0: Początek może nie jest ciekawy i nie zapowiada się dobrze, ale zobaczysz, co dzieje się w środku. Ja pamiętam, że najmłodszy syn tak bardzo się jakoś zawarł, że nie będzie czytał Dzieci z Bulerby. No, to była jedna z moich ulubionych książek. I też właśnie zaczęliśmy tak, że ja zaczęłam mu opowiadać o rzeczach, które się dzieją w tej książce i zaczął czytać, bardzo szybciutko przebrnął przez książkę i przyszedł i mówi: mamo, i szkoda, to nie ma drugiej części, to już się skończyło, więc też jakoś się tym zainteresował. Czasem to jest tak, że nawet koledzy mają taki wpływ, bo widzą, że coś jest grubsze niż poprzednia lektura i zaczyna się taka brzydka nagonka wśród kolegów, koleżanek, że o, teraz trzeba to czytać i nasze dziecko też się pod wpływem tego potrafi negatywnie nastawić do tego czytania, ale musimy je przekonać. Są też takie rzeczy, które mi nie pasują, takie jak Hobbit na przykład, bo to nie jest mój rodzaj literatury, ale na zasadzie ciekawostki, nowości, tematów, które mogą być gdzieś poruszane w innej literaturze, jakichś powiązań, no wtedy trzeba tego czasu poświęcić więcej.
1: Dzieci wspomagają się audiobookami wtedy, kiedy nie mogą przebrnąć przez jakąś lekturę. Ja się tak właśnie zastanawiam, czy ta forma, czy książka, czy e-book na przykład, albo właśnie ten audiobook, jakie to ma znaczenie w przypadku właśnie tego młodszego dziecka? Może gdybyśmy mieli określić książka, a e-book? No bo jednak książka, no taka naturalna, prawda, ten papier, no to też ma chyba jakiś wpływ, czy nie?
0: Tak, ma wpływ i też samo czytanie na głos, ja też te młodsze dzieci zawsze zachęcam do tego, żeby czytały na głos. Nawet jeśli już czytają sprawnie i szybko, to też ma to wpływ na sposób mówienia, na dostosowanie tempa. Z reguły dzieci mówią szybko bardzo, przez co nie zawsze ta mowa jest zrozumiała dla wszystkich z otoczenia i dlatego to głośne czytanie też może być takim ćwiczeniem usprawniającym nie tylko samo czytanie, ale też mówienie. I dlatego to ma taką dodatkową wartość, jak czytamy sami. Poza tym mamy podparcie wzrokowe i jest dużo większa szansa, że my zapamiętamy z tej lektury znacznie więcej, bo mamy ten kanał oprócz słuchowego wzrokowy. Jeśli my tylko słuchamy, no to już nas się w pewien sposób odziera z możliwości zapamiętania w sposób wzrokowy. Ale no jest to taka deska ratunku, szczególnie dla tych starszych dzieci, dla tej młodzieży, która no nie umie przebrnąć przez lekturę, bo zdecydowanie temat nie leży, albo pojawiają się bardzo długie opisy przyrody. Tylko jest takie zagrożenie, że ta uwaga ucieknie jeszcze szybciej. Czyli na przykład dziecko się przyśnie w trakcie słuchania takiej lektury i już później nie pamięta, w którym był miejscu i słucha od nowa, bo tak na wszelki wypadek. Teraz też dużo lektur jest wydawanych w takiej formie, że na końcu się pojawia streszczenie. Mm-hmm. I to jest bardzo kuszące, żeby przeczytać tylko to streszczenie.
1: Zaczyna
0: się od tyłu. Ale tak naprawdę przygotowane są dosyć dobrze, czyli jeśli będzie zachowana zasada, że przeczytam najpierw lekturę, gdzie mam już na przykład zaznaczone na marginesach słowa kluczowe, co bardzo fajnie też przyciąga uwagę.
1: To też jest
0: uwagę.
1: Duże, takie ułatwienie już pod kątem tak. egzaminu, sprawdzianu.
0: Szczególnie jeśli ktoś ma problem z takim skupianiem uwagi. Mhm. To jest naprawdę dobra rzecz, takie opracowanie. I znowu, to po prostu nie jest dla wszystkich. Bo jednego przyciągnie tylko to streszczenie na końcu i na tym się zakończy jego czytanie lektury. Tutaj też trzeba pokazać dziecku, jak korzystać z takiej formy opracowania i z takiej formy czytania lektury. Mhm. Czyli znowu nasze zaangażowanie będzie miało duże znaczenie.
1: Jak to jest z tymi e-bookami? Naturalna książka czy e-bookiem też się można gdzieś podpierać?
0: Można, jak najbardziej, tylko jeśli my widzimy...
1: Zastanawiam się, jeżeli młodemu, małemu dziecku pokażemy już tę elektronikę jednak, czy to nie będzie dla niego już kuszące na tym etapie?
0: Właśnie można, ale nie za wcześnie. Mhm. Na etapie, jeśli to jest szkoła średnia i ktoś ma poczucie, że no nie siądzie do tej lektury, że to jest kobyła po prostu i czuje taki wstręt, nie umie się za to zabrać, to wtedy to słuchanie będzie dobre, albo czytanie w formie takiej elektronicznej będzie dobre, ale jeśli chcemy mówić o kształtowaniu nawyków, tak, to zdecydowanie papierowa książka, dlatego że nam trudno później będzie jakoś nauczyć nasze dziecko tego czytania, więc na wczesnym etapie naprawdę książka, nawet nie czytniki, tak, czy jaką to ma tak oficjalną nazwę. Ja wiem, że są takie, które i tak dziecko nic więcej na tym nie zrobi poza czytaniem, ale jest to mniej zachęcające, rzadziej się wraca do poprzednich stron. Ja też mam takie doświadczenia z małymi dziećmi, że jeśli dziecko czyta coś w tej formie takiej jednak drukowanej, to na którymś etapie książki mu się przypomina, że to już było, coś o tym i tam nawiązanie i szybciutko sobie przekartkuje i wróci. Ta forma e-booków jest mniej zachęcająca do tego, żeby wracać. Nie ma tego wertowania wstecz, zaglądania, przeglądania najpierw całej treści, bo ja sama tak robiłam, że czytałam początek, zaglądałam, co jest na końcu, gdzieś tam wertowałam środek, sprawdzałam, jakie są rozdziały, w jakiś sposób, żeby się zainteresować tematem po prostu.
1: Ale też po głowie mi chodzi taki trochę rytuał, prawda? Czytania książki otwieramy, oglądamy obrazek, może jakieś wydawnictwo, może jest coś ładnie narysowane na okładce, czy też w środku. No dla małych dzieci właśnie też obrazki mają znaczenie, prawda? No i też ten moment, kiedy można przewrócić stronę, no to już jest też
0: tak
1: rewelacja.
0: Samo nawet kupowanie wspólnie z dzieckiem już książki, to jest coś, co daje mu powód, szczególnie w obecnym świecie takiego konsumpcjonizmu, do tego, żeby się taką książką w ogóle zainteresować. Na późniejszym etapie, jeśli to dotyczy młodzieży, a już w ogóle dorosłych, którzy bardzo dużo czytają, to e-book jest wygodną bardzo formą, bo my nie jesteśmy w stanie składować tych wszystkich książek lub biegać do biblioteki i wypożyczać, ale dla dziecka to tutaj chodzi o kreowanie tego zainteresowania, więc i kupowanie książki, i wspólne chodzenie do biblioteki będzie bardzo dobrym pomysłem. Szukanie tematu, na przykład wymienianie się z kolegami, koleżankami książkami, gdzie na początku nam się wydaje, czy naszym dzieciom się może wydawać, że no to nie jest ciekawy temat, nie zapytam kolegi, bo mnie wyśmieje, bo on raczej gra w gry niż czyta, to potem okazuje się, że jak zaczynają o tym rozmawiać, a jednak rodzice tych innych dzieci też przecież wspierają swoje dzieci właśnie w tym czytelnictwie, to
1: tak
0: okazuje się,
1: miejmy nadzieję,
0: tak, że jest się z kim jednak powymieniać tymi książkami i nawet jeśli może to nie zawsze będzie kolega, to będzie koleżanka z klasy, która będzie więcej czytała i chętnie się powymienia książkami. I to są te rzeczy, które w procesie uczenia się są ważne, bo później to może być e-book, to może być nawet audiobook, kiedy jeździmy dużo samochodem i chcemy wykorzystać ten czas, to wtedy te formy będą dla nas dobre, czy właśnie na wakacje. Mamy tylko bagaż podręczny, bierzemy sobie właśnie taki czytnik i
1: ale
0: tam możemy zmieścić dużo.
1: Uważnego słuchania, prawda? Słuchania też ze zrozumieniem, bo czasami słowa wpadają, gdzieś przelatują i nic w głowie nie zostaje.
0: Tak, tutaj zdecydowanie książka i czytanie dziecku bardzo te procesy usprawnia, buduje. I tutaj no, nie możemy tego pomijać w etapie edukacji naszych dzieci. Po prostu czytanie to jest podstawa i tak będzie. I to, że świat się zmienia i że jest elektronika i że są poruszające się obrazy, to swoją drogą. One i tak wejdą w życie tych naszych dzieci, ale nie róbmy tego na starcie, absolutnie nie do drugiego roku życia, a później z bardzo dużym umiarem, czyli 5 minut, nie od razu pół godziny, dlatego że rozwijający się mózg, jeśli się nauczy do szybko zmieniających się obrazów i dźwięków też im towarzyszących, to bardzo trudno będzie przestawiać ten mózg na po prostu zwykłe słuchanie przy statycznym obrazku.
1: Wyczytałam gdzieś, proszę potwierdzić albo nie potwierdzić, że właśnie dziecko siedzące przed ekranem ma jakby wyłączoną trochę lewą półkulę, a kiedy czyta, to wręcz przeciwnie, ta lewa półkula mocno pracuje, mocno się rozwija. Tak to działa?
0: Tak, szczególnie kiedy czyta samo, bo rzeczywiście u małych dzieci większy jest udział tej prawej półkuli, nawet takich całościowych jakby aktach, czyli dziecko bierze w czymś udział i więcej porusza wyobraźnię niż taką logiczną stronę, ale jeśli już my zadajemy pytania do tego, co czytamy, to oprócz tego, że dziecko sobie to wyobraża, to biorąc aktywny udział musi zaangażować też tę lewą półkulę, a bardziej chodzi nawet o współpracę lewej półkuli z prawą półkulą. I rzeczywiście tak jest, że jeśli dziecko tylko patrzy, ogląda, nie analizuje tego obrazu, po prostu jest bodźcowane w jakiś sposób z zewnątrz, to mało jest zaangażowanie, nie ma tej komunikacji między lewą i prawą półkulą. I my w ten sposób sami sobie wpływamy na to, co będzie się działo w przyszłości z rozwojem naszego dziecka, z rozwojem jego mózgu.
1: Jak to jest ze świadomością rodziców o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy?
0: Różnie. Zdarzają mi się rodzice bardzo, bardzo świadomi, którzy często naprawdę do tego trzeciego roku życia nie włączają dziecku elektroniki i bardzo dużo czytają. Też poznaję bardzo dużo mam, które naprawdę też w tym życiu już płodowym dziecka dbają o to, żeby te dźwięki stymulowały właśnie to dziecko już. Ale zdarzają się takie smutne sytuacje, w których wchodzi rodzic do gabinetu z dzieckiem dwuletnim, niemówiącym. I zaznaczam, że to nie jest dziecko, które jest, ma zaburzenie całościowe spektrum autyzmu czy inną trudność rozwojową, tylko dziecko, które jest później ocenione jako że rozwijające się w normie, ale jednak z opóźnionym rozwojem mowy, znacznie opóźnionym. I rodzic sam przyznaje się do tego, że nie tylko nie czytał temu dziecku, ale też właściwie nie mówią do tego dziecka, no bo skoro ono nie mówi, to może nawet nie rozumie, to po co w ogóle ten wysiłek ponosić.
1: Więc nie ma komunikacji.
0: Nie ma komunikacji i ta komunikacja się nie rozwinie bez tego słuchania. I tutaj jeszcze, no zwykle mnie to dziwi, że jeszcze w tych czasach, gdzie sami rodzice spędzają dużo czasu na różnych forach i w jakiś sposób wydaje się, że mogliby się już interesować tym tematem, nadal powtarzają takie mity o tym, że jeśli nie mówi, to znaczy, że nie rozumie i nie potrafi słuchać. I potrafią rzeczywiście do tego dziecka nie mówić i potem się okazuje, że i mama, i tato, i starsze rodzeństwo po prostu nie wchodzą w kontakt z tym najmłodszym.
1: A można to szybko odwrócić? To znaczy ten moment, w którym, no nie wiem, przychodzi dziecko do gabinetu niemówiące, dwuletnie i nagle odetniemy te wszystkie niedobre bodźce, zaczniemy faktycznie czytać i komunikować się z tym dzieckiem. Można to szybko wyleczyć, że tak,
0: tak
1: powiem?
0: Jeśli temu nie towarzyszą też deficyty takie rozwojowe, poważne, to z reguły to jest naprawdę 2 miesiące. Mhm. Bardzo szybko. I tutaj to też czasem powstawały takie dyskusje, bo pojawiają się informacje, że właśnie dziecko już było kwalifikowane przez ten opóźniony rozwój mowy za brak zainteresowania otoczeniem, słabe reakcje na otoczenie, bo w domu miało taki przykład, ale to wiadomo, że osoba postronna tego nie wie, więc dziecko też potrafiło nawet na swoje imię nie reagować, bo nie było nauczone, że ktoś się zwraca do niego imieniem, to nawet powstawały takie teorie, że tak szybko można z autyzmu dziecko wyprowadzić, ale z reguły okazuje się przecież, że to właśnie wcale nie jest jakaś poważna trudność rozwojowa, tylko po prostu dziecko nie miało odpowiednich warunków środowiskowych i tyle. I jeśli się zaczyna, tak jak pani mówiła, odwracać ten proces, czyli blokować to, co wpływało negatywnie na rozwój tego dziecka, to bardzo szybciutko jesteśmy w stanie zobaczyć efekty takiej pracy.
1: Chciałabym, żebyśmy teraz tak przeszły trochę na stronę rodzica, to znaczy takie może małe wskazówki, jak być atrakcyjnym rodzicem, kiedy czytamy. Bo tak sobie wyobrażam, że żeby tą książeczką troszeczkę zainteresować, czasami na przykład trzeba przyaktorzyć. Prawda?
0: Tak, tak, to są takie, są dobre sposoby. Często naprawdę już modulacja głosu wystarczy. Mhm. Czyli jeśli my naśladujemy śmiech i to jest wszystko takie na początek nawet bardziej przerysowane. Mhm. Unikajmy tylko zdrobnień i tego typu rzeczy, bo z reguły zdrobnienia w języku polskim niestety utrudniają, bo jak mamy słowo...
1: Krzesełeczko teraz mi wpadło do głowy.
0: Tak, albo nawet trudne już słowo rzeka, jak powiemy rzeczka, to już znowu mamy jeszcze trudniejsze piłka, piłeczka i tak dalej. Więc te zdrobnienia nie są, absolutnie nie są trafione. W naszym języku to zupełnie utrudnia, to sama zmiana natężenia głosu, sama zmiana tempa mówienia. Dzieci potrafią się śmiać z tego, że my przyspieszamy, zwalniamy, obniżamy swój głos na przykład.
1: Rodzicu, zwracaj uwagę na znaki interpunkcyjne.
0: Tak,
1: przesadnie
0: tak,
1: nawet.
0: Tak, nawet przesadnie. Nawet czasem zaciekawimy dziecko dłuższą pauzą. Ale dla takich dzieci bardziej niecierpliwych, tych bardziej ruchliwych, które zdecydowanie po dwóch stronach nam zaczynają uciekać, to wtedy jeszcze takie wizualne metody bym powiedziała. Czyli zakładamy sobie śmieszny kapelusz na głowę, zakładamy sobie śmieszne okulary, malujemy sobie usta intensywnym kolorem szminki, tak, doczepiamy sobie nosek, zakładamy śmieszne uszy i w trakcie to zdejmujemy. To jest dla przyciągnięcia uwagi. I też po to, żeby dziecko miało pozytywne skojarzenie z książką, żeby ono samo dążyło do tego momentu, w którym jest nasz wieczorny na przykład
1: damy,
0: rytuał.
1: To mama jest taka zabawna na przykład.
0: Tak, tak, tak. I wtedy i ja się wtedy śmieję. Dla mnie jako dziecka to jest fajny czas, bo kiedy czytamy z mamą, to jest zabawne. I też różny dobór tematu. Im to dziecko jest starsze i my widzimy, że na przykład dobrze, no interesuje się teraz piłką nożną, a jest w przedszkolu, to nawet czasem wybieramy treści, gdzie pojawia się jakieś kontrowersyjne słowo dla przedszkolaka, które do, powiedzmy, w tym wieku jeszcze nie powinno być przez nie powtarzane, ale ono się zaśmieje, ono zapamięta ten moment, kiedy ze swoim tatą czyta właśnie o jakichś przygodach na boisku, a gdzie czasami, wiadomo, chłopcy nie zawsze właściwie się do siebie zwracają, ale to będzie taki moment zainteresowania danym tematem. Albo dla dzieci, które na przykład bardzo opornie im przychodzi to czytanie, już takich troszeczkę starszych dzieci, wczesny okres szkolny, to na przykład zainteresowanie

0: w pewnym etapie pamiętam, że bo nie będziesz mógł czytać. To było takie tak. Akurat naprawdę też nasze dzieci wszystkie czytają te osobiste i to jest takie fajne. Też miały różne etapy w życiu, czyli raz to je interesowało, to nie, lektury to nie zawsze niekoniecznie. I tutaj to wymagało takiej zachęty, rozmowy, dyskusji, że to może przypominać ci taką książkę, albo takiego, jest tam taki bohater ciekawy i przebrnij, zobaczysz, może coś z tego fajnego wyjdzie.
1: Może się utożsami nawet, to też może być fajna historia.
0: Tak, że czasem to po prostu wymaga troszeczkę więcej pracy, ale na pewno nie obrzydzanie, na pewno nie mówienie, że za karę idziemy czytać. Bardziej taki rytuał wspólnego spędzania czasu, bo dzieci to bardzo lubią, wieczornego, że chodź mi poczytać. I nawet jeśli to dziecko już czyta samodzielnie od kilku lat, bo akurat najmłodszy czyta od 4 roku życia, to i tak jest dla niego super, kiedy ktoś z rodziców przyjdzie mu poczytać, albo starsza siostra przyjdzie mu poczytać.
1: Czasami testuję moją 3-letnią córkę, kiedy kładę się z nią do łóżka i tak sprawdzam, czy sobie przypomni o książce,
0: sama.
1: Bo mamy ten rytuał, właśnie czytamy sobie książeczkę przed snem, no i wtedy się kładziemy, ja czekam, mama, jeszcze coś, więc idzie po tę książkę, pamięta, musi być po prostu przed snem.
0: Albo jeszcze jako taka, teraz widzimy, że już ten najmłodszy leży w łóżku i to już jest ta pora, gdzie zdecydowanie powinien pójść spać, ale on na przykład do nas woła, a mogę jeszcze 10 minut poczytać? No i wtedy mówię, tak, poczytać to tak. Ale to już jest jako takie przedłużenie, naginanie tego czasu, czyli widzimy, że dla niego to jest coś bardzo fajnego, żeby on jeszcze sobie mógł wieczorem nawet sam poczytać, chociaż też widzimy, że nadal chciałby, żeby to ktoś czasem też mu poczytał, chociaż lubi czytać sam.
1: Jeszcze mi wpadło do głowy takie pytanie, jeżeli rodzic ma wadę wymowy, czy to może jakoś wpływać na mówienie później dziecka?
0: Tak, niestety tak.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak. Okay. I tutaj co możemy zrobić? Możemy sami pójść do logopedy ze sobą i zadbać o to. I też mam takich rodziców i rekordzistki potrafiły nawet do Ryna uczyć się w 2 miesiące, bo motywacją było właśnie dziecko, że jak ja będę uczyć własne dziecko mówić prawidłowo, kiedy sama nie mówię prawidłowo, to jest jedna z chyba z najlepszych motywacji, bo właśnie czas zwykle tej terapii pokazuje, że zmotywowana mama może bardzo dużo. I usunięcie takich przyczyn też anatomicznych, bo może się zdarzyć, że jeśli wpływa na to, na tę wadę wymowy rodzica, jakaś rzecz anatomiczna, czyli niewłaściwa budowa języka, podniebienia, cokolwiek, to może się okazać, że nasze dziecko też będzie ten problem niosło ze sobą. Więc to jest taka dobra przyczyna do tego, żeby pójść na terapię logopedyczną. Nawet nam się zdarzyło w historii takiej pracy logopedycznej. Nauczycielka 1-3, która miała wadę taką międzyzębowe seplenienie i połowa jej klasy tak mówiła, zaczęła mówić, naśladując ją, bo bardzo ją lubiły te dzieci.
1: I to jeszcze w takiej klasie, 1-3,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, w tej klasie, kiedy dzieci jeszcze nie do końca, nie wszystkie jeszcze te szyszy-czydyry mówiły prawidłowo i miały ten wzorzec ulubionej nauczycielki. Ja sama pamiętam z podstawówki, że miałam nauczycielkę, która mówiła ry, i też część dzieci lubiła ją bardzo, w związku z tym zaczynały to naśladować, im się to po prostu bardzo podobało. Tak, i mimo że słyszały ten prawidłowy wzorzec w domu nawet, to próbowały naśladować swoją ulubioną nauczycielkę. Więc tutaj wada wymowy u rodzica może być jak najbardziej przyczyną do tego, że dziecko będzie naśladowało. Nie zawsze to będzie oznaczało, że właśnie ma ten problem, bo on może być innej natury niż taka anatomiczna i nie zawsze odziedziczy coś takiego, ale będzie naśladować,
1: a potem się może i przyzwyczai, już nie będzie chciało powrócić do tego normalnego mówienia.
0: Tak, to jest rzeczywiście później już bardzo trudne, jak coś jest utrwalone. Więc pamiętam, że z tą międzyzębówką u tych dzieci na tym etapie 1-3 był to dosyć duży problem i później indywidualnie z tymi dziećmi trzeba było pracować. I podjąć ciężki temat również z nauczycielką, no bo tutaj to było trudne, bo to była pani, która miała duże doświadczenie w latach i faktycznie gdyby trafiła na dzieci, być może o lepszym potencjale słuchowym, o tym, to mogłoby się okazać, że one mimo tej jej wady nie uczyłyby się mówić tak jak ona, ale że miały już jakieś trudności i potencjał na te trudności, to bardzo szybciutko sobie taką międzyzębową wymowę wypracowały.
1: Wracając do tego naszego czytania, a właściwie już trochę kończąc, niezmiennie zachęcamy, prosimy chyba wręcz, bo no, tak jak też wspominałaś w naszej rozmowie, czasami można się zdziwić, prawda, że mimo, nie wiem, wielu kampanii, poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato i też presja to może złe słowo, ale mówi się przecież wszędzie,

0: czytajmy dzieciom, to wciąż są domy, z których się nie czyta, niestety.
1: Tak, zachęcamy z całego serducha.
0: Tak jest.
1: Do czytania. Czytajcie dzieciom.
0: Beata Sobera-Baron była gościem Radia Opole. Kłaniam się, wszystkiego dobrego naszym słuchaczom i tobie również.
1: Dziękuję bardzo i dobranoc.
2: O matko!

0: nowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Płyta Salon Dry Scala towarzyszy nam w mijającym tygodniu i tak też zaczynamy dzisiaj audycję, czyli od utworu Wolna i Piękna. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: Klara Wysocka to artystka, która pojawia się regularnie w Radiopole, no bo też jest systematyczna w wypuszczaniu kolejnych singli, kolejnych utworów. Jesienią słuchaliśmy singla Za Tobą, natomiast teraz przyszła pora na utwór, który nazywa się Bezkompromisowo i zapowiada epkę Wewnątrz Klary Wysockiej. To wydawnictwo ma ukazać się w czerwcu. Jeżeli chodzi o Klarę, to sytuacja jest ciekawa, bo jest spełnioną artystką na wielu polach, dlatego że z jednej strony jest absolwentką malarstwa, a z drugiej strony jest wokalistką, kompozytorką, producentką i też to się rozgałęzia, dlatego że jest zaangażowana w zespół Nieład, który łączy folk-rockową wrażliwość z jazzową improwizacją, no ale też tworzy solowo i to z jednej strony zupełnie na własny rachunek, z drugiej strony też pojawia się gościnnie w różnych utworach. Zresztą pojawiła się po raz pierwszy w Radio Pole za sprawą utworu, który nagrała z Muzamenem. Jeżeli chodzi o najnowszy singiel, no to miał być bezkompromisowy, miał być drum and bassowy, inspirowany między innymi Over Mono czy Fred Again. No i artystka deklaruje ten utwór jako hymn nadziei i nieskrępowanej radości. Chodziło jej o to, żeby wyzwolić się z negatywnych schematów i oparcie dążyć do celu. No i co ciekawe, demówka utworu Bezkompromisowo towarzyszyła Klarze przez pół roku. Na początku traktowała ten utwór jako ćwiczenie, dlatego że wtedy robiła takie właśnie drum and bassowe wprawki, no ale później napisała tekst afirmacyjny o tym, w co chciałaby wierzyć i co pomogłoby dalej jej przez życie przejść. No i okazało się, że te byty się ładnie połączyły. Przypominam, najnowszy singiel Klary Wysockiej nazywa się Bezkompromisowo. Zresztą przypomni Państwu o tym również sama artystka.
2: Cześć, tu Klara Wysocka, a przed Wami mój najnowszy singiel o nazwie Bezkompromisowo. Serdecznie zapraszam do słuchania.

Ładnie się to wszystko złożyło, dlatego że najnowszy singiel Klary Wysockiej jest utrzymany w drum and bassowej estetyce, a Klara Wysocka po raz pierwszy w Radio Pole pojawiła się za sprawą twórczości Muzamana. Była gościem na jego drum and bassowej epce. Także stwierdziłem, że warto też do Muzamana powrócić. Teraz a propos powrotów, twórczość związana z Markusem Reuterem, czyli artystą, który regularnie odwiedza Opole w ramach festiwalu Drumfest. No i z jednej strony kojarzymy go jako wirtuoza gitar dotykowych, na których się gra, wykorzystując przeróżne oburęczne techniki, i Markus ten talent jest w stanie prezentować, występując z muzykami związanymi przede wszystkim z King Crimson, no ale z drugiej strony Markus jest też bardzo aktywnym producentem, realizatorem, nagrywa sam bardzo dużo swoich autorskich płyt, no ale też uczestniczy od strony technicznej w powstawaniu albumów innych wykonawców i regularnie coś ciekawego słuchaczom Radia Opole podsyła. Teraz taka zapowiedź płyty Tales of the Realm of Wishes zespołu MFE Ensemble. A dlaczego mówię o tym wydawnictwie w kontekście Markusa Reutera? Dlatego, że on zmasterował to nagranie, a powstało w bardzo ciekawy sposób, dlatego że słuchamy takiej eksperymentalno-etniczno-folkowej improwizacji muzyków z bardzo różnych stron świata, dlatego że Mats Hedberg, czyli szwedzki gitarzysta, wykorzystuje udy, gitary, smyki elektryczne i gitarę klasyczną, inne instrumenty strunowe, tworząc taką riffową strukturę, dbając o ten aspekt melodyczny. Z drugiej strony są eksperymentalne pejzaże dźwiękowe. I a propos międzynarodowości przedsięwzięcia, to za to odpowiada Bernhard Wüst-Heinrich. Pojawia się też gwizdanie, które samo w sobie może być instrumentem. Za to z kolei odpowiada Elena Somare z Rumunii. No i bardzo ważną postacią jest Włoch, który odpowiada za partię instrumentów perkusyjnych, no ale też za wokale, czyli Giovanni Imparato. Wydaje się to ciekawe, dlatego że mimo że utwory są improwizowane, to też mają pewną strukturę. Nie jest to taka zupełna, mówiąc potocznie, fryta. A z drugiej strony udało się znaleźć jakiś wspólny mianownik, który może się etnicznie kojarzyć, choć podejrzewam, że nie było założeń, że to ma przypominać muzykę z określonych kierunków świata. Płyta Tales of the Realm of Wishes ukaże się pod koniec maja, no ale my sobie posłuchamy jednego z utworów, który jest już dostępny, czyli Idle Incantation.

Yeah.

0: 그 뒤에 드라크로고 뭐 보면 그 순간 딸까니.
1: To był międzynarodowy zespół Emife Ensemble, który przygotowuje się do wydania płyty, a płyta jest zapisem improwizacji w studiu muzyków z różnych części Europy, którzy znaleźli wspólny mianownik, co ciekawe, odwołując się do szeroko pojętej muzyki świata. Zespół Emife Ensemble nagrywał w Niemczech, no i też jego członkiem jest Bernhard Wistheinrich, czyli berliński muzyk odpowiedzialny za elektronikę, za syntezatory, za pejzaże dźwiękowe. I pomyślałem sobie, że ciekawie będzie się odwołać do muzyki o etnicznym zabarwieniu, może tym razem nie z Niemiec, tylko ze Szwajcarii, ale jest podobne spoiwo, bo mamy do czynienia z muzyką inspirowaną no takimi odległymi dla nas miejscami, kulturami, a z drugiej strony przefiltrowaną przez wrażliwość muzyków z zachodniej Europy. Artyści z zupełnie innych światów się pojawią. Wrócę do ciekawych nagrań, które prezentowaliśmy jakiś czas temu w Radio Pole. Pierwszy z wykonawców to będzie Monoch. Pod tym pseudonimem działa szwajcarski muzyk Roger Odermatt, który jest miłośnikiem sitaru. No i bardzo długo kształcił się, bo przez dekadę pod kierunkiem Shaila Shankara, czyli ucznia legendarnego Ravi Shankara. Ravi Shankar to rzecz jasna wirtuoz sitaru, który spowodował, że ten instrument zrobił też furorę w Europie, w Stanach, w ogóle, powiedzmy, w zachodnim świecie. W każdym razie Odermatt występował z różnymi projektami w Europie, jak i Ameryce Północnej, natomiast jako Monoch postanowił połączyć fascynację sitarem z elektronicznymi inspiracjami. A drugi z artystów, którego posłuchamy, to DJ, czyli Szwajcar, który współpracuje z muzykami z RPA i nawiązuje do ich, powiedzmy, elektroniczno tanecznych styli, takich jak choćby Kwaito. Muzyka, w której da się połączyć właśnie te inspiracje, powiedzmy, miejskie, hip-hopowo, dancehallowe, house'owe, z tym, co kojarzymy z kulturą muzyczną Afryki Południowej. Najpierw zaczynamy od Monocha, a później wspomniany przed chwilką DJ.

To był DJ, czyli szwajcarski muzyk, który występuje. To był DJ, czyli szwajcarski muzyk, który współpracuje z artystami z RPA. Tam też tworzy i nagrywa. I podążając tymi skojarzeniami, warto pamiętać o naszym rynku muzycznym, no bo wiadomo, że jedną z takich najbardziej niepokornych, oryginalnych postaci w polskiej muzyce jest Jakub Ziołek, który nie lubi się nudzić, co chwilę zmienia swoje projekty, co chwilę zmienia ich charakter. Natomiast jeżeli chodzi o Alamedę, czyli jego takie flagowe przedsięwzięcie, jeżeli ktoś nie wie, jak Alameda działa, to pojawiają się przy nazwie zespołu różne liczebniki, czyli na przykład 2, 4, 5 i one sugerują, ile osób jest w składzie. Więc tych płyt powstało sporo, były bardzo różne, ale jedną z tych ostatnich inkarnacji Alamedy była Alameda 5. I sytuacja jest o tyle ciekawa, że to był zespół, który jednak odbijał się od tego wszystkiego, co na przestrzeni lat robił Kuba Ziołek, czyli nawiązywał do często tradycji jakichś crowdrockowych, improwizowanych, też takich minimalistycznych, trochę ducha Roberta Fripa i King Crimson w tym wszystkim było. Natomiast Jakub Ziołek przyznał, że ta formuła gdzieś go już lekko znużyła i w pewnym momencie bardzo zainspirowała go muzyka taneczna z Afryki, z takich wytwórni jak choćby Niege Niege, i stwierdził, że super byłoby, żeby Alameda obrała taki kierunek, ale jednocześnie trzymając się organiczności, tego, że w trakcie koncertów nie ma żadnych pętli, że zespół musi się słuchać, gra bez metronomu. No i faktycznie bardzo to jest ciekawe, że z jednej strony jest to muzyka taka no wirtuozerska, nie bójmy się tego słowa, a z drugiej strony nadaje się świetnie do tańca, do zabawy. I a propos ewolucji Alamedy, to Kuba przyznał, że na razie nie chce zmieniać oblicza tego przedsięwzięcia, że czuję, że to jest właśnie to, o co mu chodziło. Alamedę mieliśmy przyjemność z Radiem Opole spotykać podczas festiwali, czy podczas Colors of Ostrava, czy podczas OFU. Jeżeli ktoś jest ciekaw, o czym w trakcie tych wydarzeń opowiadał Jakub Ziołek, to zachęcam, żeby wejść na stronę internetową Radia Opole do zakładki audiokracji, no ale wracając do twórczości Alamedy, posłuchajmy, co Jakub Ziołek zrobił z muzykami z grupy Feli Munkasi.

To był zespół Alameda dowodzony przez Jakuba Ziołka. No a na koniec smutna informacja. Tak naprawdę ze wczoraj, ale nie chciałem tego tematu traktować po łebkach, więc postanowiłem zostawić przestrzeń na twórczość Stanisławy Celińskiej dzisiaj. No bo wczoraj dobiegła nas ta bardzo dojmująca informacja o śmierci pani Stasi. I oczywiście kojarzymy ją z bardzo udanej kariery muzycznej już w XXI wieku. Jej takim strategicznym współpracownikiem był Maciej Muraszko, który no nie tylko występował z nią, no ale też aranżował, komponował jej repertuar. No i oczywiście niektórzy to odbierali jako taką woltę, że bardzo zasłużona aktorka zajęła się jeszcze intensywniej muzyką, ale pani Stanisława była związana z Festiwalem Opolskim już od siódmej odsłony imprezy, dlatego że wykonała podczas konkursu debiutów w 69 roku utwór Ptakom Podobni. No i tak naprawdę ona przez wiele lat zajmowała się równolegle również muzyką. Tylko powiedzmy tych naście lat temu to się zintensyfikowało i znalazła jakiś taki patent, żeby dotrzeć do naszych serc. Zresztą pamiętam, że 6 lat temu prawie podczas festiwalu wygrała konkurs premier z utworem Niech minie złość. I to był specyficzny festiwal, bo covidowy, odbywał się we wrześniu i pamiętam, że przekaz tego utworu, jego taki dość podniosły charakter chyba był wtedy bardzo potrzebny. Kończymy audiokrację piękną interpretacją utworu Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan zespołu Hej. Pani Stanisława oczywiście zaprosiła do swojej wersji utworu autorkę piosenki, czyli Katarzynę Nosowską. Dziękujemy za audiokrację. Program poprowadził Tomek Wojtyłko, zrealizował Dariusz Kuzera. No i oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać dłużej, za krótką chwilę. Więcej kultury. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: say you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Więcej kultury w Radio Pole. Dzisiaj będzie poświęcona zapowiedziom, bo przed nami bardzo intensywny weekend, bogaty w wydarzenia kulturalne i artystyczne. W piątek ruszają Dni Opola, potrwają do niedzieli, zaplanowano blisko 50 wydarzeń. O tym wszystkim opowie za moment, albo przynajmniej o części z nich opowie za moment Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Opolu. Później powiemy o Nocy Muzeów, to w sobotni wieczór. Sprawdzimy, co będzie się działo w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Ewa Olbryt z tego muzeum zaprosi na noc pełną ptaków. Będziemy także rozmawiać o tym, co będzie się działo w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, między innymi w strefie gier, czy na Zamku w Rogowie Opolskim. O tym zaś opowie Katarzyna Hermasz. Zapraszam do słuchania programu.

0: Teraz będziemy mówić o Dniach Opola. Program jest bardzo bogaty, tego co będzie działo się w stolicy regionu od piątku do niedzieli. I w tym wszystkim odnaleźć się pomoże nam Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ta lista wydarzeń, ten cały harmonogram jest ogromny, bo bardzo dużo instytucji miejskich angażuje się w tworzenie Dni Opola.
1: Tak, Święto Opolan jest zawsze trzydniowym, bardzo intensywnym czasem, rozbudowanym. W program angażuje się przede wszystkim Młodzieżowy Dom Kultury, ale też miejskie instytucje kultury oraz co roku włączają się też służby, których stoiska promocyjne będą Państwo mogli w sobotę i niedzielę oglądać na rynku. To się zawsze cieszy wielką popularnością. Szczególnie straż pożarna, niezmiennie, ale inne także. I przez trzy dni będziemy mieli prawdziwą ferię atrakcji, w której myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ nasi partnerzy oraz Wydział Kultury i Miasto Opole przygotowało koncerty, spotkania z gwiazdami, działania prozdrowotne, zabawy, animacje dla dzieci, czas dla rodzin, dużo muzyki, dużo tańca, dużo takich atrakcji animacyjnych i afirmacyjnych, ale też będą wydarzenia, w których będziemy mogli uczestniczyć z naszymi zwierzęcymi przyjacielami, członkami rodzin, czyli z psami.
0: No właśnie, to też jest piękna inicjatywa promująca adopcję.
1: Tak, będziemy mieli dwa takie wydarzenia. Będzie rodzinny dog trekking, który już od kilku lat się też cieszy wielką popularnością, ale po raz pierwszy podczas Dni Opola ulicą Krakowską od strony dworca do strony rynku zorganizowany został Marsz Kundelków. Zapraszamy oczywiście rodziny i Opolan i Opolanki z czworonożnymi przyjaciółmi, nie tylko kundelkami, mogą być również to rasowe pieski. Zakończy się ten marsz w rynku, gdzie będzie rozdanie nagród konkursu fotograficznego, który już trwa. I w tym weźmie udział również schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu, które będzie promowało adopcję. Będziemy mogli zobaczyć pieski, które są w schronisku w tej chwili i czekają na swoje domy tymczasowe lub najlepiej domy stałe, więc ja jestem przekonana, że będzie to bardzo wzruszający też moment, ponieważ ta bezdomność zwierząt bardzo mocno nas porusza. Mam nadzieję, że poruszy serca Opolan kolejny raz i zakończy się ten dzień również adopcjami.
0: Ja spoglądam do tego programu, który przygotowaliście i rzeczywiście można mieć zawrót głowy, więc jeżeli na przykład ktoś z dzieckiem chce spędzić te Dni Opola, to co byś rekomendowała, co polecasz?
1: Zapraszam przede wszystkim w niedzielę, gdzie robimy rodzinny mały rynek. Po raz pierwszy podczas Dni Opola będzie takie wydarzenie. Będzie specjalna strefa na małym rynku, gdzie cały dzień będzie grała muzyka, cały dzień, czyli tam od godziny 13 do 18 te atrakcje będą trwały. W tym czasie w Domu Sztuki Żar, który się na małym rynku mieści, odbędą się dwa warsztaty organizowane przez Dom Sztuki Żar w ramach właśnie Dni Opola. Warsztaty związane z ceramiką, a na samym placu będą animacje dla dzieci różne, będą gry logiczne, łamigłówki i taki namiot z zadaniami matematycznymi i różnymi takimi właśnie konkursami, łamigłówkami. Na samym placu będą animacje w postaci zabaw, tatuaży i takich innych atrakcji, które dzieci bardzo, bardzo lubią zawsze. A na sam koniec odbędzie się spektakl i to mnie bardzo cieszy, ponieważ po raz pierwszy w Dniach Opola wezmą udział stypendyści. Rok temu miasto Opole uruchomiło stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki. W ubiegłym roku do połowy grudnia właściwie mieliśmy okazję oglądać finał i efekty tych stypendiów i dwoje naszych finalistów będzie się prezentowało również na Dniach Opola. Na małym rynku, w ramach rodzinnego małego rynku będziemy mogli zobaczyć spektakl. Spektakl dedykowany najnajom, czyli tym najmniejszym odbiorcom, dzieciom od właściwie drugiego, trzeciego roku życia. Ja na tym spektaklu byłam i przyznam, że sprawił mi on bardzo dużo radości i dał mi bardzo dużo wytchnienia, więc zapraszam tych też rodziców na to. Spektakl nosi tytuł Prościutko, a twórczynią i stypendystką jest Julia Gleń, która prowadzi taki teatr dla dzieci w Opolu, więc myślę, że rodzicom małych dzieci działania Julii Gleń są już znane. Natomiast jak już jesteśmy przy stypendystach, to na scenie głównej w Rynku. Będziemy mogli zobaczyć koncert, który zamyka Dni Opola i to też jest nasz stypendysta, czyli Łukasz Szuba.
0: I widzę też, że są inicjatywy prozdrowotne w programie tego, co będzie się działo w czasie Dni Opola, między innymi charytatywny bieg Żonkielowa Piątka na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, ale nie tylko, bo też akcja Masz Jaja, Idź na Badania będzie promowana.
1: Tak, będzie taki dzień, który się nazywa Przebudzenie. Na Wyspie Bolko odbędzie się gra terenowa, która będzie właśnie też na rzecz promowania profilaktyki zdrowia mężczyzn. Ale w tym samym czasie jeszcze będzie Distinguished Gentleman Ride, który się rozpocznie przy Ithaca Arena, a zakończy na Placu Kopernika. To jest przejazd takich klasycznych i vintage'owych motocykli. I to również jest takie wydarzenie, które jest poświęcone profilaktyce raka prostaty, ale też zdrowia psychicznego mężczyzn. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy nawet przy okazji takich Dni Opola, kiedy ta publiczność jest duża, prawda, i jakby zasięg wydarzeń, które się odbywają, jest ogromny, znacznie większy niż gdyby one się odbywały niezależnie i w oderwaniu od takiego dużego programu, więc cieszymy się też, że jako miasto Opole możemy wesprzeć te działania, ponieważ zdrowie mężczyzn jest tematem niezwykle istotnym i no, jak statystyki wskazują, mężczyźni niestety mniej chętnie chodzą do lekarzy niż kobiety, więc mówienie o tym i zachęcanie do badań jest dla nas wszystkich bardzo ważne. I te dwa wydarzenia się odbędą, a charytatywny bieg już kolejny raz się odbywa w ramach Dni Opola. Jest to bieg na rzecz hospicjum. Zachęcamy Państwa bardzo do udziału. On się odbędzie w sobotę na Nowej Wsi Królewskiej na Placu Kościelnym, tam gdzie jest hospicjum Betania, w tamtym miejscu się rozpocznie.
0: I też koncerty są ważnym punktem programu, zwłaszcza że w sobotę John Porter i legendarna płyta Helicopters nagrywana w Radio Opole będzie promowana, będzie można ją usłyszeć, będzie można przeżyć te historyczne utwory razem z wykonawcą, autorem.
1: Ta płyta ma 45 lat, proszę Państwa. 45 lat, czyli jest no, w moim wieku, dokładnie. To jest niesamowite wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że John Porter przyjął zaproszenie. I to jest świetne, że w miejscu, w którym ta płyta powstała, będziemy mogli zobaczyć Johna Portera na scenie. Na scenie na Rynku. Koncert jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich chętnych, którzy chcą tę legendę polskiego rocka usłyszeć. Międzynarodowego rocka właściwie, łączącego różne kraje. Gościnnie wystąpi też Kev Fox i Agata Karczewska. No i tak jak wspomniałaś, to jest część jubileuszowej trasy. Przypomnę jeszcze raz, 45 lat minęło od nagrania w studiu Radio Opole płyty Helicopters, która jest uważana za podwaliny polskiego rocka lat 80. No ale jeżeli Państwo nie są fanami brzmień rockowych, ale wolą nowocześniejsze brzmienia, to również w sobotę na Małym Rynku z kolei będziemy mieli Dzień Hip-Hopu. Tam będą młode talenty oraz gwiazda BOK, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Poza tym z koncertów duże wydarzenie na amfiteatrze w piątek. Koncert Opole Mystic 30. Bilety na ten koncert można nabyć w kasie NCPP oraz na stronie bilety NCPP. To jest duże wydarzenie wielu najbardziej popularnych obecnie na młodej scenie wykonawców i muzyków, między innymi Organek czy Piotr Rogucki. W koncercie weźmie też udział Artur Andrus i tu płynnie przejdę do gwiazd. Ponieważ zaprosiliśmy gwiazdy, będą mogli Państwo spotkać się ze swoimi ulubieńcami albo autorytetami, osobami, które Państwo znają z telewizji. Artur Andrus będzie miał spotkanie autorskie już w sobotę o godzinie 12 na Placu Wolności przed biblioteką. Tam będą mogli się Państwo spotkać z Arturem Andrusem. Ja miałam przyjemność być dwukrotnie na takim spotkaniu. To jest zawsze bardzo ciekawe przeżycie, bardzo dużo śmiechu nas czeka, to Państwu gwarantuję. Natomiast o godzinie 16 wielki zaszczyt naszym gościem będzie były ambasador USA w Polsce, pan Mark Brzeziński, syn no, legendy dyplomacji Zbigniewa Brzezińskiego. Pan Mark Brzeziński razem ze swoją partnerką Olgą Leonowicz napisali książkę, znaczy udzielili wywiadu rzeki Annie Pamule. Z tego powstała książka pod tytułem Partnerstwo i przyjeżdżają do nas promować tę książkę. I przez 1,5 godziny będą udzielali wywiadu Katarzynie Zawadzkiej. To mnie bardzo cieszy. Zapraszamy Państwa również na Plac Wolności. Będzie można książkę kupić, będzie można uścisnąć dłoń ambasadorowi i zdobyć autograf. To o godzinie 16, a w niedzielę Jacek Cygan oczywiście w Muzeum Polskiej Piosenki, bo gdzieżby indziej, o godzinie 18 spotkanie z legendą polskiego tekściarstwa, polskich piosenek. Jacek Cygan, prowadzenie Jarosław Wasik.
0: I tak już 10 minut rozmawiamy o tym, co w programie, przecież to jest jeszcze jakaś tylko część tego, co będzie się działo, to co, odsyłamy też, żeby oglądać w internecie ten program. Na stronie opole.pl między innymi można znaleźć wszystkie szczegóły, godziny, całą rozpiskę bardzo dokładną.
1: Proszę się też rozglądać po mieście. Wiszą na słupach plakaty. W autobusach mogą Państwo również zobaczyć plakaty z odnośnikiem www.opole.pl. Tam Państwo znajdą cały program. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za pogodę, tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że zimni ogrodnicy będą dla nas łaskawi w tym roku i dopisze nam pogoda. Upałów nie będzie, to jest dobra wiadomość, bo wiadomo, że upały nas męczą, jak mamy takie całodniowe wydarzenia na zewnątrz. Miejmy nadzieję, że nie będzie padało. W wielu punktach na mieście proszę nas szukać. Będziemy na rynku, będziemy na Placu Wolności, w parku przy MDK-u, będą wydarzenia na Wyspie Bolko, na Malinie, w instytucjach kultury, również w przestrzeni miejskiej, bo na przykład, to też warto wspomnieć, nasz opolski artysta Andrzej Czyczyło, proszę Państwa, ma jubileusz swojej pracy twórczej i z okazji tego jubileuszu 50-lecia pracy twórczej otwieramy wystawę na rynku. To otwarcie wystawy będzie miało miejsce o godzinie 12 w piątek. I tym tak naprawdę zaczynamy Dni Opola. Warto wspierać naszych lokalnych artystów, ponieważ często nawet nie wiemy, jakie skarby mamy u siebie i być może są tacy z Państwa, którzy znają pracę Andrzeja Czyczyły, a teraz poznają autora. Także serdecznie zapraszamy na przestrzeni miasta, na Starym Mieście i Wyspie Pasiece, Wyspie Bolko. Będziemy do znalezienia przez 3 dni z mocą atrakcji.
0: A o tym wszystkim mówiła nam Monika Ostrowska z Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola. Bardzo dziękuję. To już ten weekend od piątku do niedzieli Dni Opola.
1: Dziękuję.

0: Halo, halo, tu Noc Muzeów. Taki jest tytuł przewodni tegorocznej Nocy Muzeów. Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu razem ze mną w studiu. Cześć.
1: Cześć.
0: Będziemy mówić o tym, co dzieje się, co będzie się działo u Was w ramach tej Nocy Muzeów, która zawsze do Waszego muzeum przyciąga tłumy, zauważyłam.
1: Dokładnie i mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie, bez względu na aurę pogodową. No mamy tę przewagę, że mamy piękny teren parkowy, zielony i myślę, że to w tym roku szczególnie podczas Nocy Muzeów będzie dużym atutem.
0: Co przygotowujecie? Ptasie motywy u Was królują w tym roku.
1: Dokładnie. Wpisaliśmy się w tytuł przewodni Halo Halo, no i oczywiście naturalnie wyszło nam, że tu Ptasie Radio, także przede wszystkim zapraszamy na spotkanie z Fundacją Koło Natury, gdzie pracownicy tej fundacji przyjdą do nas z sowami żywymi, będą prelekcje, pogadanki, spotkania właśnie z ornitologami, także tutaj na pewno będą ciekawe spotkania, ale nie tylko, ponieważ będzie można też posłuchać dźwięku ptaków, to też właśnie fundacja przygotuje w jednym z naszych obiektów.
0: Na czym ma polegać to spotkanie z fundacją i te warsztaty związane z sowami?
1: To po prostu będą spotkania, także tutaj w wybranych miejscach, w wybranych obiektach na terenie muzeum pracownicy tej fundacji będą po prostu prowadzić prelekcje, ale nie tylko. Jeśli pogoda dopisze, to przygotowane będzie też przez nich ognisko, pieczenie jabłek i tam też będą rozmowy właśnie o ptakach. No my z naszej strony oczywiście też wpisujemy się w temat ptasi, także zapraszamy na różnego rodzaju warsztaty. Między innymi będzie to malowanie drewnianych ptaków we wzór opolski, ale także wykonywanie dużego stracha na wróble, którego później będziemy lokować na terenie muzeum.
0: Strachy na wróble, czy one są jeszcze dzisiaj wykorzystywane i stosowane na polach?
1: No są, oczywiście, z tym, że my tutaj pójdziemy właśnie bardziej w retro, czyli będziemy przygotowywać z naszymi gośćmi takie strachy na wróble w starym stylu, że tak powiem, właśnie po to, żeby pasowały do naszej całej ekspozycji i one też zostaną w trakcie tej Nocy Muzeów właśnie posadowione w wybranych miejscach.
0: A ty będziesz uczyć malować, zdobić sowy wzorem opolskim? Czy jakoś specjalnie trzeba wówczas ten wzór do sów dostosowywać?
1: Ja akurat będę miała bardziej wróble. Nie ukrywam, że sowy będzie wykonywał pan Kowal. Natomiast ja będę miała rzeczywiście ptaszki takie ze wzorem opolskim. Dla tych mniej utalentowanych będą szablony. Dla tych bardziej kreatywnych będzie nauka samodzielnego wykonania właśnie wzoru opolskiego wpasowanego w kształt takiego ptaszka drewnianego.
0: Czy można się nauczyć tego wzoru opolskiego podczas takich jednych warsztatów?
1: Oczywiście, że tak. Zapewniam, że wystarczy godzinne takie spotkanie i każdy uczestnik tych warsztatów wyjdzie właśnie z samodzielnie wykonanym takim wzorem opolskim na drewnianym ptaszku.
0: Czy na któreś z tych spotkań obowiązują wcześniejsze zapisy? Czy trzeba jakoś się zgłosić odpowiednio wcześnie?
1: Mamy w planie takie warsztaty kowalskie, ale to tutaj są raczej tacy uczestnicy jeden do jednego indywidualnie, także jeśli nie będzie chętnych na takie spotkanie jeden do jednego z kowalem, to wtedy po prostu w trakcie pokazu wykonywania takiej sowy z metalu każdy uczestnik Nocy Muzeum będzie mógł zobaczyć, jak ta praca kowala wygląda. No i poza tym będzie też pokaz wypalania takich realistycznych ptaków w drewnie. To też pani, która zajmuje się tak artystycznie właśnie wypalaniem zwierząt, ptaków w drewnie, przyjdzie do nas na taki specjalnie tematyczny pokaz.
0: Czy będzie można zwiedzać Muzeum Wsi Opolskiej wówczas podczas tej nocy i oglądać je w takim świetle lampy naftowej? Bo ja pamiętam, że kiedyś to był motyw w ogóle przewodni u Was, to światło.
1: Tak, oczywiście. No my wiadomo, że mamy bardzo specyficzny teren, prawda? Szczególnie po zmroku, także na pewno go troszeczkę doświetlimy. No i tak będzie można już po zapadnięciu ciemności zwiedzić naszą ekspozycję w takim wyjątkowym właśnie klimacie lampy naftowej.
0: Czy już wszystkie punkty programu omówiłyśmy, czy jeszcze coś szykujecie?
1: Tak, kolega tutaj zaprasza na spotkanie bardzo ciekawe z dr Justyną Michniuk, to jest doktor nauk społecznych i ona zaprezentuje w muzeum taką wystawę fotograficzną plenerową i to będzie wystawa o tytule Super Kokot, serbo-łużyckie zwyczaje doroczne.
0: Czyli oferta poszerzona, a mnie też ciekawi tak z perspektywy muzealnika, jak wyglądają tego typu imprezy, jak Noc Muzeów, Noc Kultury. Czy ten magnes jest ważny i potrzebny z Waszej perspektywy, żeby tego typu eventy, kiedy wszystkie placówki się otwierają, kiedy jest bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo atrakcji organizować?
1: No z każdego roku, bo to już rzeczywiście nas muzeów ma długą tradycję, jeśli chodzi o imprezy plenerowe i każdego roku jest coraz więcej uczestników, w sensie organizatorów tych różnych przedsięwzięć kulturalnych, także nie ukrywam, że my rozważamy też to, żeby Noc Muzeów w Skansenie się odbywała z piątku na sobotę. Troszeczkę chcemy się wyłamać. Natomiast rzeczywiście mamy swoich klientów, że tak powiem, nieładnie. Turystów, którzy po prostu specjalnie w tę jedną noc, pomimo dużej konkurencji w mieście, wielu fantastycznych wydarzeń organizowanych przez inne placówki, to oni jednak wybierają nasze muzeum. No i zakładam, że właśnie z tego względu, że mamy piękny teren parkowy, który rzeczywiście po zmroku prezentuje wspaniale nasze obiekty zabytkowe drewniane.
0: Co jest taką dodatkową, myślisz, ważną atrakcją dla ludzi, że to ta noc muzeów też potrafi działać jak magnes?
1: To jest zupełnie inny klimat, prawda? Bo nasze muzeum jest czynne praktycznie 7 dni w tygodniu, w sezonie, ale zawsze do godziny 18 czy do 17 w tygodniu, więc nie ukrywam, że chyba największym takim magnesem dla naszych gości, turystów jest właśnie to, że można naszą ekspozycję zobaczyć w Siedle Księżyca.
0: Pamiętasz jakieś noce muzeum wcześniejsze, tak szczególnie ci utkwiły w pamięci, jeśli chodzi o te wydarzenia u was?
1: No u nas akurat pogoda to gra główną rolę, nie ukrywam, także zdarzały się noce muzeów, gdzie rzeczywiście nas zimna Zośka nie oszczędzała, a akurat to też wypada teraz centralnie w piątek przed imprezą. Natomiast mimo wszystko i tak nasi goście do nas przychodzili, odwiedzali nas, także twórcy ludowi i rzemieślnicy, którzy z nami współpracują podczas tego wydarzenia, tak czy inaczej są przygotowani na to, że goście będą i będzie można z nimi po prostu porozmawiać.
0: Ale pamiętasz jakieś swoje przebrania, jakieś swoje warsztaty właśnie podczas wcześniejszych nocy muzeów?
1: No my zawsze się dopasowujemy do tematu przewodniego, który jest jakby no, wybierany na wspólnym zebraniu z resztą

0: tą instytucji opolskich. No i tak naprawdę nam się najbardziej chyba podobały te wydarzenia, które tak trochę przenosiły naszych uczestników, gości w czasie, czyli takie były na przykład w przebraniach z lat 60. Takie były też pokazy robione w wybranych obiektach. Też zapraszaliśmy na przykład takie grupy rekonstrukcji, które rzeczywiście wprowadzały taki klimat lat 20., 30. Ja myślę, że to były takie chyba najfajniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o nasze muzeum.
1: A teraz Ptasie Radio, Muzeum Wsi Opolskiej, i to wszystko w ramach Nocy Muzeów. Te wydarzenia zapowiadała Ewa Olbryt właśnie z tego miejsca.
0: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Gościnią programu jest teraz Katarzyna Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zapraszamy na Noc Muzeów do Was. Co przygotowujecie na tę noc?
2: Halo, halo, tu Noc Muzeów. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Proszę Państwa, rozpoczynamy tą wspaniałą noc o godzinie 18, a rozpocznie występ muzyczno-taneczny grupy Wielokulturowe Gosłowiki z Gosławic. Koncert odbędzie się w sali spotkań. A o godzinie 18 o tej samej te osoby, które będą chciały pójść na koncert, serdecznie zapraszam, a do galerii zapraszamy WBP na dwie wystawy. Pierwsza wystawa to będą dyplomy 2026 uczniów z liceum klasycznego. Są to zjawiskowe prace, bo tak naprawdę to są ubiory, kostiumy teatralne, barwne, posiadają w sobie taką niesamowitą kreatywność, pasję tych osób, które to tworzyły. A obok mamy piękną wystawę grupy pani Anny Pękali. Są to prace florystyczne uczniów ze szkoły policealnej dla dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak, oddział w Opolu. Do tej wystawy, bo to jest wystawa, jak już wspomniałam, florystyczna, czyli maj to też jest miesiąc, kiedy zbliża się święto Dnia Matki. I uczniowie tej szkoły postanowili stworzyć bukiety dla mam. I te bukiety są w różnych proporcjach, w różnych pojemnikach. Są to pojemniki gliniane, z papieru, flower box, czy nawet na płótnie jako obrazy. Zapraszam. A do tego jeszcze dołączyliśmy prace, które zostały stworzone, kolaże, które zostały stworzone przez uczestniczki, uczestników artystycznego klubu Teka przy bibliotece. Te kolaże, gdzie główną bohaterką będzie mama.
1: No tak, zbliża się dzień mamy właściwie, więc to wszystko dobrze się składa. Co jeszcze u Was w programie, bo widzę, że bardzo obszerny jest ten program.
2: Powiedziałam, co z galerii i teraz płynnie z galerii WBP, proszę Państwa, przechodzimy do ogrodów. I w ogrodach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a tak dokładnie w namiocie, odbędą się warsztaty florystyczne, bo skoro będą kwiaty na wystawie, to chcielibyśmy zobaczyć, jak te bukiety można samemu też wykonać. I o godzinie 18.30 rozpoczynamy pierwsze warsztaty, jak zrobić flower box, a o godzinie 20 będą drugie warsztaty splecienia wianków. Pierwsza grupa, z tego co już wiem, już jest zamknięta, ale dlatego, że jest lista rezerwowa i wiem, że Państwo, którzy przyjdą, nie będą, niektórzy mogą nie wiedzieć, że już były wcześniejsze zapisy, to zapraszamy o godzinie 20. Proszę z nami przysiąść i razem z nami pobyć w tym ogrodzie kwiatów i zieleni.
1: Co w kolejnych Waszych przestrzeniach, jeśli chodzi o Wojewódzką Bibliotekę Publiczną?
2: Proszę Państwa, w Noc Muzeów również postanowiliśmy otworzyć strefę gier, która będzie czynna do 22 od 14 godziny i wypożyczalnie. Wypożyczalnie będzie czynna od 9 do 22 i tutaj mamy też dla naszych czytelników małą niespodziankę, że można przyjść do biblioteki i zapisać się bezpłatnie. Na ogół zapis wynosi 6 zł, ale to są po prostu za opłaty związane z usługą informacyjno-czytelniczą. A w Noc Muzeów będzie można przyjść i bezpłatnie wypożyczyć i zapisać się do biblioteki. A oprócz tego, że proszę Państwa, osoby, które będą przychodziły do wypożyczalni, czy do strefy gier, czy będą słuchały koncertu, to w przestrzeni, w nowej przestrzeni będzie wystawa OBC, czyli Opolska Biblioteka Cyfrowa. Proszę Państwa, niektórzy nie wiedzą, czym jest biblioteka cyfrowa, jak to się dzieje, że te wspaniałe rzeczy są zdigitalizowane i nie są gdzieś daleko zaszufladkowane w magazynie, ale możemy je po prostu zobaczyć za pomocą współczesnej technologii. I tak właśnie ta wystawa przedstawi, jak digitalizujemy, dla kogo i gdzie możemy zobaczyć te wspaniałe prace.
1: Macie też inne przestrzenie, nie tylko samą Wojewódzką Bibliotekę
2: tak.
1: Publiczną?
2: Zapraszamy, bo w Noc Muzeów biorą udział 3 oddziały. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, oddział Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze na Szpitalnej i trzeci oddział to jest Zamek w Rogowie Opolskim. I w Centrum tym razem organizuje Noc Muzeów przy współpracy z Archiwum Państwowym. Rozpoczynają o godzinie 17, kończą o godzinie 22. Noc rozpoczynałem od zwiedzenia wystawy pod tytułem Niemcy w Polsce, historia i teraźniejszość. O 18 godzinie mniejszość w dialogu, spotkanie z przedstawicielami Ormian polskich, czy o godzinie 19 warsztaty zabezpieczenia zbiorów rodzinnych. O 19.30, proszę Państwa, w centrum, proszę nie iść do strefy gier, ale w centrum będzie wieloformatowa gra planszowa przybliżająca mniejszość ormiańską w Polsce. I tutaj są zapisy, proszę zerknąć na stronę Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, tam jest adres mailowy i proszę się zgłosić do udziału w tej grze.
1: I kolejna przestrzeń już?
2: I to jest zamek. Zamek w Rogowie Opolskim, to też jest nasz oddział. Proszę Państwa, zamek rozpoczyna swoją noc muzeów o godzinie już 16, a tam się będzie działo. To jest średniowieczna osada rzemiosł i tradycji oraz pokazy walk rycerskich. W programie nauka tkania tradycyjnymi metodami, warsztaty pisania gęsim piórem, nauka wyboru ozdobnych sznurków, czy tańce, nauka tańca średniowiecznego, albo gry i zabawy średniowieczne, w tym krypteksy oraz zadania zręcznościowe. Również będzie można zwiedzać zamek z wejściem do nowo otwartej części, a o godzinie 19 zapraszam Państwa na nocne zwiedzanie zamku przy świetle lampionów. Na to wydarzenie proszę też zerknąć na stronę zamku. Są zapisy mailowe. Ja podam adres mailowy na wszelki wypadek: wydarzenia.rogow@wbp.opole.pl. I również proszę zobaczyć, na które wydarzenia są zapisy, a na które można po prostu przyjść.
1: Sporo się dzieje. To ja myślę, że jak ktoś weźmie program Nocy Muzeów w Opolu i nie tylko w Opolu, jak się okazuje, też zamek w Rogowie, to będzie miał naprawdę trudny wybór, na co się wybrać.
2: Ja Państwa chciałam bardzo przeprosić w imieniu nas, organizatorów, bo w programie Nocy Muzeów jest program bardzo, bardzo taki skromny, można powiedzieć. On się po prostu rozrósł w trakcie naszych tutaj przygotowań i jest całkiem inny, jest troszeczkę zmieniony, więc proszę zaglądać na stronę internetową biblioteki, naszych oddziałów, jak i portali społecznościowych, bo tam jest dokładny, poprawiony program Nocy Muzeów.
1: Poszerzony całkowicie. Tak. Bardzo dziękuję. Katarzyna Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu gościła na naszej antenie.

for you. I'll be there no time. I to już wszystko. W dzisiejszej audycji Więcej Kultury. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, później kolejny program i będzie to Dobry Wieczór, tu Opole. Do usłyszenia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, zapraszam. Przed nami 60 minut relacji reporterskich z najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie m.in. sprawdzianem z języka obcego. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy maraton egzaminacyjny na zakończenie szkoły podstawowej.
2: Bardzo proste były. Angielski zwykle to najłatwiejszy egzamin.
3: Słuchanki były łatwe. Fajny był temat wypracowania.
4: Zdecydowanie jeszcze mogliby pisać dłużej, a już wychodzą.
1: Nie tylko bariery architektoniczne. Sprawdzamy, czy osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorzy mają duże problemy w kontaktach z urzędami.
5: Nikt lat temu, 15-20, nie mówił o dostępności.
6: Wykonaliśmy ścieżki naprowadzające tyflomapy, zakupiliśmy sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
1: W magazynie powiemy także o akcji Profilaktyka na Szpilkach. Maj to ważny miesiąc dla Opolanek.
7: Nasze zdrowie jest ogromną wartością.
8: To jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin.
7: Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego, żeby zadbały o siebie.
1: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać. Report.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Sprawdzianem wiedzy z języka obcego ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy maraton egzaminów kończących szkołę podstawową. Na Opolszczyźnie, podobnie jak w całym kraju, najwięcej uczniów wybrało język angielski. Na jego napisanie mieli 110 minut i ponoć było łatwo. PSP numer 29 w Opolu odwiedziła nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń.
2: Bardzo proste były. Angielski zwykle to najłatwiejszy egzamin taki. Ja jestem bardzo ucieszony. Łatwy arkusz. Szymon Seroczyński. E-mail, było bardzo proste polecenie i na ogół jestem zadowolony. Trzeba było napisać klasycznie do kolegi z Anglii na temat, że stworzyliśmy album dla cioci naszej na jakieś przyjęcie, po prostu prezent taki.
3: Michał Mroczek. Słuchanki były łatwe, fajny był temat wypracowania, prosty dosyć. Reszta zadań nie była jakaś trudna.
4: Iwona Milewicz-Grzęda, wicedyrektor PSP 29 w Opolu.
5: Kończycie ten maraton egzaminacyjny, ale jak słyszymy, to zwykle dla Was jako dyrekcji grona pedagogicznego ten egzamin jest takim największym logistycznym wyzwaniem.
4: Tak, szczególnie kiedy się ma kilka klas ósmych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które to dzieci piszą i różne testy i muszą mieć automatycznie w różnych salach. W związku z tym potrzebujemy więcej komisji, ale radzimy sobie. Przystępowało u nas 65 osób, mieliśmy tych uczniów w 7 klas.
5: Dla Was to najbardziej stresujący egzamin, ale dla samych uczniów, jak słyszę, to raczej taka wisienka na torcie. Już tak podchodzą do tego na spokojnie. No chyba to też już takie czasy, że ten język angielski nam się przejawia w każdej dziedzinie życia.
4: Z doświadczenia wiem, że ten egzamin z języka angielskiego jest dla uczniów w ich mniemaniu najłatwiejszy. To widać też po czasie, po którym wychodzą z klasy. Zdecydowanie jeszcze mogliby pisać dłużej, a już wychodzą, bo czują się w tym angielskim najpewniej. Najdłużej jednak zdecydowanie piszą polski zawsze.
6: Poszło dobrze. Te zadania zamknięte i otwarte nie były złe.

0: były takie w sam raz. No, angielski jednak jest w tych czasach przydatny i jednak trzeba umieć ten angielski.
1: To strasznie łatwy był ten egzamin z angielskiego. Dużo będzie 100%. Ciężko jest bez angielskiego, to jest potrzebne się nauczyć po prostu, żeby funkcjonować, bo to też się przyda na przykład w innych krajach. W większości krajów się mówi po angielsku, praktycznie wszystkich można się porozumieć.
2: Ja się też posługuję czasem językiem angielskim, jak rozmawiam z kimś, mam znajomych za granicy na przykład, więc jest na pewno przydatny.
3: Pewnie, że przydatny. Przypomnijmy, wyniki egzaminów ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 3 lipca. Nie ma progu zdawalności, ale to od wyników tych egzaminów zależy pomyślność rekrutacji do szkół średnich.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: dla ciebie.
1: Radio Pole 24 minuty po godzinie 14. Jedni są za, inni przeciw, a w wielu gminach organizowane są nawet referenda. W magazynie mówimy teraz o budowie farm wiatrowych na południu województwa. W gminie Lubrza inwestor prowadzi działania zmierzające do budowy farmy wiatrowej. Związane z tym plany budzą jednak społeczne kontrowersje. Natomiast w sąsiedniej gminie Prudnik od roku działa farma wiatrowa Szybowice z 17 turbinami.
2: Roczne wpływy z podatku farmy wiatrowej do budżetu Prudnika wynoszą blisko 2 900 000 zł i nadal są inwestorzy, którzy chcą w tej gminie budować wiatraki, mówi burmistrz Grzegorz Zawiślak.
3: Zainteresowanie wiatrakami czy fotowoltaiką jest cały czas duże. Te firmy cały czas się tutaj pojawiają. Niemniej przyjęliśmy strategię, aby wiatraki budowały się tylko w tej strefie, w której już są wybudowane. Nie przewidujemy na dzień dzisiejszy, aby tą strefę rozszerzać. To jest decyzja i kompetencja Rady. Z tych wszystkich spotkań, różnego rodzaju konsultacji nie widzę, aby była chęć, aby te wiatraki pojawiały się w innej przestrzeni. Walory krajobrazowe, jakie mamy, są dla nas też wyróżnikiem, więc upstroczenie całego terenu wiatrakami z punktu widzenia ekonomicznego pewnie by się i opłacało, ale z punktu widzenia estetycznego na pewno nie.
2: Potencjalnym terenem energetycznej inwestycji wiatrakowej są okolice wsi Prężynka w gminie Lubrza, mówi wójt Damian Drabik.
4: Są dwie firmy, które interesują się naszym terenem, z czego największy taki kontakt mamy praktycznie z jedną firmą. Byli obecni na sesji, były rozmowy też prowadzone z radnymi gminy. Planowane było 23 turbiny, z czego tak faktycznie możliwych ma powstać 17. Czy dojdzie to do skutku, na razie jest ciężko powiedzieć, ponieważ firma powiedziała, że jest na etapie uzyskania zgody środowiskowej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody mogliby się starać o pozwolenie na budowę.
2: W poprzednich latach jedna z firm wydała 7 milionów złotych na dokumentację farmy wiatrowej w gminie Lubrza. Jednak projekt upadł, bo zmieniły się przepisy dotyczące odległości wiatraków od domów. W tej sprawie głosy mieszkańców są podzielone, mówi Elżbieta Szwadowska, radna powiatu prudnickiego, która w poprzedniej kadencji samorządowej przewodniczyła Radzie Gminy Lubrza.
5: W minionej kadencji nasza rada była za. Wydaje mi się, że opinia jest w tej chwili podzielona. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę różne aspekty, z czego bierzemy prąd, że to nie jest tylko jedno źródło, z którego możemy czerpać, ale wiatr jako najtańsze źródło energii powinien być promowany. Nie powinniśmy stawiać oporów przed akurat tą energią wiatrową. Jako gmina wiejska nie mamy żadnych inwestycji, które przynosiłyby nam podatków, a taka inwestycja w wiatraki może się okazać takim strzałem w dziesiątkę, który naprawdę podniósłby naszą gminę. Mielibyśmy naprawdę swoje środki, swoje fundusze na remonty dróg, na remonty szkoły, na remonty, które po prostu są nam potrzebne.
2: W powiecie prudnickim powstanie farmy wiatrowej procedowane było również w gminie Głogówek, ale przed 2 laty radni odrzucili plan budowy 38 turbin, co skutecznie ostudziło zainteresowanie inwestorów. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: W magazynie temat dostępności osób z niepełnosprawnością. W magazynie temat dostępności osób z niepełnosprawnościami, ale także seniorów, bo mamy starzejące się społeczeństwo, do urzędów administracji samorządowej. Często przeszkodą są nie tylko bariery architektoniczne, czyli brak wind i podjazdów oraz niedostosowane toalety. Do tego dochodzi ograniczona komunikacja z urzędnikami z powodu na przykład braku tłumacza języka migowego. Problemy stwarzają też nieprzystosowane strony internetowe. Jak to wygląda w naszym regionie? Tym tematem zajęła się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wiemy, że z tą dostępnością jeszcze 10-15 lat temu było kiepsko. Teraz już jest coraz lepiej, bo i mamy i parkingi, i windy, i oznakowanie, ale wiele miejsc jeszcze do tego nie doszło.
2: Kwestie są dwie. Kwestia wydaje mi się prostsza, która jest do zaopiekowania właśnie przy okazji realizacji takich projektów jak nasz, czyli ciągłe budowanie świadomości. Łukasz Kozłowski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jestem ekspertem wiodącym w projekcie Dostępny Samorząd 2.0. Bo to jest, powiedziałbym, taki kamień węgielny, to jest taka podstawa dla samorządów w Polsce, żeby tę dostępność budować. Bo jak nie ma świadomości, no to trudno też potem przekładać jakiekolwiek działania i decyzje, przekuwać je w rzeczywistość. Druga rzecz to jest oczywiście chęć takiego uczestniczenia w pewnym procesie decyzyjnym i chęć zmiany. To pozostaje trzecia rzecz i ona jest jak zwykle najtrudniejsza, czyli środki na to, żeby tę dostępność zapewniać, bo o ile są rzeczy, które są do zrealizowania niewielkim nakładem środków i możemy poprawiać dostępność drobnymi krokami, tak te, które są najistotniejsze, przebudowa pod kątem dostępności budynków starych, zabytkowych, tam gdzie tych barier jest najwięcej, no to są niestety pieniądze, bo to są między innymi windy, które jak wiadomo kosztują.
3: Mateusz Sprengiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności. Jeżeli projektujemy nowy budynek, to robimy to uniwersalnie. Chcemy, aby był on jak najbardziej dostępny, ale także realizujemy różnego rodzaju działania w budynkach starszych. Przypomnę tylko, że 2 lata temu zrobiliśmy różne działania w obszarze dostępności w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego. Wykonaliśmy ścieżki naprowadzające tyflomapy, zakupiliśmy sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, więc też się da, mamy na to pomysł.
1: Czy łatwo było wprowadzić wszystkie standardy dostępności w starostwie powiatowym w Głubczycach? Czy były jednak jakieś tutaj kłopoty, bariery? No bo wiemy, że tych standardów jest mnóstwo, wytycznych też i trzeba wszystkiemu sprostać.
4: Przede wszystkim przy wdrażaniu standardów kierowaliśmy się naszym planem, który będziemy realizowali w ramach projektu Dostępny Samorząd. Katarzyna Naruk, tym pracownikiem i jednocześnie koordynatorem dostępności informacyjno-komunikacyjnej w starostwie powiatowym w Głubczycach. Więc po prostu wyłuskiwaliśmy sobie to, co potrzebujemy z standardów i wtedy stosowaliśmy te wytyczne, które fajnie są opisane w tych standardach. Dzięki temu mieliśmy bardzo ułatwioną pracę jako koordynatorzy, żeby to wdrożyć, żeby tam to wyszło idealnie. Takim przykładem jest montaż poręczy, ponieważ po prostu skserowaliśmy stronę ze standardów, daliśmy wykonawcy i są pięknie zrobione poręcze tak jak należy, bez poprawek, bez niczego. Super.
5: Tomasz Wajakowski, jestem pełnomocnikiem prezesa zarządu do spraw dostępności w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rzeczywiście nikt lat temu, 15-20, nie mówił o dostępności i ma to bardzo duże znaczenie, bo przez lata nikt nie zajmował się dostępnością w różnych wymiarach, w tym architektonicznym, więc zabytki powstawały tak jak powstawały i inne budynki, a dzisiaj bardzo szybko chcemy tę rzeczywistość naprawić i łatwo dochodzimy do takiego sformułowania naszych myśli, że tego nie da się zrobić na 3-4, więc potrzebujemy czasu po to, żeby odwrócić tę sytuację, po pierwsze rzeczywistości już zbudowanej, ale i te nowe usługi, które nam powstają, myślę też o usługach cyfrowych. My też nabieramy takie świadomości, że nowo budowane tworzymy zgodnie ze standardami i to nam bardzo mocno przyświeca.
0: Dodajmy, że w Opolu odbywa się dzisiaj drugie Opolskie Forum Koordynatorów Dostępności. Liczymy na dobre wnioski i dalsze działania.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Wspieranie i budowanie świadomości kobiet. Opolski NFZ ruszył z akcją Profilaktyka na szpilkach. Fundusz zachęca mieszkanki naszego regionu do udziału w badaniach profilaktycznych oraz dbania o własne zdrowie. Wielkie zadanie mają także przed sobą mężczyźni, mężowie, partnerzy, ale także dzieci, aby zachęcać swoje żony, siostry czy mamy do badań. Jedną z ambasadorek akcji jest wojewoda opolska Monika Jurek.
2: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny.
3: 26 maja mamy Dzień Mam. Już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki z okazji Dnia Mamy.
4: Dodaje Beata Cyganiuk, dyrektor opolskiego oddziału NFZ.
3: Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy.
5: Apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie, panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego.
4: Podkreśla Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
5: Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba.

0: Na co zwracać uwagę podczas rozszerzenia działalności gospodarczej na kraje naszych południowych sąsiadów? Jak działa system podatkowy? Jakie są preferowane branże? Na te pytania odpowiadano przedsiębiorcom podczas specjalnego spotkania w ramach cyklu Opolskie Inspiracje Gospodarcze. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
1: Cel dzisiejszego spotkania, bo my tak tutaj ze względu na położenie naszego regionu bardzo często powtarzamy, musimy współpracować z naszymi południowymi sąsiadami, zarówno z Czechami, jak i Słowakami.
2: No zdecydowanie współpracować warto. Paulina Szperkowa, prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Słowacja i Czechy to dla firm z tego regionu, z regionu Opola, taki naturalny kierunek rozwoju. Spotkanie to miało na celu oczywiście zachęcenie, ale przede wszystkim przedstawienie, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce takich realnych warunków gospodarczych, kulturowych, warunków dla rozwoju dla polskich firm. Na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, gdzie można widzieć swoją szansę. Takie praktyczne kwestie z naszego doświadczenia.
3: Martin Letko, adwokat słowacki, partner w grupie doradczej V4. Ta Polska dla podmiotów, które tutaj prowadzą swoją działalność, w pewnym momencie staje się za mała. I ten kierunek rozwoju naturalnie na południe do sąsiadów w Czechach i na Słowacji, które są rynkami mniejszymi, ale również tam jednak jest 15 milionów potencjalnych klientów, na czy to są już usługi albo towary z Polski. Więc przede wszystkim sposób przemyślany należy prowadzić ten rozwój.
1: Nieznajomość prawa absolutnie nie zwalnia nas z jego przestrzegania. Pan dzisiaj mówił też i my tutaj też sporo usłyszeliśmy o systemie podatkowym. Jeżeli chce się otworzyć biznes w kraju sąsiadującym, to ten system trzeba znać od podszewki.
3: Na pewno się pozna, jeżeli tą działalność będzie się prowadziło w danym kraju przez jakiś czas. Tak jak powiedziałem, sposób przemyślany, czyli założyć, zrobić sobie założenia kosztów, przychodów, dobrać odpowiednią formę działalności, sporządzić sobie biznesplan i odpowiednio do tego dopasować potrzeby w zakresie optymalizacji podatkowej albo dostosowania do lokalnych przepisów w zakresie podatków.
4: Janusz Wetalski, jestem szwajcarsko-polskim przedsiębiorcą z Bazylei. Od 3 lat działam na rynku polskim.
1: Cel wizyty pana tutaj, bo to jest spotkanie polsko-słowacko-czeskie. Tutaj mamy przedsiębiorcę, który działał na rynku szwajcarskim. Pan ma swoje doświadczenia, ale może pan także spróbować zaczerpnąć z tych doświadczeń.
4: Ja przyjechałem tutaj z Wrocławia specjalnie. Szukam nowych kontaktów biznesowych, próbuję znaleźć jakieś możliwości biznesowe z którąś z firm, które reprezentuję.
1: A jaka branża?
4: Są to rozmaite branże, zaczynając od bardzo znanej dużej kancelarii doradztwa prawnego, podatkowego i przejęciowego, ale najbardziej interesująca jest ostatnia współpraca z firmą weryfikacyjno-śledczą. Interesuje mnie przede wszystkim rynek polski, no bo te firmy, w których działam, znajdują się na rynku polskim, aczkolwiek ta firma na przykład weryfikacyjno-śledcza przeprowadza weryfikację przedsiębiorstw ze Słowacji i Czech i prowadzi śledztwa na terenie Czech i Słowacji. W śledztwach wszelkiej maści, to są śledztwa gospodarcze, ale też śledztwa pod inną nazwą, ta sama firma oferuje śledztwa, jeżeli chodzi o sytuacje rodzinne. Jakieś 80% śledztw prowadzi się w analityce, a jakieś 10%, maksymalnie 20% to są śledztwa za pomocą detektywów.
0: Dodajmy, że spotkanie w tego arenie zorganizowali Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu i Opolska Izba Gospodarcza. I tym tematem kończymy dzisiejsze spotkanie z reporterami Radia Opole, Bogusław Kalisz. Do usłyszenia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dzisiaj marszałek województwa Szymon Ogłaza. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie marszałku, dzisiaj pogrzeb byłego wojewody i prezydenta Opola Ryszarda Zębaczyńskiego. Z czym panu się będzie kojarzył pan Zębaczyński?
2: Na pewno postać bez wątpienia ważna, bo trudno sobie w ogóle wyobrazić i region i miasto bez Ryszarda Zębaczyńskiego. Ja miałem tę przyjemność, zaszczyt współpracować z panem prezydentem ówczesnym. Byłem radnym miasta Opola w czasie jego ostatniej kadencji. Ja byłem wtedy pierwszą kadencję radnym, a on był ostatnią kadencję prezydentem. I to była taka bardzo bliska współpraca. Rzeczywiście ponownie spotkaliśmy się w odwrotnych rolach. Ja byłem członkiem zarządu województwa już, a pan prezydent wówczas został jeszcze radnym województwa, bo pamiętajmy, że jeszcze jedną kadencję po prezydenturze pracował w sejmiku. Więc z czym, ja to już mówiłem, wspomnień, ważnych rzeczy, które wiążą się z postacią Ryszarda Zębaczyńskiego jest multum. I to z całą pewnością. Natomiast bez wątpienia, jeżeli by pomyśleć o tym, co osobiście miało duże znaczenie, to ten niebywały sznyt i kultura osobista, której dzisiaj naprawdę bardzo brakuje. I ja pamiętam końcówkę prezydentury, kiedy ona zderzała się z tym, co dzisiaj jest powszechne. I nie będę dzisiaj, bo to na pewno nie jest czas na tego typu wspomnienia, mówił o tych przykładach, ale to jest taki znak poprzednich czasów, ale taki naprawdę piękny znak. I ta kultura osobista, ten styl wypowiadania się, no wszyscy pamiętamy wystąpienia zawsze z głowy i zawsze stosunkowo krótkie, nieprzegadane, natomiast niezwykle trafne podczas uroczystości państwowych czy jakichś różnych spotkań. To jest właśnie to, ta umiejętność zamieniania myśli w słowa i wyjątkowa klasa i kultura osobista.
1: Podobno już takiej polityki brakuje. Nie ma już.
2: No nie ma, naprawdę mocno nad tym ubolewam. Wszyscy daliśmy się wkręcić w tryby mediów społecznościowych i takiego zupełnie innego stylu komunikowania, bo po prostu nie ma już prawie takich ludzi. Zostało zaledwie garstka osób, które potrafią w ten sposób formułować myśli i być konsekwentnymi w tym i przy tym jeszcze w dodatku niezwykle skromnymi. Dzisiaj jak myślimy o skromności, to na pewno nie jest cecha, którą łączymy z politykami. A Ryszard Zębaczyński był osobą niezwykle skromną.
1: Człowiek symbol dla naszego województwa bez wątpienia. Panie marszałku, wszyscy mówią dzisiaj o korzyściach z programu SAFE. Niedawno województwo opolskie powołało swój klaster taki obronny, zbrojeniowy. Są już jakieś pomysły, jak sięgnąć po te pieniądze z programu SAFE?
2: Tak, oczywiście. Ten pomysł to nie był, może nie powinienem tak tego mówić, ale to nie był pomysł samorządu województwa. To był pomysł przedsiębiorców, który my podchwyciliśmy i po prostu go zrealizowaliśmy. Dlatego o tym mówię, bo to jest trochę odpowiedź na pana, pytanie pana redaktora. Są pomysły, jak wykorzystać pieniądze z programu SAFE, dlatego że mamy prawie 200 podmiotów, które już dziś współpracują z Polską Grupą Zbrojeniową. Czyli potężnym holdingiem państwowym spółek, które właśnie będą głównym konsumentem tego programu SAFE. Bo nasze firmy z naszego województwa w różnych kategoriach i w różnym wymiarze, ale w prawie 200 ich jest, które dziś już współpracują. Czyli one już mają pomysł, jak wykorzystać pieniądze z SAFE. Natomiast chodziło o to, żeby to wzmocnić, żeby pokazać, że tu jest ogromny potencjał. Przygotowaniem do tego listu intencyjnego, który 17 kwietnia podpisaliśmy z panem prezesem Adamem Leszkiewiczem, prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który powoływał ten opolski klaster obronnościowy, to była taka analiza, którą Deloitte przygotował na nasze zlecenie. Analiza potencjału do współpracy właśnie w zakresie z przemysłem zbrojeniowym szeroko rozumianym. Oczywiście Polską Grupę Zbrojeniową tutaj mieliśmy na uwadze. I to jest naprawdę świetna, krótka, bardzo rzeczowa analiza pokazująca nasze atuty, te geograficzne i nasze usytuowanie w tej zachodniej części, południowo-zachodniej części naszego kraju, no ma tutaj kluczowe znaczenie. W dodatku przy autostradzie, która biegnie ze wschodu na zachód, bądź z zachodu na wschód, jak zależy jak spojrzeć. Więc to są te atuty geograficzne, ale drugim równie ważnym atutem, który tam z tej analizy wynikał, jest to, że profil naszych przedsiębiorców, którzy od lat na przykład współpracują z automotywem, czyli z branżą motoryzacyjną, głównie niemiecką. Tak to się poukładało, przecież no tak, nie musimy mówić dlaczego.
1: Są głównym partnerem handlowym całej tak. Polski. Prawda?
2: Ale no, nasze tradycyjne powiązania z Niemcami tutaj odgrywały też dużą rolę i umiejętności, których nabywali nasi pracownicy pracując w fabrykach BMW, w grupy Volkswagena czy jakichś innych, czy Mercedesa na przykład tam na terenie Niemiec, później były wykorzystywane, tu to było zupełnie naturalne. Więc ta branża automotive przeżywa taki, może nie kryzys, ale taki czas bardzo dużego niepokoju. Natomiast to są wysoko specjalistyczne zakłady, które produkują różnego rodzaju elementy, na przykład karoserii, czy bardzo często to właśnie o to chodzi, czy na przykład jakieś fragmenty elektroniki do samochodów, które bez większego problemu są w stanie przeprogramować swoje linie produkcyjne właśnie na przemysł zbrojeniowy, bo to dokładnie o to samo chodzi, tylko inny kształt, inny.
1: No tak, zamiast osobowego można produkować samochód ciężarowy dla wojska. Tak?
2: Na przykład, czy też inne elementy do jakichś takich stricte obronnościowych rzeczy, więc to jest jeden element naszej współpracy i tego, jak chcielibyśmy skorzystać z SAFE. Czyli nasi przedsiębiorcy, którzy dzisiaj pracują, po prostu mogą zmienić swoje linie produkcyjne, produkować na rzecz obronności. Co więcej, mamy pieniądze europejskie już dziś, nie kiedyś tam w przyszłości, tylko my w naszym programie zmieniliśmy część przeznaczenia pieniędzy właśnie na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby tak zwany dual use u siebie robić, czyli linie produkcyjne właśnie podwójnego przeznaczenia. Natomiast drugim elementem naszej współpracy i tego, co chcielibyśmy na SAFE skorzystać, to jest bardzo intensywnie zabiegamy o to, aby Polska Grupa Zbrojeniowa zainwestowała na terenie województwa opolskiego. To znaczy, żeby wyprodukowała tu jeden ze swoich zakładów, który będzie produkował na rzecz obronności.
1: Coś więcej wiemy na ten temat? No,
2: wie pan, panie
1: prezesie, to są rzeczy,
2: których się nie powinno mówić. Tych lokalizacji, no oczywiście jest kilka, bo wszyscy wiemy, gdzie są tereny inwestycyjne. Mnie osobiście by zależało, żeby to się zdarzyło w takim mniej oczywistym miejscu. No, oczywiście ta autostrada A4 tutaj jest kluczowa, ale gdybyśmy byli w stanie w jakimś takim miejscu, które dzisiaj nie jest tak jak na przykład Ujazd, chociaż niczego nie chcę ujmować Ujazdowi, bo to jest doskonałe miejsce do inwestowania i wiemy, że tam inwestorzy się pchają. Ale chcielibyśmy, żeby to po prostu było bezpieczne, dobre i żeby miało też wpływ na taką gospodarkę naszego
1: regionu. Każdy samorząd by się ucieszył, gdyby dostał taki
2: zakład. Myślę, że tak. Oczywiście ja nie chcę mówić, że będziemy produkować rakiety, bo równie dobrze możemy produkować buty dla wojska i to będzie równie ważne i będzie równie nakręcające.
1: Panie Marszałku, buty, Krapkowice, Otment.
2: Oczywiste, prawda? Otment z tradycjami, firmy, które tam do dzisiaj pracują i produkują dobre buty. No naprawdę to jest wiele możliwości i bardzo, bardzo intensywnie jesteśmy w stałym kontakcie z PGZ-em, tak żeby zachęcić do tego. Tym bardziej, że w okolicach jest bardzo dużo firm, które, takich dużych firm, które właśnie są albo elementami, albo współpracują z PGZ-em, bo to przecież Jelcz tutaj w Dolnośląskim, jest Bumar w Gliwicach, teraz Rafakow w Raciborzu. To wszystko są nasi sąsiedzi, tuż obok. Więc dobrze by było, żeby dopełnić to jakimś dużym zakładem na terenie województwa opolskiego. I to jest właśnie odpowiedź na to drugie pytanie. Bardzo mocno na to stawiamy. Myślę, że to będzie jeden z priorytetów. Znaczy jest to bez wątpienia jeden z priorytetów gospodarczych naszego regionu.
1: Panie Marszałku, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej ostatnio bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W skrócie mówiąc, chodzi o to, by powierzyć marszałkom województw rolę integratorów transportu na swoim terenie. To jest trochę odpowiedź chyba na te problemy, które całkiem niedawno mieliśmy, prawda?
2: To jest historia, bo ja muszę sięgnąć do historii, bo jak pan redaktor wie, w 2015 roku zacząłem się zajmować, czyli już 11 lat temu, zacząłem się zajmować kwestiami między innymi transportowymi w regionie. I wtedy już mówiło się o tym, że ta ustawa zostanie znowelizowana i lada chwila będzie znowelizowana. Do dziś to się nie wydarzyło. Jeden z takich elementów, które trwały, nic się nie działo i to, co dzisiaj przygotowuje resort infrastruktury, a kieruje tym pan minister Stanisław Bukowiec, to jest naprawdę rzecz, na którą ja osobiście bardzo czekam, ale po naszym konwencie, który odbył się w marcu w Głuchołazach, gdzie co prawda online, ale gościliśmy pana ministra Bukowca. No wiem również po odzewie moich koleżanek i kolegów, że to spotyka się naprawdę z pozytywnym zainteresowaniem marszałków, dlatego że do tej pory było tak. My mamy istotne, a właściwie generalnie całkowity wpływ na to, jak będą pociągi regionalne funkcjonowały. Nie tylko dlatego, że kupujemy te pociągi, dofinansowujemy, ale po prostu to my układamy wspólnie z operatorami, bądź z swoimi spółkami, bo w większości województw są to spółki już samorządowe, ten rozkład jazdy. Więc w zależności od tego, jak samorząd województwa, zarząd województwa jest nastawiony na rozwój, oczywiście przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, no bo to w przypadku kolei niezwykle istotne. To generalnie koleje są pod kontrolą. Natomiast oczywiście one są wysokonakładowe i to nie zawsze wszystkich stać na to, ale generalnie jest na to wpływ. Natomiast jeśli w Polsce, jeśli chodzi o przewozy autobusowe, a te muszą być uzupełnieniem, bo nawet w naszym dość dobrze rozwiniętym infrastrukturalnie województwie, my jesteśmy po tej części kraju, które z racji historycznych ma dobrą sieć kolejową, to mimo wszystko no, są takie miejsca jak choćby jeszcze powiat głubczycki, ale choćby Krapkowice i wiele miejsc, które jednak są oddalone od tych linii kolejowych. Więc w sposób naturalny powinno być uzupełnienie w postaci przejazdów autobusowych. Te przejazdy autobusowe w Polsce zostały pozostawione same sobie. Jeśli chodzi o te pociągi, przypominam, 150 milionów w takim małym województwie, jak my wydajemy na to, żeby one jeździły. Czyli rekompensujemy firmom to, co jest różnicą między wpływami z biletów a kosztami. W przypadku autobusów do tej pory prawie w ogóle się to nie działo. Od kilku lat jest fundusz, który ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, czyli dopłacamy do nowych linii autobusowych, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć sieć, która będzie pod kontrolą, której my jako organizatorzy, bo my organizatorem transportu jesteśmy, nawet dzisiaj w tej ustawie.
1: No tak, zatwierdza się chociażby rozkłady jazdy.
2: Ale tak naprawdę je przyjmujemy, a nie zatwierdzamy, bo nie mieliśmy na to żadnego wpływu do dzisiaj. Teraz, po tej reformie, mielibyśmy istotny wpływ i moglibyśmy to kreować. A kreować jest to bardzo prosto.
1: Ale czy to pozwoliłoby uniknąć takiej sytuacji, jak ta niedawno, o której mówiłem, że no, przewoźnik mówi, nie opłaca mi się, likwiduje kursy tak. I miejscowości zostają bez komunikacji.
2: Tak. Tak, z całą pewnością. Tak by było. W dodatku myślę, że to skłoni samorządy do tego, żeby myśleć o samorządy województw, żeby myśleć na temat rozwoju z istniejących na przykład spółek kolejowych o komponent autobusowy, albo o budowę zupełnie nowych spółek takich samorządowych, autobusowych, które będą dbały o to, co będzie zadaniem. Czyli łączyły wszystkie, bo tak naprawdę w skrócie mówiąc, to jest takie proste zadanie marszałka w tej nowej ustawie, że wszystkie miejscowości powiatowe muszą być skomunikowane ze stolicą regionu.
1: Marszałek województwa Szymon Ogładza jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Tak rock'n'rollowo zbliżamy się do godziny 6. Jacek Rodnik
1: w
0: dzisiaj.
1: Takim rytmie to można, dzień dobry, kłaniam się.
0: Oj, zdecydowanie, Jacku, to teraz są te wszystkie zimne Zośki.
1: No, centrum, ten punkt kulminacyjny w piątek, ale faktycznie wyhamowało troszkę, jeśli chodzi o wysokie temperatury.
0: No i tak, te zimne Zośki są chyba w miarę łaskawe.
1: Ale słuchaj, jest dobra strona tej całej sytuacji. Woda nam wolniej paruje z gleby, dzięki temu, że temperatura niższa.
0: A widzisz, to proszę, na to nie wpadłem, ale coś mi trawa zaczęła rosnąć. O tym później, bo teraz godzina 6, czas na wiadomości.
1: Zaczynamy zatem. W nich szef resortu obrony dementuje informacje amerykańskich mediów o rzekomym odwołaniu rozmieszczenia części żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeszcze 2 tygodnie na zgłaszanie projektu w ramach budżetu obywatelskiego Pola w puli ponad 8,5 miliona złotych. W ekonomicznym otwarciu dnia Joanna Matlak m.in. o potężnym wzroście inflacji w Stanach Zjednoczonych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Raz jeszcze dzień dobry. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. Od tego rozpoczynamy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z firmą Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Budowa tego zakładu będzie finansowana z transz Krajowego Planu Odbudowy. Więcej o tym za chwilę będzie w porannym ekonomicznym otwarciu dnia. Tymczasem pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja. Takie informacje potwierdza minister finansów. Program, przypomnijmy, pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych za sprawą niższych stawek VAT-u i także akcyzy.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje informacje amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Według nich Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju, informuje Jan Pachowski.
3: Na wiadomość ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odpowiedział szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na portalu X poinformował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, czytamy we wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Prawo i Sprawiedliwość nie kryje oburzenia. Politycy koalicji rządzącej radzą używać mniej radykalnego języka. Brytyjczycy odmówili wjazdu eurodeputowanemu Prawa i Sprawiedliwości Dominikowi Tarczyńskiemu, który planował udział w marszu skrajnej prawicy. Wcześniej podobne problemy, przypomnijmy, miał także lider Konfederacji, Sławomir Mentzen.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Straż pożarna formalnie zakończyła akcję gaśniczą w Nadleśnictwie Józefów, przekazała teren Puszczy Solskiej leśnikom. Jak przyznają strażacy, był to najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Akcje gaszenia i następnie skomplikowanego dogaszania zarzewi ognia. Wszystko to razem trwało blisko tydzień. Do 28 maja, przypominamy, można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego Opola, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 8 600 000 zł, w tym 2 miliony złotych na projekty ogólnomiejskie i 6 600 000 na inicjatywy realizowane w poszczególnych dzielnicach. Pod każdym z projektów trzeba mieć przynajmniej 20 podpisów poparcia. Projekty mogą zgłaszać zarówno osoby pełnoletnie, jak i poniżej 18 roku życia, oczywiście za zgodą opiekunów. Wystarczy na stałe mieszkać w stolicy regionu.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Polscy piłkarze ręczni pokonali w Grandslamie Austriaków 26-25 w bardzo takim emocjonującym, trudnym pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Rewanż z Austriakami zagramy w niedzielę w Olsztynie. Zwycięzcy już bezpośrednio zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Będą rozgrywane w Niemczech.
2: Światowe agencje informują.
1: Duży nocny atak rosyjskich sił na Kijów. Około 2 w nocy polskiego czasu nad Kijów nadleciały pierwsze rakiety wystrzelone przez rosyjskie bombowce strategiczne. Rosjanie atakują także miasto dronami bojowymi. Kuba całkowicie wyczerpała zapasy oleju napędowego i oleju opałowego, oświadczył minister energetyki i górnictwa tego kraju. Hawana zmaga się z najgorszymi od dziesięcioleci przerwami w dostawie prądu związanymi z blokadą Stanów Zjednoczonych, która odcięła wyspę kompletnie od dostaw paliwa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Joanna Matlak, dzień dobry. Zaczynamy od dzisiejszych cen paliw. Za benzynę 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy, za benzynę 98 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze. Pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki aut elektrycznych w Jaworznie. Inwestycja ma kosztować 4,5 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś zwrócił uwagę, że w końcu zapadły decyzje w sprawie polskiego samochodu elektrycznego.
5: Ten partner to jest gigantyczna firma technologiczna z wielkim doświadczeniem w obszarze, który w tej chwili z punktu widzenia branży motoryzacyjnej jest kluczowy, a więc nie tylko sam samochód, ale również całe oprogramowanie i cała ta część, nazwijmy to IT w samochodzie.
4: Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym rozpoczną się w tym roku. 70% części ma pochodzić od dostawców z terenu Polski i Unii Europejskiej. Pojazdy wyprodukowane w fabryce w Jaworznie mają być sprzedawane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Inflacja w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła ona 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce, a szczególnie wpływa na wzrost cen.
2: Pogoda.
0: Sprawdzamy prognozy na dzisiaj. Teraz mamy 9 stopni, maksymalnie dzisiaj 17 stopni, więc w teorii będzie ciepło. Ale mówię, że w teorii, bo możemy spodziewać się opadów deszczu, a do tego wiatr powieje dosyć mocno, także różnie to może być. Natomiast tych 17 stopni możemy spodziewać się około godziny 15. Jutro na pewno będzie lało. I to solidnie, i to przez cały dzień. Dobra informacja dla rolników. A dla turystów, dla nas, dla Opolan, dla wszystkich. Dobra informacja jest taka, że od przyszłego tygodnia, od wtorku, dużo słońca i ciepełko.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo popada. W piątek, sobotę, w niedzielę. W poniedziałek dużo chmur, a od wtorku 20-22 stopnie. Coś pięknego, no to ja tego wtorku nie mogę się doczekać, ale dla każdego coś dobrego, bo do tego czasu popada. Kacper Śniegórski, Marcin Głowienkowski, dzień dobry.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: I już mamy 12 minut po godzinie 6, a dziś czwartek, 14 dzień maja. Coraz bliżej tego piątku jesteśmy i się go doczekamy, ja wam to mogę obiecać. Natomiast imieniny dzisiaj mogą obchodzić i obchodzą i mogą je świętować. Maciej, Bonifacy, do tego Tina czy Jeremiasz. Z nietypowych świąt, które wam dzisiaj zaserwujemy, to Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Przysłowia na dziś, które jeszcze znalazłem. Pankracy, Serwacy i Bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają. Przymrozków nie ma, to jest to dobra informacja, ale też pogody takiej jakiejś super nie ma. Jeszcze drugie przysłowie, Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. No jest chłodniej, ale tak bez przesady, żebyście straszyli w tych wszystkich przysłowiach. 774-541-541 to numer do nas, do Radia Opole. Dzień dobry, o poranku.

Australia. Piotr Rogucki, nie mam dla ciebie nic i 19 minut po godzinie 6. Coś się wydarzyło 14 maja w 1901 roku. Przebywający w areszcie od lutego 1900 roku i symulujący chorobę psychiczną Józef Piłsudski zbiegł dzięki pomocy polskiego lekarza ze szpitala Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu. W 1908 roku bracia Orwell i Wilbur Wright, amerykańscy konstruktorzy i piloci, pionierzy lotnictwa, odbyli pierwszy lot samolotowy z pasażerem. W 1973 roku wystartowała pierwsza amerykańska stacja kosmiczna Skylab 1. Jej nazwa to skrót od słów Sky Laboratory, czyli kosmiczne laboratorium. Działała do 11 lipca 1979 roku. Okrążyła Ziemię 34 tysiące razy i przebyła drogę około 1,5 miliarda kilometrów. Całkiem niezły wynik. Natomiast w 2005 roku francuski

0: 10% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światło, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.

0: Andre Tannenberg. Tak się nazywa twórca ATB, stąd ten skrót ATB. Taka ciekawostka o poranku, a teraz sprawdzamy, co tam słychać u Kuby Biela i na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry, witam w czwartkowy poranek. Tak, jakiś trochę szary i ponury w mojej opinii. Słońca dziś się raczej nie oświadczymy, ale warunki panujące na trasach nie są złe. Drogi suche, więc można poruszać się z niezłą przyczepnością. Jeżeli chodzi o stolicę regionu, to już zaczęliście się kręcić, ale nie można mówić o specjalnych utrudnieniach. Więcej samochodów m.in. na Ozińskiej, no może jeszcze na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Halera i Niemodlińską. No a jeżeli się zatrzymujecie, to na Czerwonym. Poza tym jest w miarę okej. W kwestii remontów i utrudnień tu już nie jest okej. W Opolu obwodnica północna, poza Opolem DK45, Zawada Jołowa, DK46, Grabin Jakubowice, to trasa na Nysę, DW401, obwodnica Grodkowa. No i wracamy na DK45, Komorno Poborszów, zamknięty fragment, to odcinek między Krapkowicami a Większycami. A czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe z prostego powodu, ponieważ sąd odrzucił właśnie prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie z kolei o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Wakacje pojedziemy nową ścieżką rowerową z Dębowca do granicy z Czechami. Malownicza trasa przebiega przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Góropęskich. Docelowo ta ponad 6-kilometrowa ścieżka połączy Prudnik z czeskim Inżrichowem, który jest partnerem tego dużego projektu. Na festiwalu w Cannes All Eyes on Pawlikowski. Dziś premiera filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Jedna z 22 produkcji rywalizujących Złotą Palmę, którą do tej pory zdobyło tylko dwóch Polaków. O 7 zapraszam dwie firmy zainteresowane budową farmy generatorów wiatrowych w Prężynce oraz pierwszy polski samochód elektryczny za 3 lata.
4: Na rynku właściwie wszyscy producenci dzisiaj oferują lub są w stanie oferować samochody elektryczne.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 9 stopni mamy na termometrach, maksymalnie dzisiaj 17 stopni. Możemy się spodziewać, jak to będzie wyglądało z opadami deszczu. One wystąpią dzisiaj przelotnie w ciągu dnia. Jeszcze będę sprawdzał dokładnie te supermapy IMGW, ale na pewno będzie padać w nocy z dzisiaj na jutro i jutro to przez cały dzień ma lać. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kiedy będzie ciepło, fajnie i przyjemnie, tak wiosennie, to ja wam od razu odpowiadam, że od wtorku wtedy będzie bardzo dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni.

0: Radio Pole dbamy o wasze zdrowie. Zależy nam na tym, że jak wstaniecie, to żeby nie oglądać od razu telefonu, nie przeglądać go, słuchać radia. To jest dużo, naprawdę dużo zdrowsze. Dlatego ja za was teraz zerkam do sieci, do internetu i na przykład znalazłem taki bardzo ciekawy post. Wakacje. Pojedziemy nową ścieżką rowerową z Dębowca do granicy z Czechami. Malownicza trasa przebiega przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Docelowo ponad 6-kilometrowa ścieżka dla cyklistów połączy Prudnik z jednym z czeskich miast, które jest partnerem właśnie tego projektu. Jeżeli wejdziemy sobie teraz do waszych komentarzy, no to tutaj jest ciekawie. Mirek napisał tak: autostrada. No bo faktycznie ta droga jest taka szeroka, piękna przez środek lasu, że sam bym się tamtędy wybrał przejechać, tylko muszę sprawdzić dokładnie na mapach, gdzie to jest. Natomiast Stefan napisał coś fajnego: Śrem zazdrości. My nawet za granicę gminy nie możemy wyjechać. Nie no, wyjechać możesz, ale pewnie nie po takiej ścieżce rowerowej, bo jak chcesz, to śmiało za granicę gminy możesz podróżować i stary, mało tego, nawet bez paszportu możesz to zrobić. A my teraz w Radio Opole jeszcze premierowo zagramy dla was utwór We Got The Fire.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: za kwadrans. Będzie godzina 7 w Radio Opole. Jacek Rudnik dzisiaj dla nas serwuje wiadomości.
1: Jestem, tak. Witam.
0: Cały region, czy tego chce, czy nie, żyje tym, czy mi trawa urośnie, czy nie urośnie, bo ja dosiewałem trawę, wiesz?
1: No, zajęcie wbrew pozorom nie jest takie proste i oczywiste.
0: Ale wiesz co, coś mi zaczęło wyrastać, ale takimi plackami i powiedziano mi, że ja nie mogę kosić tej trawy i tam już mi pozarastało wszystko.
1: Na pewno nie za nic. Po pierwsze, koszenie też, jeśli mogę cokolwiek doradzić.
0: No nie... właśnie dlatego o tym mówię. Nie?
1: Wysoko, wysoko, wysoko. 4 centymetry i wyżej nawet, po to, że w momencie, jak dostaniemy wyższe temperatury, a jest takie ryzyko, że to jednak nastąpi, mimo tego, że ten rok na razie jest bardzo dobry z punktu widzenia wzrostu trawy także, gdy te wyższe temperatury nastąpią, jeśli przytniemy trawę zbyt krótko, to ona nie ma czym się po prostu bronić. Ona zawsze, jak ma te źdźbła trochę dłuższe, no to jest w stanie się też ochronić przed tym.
0: Że jak ja teraz skoszę, to mi te wszystkie te ziarenka wyfruną w powietrze gdzieś.
1: No raz, że też ptaszki zrobią swoje, a poza
0: nie,
1: tym samo...
0: Nie, tego mam kota.
1: Ach, o!
0: To jest, on został zatrudniony tylko
1: hybrydowe
0: do tego.
1: Połączenie. No tak. Nie.
0: Ale spokojnie, drodzy słuchacze, będę na bieżąco informował, co z moją trawą.
1: Zdjęcia poprosimy także na stronie tego.
0: Oczywiście. Natomiast Jacek Rudnik będzie informował o innych, równie ważnych tematach.
1: Niekoniecznie o trawie. Tym razem 7 godzina zapraszam. Pierwszy polski samochód elektryczny za 3 lata ma zjechać z taśmy produkcyjnej zakładów w Jaworznie. Do końca maja, przypominamy, ma być przedłużona tarcza antykryzysowa na stacjach benzynowych, ceny paliw niżej. Co będzie dalej? Trzeba wierzyć, że będzie lepiej, bo jak na razie tej stabilizacji sytuacji, wciśnienie Ormus i solidnych wahań na światowych rynkach paliwowych nam nie brakuje. Druga partia nowoczesnych hybrydowych autobusów ma dziś formalnie trafić na wyposażenie MZK w Nysie, co będzie już łącznie oznaczać wymianę połowy floty MZK właśnie w Nysie. A sportowo, wiesz, co się działo wczoraj w Gracu w Austrii? Nasi szczypiorniści.
0: Aha, nie.
1: Dali radę. Jedną bramką, słuchaj. 26-25 wygrali z Austriakami. Jeśli uda nam się rewanż, gramy go na własnym terenie, w Olsztynie, w tym tygodniu, w niedzielę. No to jedziemy na Mistrzostwa Świata.
0: No to trzymamy bardzo mocno kciuki
1: tak
0: za naszych. Robert wczoraj
1: będzie
0: z Wojtkiem grali. Ale...
1: No ale tam przegrali coś. Tak?
0: No przegrali.
1: Zostawmy to. Dobra, 7 godzina zapraszam.
0: No co? Mistrzowie Hiszpanii. Jak
1: zostaw, to już było. Wczoraj przegrali.
0: No dobra.
1: Jedziemy.
0: No, takie są fakty. Natomiast najnowsze wiadomości w Radio Opole za 13 minut. Dzięki, Jacku. Yes.

0: Czy w końcu będziemy mieli pierwszy polski samochód elektryczny? To pytanie, jakie sobie zada na pewno w wiadomościach Radio Opole Jacek Rudnik, ale przed nimi jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach, także zostańcie z Radiem Opole.
1: Poranek z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
4: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
5: Warsztaty, festyn, a może koncert?
4: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: No i tak, pochwaliłem o 6.30, a to już 7 i zaczyna się ruch. Krapkowicka, Niemodlińska do skrzyżowania Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej. Oleska do Chabrów. Tutaj jeszcze w miarę okej, ale już widać, że gęstnieje. No i Ozimska w kilku punktach, w szczególności skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Na wlotówkach do miasta jeszcze okej, chociaż wydłuża się powoli oczekiwanie na braci Kowalczyków w kierunku miasta. Pamiętajcie też o zwężeniach właśnie w tym rejonie. W Opolu obwodnica północna tu coraz gęściej. Poza Opolem remonty DK45, Zawada Jełowa, DK46, Grabin Jakubowice, DW401, obwodnica Grodkowa, DK45 Komorno Poborszów. Tam zamknięty fragment to odcinek między Krapkowicami a Większycami, a czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Dzisiaj mamy 14 dzień maja, to czwartek i czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Na zegarach godzina 7.
9: Pierwszy polski samochód elektryczny za 3 lata ma zjechać taśmy zakładu w Jaworznie. Do końca maja przedłużają tarczę antykryzysową, ceny paliw niżej. W Nysie druga partia nowoczesnych hybrydowych autobusów ma dziś trafić na wyposażenie MZK, a sportowo po wygranej z Austriakami polscy piłkarze ręczni. Bliżej awansu na Mistrzostwa Świata.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
9: Najpierw jednak rodzina, mieszkańcy, samorządowcy, politycy, przedstawiciele służb mundurowych pożegnali Ryszarda Zembaczyńskiego, który spoczął w Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego Opolu Półwsi. Jak wspominano, odszedł autorytet wśród samorządowców, człowiek o niezwykłej kulturze osobistej.
10: Taki spokojny, ciepły człowiek, kreował się swoją polityką taką bez agresji.
11: Zawsze arystokrata rzeczywiście słowa. Każde słowo, które powiedział, miało jakiś sens. To nie było rzucone na wiatr, przemyślane.
12: Dbało o bezpieczeństwo mieszkańców Opola i wszelkie potrzeby, które zgłaszali strażacy czy ochotnicy, czy Państwowej Straży Pożarnej były zrozumiane przez pana prezydenta.
13: Wielka postać powodzi 97 roku. Dla mnie wielki wzór do naśladowania.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
9: 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. O tym teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z firmą Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie.
14: 4,5 miliarda złotych wejścia kapitałowego Narodowego Funduszu. Z pełnym przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, że wspieramy kolejny kluczowy element rozwoju krajowego sektora nowych technologii.
9: Tyle szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Największym wyzwaniem będzie promowanie tej nowej marki. Pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej, jak się szacuje, za 3 lata. Tymczasem do końca maja przedłużają tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych, ceny paliw niżej. Główny powód? Wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych.
15: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
9: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka, jak działa mechanizm programu, przypomina w dużym skrócie oczywiście Piotr Durs.
16: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w dwutygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Według rządowych wyliczeń tylko w pierwszym miesiącu działania osłonowego programu programu w kieszeniach Polaków zostało z tego tytułu łącznie około 3 miliardów złotych.
9: Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiają w Pekinie. To jest pierwsza wizyta Donalda Trumpa w chińskiej stolicy od 2017 roku. Wśród tematów rozmów sytuacja na Bliskim Wschodzie i stanowiąca duży problem dla chińskich władz sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
9: Dwie firmy zainteresowane budową farmy generatorów wiatrowych w Prężynce. To gmina Lubrza.
2: Największy kontakt mamy praktycznie z jedną firmą. Byli obecni na sesji. Były rozmowy też prowadzone z radnymi gminy. Planowane było 23 turbiny, z czego tak faktycznie możliwych ma powstać 17. Czy dojdzie to do skutku, na razie jest ciężko powiedzieć, ponieważ firma jest na etapie uzyskania zgody środowiskowej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody mogliby się starać o pozwolenie na budowę.
9: Wyjaśnił nam wójt Lubrzy Damian Drabik. 17 turbin, dodajmy, pracuje już w sąsiednich Szybowicach. Z tego tytułu roczne wpływy podatkowe do budżetu Prudnika sięgają prawie 2 900 000 zł.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Polscy piłkarze ręczni pokonali w Gracu Austriaków 26-25 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Rewanż z Austriakami zagramy w niedzielę w Olsztynie o 15:00. Zwycięzcy zagrają bezpośrednio już na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Czwartek, 14 maja.
1: To przyniesie dzień.
9: 11:00 z tego arena 25:00 jubileuszowe igrzyska. Nie sami dzielni, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Jak radzą sobie z wyzwaniami, sprawdzi na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel. Druga partia hybrydowych autobusów ma dziś trafić formalnie na wyposażenie MZK w Nysie. To będzie druga część zakupu łącznie 15 autobusów, co oznacza de facto wymianę połowy floty MZK w Nysie. A na festiwalu w Cannes All Eyes on Pawlikowski. Dziś premiera filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego, rywalizującego o Złotą Palmę, którą do tej pory zdobyło tylko 2 Polaków.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 10 stopni. Słońce ma się, powinno niedługo się pojawić, chociaż na chwilkę. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni możemy się spodziewać, ale jest spora szansa na to, że popada w ciągu dnia około godziny 14, a później według synoptyków możemy spodziewać się opadów deszczu w nocy i jutro to już w ogóle na bank będzie padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A te opady deszczu jutro to w ogóle przez cały dzień mają występować. W sobotę podobnie, a takie ciepłe wiosenne dni powrócą do nas, ale dopiero w przyszłym tygodniu, tak we wtorek. Wtedy słoneczko i ponad 20 stopni. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie. Marcin Głowienkowski ten program realizuje. A The Rolling Stones dla nas śpiewa 5 po 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 7. Ja w przeglądzie internetowym opowiadałem o tym, że w wakacje pojedziemy nową ścieżką rowerową z Dębowca do granicy z Czechami. Malownicza trasa przebiega przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Docelowo ponad 6-kilometrowa ścieżka dla cyklistów połączy Prudnik z czeskim Jindrzichowem, który jest partnerem tego projektu, i więcej o nim opowiada starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
2: Pierwszy etap, ten łączący Dębowiec z Jindrzichowem, jest finalizowany między Dębowcem a granicą państwa. Dokonywane są prace związane z asfaltowaniem tego odcinka blisko 2-kilometrowego. Przejezdność będzie już w miesiącach letnich zabezpieczona w standardzie szlaku turystycznego asfaltowego. Natomiast po stronie czeskiej prace podejmą tamtejsze firmy wykonawcze.
1: No to tak się składa, że pewnie się zastanawiacie, kto zrobi odbiory budowlane. To ja mam kandydata. Nazywa się Andrzej Rowerzysta.
3: Nawiązując do tej nowej ścieżki koło Dębowca, tam Czechy, właśnie zamierzam tam też przejechać się, zobaczyć, jak to jest, bo tu mówiono było, że fajnie, i po prostu mam blisko tam Synową i właśnie tam zmierzam tamten wyjechać i po prostu popieram ścieżki rowerowe.
1: Ja też popieram ścieżki rowerowe. Jeżeli też chcecie dać swój odbiór budowlany na tę trasę, to dzwońcie pod 774-5415-41.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: Love is Dead, tak się nazywa zespół, który nagrał utwór Self Love Summer, i teraz go słuchamy jako pierwsi w kraju w Radio Pole.

0: 20 minut mamy po godzinie 7. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli 3-dniowy egzamin ósmoklasisty, no i rozpoczęli w ten sposób wakacje, bo w poniedziałek pisali język polski, później była matematyka, a ostatecznie zakończyli wczoraj na języku obcym i mówią, że są zadowoleni.
1: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
2: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło dla sieci album ze zdjęciami.
3: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
2: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej. W sensie niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
4: Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ponad 90 będzie na spokojnie.
0: Tylko z tymi wszystkimi egzaminami to jest tak, że one są łatwe do momentu ogłoszenia ich wyników. A to nastąpi 3 lipca.
5: Radio Obole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.

0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
2: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
5: Kapica. Zaufanie na lata.
6: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
8: Już dzisiaj o godzinie 9.45 audycja o uczeniu się przez całe życie w Opolskiem. Praktyczne ścieżki, kursy, szkolenia i doradztwo dla młodych i dorosłych. Wejdź na opolskie.lll.pl i dowiedz się więcej. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Słuchaj o 9.45.
3: Po reklamie.

0: Sombr w Radio Opole i również prawie godzina 7:30, dlatego wyjeżdżamy na opolskie drogi razem z Kubą Bielem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tuż przed godziną 7:30 coraz więcej samochodów na opolskich ulicach i pewne problemy już takie poważniejsze się pojawiają. Dużo was na Niemodlińskiej do skrzyżowania z ulicą Wrocławską, gęstnieje budowlanych w kierunku centrum, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego i Częstochowska do Witosa. To w tej chwili te punkty, gdzie najgorzej. Dojazdówki się ożywiły, od strony Zawady zaczynają się tworzyć korki, podobnie od strony Lęciny, no a w lotówkę od Kępy już stoi. Utrudnienia na trasie Zawada Jełowa, tutaj zwalniacie i wahadła, ale problemy także w innych miejscach, między innymi na DK46, to trasa Opole-Nysa, Grabin, Jakubowice, tam też roboty, więc uważajcie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Zawarta za granicą będzie później możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Takie jest założenie. Zanim to rozporządzenie wejdzie w życie, musi je podpisać jeszcze szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi przejdzie modernizację po pozyskaniu przez samorząd Kietrza unijnego dofinansowania. Umowa z wykonawcą już podpisana, prace realizowane wspólnie z gminami Głuchołaz, Zebranice i powiatem brodnickim potrwają do końca roku. Po wygranej Odry Opole z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na Itaka Arenie przed niebiesko-czerwonymi teraz wyjazd do Łęcznej i tam w sobotę zagrają z Górnikiem. A dziś o 13:30 konferencja szkoleniowca Piotra Plewni przed tym wyjazdem. O plan na wygraną zapyta na miejscu reporter Radia Opole. Kwadrans po 8:00 poranna rozmowa Radia Opole. Dziś u nas Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na wokandzie tematów sporo rzeczy, m.in. 18. Noc Muzeów oraz budząca duże emocje opłata reprograficzna dla twórców, wydawców za legalne kopiowanie ich utworów, ale na własny użytek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni mamy teraz na termometrach. Rośnie nam ta temperatura powolutku. Słońce powinno się poprzebijać przez chmury, ale z tych chmur może popadać dzisiaj trochę deszczu około godziny 14. Pierwsza szansa na przelotne opady. I potem jak zacznie padać o 23, to jutro przez cały dzień niemalże mogą utrzymywać się opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Natomiast ciepłe dni nadejdą, ale dopiero w przyszłym tygodniu od wtorku będzie bardzo dużo słońca. W środę nawet 22 stopnie, w czwartek też tak ma być. Czy to oznacza, że wiosna już tak przyjdzie i zostanie na dłużej?

0: Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 8. Przed godziną 8 kolejne wiadomości dla kierowców. Natomiast jeżeli jesteście zmęczeni podróżą, to nie wpadajcie na pomysł, żeby wypalić sobie taką lufkę. 34-letni zawodowy kierowca z powiatu kluczborskiego został zatrzymany podczas nocnej takiej kontroli drogowej. Teraz o jego dalszej karierze za kierownicą zdecyduje sąd. W trakcie tych wykonywanych czynności funkcjonariusze nabrali pewnych podejrzeń, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska. To oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
1: Z auta wydobywał się słodki, specyficzny zapach. Mężczyzna został poddany narkotestem, badaniu, który wykazał obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie marihuanę oraz akcesoria służące do jej zażywania. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Od kierowcy pobrano krew do badań. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
0: No a ja wiem, jak on się będzie tłumaczył teraz przed sądem.
2: Marihuanę? W żadnym wypadku.
3: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
3: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?

0: Martyna Baranowska i Berlin w Radio Opole za 17 minut. Będziemy mieli godzinę 8. Wydawca komiksów o Asterixie wygrał w sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu z polskim przedsiębiorcą z sektora zbrojeniowego. I jak teraz jedno z drugim połączyć? Ano okazuje się, że Polak zarejestrował nazwę Obelix dla swoich produktów w Europejskim Urzędzie Własności Intelektualnej. Sędziowie unieważnili tę decyzję, ale Beata Płomecka więcej na ten temat.
1: Sprawa trafiła do Luksemburga, bo decyzję Europejskiego Urzędu zaskarżyło francuskie wydawnictwo, które ma prawa do komiksów o Asterixie. Wydawnictwo zaprotestowało przeciwko kojarzeniu serii komiksowej z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. Argumentowało, że Obelix ma swoją renomę i ten znak towarowy jest zastrzeżony. Europejski Urząd Własności Intelektualnej nie uznał tych argumentów i zarejestrował nazwę Obelix dla produktów zbrojeniowych. Sędziowie w Luksemburgu tę decyzję unieważnili, bo doszukali się błędów podczas całej procedury. Uznali, że była źle prowadzona i źle oceniona. Wniosek o rejestrację wraca więc do Europejskiego Urzędu, który musi ponownie go przeanalizować z uwzględnieniem orzeczenia sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: No bo on się bardzo źle bronił w tym sądzie. Wystarczyło powiedzieć, że te rakiety mu wpadły do takiego kociołka i tak oto powstał Obelix.

0: Proboszczowie z konkursu pojawią się w lubelskich parafiach, ale więcej na ten temat opowiemy w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 8, czyli za 3 minuty wcześniej jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach.
1: Poranek z Radiem Opole.
2: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
10: No jak to przed 8 w Opolu dzieje się i to sporo, to taki kluczowy moment, jeżeli chodzi o tworzenie się korków. Te rzeczywiście są i to między innymi na budowlanych w kierunku centrum wrocławskiej, również w kierunku centrum, podobnie też na ulicy Olewskiej, zarówno do Pużaka, jak i dalej do Chabrów, już właściwie od Mikołajczyka. Nadciągacie też między innymi od strony Groszowic, a także od Strzelec Opolskich na Braci Kowalczyków. Podobne utrudnienia między innymi także na wlotówce od strony Czarnowąsów. Gęsto na obwodnicy północnej Opola, ale też mamy problemy związane z przebudowami. DK45 tutaj króluje, zarówno Zabada Jełowa, jak i trasa Komorno-Poborszów. To też zamknięty fragment tej właśnie trasy, więc uważajcie. Dodatkowo DK46, Grabin-Jakubowice, to trasa Opole-Nysa.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Jak wpadniecie dzisiaj do apteki, to złóżcie życzenia, bo mamy dzisiaj Dzień Farmaceuty, czyli 14 dzień maja, to czwartek i godzina 8.
11: Rynek pracy reaguje na obietnice pieniędzy z programu SAFE. Do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze 40 kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. Nieco ponad 2 godziny trwała rozmowa Trump-Xi Jinping w Pekinie. Pytanie, na ile poważne są szanse złagodzenia napięć.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi Jacek Rudnik.
11: Rozpoczynamy od szefa resortu naszej obrony, który dementuje informacje amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Według nich Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Pawlowski.
12: Na wiadomość ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odpowiedział szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na portalu X poinformował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, czytamy we wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza.
11: Rynek pracy reaguje na obietnice pieniędzy z programu SAFE na portalach rekrutacyjnych. Setki ogłoszeń dotyczących pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
13: Ponad 1500 ofert pracy w związku z przyjęciem i podpisaniem programu SAFE. To dobra wiadomość pokazująca, że nie mieli racji wszyscy ci, którzy chcieli program SAFE wyrzucić do kosza. polska gospodarka, polski rynek, polskie firmy będą się rozwijały. Ludzie będą więcej zarabiali i będzie nowych miejsc pracy.
11: Resort Obrony przekazał, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESKO, Huty Stalowa Wola czy zakładów mechanicznych w Tarnowie. Do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe z prostego powodu. Sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. W 16 lubelskich parafiach pojawią się proboszczowie z konkursu. To pionierskie rozwiązanie w skali kraju. Zmiana wynika z ustaleń ostatniego trzeciego synodu archidiecezji lubelskiej. Chodzi o rozwiązanie zakładające, że w parafiach, w których nie ma proboszczów, mogą być ogłaszane konkursy do pełnienia takiej funkcji, otwierając szansę ich poprowadzenia duszpasterzom nawet z innych bardzo odległych diecezji.
4: To są wiadomości Radio Opole.
11: Do 30 sierpnia w Muzeum Powiatowym w Nysie można oglądać wystawę artystów Katedry Szkła Wrocław Akademii Sztuk Pięknych pod tytułem Płynny Dialog. Wernisaż odbędzie się w najbliższą sobotę w ramach Nocy Muzeów. Tego dnia zaplanowano także pokaz dmuchania szkła, warsztaty dla dzieci oraz nocne zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
11: Saudyjski Al Hilal według ostatnich informacji ma największe szanse na kontrakt z Robertem Lewandowskim, któremu dobiega końca umowa z Barceloną. Gdyby tak się stało, możemy trochę stracić z oczu wyczyny naszej mocnej dziewiątki, tak jak wcześniej straciliśmy z oczu formę, w jakiej są Leo Messi czy Cristiano Ronaldo. Ligi saudyjskie czy amerykańska NFL, delikatnie powiedziawszy, nie są priorytetem zainteresowania kibiców futbolu. Rozmowy kontraktowe cały czas trwają. Poranna rozmowa Radio Opole, kwadrans po ósmej. Dziś u nas Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na wokandzie tematów 18 noc muzeów oraz budząca duże emocje opłata demograficzna dla twórców i wydawców za legalne kopiowanie ich utworów, ale na własny użytek.
4: Światowe agencje informują.
11: Do 23 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Najpoważniejsze zniszczenia są na lewym brzegu ukraińskiej stolicy. Rosja zaatakowała dronami, rakietami balistycznymi i kierowanymi. Jedna z rakiet uderzyła także w 8-piętrowy budynek mieszkalny. Nieco ponad 2 godziny trwała rozmowa Donalda Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga w Pekinie. Oba kraje dążą do ustabilizowania swoich relacji po zeszłorocznej wojnie handlowej, no i także niepewności po zaatakowaniu przez Stany Zjednoczone i Iranu. Obaj prezydenci uścisnęli sobie dłonie przed wielką halą ludową w Pekinie. Ile w tym dyplomacji, a ile faktycznej woli, by unormować relacje, zastanawiają się komentatorzy.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Co z tą pogodą? 12 stopni mamy na termometrach, wzrasta nam temperatura, dzisiaj maksymalnie do 17 stopni. Może dzisiaj popadać trochę deszczu, jutro będzie lać, na pewno, 100%. Znaczy, dobra, 80% na to, że będzie jutro padać, bo zaraz mi ktoś wyskoczy tutaj z reklamacją. W sobotę też możemy spodziewać się opadów deszczu, maksymalna temperatura to 13 stopni, w niedzielę 14.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A za 10 minut rozpoczniemy poranną rozmowę Radio Opola, a to oznacza, że teraz mamy 5 minut po 8. Kacper Śnigurski, Marcin Głowienkowski, dzień dobry.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
5: Warsztaty, festyn, a może koncert?
4: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
6: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Po reklamie.

0: Quadro. Po godzinie 8 w Radio Opole idealny moment, żeby zerknąć, co tam słać w studio obok. A tam jest już Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Dzień dobry.
2: Ale to nie jedyna pana funkcja, o tym jednak za chwilę. Tytuł piosenki Manamu chodzi mi po głowie, gdy tak myślę o temacie pierwszym naszym temacie. Wie pan,
3: ta noc do innych jest niepodobna.
2: O, właśnie. No, tak, no nie jestem oryginalny, okazuje się.
3: Nie, może nie, no ja po prostu lubię Manam bardzo, więc od razu mi się skojarzyło. Faktycznie jest niepodobna, chociaż ja muszę powiedzieć, że mnie to troszeczkę dziwi, że aż tak jest wielkie zainteresowanie nocą muzeów, w noc muzeów, bo każde muzeum w naszym kraju w świetle ustawy o muzeach ma jeden dzień bezpłatny. Więc ja chyba myślę, że to nie do końca jest kwestia pieniędzy. Może trochę tak, ale bardziej takiego poczucia wspólnoty, trochę takiego... imprezowego trochę, bo ja podejrzewam, że dużo osób zaczyna na przykład od muzeów, a później idzie gdzieś posiedzieć z przyjaciółmi na jakąś kolację,

0: albo może po kolacji.
1: Może te muzea inaczej po zmroku wyglądają.
0: Ja wiem, czy inaczej wyglądają. W muzeach bardzo często jednak ekspozycje są podświetlone sztucznym światłem. Na przykład u nas zawsze wygląda, jakby był wieczór, no a faktycznie kolejka stoi. Znaczy ja się oczywiście bardzo cieszę, że ludzie chodzą do muzeów. Bardzo żałuję, że nie mamy takiej ustawy jak w Wielkiej Brytanii, gdzie od kilkunastu lat znowu muzea publiczne są bezpłatne. Tylko wystawy czasowe są płatne. Na przykład w Londynie słynne Tate, czy National Gallery, czy no i tak dalej, mógłbym wymieniać. Te wszystkie muzea są za free. Byłem niedawno w Dublinie i tam jest podobnie. Publiczne instytucje muzealne są bezpłatne codziennie w godzinach otwarcia. Tylko prywatne muzea
1: no,
0: są
1: ale tutaj do naszych opolskich też nie wszyscy wejdą, bo przecież są ograniczone pojemności. Trzeba w niektórych wcześniej wpisać się na listę, zarezerwować miejsce, więc może tutaj jest clue tego zainteresowania. No ta ekskluzywność pewna.
0: Być może. No w niektórych miejscach faktycznie w takich jak czy Wieża Ratuszowa, czy Zamek Górny, czy choćby Muzeum Polskiej Piosenki, no mamy pewien limit z różnych powodów. Po pierwsze z powodów technicznych, po drugie z powodów komfortu zwiedzających. Ale raczej wszyscy ci, którzy chcą się dostać, się dostają. My oczywiście wszystkim, którzy stoją wiele godzin w kolejce, proponujemy, że już w następny wtorek można do nas przyjść za darmo, a też w ogóle bilety, wydaje mi się, w muzeach nie są jakieś bardzo drogie w Polsce. W porównaniu z cenami unijnymi, gdzie te bilety zazwyczaj kosztują około 20 czy powyżej 20 euro, to bilety do naszych instytucji są w przyzwoitej cenie.
1: Ale może to jest właśnie tak, że gdy zbliża się noc muzeów, zaczyna się potężna kampania reklamowa, zachęcająca do chodzenia do muzeów, może na co dzień tego właśnie brakuje.
0: Pewnie tak, no tu jest kwestia budżetów, bo na przykład Opolska Noc Muzeów jest organizowana przez kilkanaście instytucji i my robimy tak zwaną zrzutkę. Mamy porozumienie, Muzeum Polskiej Piosenki w tym roku jest koordynatorem Nocy Muzeów, bo Noc Muzeów przypada w Dni Opola, więc pomyśleliśmy, że to będzie rozsądne, bo my jesteśmy jedynym miejskim tak zwanym muzeum. Wszystkie inne muzea są finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego, te oczywiście publiczne, samorządowe. Także co ja miałem powiedzieć?
1: Że jesteście koordynatorem, czyli jesteśmy koordynatorem. Najważniejszym muzeum?
0: No właśnie, jak to jest możliwe, że ja się zamyśliłem? Po prostu jest bardzo rano.
1: Wcześniej, no ale to taka przepadłość poranna.
0: Ja niestety nocami oglądam seriale i to jest
1: nie, no ja myślałem, że pan powie, że pan zwiedza muzea nocami.
0: Zwiedzam muzea, ale dniami raczej. Dniami muszę powiedzieć, że fascynują mnie w ogóle muzea i fascynuje mnie podróżowanie przede wszystkim przez muzea, bo po prostu to jest niesamowite ten świat muzeów. Jak one się różnią, w ogóle jak różni się sztuka. Na przykład sztuka pokazywana w Muzeum Narodowym w Warszawie od sztuki pokazywanej w Muzeum Narodowym w São Paulo. To jest kompletnie inne malarstwo, inne obrazy. Oczywiście czasami Modigliani wisi i w jednej instytucji, i w drugiej. Akurat w Warszawie chyba nie ma.
1: Pożyczają sobie nawzajem.
0: Tak.
1: Ale w świecie, powiedzmy, internetu, sztucznej inteligencji, gdzie właściwie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, warto się fatygować osobiście do muzeum?
0: Zawsze warto przyjść do muzeum. Zawsze warto, dlatego że kontakt z przedmiotem, kontakt z artefaktami, czy choćby kontakt z materiałami filmowymi jak u nas, których nie ma na YouTubie, one po prostu są wykopiowane specjalnie dla nas z archiwów, jest niezwykły. To jest naprawdę niezwykłe zobaczyć, nie wiem, jakiś przedmiot w Muzeum Śląska Opolskiego z XVIII wieku. Tego się nie da odczuć, oglądając internet. Ja zresztą bardzo często obcując ze sztukami pięknymi, na przykład na początku roku byłem w Kolumbii, w Bogocie, po raz kolejny odwiedziłem Muzeum Fernando Botero. To jest taki malarz, który malował takie obłe kształty mieli ludzie. Niezwykły malarz kolumbijski, który

0: klubu w Turynie. Jak to się nazywa? Juventus Turyn, prawda?
1: Juventus, tak.
0: Tak, ale też byłem w Barcelonie, na stadionie jest świetne muzeum FC Barca, w Portugalii. No, to są bardzo dobre, ciekawe, multimedialne muzea, tam jest dużo pieniędzy, więc ci sponsorzy, tak, są
1: to
0: w stanie...
1: To nie oni.
0: No, naprawdę, ja pamiętam, że wiele lat temu bilet do tego muzeum w Barcelonie to chyba z 28 euro kosztował, to chyba był najdroższy bilet do muzeum, jaki kupiłem, ale muzeum jest naprawdę niesamowite. I dla kogoś, kto w ogóle jeszcze jest w temacie i rozpoznaje wszystkich piłkarzy, trenerów, to jest fantastyczna
1: przygoda. Na pewno zapłaci, to nie ma wątpliwości. Panie dyrektorze, a skąd taki pomysł na tytuł Halo, halo, tu noc muzeów?
0: No, bardzo prosto, bo jest stulecie radia. A na dodatek Radio Opole pierwszy raz uczestniczy jako instytucja w Nocy Muzeów.
1: Jako ponieważ, współorganizator.
0: Tak, jako współorganizator, bo ponieważ no, też radio ma swoje muzeum, będzie pokazywało chyba pierwszy raz nocą zbiory. Także przede wszystkim, żeby uhonorować właśnie jubileusz radia, no, dla Muzeum Piosenki na przykład to jest bardzo ważne, bo przecież w ogóle wszystko się tak naprawdę w radiu zaczęło, jeśli chodzi o piosenkę. I ten pierwszy słynny koncert Ordonki w polskim radiu i potem no, ci, którzy zarządzali radiem, ja pewnie niewiele osób pamięta, ale słynny pianista z filmu Romana Polańskiego, czyli Władysław Szpilman, był wiele lat dyrektorem Polskiego Radia. Zresztą rozdawał piosenki, miał niezwykły autorytet. Jest taka nawet anegdota o tym, jak przyszła do niego Irena Santor i on jej wręczył Walca Ambara, który zaśpiewała na festiwalu w Sopocie, bo to Władysław Szpilman wymyślił festiwal w Sopocie. Także halo, halo, dlatego, że po prostu, no.
1: No bo historia radia jest po prostu, jest spleciona z historią polskiej piosenki, nie da, można powiedzieć, w sposób nierozerwalny.
0: No ale... i od tego roku w Opolu historia radia jest spleciona z Nocą Muzeum. W taki instytucjonalny sposób.
1: A jeszcze jedno pytanie mam w tej części. Przygotowuje się pan jakoś specjalnie do bycia rzecznikiem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki? Wkuwa pan biogramy artystów na pamięć, nie wiem, wymyśla anegdoty, które opowie ze sceny?
0: Muszę powiedzieć, że postanowiłem przejrzeć ostatnio swoją pracę doktorską, bo to jest dosyć rozbudowany tekst i ja po prostu nie wszystko już pamiętam, a tam naprawdę dużo jest detali i ja zresztą to opublikowałem troszeczkę zmienione jako książkę. Nie, wbrew pozorom napisałem to, ale nie sposób jest pamiętać tego wszystkiego, bo tam są daty, tytuły, bardzo, bardzo dużo tego jest. Miałem teraz przyjemność prowadzić parę spotkań z ikonami w ogóle Festiwalu Opolskiego, bo zupełnie niedawno, no parę dni temu prowadziłem spotkanie z Izą Trojanowską, miesiąc temu z Haliną Frąckowiak i podczas tych spotkań też niezwykle wiele się dowiedziałem, także cały czas się uczę. Mhm. Cały czas się uczę, wie pan jak kto, prawda? Pamięta pan.
1: Porannym gościem Radia Opole jest dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, rzecznik Festiwalu Opolskiego, ale też i artysta. I to jest istotne dla drugiej części naszej rozmowy. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Razem z Bon Jovim dojeżdżamy do godziny 8.30, więc wyjeżdżamy na opolskie drogi razem z Kubą Bielem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bez poważnych wypadków obecnie nie prowadzimy żadnych interwencji. Takie wiadomości płyną od naszych służb i w sumie to dobra informacja. Patrzę na opolskie drogi i też zdecydowanie spokojniej niż jeszcze 30 minut temu. Niemodlińska Wrocławska Nysłużyckiej, Budowlanych do centrum, zagęszczenie na Oleskiej przy skrzyżowaniu Skabrów i Częstochowska do Witosa. To są te punkty, gdzie rzeczywiście jeszcze chwileczkę tracimy. Jeżeli chodzi o wlotówki, no to jeszcze wlot od Zawady i właściwie tyle. Na czwórka w porządku, więc szerokiej drogi.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Zainteresowanie zwykle jest duże, to chyba też trochę szansa na ciekawe spędzenie rodzinnego czy towarzyskiego wieczoru, sugerował w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik, odnosząc się do nocy muzeów, to już w sobotę. Choć w wielu miejscach, takich jak chociażby Wieża Piastowska czy właśnie Muzeum Polskiej Piosenki, obowiązują limity miejsc, to zwykle ci, którzy chcą skorzystać z atrakcji, nie mają z tym najmniejszego problemu. Mimo dostępności wielu ekspozycji w internecie, nic w ocenie naszego gościa nie zastąpi przyjścia do placówki i zobaczenia ekspozycji w realu. Dwie firmy zainteresowane budową farmy generatorów wiatrowych w Prężynce to gmina Lubrza. Na razie czekają na decyzję środowiskową. Docelowo jest mowa o 17 turbinach. Tyle samo już pracuje w sąsiednich Szybowicach. Tam z tego tytułu roczne wpływy podatkowe do budżetu Prudnika sięgają prawie 2 900 000. W sporcie o 9 zapraszam m.in. Odra Opole przed wyjazdowym meczem z Górnikiem Łęczna oraz polscy szczypiorniści po wygranej z Austrią bliżej awansu na Mistrzostwa Świata.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To sprawdzam teraz prognozy IMGW, jak to będzie dzisiaj wyglądało z opadami deszczu. Teraz na naszym regionie ewentualnie może padać na południu, w ciągu najbliższej godziny też. No i nagle te deszcze się pojawią. W okolicach najpierw Namysłowa, Lewina, Brzeskiego, Grodkowa, to o godzinie 12, a później te chmury pojawią się nad Opolem około 14. Natomiast jeżeli chodzi o takie opady deszczu w całym województwie, to o 20 się zaczną, a potem w nocy będziemy mieli totalne ulewy. Jutro możemy spodziewać się opadów deszczu przez cały dzień.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 12 stopni teraz na termometrach. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni możemy się spodziewać. Jutro ochłodzenie max 13.

0: Igusia Świątek chyba odpoczęła. Chyba się jakoś ostatnio zrelaksowała, bo radzi sobie świetnie. Pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1-6-2 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Dla Polki to zwycięstwo ma szczególne znaczenie, nie tylko ze względu na awans do półfinału w stolicy Włoch, ale także jako ważne przełamanie tuż przed wielkoszlemowym French Open. Świątek przerwała tym samym passę bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu, która trwała od listopada ubiegłego roku. Komentarze amerykańskich mediów zebrał Jan Pachlowski.
1: Polka odprawia z kwitkiem piątą rakietę świata, podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Iga Świątek miała już dość odpadania w ćwierćfinale w 2026 roku. W Rzymie nie tylko przebrnęła przez ten etap, lecz wręcz rozbiła rywalkę stojącą na jej drodze, docierając tym samym do swojego pierwszego półfinału w tym sezonie, pisze portal Yahoo Sports. Świątek miażdży Pegulę i awansuje do półfinału, podkreśla agencja Associated Press i dodaje, że Świątek zajmuje w rankingu WTA czwarte miejsce, Pegula piąte, ale na korcie dysproporcja pomiędzy obiema zawodniczkami była ogromna, czytamy w Associated Press. Uwaga, Iga Świątek łapie wiatr w żagle i to w idealnym momencie przed Rolanda Garros, ocenia strona internetowa tenis.com. Z Miami, dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No i to mi się podoba i macie się troszeczkę zacząć bać z powrotem Igi Świątek. W walce o finał rzymskiej imprezy Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Początek tego meczu o godzinie 20:30.

0: urodziła się 9 lipca, przed 2 laty. Miała wówczas 170 cm wzrostu. O kogo to może chodzić? To bo teraz ma ponad 3 metry i szykuje się do wyjazdu. Chodzi o żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo. Europejski koordynator gatunku zdecydował, że pojedzie do ogrodu w słoweńskiej Lublanie, gdzie w przyszłości będzie mogła stworzyć rodzinę. Przed wybiegiem żyraf odbyło się takie bardzo symboliczne pożegnanie tej Pietruszki.
1: Witam Was serdecznie na spotkaniu pożegnalnym przed wyjazdem naszej ukochanej żyrafki Pietruszki.
2: Magdalena Smolińska, Dział Edukacji ZOO Warszawa, a kiedyś opiekun między innymi żyraf przez 8 lat. To jest dla mnie piękna historia i nie będę płakała z tego powodu, aczkolwiek troszkę tam w serduchu ta pamięć zawsze pozostanie, ponieważ mogę powiedzieć, że Pietruszka jest troszkę takim moim półdzieckiem. Wiedzieliśmy o tym od początku, że kiedy dorośnie, nastąpi ten moment, a właśnie on już nadchodzi, że nas opuści i będzie w innym ogrodzie zoologicznym z innymi żyrafami i żeby ona czuła się częścią po prostu swojego gatunku.
3: Andrzej Kuszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Koordynator podjął decyzję, dokąd pojedzie Pietruszka. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku. Spodziewamy się, że nastąpi stopniowe wymieranie. Więc hodowla jest niezwykle ważnym elementem wspierającym populację dziką. Póki co nie myślimy o tym, żeby wsiedlać żyrafy z powrotem do natury. Tak będzie z pingwinami pewnie przylądkowymi. Natomiast z żyrafami przede wszystkim chodzi o zachowanie naturalnego środowiska.
0: Do 17 maja można przynosić do żyrafiarni prezenty, na przykład laurki, a także suszone rośliny, bo przypominam, że żyrafy są liściożerne, ale jednocześnie no oni tam jedną żyrafę tracą, a u nas w opolskim zoo cały czas piękny komplet. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Odro Opole zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, ale więcej na ten temat nie powiem, bo wszystkiego dowiemy się w wiadomościach sportowych, które będą zaraz po wiadomościach. Wiadomości o 9, a przed nimi jeszcze sprawdzimy sytuację na opolskich drogach. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Mama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: W kwestii drogowej to właściwie mógłby sobie polecić teraz podkład w tej chwili. No ale zamiast 30 sekund muzyki wskażę miejsca, gdzie minimalne problemy jeszcze występują. Dojazd od Wrocławskiej do centrum. Ozimska przy skrzyżowaniach z sygnalizacją i Oleska na dojeździe do Chabrów również przed światłami i właściwie tyle. Jeżeli chodzi o przebudowy, to obwodnica północna, trasa na Dąbrowę, DK45 Zawada Jałowa, DK46 Grabin w kierunku Opola i droga wojewódzka 401 to obwodnica Grodkowa. W tych miejscach notujemy problemy. A czwórka w porządku.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: 14 maja dzisiaj mamy to czwartek, Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty i mamy również godzinę 9.
9: Kilkanaście instytucji w Opolu włącza się w sobotnią noc muzeów do wzięcia udziału w akcji. Zachęcał na naszej antenie dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik. Druga partia ekologicznych, hybrydowych autobusów ma dziś trafić na wyposażenie MZK w Nysie. Na zakończenie najważniejsze wydarzenia sportowe. 9. Zaczynamy.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Prosimy o szczegóły tych zapowiedzi, Jacek Rudnik.
9: Najpierw duże pieniądze, 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z firmą Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki samochodów elektrycznych. Będzie budowana w Jaworznie.
10: 4,5 miliarda złotych wejścia kapitałowego Narodowego Funduszu. Z pełnym przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, że wspieramy kolejny kluczowy element rozwoju krajowego sektora nowych technologii.
9: Tyle szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Największym wyzwaniem będzie promowanie polskiej marki. Pierwsze auta według planu mają zjechać z linii produkcyjnej za 3 lata.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Zainteresowanie jest zwykle duże, to chyba też trochę szansa na ciekawe spędzenie rodzinnego czy towarzyskiego wieczoru, sugerował w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik, odnosząc się do sobotniej nocy muzeów. Choć wielu miejscach, takich jak chociażby Wieża Piastowska czy Muzeum Polskiej Piosenki właśnie są limity miejsc, to zwykle ci, którzy chcą skorzystać z atrakcji, nie mają z tym kłopotu.
11: W niektórych miejscach faktycznie, w takich jak Wieża Ratuszowa, czy Zamek Górny, czy choćby Muzeum Polskiej Piosenki, mamy pewien limit z różnych powodów. Po pierwsze z powodów technicznych, po drugie z powodów komfortu zwiedzających. Raczej wszyscy ci, którzy chcą się dostać, się dostają.
9: Opolska Noc Muzeów pod hasłem Halo Halo, tu Noc Muzeów po raz pierwszy jest współorganizowana przez Radio Opole. Zaprosimy Państwa do nocnego zwiedzania. Czekają studia muzyczne, realizatorskie i także nasze małe Muzeum Techniki. Zapisy drogą mailową jeszcze trwają. Lista placówek, które będzie można odwiedzić w Opolu w sobotę, jest na stronie miasta. Warto też na stronie poszczególnych instytucji sprawdzić, które placówki w województwie zapraszają na takie nocne, sobotnie zwiedzanie.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Zawarty za granicą akt będzie można później zarejestrować w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Rozporządzenie musi jeszcze podpisać szef MSWiA Marcin Kierwiński. 11 z tego Arena, dziś 25. jubileuszowe igrzyska niesami dzielni, bez barier dla osób z niepełnosprawnością. Jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, sprawdzi na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel. Druga partia hybrydowych autobusów trafi dziś formalnie na wyposażenie MZK w Nysie. To jest druga część zakupu łącznie 15 takich niskopodłogowych, bardzo ekologicznych autobusów, co oznacza de facto wymianę połowy floty MZK w Nysie. Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi przejdzie modernizację po pozyskaniu przez samorząd Kietrza unijnego dofinansowania. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana. Prace realizowane wspólnie, jak się okazuje, z gminami Głuchowa, Zebranice i powiatem prudnickim potrwają do końca tego roku. Już w wakacje pojedziemy nową ścieżką rowerową z Dębowca do granicy z Czechami. Malownicza trasa przebiega przez tereny leśne Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. Rowerzyści zacierają ręce. Docelowo ta ponad 6-kilometrowa ścieżka połączy Prudnik z czeskim Inżichowem. Ten samorząd jest partnerem tego dużego projektu.
3: Światowe agencje informują.
9: Jedna osoba zginęła, co najmniej 30 jest poszkodowanych po porannym ataku Rosji na Kijów dronami i pociskami balistycznymi. Kilka budynków, w tym bloków, jest uszkodzonych. Jeden z nich się zawalił. Ludzie uwięzieni pod gruzami. Akcja ratunkowa trwa, czytamy na portalu kanału. Prawdziwa wojna. Unia Europejska dyscyplinuje Brazylię za niespełnianie norm w produkcji mięsa i stawia ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich wymogów dotyczących stosowania antybiotyków w hodowli, albo import produktów mięsnych zostanie kompletnie wstrzymany.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 po 9.
3: Sport w Radiu Opole.
7: I jeszcze wiadomości sportowe. Kuba Biel, zapraszam. Zaczynamy od tego, że Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2 w zaległym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Yuki Kobayashi i Kajetan Schmidt. W drugim środowym meczu Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Liderem tabli jest Lech Poznań. Druga jest Jagiellonia Białystok, trzeci Górnik Zabrze. Raków zajmuje czwarte miejsce. Piłkarze Paris Saint-Germain zostali mistrzami Francji w meczu 29. kolejki Ligi. PSG pokonało na wyjeździe Lens 2-0 i na kolejkę przed końcem ma nad nim 9 punktów przewagi. W innym środowym spotkaniu Brest przegrało ze Strasburgiem 1-2. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli natomiast Puchar Włochy. W spotkaniu finałowym Inter wygrał z Lazio 2-0. Cały mecz w zwycięskim zespole rozegrał Piotr Zieliński. To 10. Puchar Włoch w historii Interu. Wcześniej Inter Mediolan zapewnił sobie także Mistrzostwo Włoch. Polscy piłkarze ręcznie pokonali w Gracu Austriaków 26-25 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Do przerwy biało-czerwoni prowadzili 15-13. Pierwsza połowa była znacznie lepsza w wykonaniu podopiecznych hiszpańskiego trenera Joty Gonzalesa. W końcówce wynik oscylował wokół remisu. 30 sekund przed końcowym gwizdkiem zwycięskiego gola zdobył Maciej Gembala i dzięki temu Polacy wygrali i przybliżyli się do awansu na Mistrzostwa Świata. Cóż jeszcze? W Ameryce Północnej trwa puchar, rywalizacja o puchar Stanleya. Coraz bliżej finału konferencji zachodniej są Vegas Golden Knights. W piątym meczu półfinałowym hokeiści ze stanu Nevada pokonali podogrywcy Anaheim Mighty Ducks 3-2. Do awansu brakuje im tylko jednej wygranej. Na wschodzie na razie remis 2-2 w parze Buffalo Sabres Montreal Canadiens. Szable wygrały czwarty mecz 3-2. Koszykarze Cleveland Cavaliers są o krok od finału konferencji wschodniej ligi NBA. Zespół ze stanu Ohio po raz trzeci pokonał Detroit Pistons. Tym razem potrzebował do tego dogrywki, a mecz zakończył się wynikiem 117-113. Cavaliers w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-2. W finale konferencji wschodniej czekają już na nich New York Knicks z Jeremym Sochanem w składzie. No i na koniec Ukrainka Jelena Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. W ćwierćfinale Świtolina wygrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 2-6, 6-4, 6-4. W drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Sirsteo.
3: Pogoda.
8: 13 stopni mamy teraz na termometrach, maksymalnie 17 stopni dzisiaj możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o szanse na opady deszczu. Popada około godziny 14, a potem jak w nocy zacznie padać o 22, to te deszcze utrzymają się przez cały piątek praktycznie. W sobotę też może pokropić.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Natomiast już jutro, po godzinie 19, będzie się działo na Uniwersytecie Opolskim, czyli przed nami Noc Nauki. Co to takiego i wszystkie szczegóły przedstawię już za chwilę w Radio Opole.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut mamy po godzinie 9. Kacper Śniegórski, Marcin Głowinkowski program realizuje i mamy czwartek, więc szykujemy się do piątku, do wieczorowej pory. A co się robi wieczorową porą w piątek? No oczywiście, że edukuje, ale w bardzo ciekawy sposób. Mówię tutaj o nocy nauki, która przed nami. Doktor Katarzyna Książek z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Fizyki jest dziś naszym gościem. Cześć Kasiu, witam
2: cześć,
1: cię.
2: Cześć.
1: No to się robi w piątek, prawda, wieczorową porą.
2: Szaleje się.
1: Szaleje się.
2: Tak, szaleje się na Oleskie 48. Rozpoczyna się od 19, od wielu wydarzeń. Od tajemniczych skrzyń, które Instytut przygotował. Od wystaw, od zabaw, od wykładów dla osób starszych troszkę, bo są też wykłady nie tylko dla dzieci. Także można przyjść z dzieckiem, zostawić na terenie Instytutu Nauk Pedagogicznych i zasiąść do wykładu.
1: No właśnie, bo to jest taka wieczorowa pora, ale jednocześnie wy podkreślacie, że to jest i dla osób praktycznie w każdym wieku, prawda? Z dziećmi można też wpaść mimo pory?
2: Tak, oczywiście. Wymusiła to na nas osoby przychodzące, bo przychodziły z dziećmi, więc chcemy też zaspokoić naszą potrzebę naukową, więc mamy dwie sale wykładowe, trzy właściwie, są dwa, jedno seminarium i konferencja ekonomiczna. Można się nauczyć, jak zarządzać własnymi pieniędzmi. Można się przenieść w sektor kosmiczny, ale też można zostawić dziecko w tak zwanych przestrzeni zabaw, które przygotował Instytut Nauk Pedagogicznych na drugim piętrze, najwyżej, gdzie się da.
1: No właśnie, no to wtedy też można zerknąć przez okno na świat. A na co będą zerkać naukowcy, chociażby w trakcie nocy nauki, która już jutro wystartuje po godzinie 19:00. O tym opowiemy już za chwilę w Radio Opole, bo tych stref jest bardzo dużo z tego, co widzę na waszej stronie, prawda?
2: Tak, z 30 wydarzeń zrobiło się 70.
1: Ojej, to jest naprawdę warto posłuchać tego, gdzie będzie można się wybrać w piątkowy wieczór.

0: niezwykle ważne wydarzenie, bo już jutro na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, czyli Oleska 48, ale tego specjalnie nie trzeba przypominać, o godzinie 19 startuje coś takiego, co Opolanie bardzo polubili, czyli Noc Nauki. A mówię, że Opolanie polubili, bo to są fakty, prawda? Bardzo dużo osób zaczyna przychodzić i chce poznawać ten świat nauki nocą.
1: Tak, bo w nocą możemy pokazać fantastyczną rzecz, światło, którego nie możemy pokazać w dzień. I wtedy możemy pokazać wiele stref tego światła. Możemy je rozszczepiać, możemy pokazać luminescencję. Po prostu to, czego się nie da pokazać na pikniku w dzień, gdy jest jasno, możemy pokazać w nocy. Mało tego, wchodzimy do zakamarków uniwersytetu, wchodzimy do piwnic, wchodzimy krużgankami, bo tam krużgankami też w przestrzenie, do których na co dzień człowiek z zewnątrz nie może wejść.
0: No tak, ale wy nocą też lubicie patrzeć w niebo. No ale te chmury nie są łaskawe dla was.
1: No tak, obserwatorium też jest otwarte, ale ponieważ ja zawsze zapobiegam, to wynajęłam przenośne planetarium, które w Collegium Medicum będzie pokazywało niebo bez deszczu, bez chmur i też będzie tam fachowiec, astronomka z Kielc, Monika, która będzie opowiadała o niebie, o wielu wydarzeniach na niebie i odpowie na każde pytanie związane z astronomią.
0: No a co z Księżycem?
1: No Księżyca nie będzie, mam nadzieję.

0: też z akustyki.
1: No i do tego tematu powrócimy już za chwilę w Radio Opole. Doktor Katarzyna Książak zostaje w naszym studiu.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Po reklamie.

0: już jutro o godzinie 19, czyli w piątek wieczorową porą wybieramy się na Uniwersytet Opolski, rzecz jasna, konkretnie na kampus Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Oleskiej, bo przed nami bardzo ciekawe wydarzenie, czyli Noc Nauki. Na ten temat rozmawiam dzisiaj z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Moja ulubiona strefa, jak tak patrzę na ten, no to tak mi się wydaje, że to by była chyba strefa informatyki, matematyki, automatyki albo fizyki.
1: Tak, i ona zazwyczaj ma największą popularność, ale zajrzyjmy na trzecie piętro, do Centrum Języków Obcych. Tam się zrobiło coś niesamowitego. Tam będzie strefa wiktoriańska, tam będziemy mówić po angielsku, będziemy przebrani w stroje z danych epok i studenci będą mówić po angielsku. Będzie można napić się prawdziwej angielskiej herbatki. Więc nie zapominajmy, że przedmioty humanistyczne też są ciekawe, więc ta strefa języka, zapraszam na trzecie piętro. Będzie temu towarzyszowała gra terenowa, więc będzie można zdobyć punkty, za które i zdobyć dyplom gracza, wygrać tą grę terenową i zdobyć gadżety reklamowe w sklepiku naukowym.
0: Ale właśnie, czy nie taka powinna być edukacja? Bo ludzie sobie myślą, noc nauki, to co ja mam? Po prostu w nocy pójść na jakiś wykład, gościu będzie stał, gadał coś i koniec i po sprawie. A tutaj ja słyszę, że będzie gra terenowa. Tutaj słyszę, że się będą przebierać, że będzie to takie zachęcanie do tego, żeby poobcować z nauką w intrygujący sposób.
1: Będziemy budować z Lego obiekty przyrodnicze. Także my będziemy po prostu stosować rzeczy codzienne po to, żeby spojrzeć na tę naukę inaczej. Bo nauka tak naprawdę, jak się w nią wierzy i jak staje się być pasją, przestaje być aż taka trudna.
0: I nudna.
1: Nauka nie jest nudna.
0: Nie, jest jakby, przepraszam, teraz się odpalę, ale nauka taka w postaci nudnego wykładu, takiego odczytanego, jest po prostu nudna i niezachęcająca. Natomiast taka nauka, jak w trakcie nocy nauki, no jest intrygująca, jest ciekawa, że i ona sprawia, że potem zaczynamy sobie chociażby dzieci na YouTubie szukać więcej informacji na ten temat.
1: Okej, może jeśli chodzi o dzieci, ale weźmy takie seminarium astronomiczne. Tam myślę, że jakby przyszli do mnie finaliści konkursu astronomicznego i bym im pokazała klocki Lego i skakała jako piłeczka słoneczna na scenie, to nie byliby zadowoleni. Myślę, że jedno i drugie musi być współgrać. Wiele rzeczy jest przeznaczonych do konkretnego rozwoju, więc na noc nauki będzie i to, i to. I poważne wykłady, i też coś dla dzieci, ale też dla młodzieży. Więc będziemy grać, będzie gra laserowa, będziemy wykorzystać załamanie światła, żeby trafić laserem do celu. To prowadzą dziewczyny z optometrii, będziemy też ubierać okulary i chodzić, jak się człowiek czuje, z wadą wzroku. Będziemy musieli przejść przez trasę w okularach, które emitują wadę wzroku. To tak na przyszłość dla nas, bo wiemy, że ten wzrok nam się pogarsza.
0: No i coś pięknego, dlatego warto się wybrać na Noc Nauki, która startuje już jutro na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Po godzinie 19 startujemy i zachęcam wszystkich do udziału. Dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam na kosmiczną moc nauki.

0: Audycja sponsorowana.
1: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
2: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
3: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
2: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
1: Praktyka i technologia to duet na dziś.
4: STEM i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
1: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
5: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
1: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
6: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, kończyć na dobrym zawodzie.
1: Wejdź na opolskie.ll.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie.
7: Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO.
0: Audycja sponsorowana.

0: piękne piano w tym utworze. Zawsze sprawia, że jak biegnę, to mi się przyjemnie biegnie, bo to mam na playliście biegowej. Iwona Tokarska, Krzysztof Rabczo, OM Wam.
1: Witamy serdecznie.
0: Iwona dalej tańczy, to Krzysztof może opowie. A co tam z tą Eurowizją, coś się wydarzyło?
2: Awansowaliśmy do wielkiego finału, do grande finale, tak. A dzisiaj jest drugi półfinał i drugi koncert.
0: To poznamy rywali.
2: Poznamy rywali,
1: między innymi,
2: tak.
1: No a w sobotę
2: ja będę wzdychać do pana z Danii na przykład.
1: No, jej fascynacja Eurowizją głównie polega na wzdychaniu, z tego co zauważyłem. No ale...
0: A co jeszcze w programie?
1: Słuchajcie, no na pewno dzisiaj mocno muzealnie będzie, bo będziemy zapraszać na to, co się będzie działo już za chwilę, czyli wszystkie właściwie możliwe placówki muzealne, w tym nasze radio, które nie jest muzeum, ale posiada w sobie muzeum, będą zapraszać. To dzisiaj Muzeum Lamp Rentgenowskich nas odwiedzi przedstawiciel tej instytucji i Muzeum Śląska Opolskiego, sama pani dyrektor, więc warto, myślę, posłuchać.
0: Czyli można powiedzieć tak, na program zapraszają...
1: Ja muzeum.
0: Iwona Tokarska i muzualnie
2: Krzysztof. Nie, kustosz Krzysztof.
1: Bawcie mi kustosz.
0: Dzięki za dzisiaj. Kacper Śniegórski, Marcin Głowienkowski, cześć jak czapka.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.
4: 10:00 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole w czwartek. To 14 dzień maja. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: W wiadomościach premier Węgier Péter Modior o planie wizyty w Polsce. Jeszcze w tym miesiącu Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. Olesno przygotowuje się do sobotnich ulicznych biegów w pokoju, a na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Witold Syłek.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem teraz Jacek Rudnik.
5: Najpierw jednak, w pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,4%. Wynika z szybkiego na razie szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco gorszy wynik niż prognozowali analitycy. W czwartym kwartale 2025, przypomnijmy, PKB, liczony oczywiście rok do roku, wzrósł o 4,1%. Pełne dane na temat PKB w pierwszych trzech miesiącach tego roku GUS poda 1 czerwca.
6: To są wiadomości Radio Opole.
5: Węgierski premier Péter Modior przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. To będzie pierwsza podróż zagraniczna od wygranej w wyborach, kiedy objął władzę na Węgrzech.
8: Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Péter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Rynek pracy reaguje na obietnicę pieniędzy w ramach transz programu SAFE. Na portalach rekrutacyjnych setki ogłoszeń dotyczących pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Ponad 1500 ofert pracy w związku z przyjęciem i podpisaniem programu SAFE. To dobra wiadomość pokazująca, że nie mieli racji wszyscy ci, którzy chcieli program SAFE wyrzucić do kosza. Polska gospodarka, polski rynek, polskie firmy będą się rozwijały. Ludzie będą więcej zarabiali i będzie nowych miejsc pracy.
5: Resort Obrony przekazał, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESKOM, do Huty Stalowa Wola czy zakładów mechanicznych w Tarnowie. Do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Dwie firmy zainteresowane budową farmy generatorów wiatrowych w Prężynce to gmina Lubrza. Na razie czekają na decyzje środowiskowe. Docelowo jest mowa o 17 turbinach. Tyle samo pracuje już w sąsiednich Szybowicach. Tam z tego tytułu roczne wpływy podatkowe do budżetu Prudnika sięgają prawie 2 900 000. Do 28 maja, skoro o pieniądzach mowa, można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego Opola. W nim na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku w miejskim planie finansowym 8 600 000 zł, w tym 2 000 000 zł na projekty ogólnomiejskie, a 6 600 000 na inicjatywy w poszczególnych dzielnicach. Pod każdym z projektów trzeba mieć przynajmniej 20 podpisów poparcia, a projekty mogą zgłaszać zarówno osoby pełnoletnie, jak i poniżej 18 roku życia. Oczywiście za zgodą opiekunów.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Już za godzinę z tego Arena Opole jubileuszowe, bo 25. Igrzyska niesamodzielni, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Jak radzą sobie z trudnymi wyzwaniami, sprawdzi na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel. Olesno przygotowuje się do sobotnich 28 już ulicznych biegów pokoju. Wydarzenie jest skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin oraz wszystkich miłośników aktywności fizycznej. Pierwszy z biegów dla najmłodszych właśnie oraz bieg rodzinny ruszą o 14 na bieżni Stadionu Miejskiego, natomiast sportowcy biorący udział w głównym 5-kilometrowym biegu wyruszą na trasę ulicami Kilińskiego, Wrączyńską i Wachowską. Start godzina 16:50.
6: Światowe agencje informują.
5: Sąd w Kijowie zdecydował o aresztowaniu Andrija Jermaka, podejrzanego o korupcję byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. O zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego zdecydował Wyższy Sąd Antykorupcyjny. antykorupcyjnej. Andrii Jermak ma możliwość wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 140 milionów hrywien. Kolejną rundę rozmów pokojowych przeprowadzą dziś i jutro delegacje Izraela i Libanu. Jak informują agencje, prawdopodobnie przy tej okazji zostanie ogłoszone przedłużenie rozejmu.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 minuty po 10.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Witold Sułek. Już jutro o 18:00 w Biurze Wycieczek Artystycznych mieszczącym się na parterze Centrum Przesiadkowego w Opolu odbędzie się otwarcie wystawy Martyny Cisińskiej, laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Opola przyznanej podczas ubiegłorocznego Salonu Wiosennego. Wystawa zatytułowana Kim chciałeś być jest opowieścią o marzeniach, pamięci i codzienności zapisanej w przedmiotach. Artystka łączy animację, kolaż i asamblaż, tworząc barwny świat zbudowany z rzeczy pozornie niepotrzebnych. Wystawa będzie czynna do 14 czerwca, a wstęp na nią jest darmowy. Zmieniamy temat. Trzy spotkania autorskie odbędą się w najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu z okazji Dni Opola. Pierwsze to spotkanie z Arturem Andrusem, które rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Wolności. Drugie, również o 12, ale skierowane dla młodych czytelników i odbędzie się ono w wypożyczalni dla dzieci na ulicy Minorytów 4. Będzie to spotkanie z Sylwią Winnik o jej najnowszej książce zatytułowanej Wanda Panda. Spotkanie trzecie to spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim oraz Olgą Leonowicz wokół ich wspólnej książki zatytułowanej Partnerstwo. Początek tego spotkania to godzina 16, a miejsce to Plac Wolności. Zmieniamy temat. W najbliższą niedzielę w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Pokolenia Poetów. Tym razem gościnią będzie poetka Małgorzata Bobak-Końcowa, a oprawę muzyczną w klimacie piosenki poetyckiej zapewni zespół Kotyś i Przyjaciele. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a początek o godzinie 18.
6: Pogoda.
4: Oj, zimny Bonifacy coś tu macza palce w tej prognozie. Coś tu będzie się działo. Możliwe, że wystąpią przelotne opady deszczu po południu, możliwe są burze. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Uważajcie na pranie, żeby wam nie odleciało. Nocą od 7 do 9 stopni, jutro od 13 do 15 i znowu ma przelotnie padać i znowu mają być burze.
7: No faktycznie jakoś ciemno na razie, ale to i tak jest cieplejszy dzień będzie niż ten wczorajszy. Już w Opolu w tej chwili 14 stopni na termometrach i 14 także w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku czy na Mysłowie, a Brzeg to już w ogóle tam upały. 15 stopni na termometrach.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A jutro będzie zimna Zofia?
7: Już trzeba by ją jakoś ogrzewać, bo nie wiem co to będzie.
4: Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Marcin Głowienkowski ten program realizuje.
4: Milky, David Guetta, Just the Way You Are, już teraz na naszej antenie.

0: autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: I tak się cudownie składa, że mamy dla Was podwójną wejściówkę na fantastyczny koncert. Ponad 30 męskich głosów. Jeden wieczór i emocje, które dosłownie wypełnią cały teatr. Chór Męskie Brzmienia już 19 maja wystąpi w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Wtedy też usłyszycie największe polskie i światowe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach. Rockowa energia, filmowy klimat i ballady, które potrafią zatrzymać czas. To koncert, który brzmi naprawdę po męsku.
3: No, no, no. Jak ja mam teraz tutaj coś powiedzieć, żeby było równie...
2: Po męsku, zrób to.
3: Kusząco.
2: Zrób to po męsku.
3: Kusząco. No słuchajcie, to ja nawiążę do Dnia Farmaceuty, bo taki dziś w kalendarzu świąt nietypowych.
2: No nie wiem, nie zabrzmiało to tak bardzo kusząco.
3: Nie doceniasz Dnia Farmaceuty. Podajcie nam dziś receptę na zachowanie energii i wigoru przez całą noc. Noc muzeów oczywiście. Nie wiem, o czym pomyśleliście. Tak, takie jest dzisiaj dla Was zadanie i takie telefony i takie tu recepty. Recepty będą oczekiwane. Recepta na zachowanie energii i wigoru przez całą noc. Noc muzeów.
2: Żeby zaliczyć jak najwięcej.
3: Tak, no, to już ty powiedziałaś. Placówek kultury.
2: Tak jest.
3: Z Radiem Opole włącznie.
2: Tak
3: polecamy
2: jest.
3: Dokładnie tak, żebyście mieli wigor,
2: tak
3: energię
2: jest.
3: I dużo sił tej nocy. 774-541-541. To jest dziś numer, który dobrze znacie. Pytanie też już dobrze znacie. No to czekamy na odpowiedzi.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: gość dr Grzegorz Jezierski z Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: A taki gość to znaczy, że będziemy zapraszać na Noc Muzeów i właśnie konkretnie do tego muzeum, bo myślę, że to jest taka nie lada gratka. Jedyne takie na świecie, jak czytamy choćby na stronie muzeum, bardzo dużo eksponatów. Czy tylko osoby o zainteresowaniach takich ściśle technicznych, może medycznych, znajdą tam coś dla siebie, czy po prostu warto, żeby każdy zobaczył te eksponaty, panie doktorze?
2: No właśnie, z doświadczeń tych wieloletnich Nocy Muzeum, gdzie przychodzą właściwie ludzie niezwiązani z promieniowaniem rentgenowskim, mamy takie już doświadczenie, że są zaskoczeni tym, co tam mogą zobaczyć. Dlatego, że przychodzą nastawieni, że to ma związek tylko i wyłącznie z medycyną, z stomatologią, z weterynarią, a odchodzą z takim przeświadczeniem, że to jest stosowane wszędzie. O czym się nie mówi. Przede wszystkim dzisiaj przemysł spożywczy korzysta bardzo z urządzeń rentgenowskich. Przemysł motoryzacyjny, security.
3: Na lotniskach mamy,
2: no,
3: prawda?
2: Na lotniskach, ale mamy ambasady. Mamy ambasady, mamy konsulaty, mamy urzędy pocztowe, sądy, mamy dworce kolejowe. Mamy lotniska, mamy stacje metra i to jest taki trend postępujący. W Polsce na razie nie ma jeszcze ani na dworcach kolejowych, ani w metrze, ale metro w Leningradzie, dworzec w Pekinie, ostatnio dworzec w Taszkencie, w Uzbekistanie stosują kontrolę rentgenowską. To stwarza pewne problemy, bo trzeba przyjść tak samo jak wcześniej na lotnisko, tak samo trzeba przyjść wcześniej na dworzec kolejowy czy do metra, bo trzeba mieć czas na kontrolę bagażu.
3: Przez bramki, tak.
0: Aż dziw, że my jeszcze nie świecimy. Na każdym kroku mamy styczność z promieniami rentgena.
3: To dobre pytanie w ogóle.
0: Nie, no naprawdę. No.
3: Bo pytanie właśnie, czy te eksponaty, które pan posiada właśnie w muzeum, czy my wiemy, jak one były bardzo szkodliwe? Bo teraz już trochę ta nauka, ta technologia też poszła do przodu.
2: No więc to są typowe urządzenia techniczne, elektroniczne, które działają na tej zasadzie, że jeżeli jest zasilane, czyli są włączone, podłączone, to emitują promieniowanie. Oczywiście pod warunkiem, że są sprawne. My niektóre mamy sprawne, ale formalnie nie możemy uruchamiać i nie uruchamiamy, dlatego że nie posiadamy zgody na stosowanie promieniowania. O tym reguluje ustawa prawo atomowe, które dopuszcza, w jakich sytuacjach można stosować promieniowanie rentgenowskie i narzuca pewne warunki, ograniczenia i tak dalej.
3: A jaka tam jest najstarsza ta lampa?
2: No to w ogóle rentgen, który odkrył promieniowanie rentgenowskie, nie miał do czynienia z lampą rentgenowską, mimo że w większości tak uważamy. Od razu kojarzymy rentgena z lampą rentgenowską. To były tak zwane lampy wyładowcze, inaczej gazowane. Czym się zajmowali wtedy naukowcy? Naukowcy się wtedy zajmowali wyładowaniami w rurach świecących, czyli tymi popularnymi neonami. Odświecenia przez neon koloru czerwonego. I to było podstawowe ich zajęcie. Czyli te pierwsze lampy to były związane właśnie z takim świeceniem w gazach i właściwa lampa rentgenowska pojawiła się dopiero w 1913 roku, a więc prawie niecałe 20 lat po odkryciu. Także najstarsze mamy jeszcze z XIX wieku. To mamy z Politechniki Gdańskiej. Nam się udało takie dwa eksponaty cenne pozyskać.
0: To za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy na Noc Muzeów, konkretnie do Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej, a w naszym studiu dr Grzegorz Jezierski. Za chwilę zapytamy o jeszcze inne rarytasy, które tam na zwiedzających będą czekały.

0: za 19 minut wybije 11. Słuchacie Radio Opole, a my dzisiaj zapraszamy na Noc Muzeów. To odbędzie się już w najbliższą sobotę. No i w naszym studiu gości dr Grzegorz Jezierski, to kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej. I pan doktor nam już tutaj zdradził, że tam od 18 do 24 w tę najbliższą sobotę będzie można zobaczyć chociażby eksponaty z Emiratów Arabskich.
1: Tak, więc mamy w sumie ogółem z 24 państw. 24 państw. Najwięcej mamy tutaj z Europy, to z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Francji, ale mamy też z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Emiratów.
0: I z jakich miejsc te lampy pochodzą? Co one
1: pochodzą,
0: wcześniej skanowały?
1: One pochodzą, no przede wszystkim my prosimy o te lampy jako eksponaty niesprawne. Lampy są, urządzenia rentgenowskie są bardzo drogie, prawda? Więc pozyskujemy je albo od producentów, albo od serwisantów, albo u użytkowników. Również mamy sporo z różnego rodzaju uczelni, ale i od osób prywatnych.
2: No właśnie, bo to na pewno, jak tutaj tak zdradzimy, rozmawialiśmy, ta historia tego urządzenia jest tutaj jakby ważna, a nie samo urządzenie, tak? Na przykład
0: tak,
2: pan chciał pozyskać taki aparat, skąd to? Z znaczy, Afryki.
1: Nie aparat, tylko lampy.
2: Lampę samą.
1: Jako źródło promieniowania rentgenowskiego.
0: Z kopalni
1: diamentów w Republice Południowej Afryki. Tych urządzeń tam jest bardzo dużo. Tak samo ma Federacja Rosyjska. Jest producentem tych urządzeń do poszukiwań diamentów, ale z Federacji jest dużo trudniej dzisiaj pozyskać niż z RPA. No ale często odsyłają właśnie do jakichś serwisantów, do generalnie w tej chwili też jest troszeczkę problem, bo tego typu urządzenia podlegają tak zwanej procedurze odzyskiwania odpadów. Są zobowiązane producenci, instytucje do tak zwanej utylizacji. I to troszeczkę nam utrudnia, że my na ogół wystawiamy taki dokument, który gwarantuje darczyńcy, że on to przekazał w sposób zgodny, że nie jak gdyby utylizował do muzeum, a nie w sposób taki na złomowisko gdzieś.
0: Może
1: dlatego,
0: do celów
1: że te przepisy,
0: edukacyjnych po prostu.
1: Tak, że te przepisy no, dzisiaj są dość restrykcyjne.
2: To podkreślmy też jeszcze, bo mówimy właśnie o lampach, ale zasadniczo w tym muzeum, do którego dziś zapraszamy, znajdziemy całą masę innych urządzeń, jak ja to tak nazwę po laicku, około rentgenowskich, których nazw czasami nie do końca nawet mogę dobrze przeczytać albo zrozumieć. Dyfrakcja rentgenowska, fluorescencja rentgenowska, źródła promieniowania rentgenowskiego, na przykład źródło do litografii rentgenowskiej, rozbierane lampy impulsowe lub źródła z mikroogniskiem. Panie doktorze, pan mógł to tak po polsku
1: tak, więc
2: wytłumaczyć.
1: Nazwa nawiązuje do lamp, jako źródła promieniowania rentgenowskiego, bo lampa to jest ogólnie źródło, można powiedzieć źródło, detektor, ale popularnie lampa, bo historycznie one przypominają te lampy szklane. Dzisiaj coraz mniej mamy szklanych, są metalowo-ceramiczne, zamknięte, ale generalnie lampy. Ale oprócz lamp w całej technice jest bardzo ważny detektor. To od detektora, czyli tego urządzenia detekcyjnego, które rejestruje promieniowanie, zależy jaką dawkę zastosujemy. Stąd cały postęp ma miejsce głównie w medycynie, bo medycyna walczy o to, żeby pacjent, który jest narażony na promieniowanie rentgenowskie, dostał jak najmniejszą dawkę. Czyli ten postęp, który w tej chwili obserwujemy,
0: tak,
1: to dotyczy głównie detektorów, czyli tych odbiorników. Nie lamp. W lampie już niewiele się da powiedzmy zmienić, aczkolwiek też mamy taką nowość z Australii. Lampy rentgenowskie zbudowane na nanorurkach węglowych. To jest rzecz nowa. Mamy pierwsze takie urządzenie w Polsce. Ale ten postęp właściwie jest niewielki. Natomiast po stronie detektorów, co pozwala na zmniejszanie dawek. Dzisiaj te dawki są tak małe, że na przykład jest możliwe prześwietlanie niemowlęcia w inkubatorze.
0: To ja dodam,
1: przy pomocy
0: promieniowania rentgenowskiego,
1: co kiedyś było po prostu niemożliwe.
2: Niezdrowe co najmniej, dokładnie.
0: To ja dodam, że solidną dawkę wiedzy na pewno Państwo zyskają, tak, jak się wybiorą w tę najbliższą sobotę w Noc Muzeów do Muzeum Lamp Rentgenowskich na Politechnice Opolskiej. To jest dokładnie jaki budynek? Który
1: budynek numer 5.
0: Budynek numer 5.
1: Oznakowany jest i tablica muzeum. On się znajduje tak w pobliżu pływalni. Idąc w kierunku na pływalnię
0: koło
1: przez
0: wodnej nuty, tak.
1: To jest obok tej wodnej nuty.
0: Noc Muzeów od 18 do 24 zapraszał do Muzeum Lamp Rentgenowskich dr Grzegorz Jezierski. Dziękujemy
2: za
0: obecność w naszym studiu.
1: Dziękuję bardzo. Ja na

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.
4: No to regulujemy zegarki. 10 sekund do godziny 11 nam pozostało. To oznacza, że za chwilę wiadomości Radio Opole. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Zaczynamy. Polska gospodarka z nieco gorszym wynikiem niż prognozowano. Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który chciał wyłudzić pieniądze od seniorki z Głubczyc. Opolski Lions Club ma 30 lat. W piątek gala w Studenckim Centrum Kultury.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Rozpoczynamy od zapewnienia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co więcej, jak mówi wicepremier, trwają rozmowy dotyczące zwiększenia liczebności i zdolności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
7: Zmiany, które następują i reorganizacje, która prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
5: Wcześniej amerykańskie media, przypomnijmy, informowały, że Armia Stanów Zjednoczonych miała odwołać planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju, co wicepremier stanowczo zdementował.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: W pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,4%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco gorszy wynik od oczekiwań rynku.
8: To spowolnienie z ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku, ale to jest cały czas znakomity wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania światowe i europejskiej gospodarce. Są gospodarki niedaleko nas, w naszym regionie, na przykład Rumunia, które w tym samym okresie zanotowały ujemną dynamikę PKB, czyli wpadają w recesję.
5: Wyjaśnia główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Pełne dane na temat produktu krajowego brutto w pierwszych 3 miesiącach tego roku Główny Urząd Statystyczny poda 1 czerwca.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Coraz częściej cudzoziemcy dostają się nielegalnie do Polski przez granicę z Litwą. Jak się okazuje, od początku roku bezpośrednio po jej przekroczeniu zatrzymano ponad 260 osób. Natomiast w ramach procedury readmisji stronie litewskiej przekazano ponad 300 migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który chciał wyłudzić pieniądze metodą na policjanta od seniorki z Głubczyc. Mieszkańca Śląska zatrzymano praktycznie na gorącym uczynku po tym, jak funkcjonariusze z Głubczyc pozyskali informację, że może dojść do takiego przestępstwa.
9: Podjęte niezwłocznie działania doprowadziły do zatrzymania 17-letniego mieszkańca Śląska tuż po tym, jak odebrał on pieniądze od pokrzywdzonych. Jak ustalono, wcześniej kobieta w rozmowie telefonicznej prowadzonej rzekomo z policjantem była przekonywana, że pieniądze są potrzebne w związku z wypadkiem spowodowanym przez jej córkę. Wedle fałszywych zapewnień przekazanie pieniędzy miało uchronić córkę przed tymczasowym aresztowaniem.
5: Mówi rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej Stanisław Bar. 17-letniemu Kasprowi N., który przyznał się do oszustwa, grozi do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości ważne dla ciebie.
5: Po wygranej Odry Opole z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na Itaka Arenie przed niebiesko-czerwonymi teraz wyjazd do Łęcznej. Tam w sobotę zmierzą się z Górnikiem. A dziś o 13.30 konferencja szkoleniowca Piotra Plewni. Przed tym wyjazdem o plan na wygraną zapytana miejscu Kuba Biel. Opolski Lions Club ma 30 lat. Z tej okazji uroczysta piątkowa gala w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. My pomagamy. To jest hasło Lionów od 1917 roku. Lions Club International jest, przypomnijmy, apolityczną, międzynarodową, charytatywną organizacją akredytowaną przy Radzie Europy oraz ONZ. Zrzesza 1 400 000 członków w 50 tysiącach klubów Lions w 200 krajach całego świata.
0: Światowe agencje informują.
5: Przywódcy Przywódca Chin chwali nowe podejście Stanów Zjednoczonych w relacjach dwustronnych, tak to określa. Rywalizacja supermocarstw ma być mniejsza, ale Pekin stawia czerwone linie. Jedną z nich jest pomoc Tajwanowi, który Chiny uważają za część własnego terytorium. Rosja uzależnia wznowienie negocjacji z Ukrainą od sytuacji w Donbasie. Kreml żąda, by Wołodymyr Zełenski wycofał ukraińskie wojska z obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Chersońskiego i Zaporowskiego. W przeciwnym razie szans, by usiąść do negocjacji, absolutnie nie ma. Premier Łotwy Evika Silina ogłosiła, że podaje się do dymisji. Takie informacje przekazał łotewski nadawca publiczny LSM. To oznacza upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Joanna Matak.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest pochmurno, no na razie chyba nie pada, chociaż to ty masz ten sokoli wzrok. Pada, pęk,
6: kropi.
4: Nie pada?
6: Kropi. Zaczyna kropić.
4: Mhm. O proszę, no czyli jednak. Przelotne opady deszczu w prognozie, więc wszystko się zgadza. Uwaga, bo po południu według tych samych prognoz mogą wystąpić lokalnie burze. Od 15 do 17 stopni dziś w dzień. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, no a w czasie burz to powieje tak nawet mocniej, do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, dalsze opady deszczu. O burzach już nie ma mowy, no ale w nocy tak od 7 do 9 stopni.
6: W całym naszym regionie po 13 stopni mniej więcej, a temperatura odczuwalna to 8.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na zegarze natomiast 5 minut po godzinie 11 i witają się, i kłaniają się, i uśmiechają się Iwona Tokarska.
4: I Krzysztof Rab, i Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.
6: I jeszcze Songbird nam teraz zaśpiewa na antenie. Bardzo proszę, lecimy.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
5: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
4: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
6: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
7: Kaplica. Zaufanie na lata.
8: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: I zanim jeszcze o konkursie, to szybko muszę napomknąć, że Łukasz Drapała, który śpiewał przed chwilą utwór Dziki Bal, to jutro będzie naszym kolegą. Zaprzyjaźnimy się, pogadamy, będzie miło, bo mniej więcej jesteśmy umówieni, a to jest nowy wokalista Perfektu, więc za chwilę być może gwiazda światowego formatu.
3: Piątkowe popołudnie będziemy
2: tak, dokładnie. Tak, a bo zwłaszcza, że dzisiaj jest może tak? Nie, dobrze powiedziałem, że dzisiaj jest czwartek, czyli jutro, tak. Dobrze, a jeśli chodzi o ten koncert, na który my was chcemy zabrać, to on się nazywa Męskie Brzmienia i doskonale już pewnie o tym wiecie, bo w tym tygodniu codziennie rozdajemy podwójne wejściówki na ten koncert do teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, uwaga, we wtorek, czyli 19 maja. I tam są dwa spektakle i o 17.30, i o 20.00. Nie wiem, na który pójdziecie, ale pójdziecie na pewno na któryś. Jeśli zadzwonicie...
3: Spektakle muzyczne.
2: Muzyczne, tak. Oj, bo słuchajcie, 30 osób na scenie, chór męski, przeboje polskie, zagraniczne. Będzie się tam naprawdę dużo działo. O ile oczywiście wy wykażecie się dziś fantazją i odpowiecie prawidłowo, albo zaproponujecie takie szalone jakieś odpowiedzi na nasze pytanie, to pójdziecie i będziecie mogli na to wszystko popatrzeć i posłuchać i potuptać nóżką.
3: Mam nadzieję, że to słychać.
2: Ty już wybierasz numer.
3: Tak, wybieram numer. 774-541-541. Ale to wy musicie podać receptę na to, jak pobudzić organizm, żeby przetrwał całą noc, noc muzeów albo noc nauki oczywiście. Więc jakie są propozycje?
4: Moje zdanie jest takie. Wziąć się dobrze w dzień wyspać, a przed wyjściem wypić sobie bardzo dobrą, mocną kawę i nie myśleć o stresach, o niczym, tylko pomyśleć, co będzie na tym spotkaniu, kto będzie śpiewał i po prostu być spokojnym. Dziękuję, pozdrawiam.
2: No, to ja myślę, że za chwilę będzie okazja na przykład, żeby zapytać dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, kto tam będzie śpiewał, bo ja nie wiem, czy będą śpiewy w ramach Nocy Muzeów. Na pewno będzie można zwiedzać różne instytucje kultury, w tym Radio Opole, do czego gorąco was zachęcamy w tym tygodniu. No dobrze, podajcie
3: nasi
2: nam...
3: nasi przewodnicy zaśpiewają.
2: To może być rzeczywiście ciekawe. Odkryjemy nowe talenty. Podajcie nam takie recepty na zachowanie energii, wigoru przez całą noc. Dokładnie chodzi właśnie o Noc Muzeów. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Shakira w Radio Opole. Mamy 28 minut po godzinie 11 i halo, halo. Przypominamy, że w najbliższą sobotę szykuje się Noc Muzeów. To dokładnie będzie 16 dzień maja, a w naszym studiu gości już Iwona Solisz, to dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego. Dzień dobry, pani
1: dyrektor. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, halo, halo, tu Muzeum Śląsko-Opolskiego.
1: Właśnie, tak.
0: I jak zapewne się państwo doskonale domyślają, będziemy teraz mówić o atrakcjach, które przygotowało właśnie na ten niezwykły wieczór, na tę niezwykłą noc Muzeum Śląsko-Opolskiego. To zacznijmy może od Opola. Ten nasz główny piękny gmach otworzy się i co tam będzie?
2: Oczywiście będzie zwiedzanie, jak zawsze, bo to jest taki moment, w którym bardzo dużo osób chce po prostu zwiedzić muzeum, ale oprócz tego oczywiście proponujemy szereg różnych aktywności. One są adresowane między innymi do naszych najmłodszych zwiedzających, to są warsztaty i tutaj będą dwa tematy. Jeden to halo, halo, tu ptasie radio. I tu faktycznie w pracowni plastycznej dzieci będą miały warsztaty twórcze, inspirowane światem przyrody. W rytmie troszeczkę ptasiego radia, więc zachęcam jeszcze do pobrania wejściówek. One są płatne tylko 5 zł. Myślę, że to nie będzie problem, a to nam troszeczkę ułatwi przygotowanie tego wydarzenia. Także zachęcam do skorzystania z tych warsztatów.
0: Czyli liczba uczestników jest ograniczona?
2: Jest ograniczona, ponieważ my tutaj zapewniamy materiały, musi być miejsce na przeprowadzenie tych warsztatów. Mhm. Tutaj ta

0: przestrzeń jest ograniczona, dlatego zależy nam na tym, żeby się zgłosić wcześniej. Będą dwie tury tych warsztatów o godzinie 18:00 i 19:00 i będziemy mieć jeszcze też w takich samych godzinach drugie warsztaty, również w gmachu głównym muzeum, już inspirowane sztuką, czyli Halo Halo tu sztuka, i tym razem takim elementem, który będzie tworzywem do wykorzystania, będą wachlarze i możliwość ozdobienia i przekazania swoich emocji, swojej wrażliwości właśnie w takiej formie plastycznej z wykorzystaniem takiego narzędzia.
1: No proszę, no to mamy tą część warsztatową omówioną, a ja tu widzę w programie na pewno, bo od razu dopowiem, że na stronie muzeum można znaleźć program tych wydarzeń. Pani dyrektor w osobie własnej dokona oprowadzenia kuratorskiego po wystawie zatytułowanej Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergów. Proszę przybliżyć.
0: Tak, serdecznie zapraszam jako współkuratorka tej wystawy. Druga kuratorka, pani Patrycja Fares-Kawalec, tym razem będzie zwolniona z oprowadzenia. Ja osobiście oprowadzę. Bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest ostatni prawie moment. Wystawa jest otwarta od listopada, ale tylko do końca maja, do 31 maja, więc jeżeli ktoś tej wystawy nie zobaczył, to jest prawie, że ostatni moment. I wystawa oczywiście poświęcona jest niezwykłej miejscowości, pokój, dawne Karlsruhe, siedziba książąt wirtemberskich, którzy w połowie XVIII wieku założyli niezwykłą, najpierw rezydencję, zwierzyniec, rezydencję, później była to stała siedziba tego rodu, z niezwykłą nie tylko miejscowością, ale też przepięknym parkiem. My mamy piękne i niezwykłe zbiory, które są w naszej kolekcji od 2022 roku, a wiele obiektów przyjechało z Polski, z Muzeów Narodowych i z Europy, z Niemiec, więc to jest jedyna okazja zobaczenia na żywo i map, i dokumentów, i pamiątek osobistych rodu książęcego.
1: Na pewno jeszcze szybko wspomnijmy taki element, może nie tyle dotyczący zwiedzania, co bardziej takie show na koniec też serwujecie na schodach przy muzeum. Tak, będzie pokaz tańca i ruchu z ogniem w wykonaniu Teatru Manticora. No to już znane.
0: Oczywiście,
1: dobrze,
0: bo to jest nasza...
1: Zawsze świetnie wygląda.
0: Tak, dokładnie. To jest stała oprawa wielu wydarzeń w naszym mieście i to jest też stała współpraca Muzeum Śląsko-Opolskiego z Manticorą. Zresztą przepięknie prezentują się właśnie na schodach przy Muzeum Śląsko-Polskiego i przy Kościele na Górce, bo to są te dwa tła, powiedziałabym, do wydarzeń właśnie związanych z tańcem i ruchem.
2: Iwona Solisz, dyrektor Muzeum Śląsko-Polskiego, jest gościem Radia Opola, a za moment jeszcze powiemy, co się będzie działo na Górze Świętej Jan.

0: za 21 minut będziemy mieli południe. Przypominam, że dziś zapraszamy na Noc Muzeów. To już w sobotę. Bardzo dużo będzie się działo, dużo placówek. Chyba właściwie każda, a w naszym studiu dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz. Zapraszaliśmy już do siedziby głównej w Opolu. No to pora teraz, żeby zaprosić do Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, bo tam też będzie się sporo działo.
1: Oczywiście. W tym roku Muzeum Czynu Powstańczego zaproponowało zwiedzającym Escape Room. Nie ma już co prawda wyjściówek, są chyba tylko rezerwowe miejsca, no ale przynajmniej powiem, bo to jest taka ciekawostka. W każdym razie będzie można przenieść się w realia konspiracyjne przygotowań do trzeciego powstania śląskiego, tak zwanej grupy komandosów Wawelberga. To takie wydarzenie, które jeżeli się bardzo spodoba, może będziemy kontynuować. A oczywiście też przypominam, że tam mamy siedzibę naszego działu przyrody i dział przyrody również przygotował bardzo ciekawą ofertę. Między innymi dzięki współpracy z panią Martą Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI będzie spotkanie z żywymi sowami, z sów i jogi. Będzie możliwość też pozyskania informacji o nietoperzach pod takim ciekawym tytułem Odczarować nietoperze. Spotkanie przeprowadzi pan Piotr Zabłocki i też będą informacje, w jaki sposób udzielić pomocy rannym nietoperzom, bo jednak takie sytuacje również się
2: zdarzają. A nietoperze zazwyczaj nas ludzi odstraszają.
1: A szkoda, nie powinno tak być, więc mam nadzieję, że też te osoby, które przyjadą do Góry Świętej Anny, przekonają się, że nietoperz wcale taki straszny nie jest.
0: To nie jakiś wampir żaden, będziemy rozwiewać mity.
1: Zdecydowanie nie. To są zwierzęta, które nas też wspierają i warto też je wesprzeć i dowiedzieć się czegoś więcej o nich. A dla tych, którzy chcieliby troszeczkę pospacerować po Górze Świętej Anny wieczorową porą, zachęcamy do udziału w spacerze w poszukiwaniu lokalnej grupy puszczyków, bo to jest taki przepiękny teren parkowy, więc oczywiście mnóstwo gatunków ciekawych tam żyje i tym razem będzie właśnie spotkanie z puszczykami z wykorzystaniem termowizora.
0: No w ogóle niesamowite to jest, tak, no bardzo ciekawe to wszystko.
1: A jak już ktoś będzie chciał odpocząć, to ognisko też będzie.
0: No proszę.
2: To ja nie wiem, gdzie lepiej, czy tak, na tej Górze
0: dokładnie.
2: Świętej Anny, czy tutaj w Opolu.
1: I tu ogień pod kontrolą.
0: Tak, jest tyle czasu.
1: Albo blisko do wyboru.
2: Pani dyrektor, tak jak wspomnieliśmy, obowiązują zapisy na te niektóre aktywności. Gdzie się można zapisać i czy czas ma znaczenie?
1: Ma oczywiście znaczenie, ponieważ no tak jak wspomnieliśmy, Escape Room to bardzo ograniczona przestrzeń, więc tutaj grupy mamy już ustalone. Do nas w muzeum najlepiej zadzwonić do kasy. I tutaj też można przez stronę internetową, możecie też Państwo pozyskać informacje lub bezpośrednio telefonicznie.
2: A zapraszała.
0: To jest tyle czasu, chciałem powiedzieć, tylko i tyle godzin, że właściwie to można obskoczyć obie te placówki, jeśli się ktoś spręży i zaliczyć i sowy, i wystawy tutaj.
2: I o ile się zapiszesz. Jeszcze będzie
1: ale
2: miejsce.
1: Ale na wystawy moje oprowadzenie nie ma zapisów, zapraszam serdecznie.
0: Proszę, mamy to.
2: I zapraszała dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego, czyli pani Iwona Solisz. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zapraszamy.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Czwartek, 14 dzień maja, imieniny Macieja i Bonifacego. Wszystkiego najlepszego, a my zbliżamy się do 12:00. To idealna pora na najświeższe wiadomości w Radio Opole.
5: Nielegalne e-papierosy i narkotyki w domu. 19-latek z Opola ma kłopoty. Transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych coraz bliżej.
6: Wydaje mi się, że jest zgoda wewnątrz koalicji, a szczególnie decyzja pana premiera.
5: Firma Lukasa Podolskiego chce wykupić Górnika Zabrze.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Wpadł z nielegalnymi e-papierosami, ale nie to było jego największym problemem. Opolscy policjanci podczas przeszukania mieszkania 19-latka znaleźli blisko 20 gramów marihuany i LSD. Ponadto zabezpieczyli 146 nielegalnych e-papierosów. Policjanci podejrzewali 19-latka o związek z przestępczością narkotykową, stąd też zatrzymali go w centrum Opola. Mówi aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim 8 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z podejrzeniem, że 19-latek może posiadać nielegalne e-papierosy i narkotyki, policjanci przeszukali jego mieszkanie. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności 19-latka zostały oszacowane na blisko 26 tysięcy złotych.
5: 19-latkowi grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności oraz do 3 lat więzienia. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Polsat News, że zrobi to w ciągu najbliższych dni. Przygotowanie rozporządzenia zlecił we wtorek ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier Donald Tusk.
6: Pewnie na jednym z najbliższych posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów to rozporządzenie się pojawi. Mam nadzieję, że zostanie przyjęte, bo wydaje mi się, że jest zgoda wewnątrz koalicji, a szczególnie decyzja pana premiera, która daje zielone światło i przyspiesza.
5: Mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. A decyzja o rozporządzeniu to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. A w tej sprawie głos ma dziś zabrać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Kończy się proces prywatyzacji Górnika Zabrze. Miasto jest po negocjacjach z inwestorem, firmą piłkarza Lukasa Podolskiego i opracowało komplet dokumentów. Dokumenty w tej sprawie trafiły do Rady Miasta, która teraz musi wyrazić na to zgodę. Jak mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, nowy inwestor będzie musiał pokryć długi klubu.
9: Wszystkie zobowiązania, które dotychczas ciążyły na spółce Górnik Zabrze, pozostają zobowiązaniami tej spółki. Nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania. Co prawda mamy jako miasto do spłacenia jeszcze starsze zobowiązania sprzed ponad 10 lat. Oczywiście głównym obciążeniem finansowym ze strony miasta jest utrzymanie stadionu.
5: Gdy Rada Miasta wyrazi zgodę na prywatyzację klubu, potem decyzję jeszcze musi zatwierdzić Rada Nadzorcza Górnika Zabrze i dopiero wtedy możliwe będzie podpisanie umów przez obie strony transakcji.
1: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
5: Usterka sterowania ruchem kolejowym na posterunku Wrocław-Grabiszyn sparaliżowała dużą część ruchu kolejowego w stolicy Dolnego Śląska i i okolicach. To około 30 odwołanych połączeń i opóźnienia sięgające blisko 100 minut. Opóźnienia wielu składów się wydłużają. Rekordziści mają już prawie 3 godziny spóźnienia, a setki pasażerów utknęło na dworcu Wrocław Główny.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: I zachęcamy jeszcze do zapisywania się na sobotnią noc muzeów. Można także odwiedzić oczywiście Radio Opole. Mamy jeszcze wolne miejsca, obowiązują zapisy. Można do nas napisać maila zwiedzanie@radio.opole.pl. Można też zadzwonić pod numer telefonu 77 40 13 132. Dzwonimy od poniedziałku do piątku do godziny 14.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Trochę się jakby przejaśniło w tym naszym regionie.
7: Z naciskiem na jakby.
2: Na jakby, tak, bo tak cały czas te chmury są gdzieś w pobliżu i ja czuję, że one się tak czają, że jak ja będę chciała wyjść z pracy suchą stopą, to nie wyjdę, bo zacznie wtedy lać. Przelotnych opadów deszczu właśnie się spodziewamy i po południu możliwe są burze. Od 15 do 17 stopni dzisiaj to temperatura maksymalna, nocą od 7 do 9 stopni i wtedy też ma padać. Jutro zaś od 13 do 15 i też spodziewamy się i takich przelotnych burz i przelotnych opadów.
7: No tak, jutro max do 15, to dzisiaj już mamy 15 w takim Opolu na przykład. Proszę bardzo, 15 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu. Jeszcze cieplej, bo 16 stopni mamy w Kędzierzynie, Koźlu, no a zaledwie 14 w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po 12, dzień dobry, mówią wam Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap, cześć ponownie, Marcin Głowinkowski ten program realizuje.
2: Buziaczki wam wysyłamy, nie tylko w swoim imieniu, ale też od Dua Lipy i Calvina Harrisa.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś legendą.
10: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
12: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
14: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
5: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: Przypominam, że w Radio Opole czeka na kogoś z Was podwójne zaproszenie na fantastyczny koncert, który odbędzie się już 19 maja w Opolu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Wyobraźcie sobie ponad 30 męskich głosów i repertuar, który zna praktycznie każdy, ale w aranżacjach, których jeszcze nie słyszeliście. Chór, męskie brzmienia odwiedzi Opole, będzie tam energia, będzie wzruszenie i muzyczne widowisko, które może zaskoczyć nawet tych, którzy na chórach już się dobrze znają.
3: No proszę bardzo, a dziś wykorzystujemy do zadania Wam pytania święto z kalendarza świąt nietypowych. Tym świętem jest, uwaga, Dzień Farmaceuty. A zatem podajcie nam receptę na zachowanie energii i wigoru przez całą noc. Noc muzeów oczywiście, bo ta już w najbliższą sobotę i dużo do zwiedzania i dużo placówek i dużo godzin. A zatem to jest pytanie konkursowe, no i proszę bardzo, 774-541-541. Bardzo fajna odpowiedź jest.
4: Oto recepta na zachowanie energii. 5 litrów śmiechu codziennie. Znajdź powód do radości nawet w najmniejszych rzeczach. Humor to jest najlepsze paliwo dla ducha. A w przypadku braku efektów, dawką śmiechu może zwiększyć dwukrotnie. Zapamiętaj najważniejszą zasadę. Energia pochodzi z radości życia. Dziękuję.
2: Cóż, ta odpowiedź ma potencjał.
3: Ona jest taka optymistyczna, bym nawet powiedział.
2: Tak, ona mogłaby być wykorzystana bardzo dobrze tej
3: najbliższej na duchu.
2: 774-541-541. Podajcie receptę na to, jak pobudzić organizm, żeby przetrwał całą noc. Noc muzeów albo noc nauki.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Nita w Radiopole, utwór szerokości, no szerokości wszystkim kierowcom, którzy nas słuchają, ale w ogóle wszystkim, którzy nas słuchają. W ogóle fajnie się z wami współpracuje, bo jak się okazuje, dzwonicie do nas nie tylko w sprawie na przykład konkursów i zdobywania nagród, ale w innych bardzo, bardzo ważnych sprawach też.
1: Witam. Mamy pierwsze dwa małe bocianki, żywocice. Pozdrawiam.
2: O, jaki tak. News, dziękujemy tak bardzo. Było. To ja może wyjaśnię, że wczoraj ogłosiliśmy, że faktycznie pierwsze piskle się pojawiło w tym gnieździe. Dzisiaj pani zadzwoniła, że dojrzała tam dwa małe ptaszki, a ja mogę powiedzieć, że są już trzy malutkie ptaszki w tymże gnieździe.
0: No i pięknie się dzieje, czyli rodzina bociania nam się powiększa w żywocicach. Ja przypomnę, znaczy teraz to akurat tam jest, co tam jest. Teraz to one są przykryte mamą, tak zakładam, czyli są grzane tam, wysiadywane są. Ale jeszcze dwa jaja nam zostały, tak?
2: Przed momentem było jeszcze karmienie.
0: Było karmienie.
2: Nie wygląda jakoś zachęcająco.
0: Jak to u ptaków. ale same pisklaczki są rzeczywiście śliczne, przeurocze, małe, nieporadne i tam widać, że te główki wystawiają, oczywiście, bo pewnie głodne bez przerwy.
2: Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że ten trzeci to się wykluł przed momentem. Nawet mówiłam do Krzycha, ty zobacz, on wychodzi z jaja.
0: Tak, tak. Dziwne rzeczy tu w ogóle mówiłaś, ja byłem pochłonięty czymś innym, ale po twoim entuzjazmie domyślam się, że działa się dużo
2: ja
0: i fajnie.
2: Ja oglądałam jak zahipnotyzowane. Jeśli wy macie też na to ochotę, to odwiedźcie stronę bociany.żywocice.pl. My po prostu tam podglądamy troszeczkę to, co się dzieje w naturze i niebawem pewnie będziemy relacjonować kolejne narodziny, kolejne przebicie tej skorupki, a na razie to widzimy mamę, która chroni chyba przed deszczem te ptaszki, żeby nie zmokły.

0: Jarid Podsiadło, którego nigdy za wiele w Radio Pole Sezon. To jest ten utwór, który gramy. Za 22 minuty będzie godzina 13. Słuchajcie, prawie 15 tysięcy euro musi zapłacić fałszywa maskotka piłkarskiego Euro sprzed 2 lat. To znaczy, no nie sama maskotka, no bo i czym takowa miałaby zapłacić? Pluszem, watą, trocinami?
1: To by było interesujące. Zapłaci ten, który przebrał się za nielegalnie za maskotkę na mecz otwarcia Niemcy-Szkocja. Był to niemiecki youtuber, który dostał się na murawę na podstawie sfałszowanej akredytacji.
2: W czasie jednodniowego procesu Marvin Wildhage bronił się, że chciał wykazać luki w systemie bezpieczeństwa piłkarskiej imprezy. Sąd ocenił, że nawet jeśli uzna się jego działanie za dziennikarstwo śledcze, nie zwalnia go to z odpowiedzialności za złamanie prawa, czyli sfałszowanie dokumentu i uzyskanie usługi w wyniku oszustwa. Tak sąd w Monachium ocenił wejście na mecz otwarcia Euro 2024, w którym właśnie w Monachium zagrały Niemcy i Szkocja. Internetowy twórca oglądał to spotkanie z najbliższej możliwej odległości, z okolic linii bocznej. Wyrok zawiera karę 9 tysięcy euro. YouTuber musi też zwrócić ponad 5 tysięcy euro, które zarobił na publikacji w internecie filmiku ze swojego wejścia na stadion. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: No warto może dodać w tym miejscu, że ów skazaniec przebrał się za oficjalną maskotkę Euro 2024, no a tą maskotką, słuchajcie, był miś. No i to już wiele tłumaczy. No bo jak to był miś, to wiadomo, co YouTuber chciał tym misiem zrobić.
3: My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić.
1: A jednak się przyczepili i miś, to znaczy youtuber słono zapłaci za swój żart, a ten jego nielegalny kostium to pewnie sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu.
4: Słuchaj, Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.

0: Sign zaśpiewała nam o Gabrieli w Radio Pole. Za 10 minut wybije 13, a my teraz o Robercie będziemy rozprawiać, bo Robert Lewandowski ostatnio odpalił wrotki, trochę poszalał ze Szczęsnym,
1: trochę.
0: Tam na autobusiku sobie jechał i różne rzeczy opowiadał. To było bardzo zabawne, muszę przyznać. A teraz zastanawia się, co dalej robić, gdzie tu grać, bo są bardzo wysokie szanse na to, że jednak odejdzie z Barcelony po tym sezonie. Od kilku dni w sieci nie brakuje spekulacji, a to, że będzie grał we Włoszech, a to, że w Portugalii. No i pojawiają się pierwsze oświadczenia dementujące te plotki.
1: Lewy nie dołączy do FC Porto. Transferowe doniesienia zdementował sam prezes André Villas-Boas, który to stwierdził, że na takiego piłkarza po prostu nas nie stać.
0: Za to na Roberta stać Arabów. Ponoć Robert Lewandowski negocjuje z Al-Halail i jest bliski porozumienia z klubem z Riyadą. Zamożni z Arabii Saudyjskiej proponują naszemu napastnikowi tylko 90 milionów euro za sezon.
1: Jak stoicie, to usiądźcie, bo teraz będziemy to liczyć szczegółowo. I to wygląda tak, że to jest 7,5 miliona na miesiąc, 246 575 tysięcy euro na dzień.
0: Euro.
1: Euro. 10 tysi na godzinę. I 171 euro na minutę. No, także niezłą chatę można by za taką dniówkę już kupić i to w samej Warszawie.
0: Tylko pytanie, czy Robert na tę ofertę się skusi, bo coś mi się wydaje, że jeśli chodzi o kasę, to chyba bardziej kusi go ta przestronna w Sitges za nią i dziećmi w Hiszpanii.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole.
5: Reklama.
6: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
7: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
6: Serio? Ale jak?
7: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
8: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
9: Kaplica. Zaufanie na lata.
10: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
5: Po reklamie.
11: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13, mamy czwartek i to jest 14 dzień maja, dzień farmaceuty między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie?
12: Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora.
13: W tym sezonie może będziemy spodziewać się młodych, nie zapraszając.
12: 5 osób zabitych, 40 rannych to skutki ataku na Kijów. Premier Łotwy ustąpiła ze stanowiska.
0: Wiadomości Radia Opole.
14: O szczegółach Joanna Matlak.
12: Mamy nowego lokatora w opolskim zoo. W ogrodzie zoologicznym pojawił się długonogi samiec pampasowca grzywiastego, znany szerzej jako wilk grzywiasty. Do stolicy regionu przybył z Francji. Pracownicy zoo liczą, że nowy mieszkaniec szybko zaaklimatyzuje się w Opolu i skradnie serce samicy Izy. Mamy nadzieję, że nasz nowy osobnik stworzy z naszą Izą szczęśliwą parę i doczekają się młodych, mówi Marceli Bruj z ogrodu zoologicznego w Opolu.
15: Na razie samiec przebywa osobno, aklimatyzuje się. Za kilka dni tak naprawdę będziemy już pierwsze próby dokonywać takiego łączenia powoli spokojnego z samicą. Zobaczymy, jak będą na siebie reagować. Ogólnie z natury są to zwierzęta dosyć spokojne, więc mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie dobrze. No i tak naprawdę, jak się dobiorą w fajną parę, ułoży im się wszystko, no to mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie może będziemy spodziewać się młodych, nie zapraszając.
12: Dodajmy, że wilki grzywiaste żyją na terenach Ameryki Południowej, głównie w Brazylii, a ich absurdalnie długie nogi pomagają im chodzić między wysokimi trawami.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Kijowie. Rosjanie nad ranem zaatakowali tamtejszy blok mieszkalny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że 10 osób jest zaginionych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza pod gruzami budynku. 40 osób jest rannych po ataku w Kijowie, a 7 po nalotach na okolice stolicy. 28 osób ucierpiało po ataku na Charków, a 2 w obwodzie odeskim. Łącznie w kraju Rosjanie uszkodzili 180 miejsc, w tym 50 budynków mieszkalnych.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: Szefowa łotewskiego rządu Ewika Silina ogłosiła ustąpienie z funkcji po tym, gdy wczoraj rozsypała się rządząca krajem koalicja. Z udziału w rządzie zrezygnowała partia postępowców.
16: Obecny rząd będzie funkcjonował jako gabinet tymczasowy do czasu powołania nowej koalicji. Ministrowie pozostają na stanowiskach, a administracja państwowa kontynuuje pracę. W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy dotyczące utworzenia nowego gabinetu. Ustąpienie premier ma związek z zeszłotygodniową dymisją ministra obrony Andrisa Sprutza, który jest członkiem partii postępowców. Ewika Silinia zażądała jego dymisji, gdyż jej zdaniem stracił on zaufanie społeczne po incydencie z dronami na wschodzie kraju. Nam w Rydze czasem trudno wyobrazić sobie, jaki stres odczuwają mieszkańcy tamtej części kraju, jak czują się rodziny, które w nocy dostają kolejne powiadomienia na telefon. Mówiła premier. Szefowa rządu podała się do dymisji na pół roku przed planowanymi na jesień wyborami. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
5: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
12: Wracamy do naszego regionu. Nadciśnienie, zawał serca, udar mózgu czy choroba wieńcowa to główne choroby układu sercowo-naczyniowego i to one stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. Aby zminimalizować ryzyko zachorowań, opolski oddział NFZ zachęca do badań profilaktycznych. Najbliższą okazją ku temu będzie piątkowa akcja pod nazwą Rodzinna Siła Zdrowia, organizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny. Serce to nie tylko pompa, to część ważnego układu w naszym ciele, dlatego należy o nie dbać. Zapraszamy do siedziby NFZ przy ulicy Ozimskiej 72A między godziną 10 a 14. Mówi Barbara Pawlos, rzecznik prasowo-polskiego oddziału NFZ.
17: Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji kardiologicznych, badania EKG, pomiaru ciśnienia, czy też pomiaru analizatorem składu ciała oraz porad dietetycznych. Uczestnicy najpierw będą przechodzić badanie EKG, a następnie korzystać z porad lekarzy kardiologów.
12: Na to wydarzenie wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zapisać się można dzwoniąc pod numer 77 54 95 213. Podczas akcji pracownicy funduszu będą także promować portal Diety NFZ oraz program Moje Zdrowie. Udzielimy instruktażu wypełniania ankiety Dziesiątka dla serca i samobadania piersi, dodaje Barbara Pawlos.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Nadal mocno zachmurzone niebo, przynajmniej nad Opolem, nad wyspą, dokładniej nad Radiem Opole. No i takie miało być zachmurzenie duże, choć miały być też przejaśnienia. Tu i ówdzie może jeszcze pokropić, a na południu na naszego regionu to też możliwe burze. Uważajmy na to, od 15 do 17 stopni w ciągu dnia. Wiatr słaby, umiarkowany, ale mocniej może też powiedzieć, już zwłaszcza w czasie burz, do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie też duże, możliwe opady, choć już o burzach nie ma tutaj wspomnienia. Natomiast temperatury takie sobie, od 7 do 9 stopni.
14: 14 jest w Nysie, tam aktualnie najchłodniej, po 15 stopni mamy w Brzegu, w Namysłowie, w Opolu, a w Kędzierzynie, Koźlu 16.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: Przypominam, że mamy zimnych ogrodników. Jutro jeszcze zimna Zośka, także jest zimno w tym tygodniu.
11: Taki to ten Bonifacy, no właśnie.
14: A tutaj Iwona Tokarska z tej strony.
11: Rozgrzana?
14: No, powiedzmy.
11: Rozgrzany Krzysztof na pewno i Paweł Oliwa, który do nas dołączył, to my go za chwilę rozgrzejemy.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Duet na fali.
2: Za nami Lambery w utworze Kto jak nie my. No kto jak nie my przypomni wam
3: o konkursie. A wiesz kto będzie na Dniach Ozimka występował?
2: Nie mam pojęcia.
3: Lambery właśnie.
2: Ależ to zaskoczyłaś mnie, no. Proszę, taki zbieg okoliczności.
3: Albo może ja pójdę na ten koncert, dlatego tak się ucieszyłam.
2: Okej. A wracając do konkursu, chcemy was zaprosić na Męskie Brzmienia. Takie wydarzenie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu we wtorek, 19 maja i to dwukrotnie. A my mamy taką podwójną wejścióweczkę. Będziecie mogli sobie posłuchać chóru i to całkiem, słuchajcie, 100 koncertów już mają w całej Polsce. Zaśpiewają i Jaskółkę Uwięzioną i jak trzeba to We Will Rock You i to w taki sposób, że naprawdę serca mocniej zabiją, a myślę zwłaszcza tej żeńskiej części publiczności.
3: Mm. No, Iwonie
2: to już zabiło dawno.
3: Zachęciłeś, powiem ci, bardzo zachęciłeś, że aż nie potrafię się teraz zebrać, żeby podać numer telefonu. 774-541-541.
2: Dobrze.
3: A prośba do was jest następująca. Podajcie nam receptę na to, jak rozbudzić, pobudzić organizm, żeby przetrwał całą noc. Noc muzeów albo noc nauki, żeby zaliczyć jak najwięcej. Dzwońcie do nas śmiało, bo zostało ostatnie pół godziny, żeby się z nami skontaktować i żeby dać sobie szansę na zdobycie tego podwójnego zaproszenia.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: słuchacie Radio Pole, mamy już 26 minut po godzinie 13, a my teraz będziemy sobie zaglądać do internetu, w którym sporo się dzieje, zwłaszcza w showbiznesie, czyli będziemy wam cytować tytuły, jakie wyhaczyliśmy w tej sieci. Proszę bardzo, to może ja rozpocznę od tego, co się dzieje w Łodzi. A z miasta Łodzi nie tylko kot pochodzi, ale tam się
1: wyjęłaś
0: teraz...
1: mi to z ust.
0: Kłaki tam się zostały. Teraz w ogóle dzieje show, tam Hollywood w zasadzie
1: to
0: się
1: prawda.
0: Dzieje.
1: Oj, tak.
0: Henry Cavill dojechał na Łódź Fabryczną, walczy na dworcu o życie.
1: Prawda to, prawda, i to czekam na efekty tej walki, bo może być zacnie. Dobrze, ja mam na początek nowe trendy w kobiecym sporcie i to będą dwa tytuły, podam je jeden po drugim, proszę. Bo co będziemy oszczędzać. Uwaga, pierwszy tytuł. Gorąca golfistka Paige Spiranak pokazała się bez stanika. Ogromne poruszenie. Golfistka.
0: Paige Spiranak?
1: Tak myślę.
0: A to jest imię i nazwisko.
1: Tak, tak. No nie znasz?
0: Nie, bo Paige mnie zainteresował.
1: Paige. A uwaga, drugi tytuł z tej serii. Nowe trendy w kobiecym sporcie. Najseksowniejsza piłkarka na świecie w prześwitującej bieliźnie. Przesadziła? Dopytuje portal.
0: No jak piłkarka, to pewnie wytrenowana i ma co pokazać.
1: Tak.
0: A taka Marianna na przykład... To ostatnio
1: uważaj, co
0: wyskakuje
1: powiesz.
0: Mi z lodówki, słuchaj. No.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, cytuję. Sejm sprofanowany, Marianna Schreiber wparowała tam w super kusej. Kropka. Ekspertka miażdży. Wygląda jak w klubie nocnym.
1: Dużo danych, jak na jeden tytuł. Analizuję. Na tej kusej się zatrzymałem. Nie
0: no
1: wiem,
0: w super kusej mini.
1: I że coś miażdży.
0: I...
1: Okej. Okay. Tak. Nie, może nie.
0: I się zastanawiałem, czy to jest bezwstydność roku.
1: No nie. Policjantce nie uchodzi, nie przystoi.
0: Przyszłej,
1: dobra. Maja Bohosiewicz tymczasem maltretuje pierś z kurczaka, a Agata Rubik ją strofuje. Coś słabo ciągniesz. Rozbawiły was? To było na zasadzie cytatu. Ja tutaj absolutnie nic od siebie nie dodaję.
0: To było dla mnie miażdżące.
1: To mi się zdaje, że czasem zdarza maltretować pierś z kurczaka, ale nie ogłaszam tego całemu światu.
0: Żabson i Lila Janowska zablokowali przejście różową strzałą za 300 tysięcy złotych. Granice bezczelności zostały przesunięte, zastanawiają się redaktorzy.
1: To jakiś luksusowy samochodzik, tak?
0: No, taki prosiaczek.
1: W kolorze różowy. Lila Róż. Ja mam ostatni, nie branża beauty. Wyobraźcie sobie, odkryłem nową skarbnicę tytułów. I to jest... I to będzie tak. Nierówności... Gęsta trawa? Żaden problem. Te kosiarki jadą jak czołg, pitną jak laser. Ta-dam! Jak wstęp do Gwiezdnych Wojen, kolejna
0: część. To jak jeszcze tak trochę popada, to i tak, aby się u mnie w ogródku przydało.

0: Duet na fali.
1: Ach, jakże słodko Rubens zapraszał nas pod palmę. Nie mam nic przeciwko, absolutnie, ale może wszystko po kolei. Może my najpierw zaprosimy was na Noc Muzeów, a później tam sobie już pod palmę lećcie, co wy na to? Bo Radio Pole też otwiera swoje drzwi już w najbliższą sobotę i będzie można do nas przyjść i pozwiedzać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni, studia, reżyserki, nasze muzeum, bo w radiu, które jest nowoczesne i innowacyjne, jest muzeum, a w tym muzeum znajdziecie różne takie właśnie stare przedmioty, eksponaty, tak, to się tak nazywa, tudzież nawet, no nie chcę powiedzieć artefakty, bo to nie jest czasów jakichś tam, wiecie, biblijnych, ale różne magnetofony szpulowe, różne takie stare przedmioty używane przez naszych starszych kolegów, które ja na przykład jeszcze też niektóre pamiętam, też możecie tam zobaczyć i zapraszamy was do nas po prostu.
2: Poczujecie, jakie tajemnice kryją te nasze radiowe korytarze nocą i jak grają analogowe studyjne magnetofony. Będzie też okazja, żeby zobaczyć naszą fonotekę. Tylko trzeba do nas napisać maila na adres zwiedzanie@radio.opole.pl. Od 18 do 23 takie zwiedzanie jest możliwe. Z tego co wiemy, są wolne miejsca na godziny 21, 22 i 23. Także spieszcie się, jeśli macie ochotę pozwiedzać Radio Opole, to my gorąco do tego zachęcamy.
1: Bo my w ogóle specjalnie dłużej w pracy zostajemy i będziecie mogli zobaczyć też autorów. No my jak my, nasi koledzy, którzy mają wieczorne pasma i audycje, tak, będą tutaj cierpliwie na was czekać i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, kiedy na żywo się w radiu mówi do tego mikrofonu, jak to czerwone się świeci. Tak jak teraz ja na przykład.
2: Więcej szczegółów.
1: Czy ja to dobrze wytłumaczyłem?
2: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie radio.opole.pl, więc nawet jeśli ta mowa Krzysztofa była dla was zbyt zawiła, to tam znajdziecie wszystko czarno na białym. A już teraz u nas kolorowa i jak zawsze fenomenalna Lady Gaga, która zaśpiewa piosenkę najnowszą Shape of a Woman.

0: sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: No a ponieważ już tylko 9 minut pozostało do godziny 14, to zanim Duet na Fali się oficjalnie pożegna, to oczywiście rozstrzygniemy konkurs. Przypomnę, że w Dniu Farmaceuty dziś prosiliśmy Was, żebyście podali nam receptę na zachowanie energii i wigoru przez całą noc. Oczywiście Noc Muzeów. No i oto zwyciężczyni konkursu.
2: Oto recepta na zachowanie energii. 5 litrów śmiechu codziennie. Znajdź powód do radości nawet w najmniejszych rzeczach. Humor to jest najlepsze paliwo dla ducha. A w przypadku braku efektów, dawką śmiechu może zwiększyć dwukrotnie. Zapamiętaj najważniejszą zasadę. Energia pochodzi z radości życia. Dziękuję.
3: No i mam nadzieję, że dzisiaj u Pani będzie euforia i wielka radość, bo to właśnie do Pani wędruje podwójne zaproszenie na koncert Męskie Brzmienia, a tenże koncert odbędzie się już 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
3: Pięknie Wam dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Bawcie się dobrze, spokojnego popołudnia i słyszymy się jutro równo o 10:00. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, również Wam pięknie dziękuję za te ostatnie 4 godziny. Jutro z tym konkursem wracamy. Pamiętajcie, żeby ogrzać zimną Zośkę, bo będzie dalej tak zimno. Paweł Oliwa jeszcze zostaje, bo będzie realizował reporterski obraz dnia. Za chwilę w tym studiu pojawi się Justyna Maćkowiak. O, nawet już ją widzę.

0: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
5: Za chwilę w Radiu Opole reporterski obraz dnia, czyli przegląd najważniejszych spraw w regionie. Wcześniej jednak wiadomości na zegarach, godzina 14. Krowie trojaczki przyszły na świat w Głogówku.
6: Takie narodziny zawsze odbijają się szerokim echem.
5: Burza w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzi o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Poczta Polska będzie miała nowy zarząd. Przesłuchano już kandydatów.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły Joanna Matlak. Ale najpierw uwaga kierowcy, zablokowana jest nitka w kierunku Katowic na opolskim odcinku A4. Na 217 kilometrze na wysokości Magnuszowic koło Niemodlina przewrócił się pojazd ciężarowy. Jak podaje GDDKiA w Opolu, nie ma informacji o osobach rannych. Na miejsce podążają służby.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Krowie trojaczki wycieliły się w Biedrzychowicach na fermie ośrodka hodowli zarodowej Głogówek. To wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza, że są to trzy byczki. Ostatnie trojaczki w naszej hodowli mieliśmy 20 lat temu, mówi Arkadiusz Kożuszko, prezes OHZ Głogówek.
6: Zwierzęta są w dobrej kondycji, one teraz są na preparacie mlekozastępczym, dobrze się chowają. Takie narodziny zawsze odbijają się szerokim echem, ze względu na to, że to nie jest sytuacja taka powtarzalna, bo jeżeli chodzi o ciąże bliźniacze, to bliźniaki na przykład występują przynajmniej 4 razy do roku. Na trojaczki trzeba czekać. To wszystko zależy od szczęścia. Akurat takie szczęście teraz mieliśmy.
5: OHZ Głogówek jest największym w kraju centrum hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czerwono-białej. Dostarcza także wysokiej jakości zarodowy materiał hodowlany do produkcji trzody chlewnej. Ośrodek był wielokrotnie nagradzany na krajowych wystawach krów. Jest też na liście strategicznych spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego została wykonana w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa jest miastem dla każdego.
7: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie, myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
5: Nowy projekt transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego czeka na akceptację szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Mateusz Morawiecki zapowiada, że nie da się wykluczyć spis i będzie kontynuował działalność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wiceprezes partii staje tym samym w kontrze do jej szefa, Michał Fabisiak.
8: Jarosław Kaczyński miał na zamkniętym posiedzeniu PiS zażądać zamrożenia działalności stowarzyszeń działających w ramach partii. Mateusz Morawiecki na konferencji w Sejmie przekazał, że właśnie zarejestrował Rozwój Plus i nie zamierza go zamykać. Zdaniem byłego premiera stowarzyszenie stowarzyszenie nie stanowi konkurencji dla PiS, lecz poszerza ofertę partii.
2: Widzę tutaj pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym.
8: W ubiegłym miesiącu Jarosław Kaczyński zgodził się na działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale teraz, jak słyszymy, zmienił zdanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W najbliższym czasie zostanie wybrany nowy zarząd Poczty Polskiej. Pod koniec marca z funkcji prezesa spółki odwołano Sebastiana Mikosza. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział w czasie poznańskiego Impaktu, że w tym tygodniu przesłuchano kandydatów.
9: Zakładam, że ten wybór wynikający z końca kadencji, żebyśmy pamiętali, będzie trochę nowym otwarciem dla poczty. Natomiast jeśli chodzi o dywersyfikację działalności, nie widzę w tym nic drożnego. Znam bardzo dobrze przykład PKP, który utworzył fundusz, zamknięty fundusz nieruchomości, który utworzył spółkę X-City, który wnosi do tej spółki nieruchomości, które nie są związane z działalnością podstawową grupy, a mają potencjał biznesowy, zaprasza do tego partnerów komercyjnych i zarabia na tym bardzo duże pieniądze.
5: Poczta Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem. Musi przejść głęboką transformację cyfrową, dodaje minister.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Na naszym radiowym termometrze 14 stopni, popołudnie w regionie pochmurne, lokalnie możliwe także burze. W nocy zachmurzenie duże, opady deszczu, a na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu także lokalnie burze. Na termometrach 13-15 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie w czwartek, 14 dzień maja. Dzisiaj w programie m.in. Igrzyska bez barier, czyli zawody sportowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
2: To piękna inicjatywa, ponieważ wszyscy tutaj są tacy sami, tak? Tutaj nikt nikogo nie wyróżnia, że jest lepszy, czy jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy sami.
3: Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze. Co tam jeszcze? Slalom, super, 6 sekund czy jakoś tak.
1: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nową formułę tak zwanej recepty kontynuowanej, wystawianej przez farmaceutę.
4: Farmaceuta, widząc wszystkie dane pacjenta, widząc jakie bierze leki, jakie bierze dawki, jak często bierze te leki, mógłby na 120 dni przedłużyć taką receptę. Potem pacjent musiałby znowu spotkać się ze swoim lekarzem.
1: W magazynie również BHP i Prawo Pracy oczami uczniów, czyli regionalny konkurs wiedzy i umiejętności.
5: Poszło mi bardzo dobrze, aczkolwiek teraz już zauważam parę błędów, które popełniłam. Wchodząc na rusztowanie nie obrałam kasku. Musieliśmy ułamać cegłę, żeby wypełnić mur oraz przygotować narzędzia do wyrobienia zaprawy murarskiej.
1: W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia także sporo dobrej muzyki. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Na początek przenosimy się do Stegu Areny w Opolu, gdzie odbywają się Igrzyska bez barier. To zawody sportowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, mające na celu integrację, poprawę sprawności fizycznej oraz wyrównywanie szans w dostępie do sportu. Na miejscu była Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: 25. Igrzysk bez barier. Uważamy za...
3: Jest rekord, bo jest 40 ośrodków z województwa opolskiego i z województwa śląskiego. Uczestników jest powyżej 700. Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu Gerard Lama. No jest to w tej edycji po raz pierwszy, nas jest tak dużo. To serce się raduje, no bo to cały czas ważne, że na Opolszczyźnie mamy takie duże sale, bo gdybyśmy nie mieli takich sal, no to nie dalibyśmy rady, bo na początku jak zaczynaliśmy, to zaczynaliśmy skromnie, było to na zewnątrz, w tej chwili na zewnątrz, przy tych różnych wahaniach pogodowych nie ma takiej możliwości.
4: To w jakich kategoriach, jakie dyscypliny dzisiaj tutaj na Igrzyskach?
3: Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, zawsze standardowo jest to pięciobój sportowy. I to są w kategorii, można powiedzieć, strzeleckiej, bo będą strzelania, załóżmy, w pewnym stopniu z pistoletu. Też slalom, zwiedzamy Opole, w tle Wieża Piastowska. Jeszcze są dwie konkurencje, dart, no i rzut piłką tenisową do olbrzymiej bramki, bo takiej bramki to nawet Józef Młynarczyk, który się wywodzi z województwa opolskiego, żadnego strzału nie obroni, bo nas więcej niż 7,32.
4: Witam was serdecznie, jesteście skąd?
5: Z Nysy, z Alei Wojska Polskiego.
4: No i wy już jesteście po rywalizacji, jak wam poszło?
5: Tak. Bardzo fajnie, tak? Super było.
6: Piłkę na ten życzenie, tak? I kopał ten.
4: I co było najlepsze?
6: Wszystko.
5: Najwięcej punktów zdobyłeś, tak? Tak.
6: Tak.
4: Jak to się robi?
6: Nogą.
4: Czyli jak przygotować? Jak pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą, potrafią i chcą?
5: Należy dużo trenować, dużo ćwiczyć, wiele uśmiechu, wiele radości, a wszystko pójdzie dobrze.
4: Z nami DPS Kietrz, wy jesteście dopiero przed rywalizacją, tak, więc tak. Pytanie, jest stres, jest jakaś adrenalina?
7: Tak. No bardzo fajnie. Różne gry mieli. Brzuł piłkę, strzelanie było i kopanie piłki były.
8: Sebastian, co życzę?
4: No i proszę powiedz, jak było, bo wy już jesteście po rywalizacji.
8: Super, bardzo super. Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze. Co tam jeszcze? Strzelam super, 6 sekund czy jakoś tak.
4: No właśnie, a co było najtrudniejsze?
8: Piłki, rzut piłką. Do bramki było raz strzelone. Raz udało się, raz nie.
4: Dobra, a co było najtrudniejsze?
8: Piłka nożna. Nie nożna, tylko piłka do...
4: Bramki, żeby w te dziurki trafić.
8: Te dziurki, tak, no.
4: No właśnie, jak się przygotowywaliście do tego? Ile czasu?
8: Ja się nie przygotowałem, bo byłem chory.
4: Czyli na spontanie poszedłeś.
8: Trochę malenia.
4: Pani jest przykładem tego, że jeśli się chce, to się potrafi wszystko osiągnąć w sporcie.
9: Dokładnie tak. Trzeba po prostu tylko mieć swoje cele i marzenia, żeby je spełniać. Barbara Bieganowska Zając. Jestem pięciokrotną mistrzynią paraolimpijską z klubu Mgłosir Korfantów. Ja myślę, że właśnie tutaj na tym spotkaniu jest to piękna inicjatywa, ponieważ wszyscy tutaj są tacy sami, tak? Tutaj nikt nikogo nie wyróżnia, że jest lepszy, czy jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy sami i myślę, że takimi właśnie zabawami, grami, zawodami pokazujemy, że możemy swoje bariery przełamywać.
4: Z nami ksiądz Zygmunt Lubieniecki, inicjator tego wszystkiego, co tu dzisiaj się dzieje, te Igrzyska bez barier. Nie byłoby ich, gdyby nie ksiądz.
10: Rozpoczęliśmy przed wielu laty i to wtedy określałem jako olimpiada dla dzieci, sportowców, młodzieży niepełnosprawnych, najlepsi z najlepszych. Te olimpiady odbywały się w różnych miejscowych, przede wszystkim w Gogolinie, w Zdzieszowicach, w Kamieniu Kołosze. No, a teraz, jak przeszedłem kilka lat temu, to wirusowe zapalenie mózgu, nie byłem w stanie kontynuować i robi to prezes Halama z większym rozmachem i jest to dla mnie osobiście wielkie przeżycie, mimo kłopotów zdrowotnych, nafaszerowany lekami przyjechałem, przywieźli mnie, żeby być. Przeżywam to z tego względu, że niektórych znam od kilkunastu lat i oni podlatują do mnie i wołają: tatusiu, wtedy się rozklejam.

0: Na zegarach zbliża się 15.30. Czwartkowe popołudnie to chyba nie jest łatwy czas dla kierowców w naszym regionie, ale o tym więcej już teraz opowie Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Przypominam kierowcom korzystającym z autostrady A4, że w rejonie Rzędzi Wojowic doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki jadącej w kierunku Katowic, która przewróciła się w poprzek jezdni i zablokowała pasy zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Dodatkowym utrudnieniem jest wyciek paliwa z uszkodzonego pojazdu. Służby prowadzą akcję zabezpieczenia miejsca tego zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, zarówno jadących w stronę Wrocławia, jak i Katowic, do korzystania z objazdu wytyczonego przez węzeł Opole Zachód, drogi krajowe 46-94, no i węzeł Brzeg, w zależności z której strony jedziecie. Jeżeli chodzi o Opole, to gęsto na tych tradycyjnych drogach powrotu do domu, Wolniej Piastowska, Nysłużyckiej, Bohaterów Monte Cassino, no i centrum oczywiście także. Uważajcie, bądźcie czujni.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 1150 hektarów lasu spłonęło wskutek pożaru Puszczy Solskiej. To najnowsze dane, jakie przekazało dziś nadleśnictwo w Józefowie. Służby szacują, że na obszarze około 400 hektarów będzie trzeba wyciąć wszystkie drzewa. Las, który znaliśmy, nie wróci w ciągu najbliższych 100 lat, mówią leśnicy z Józefowa.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Fundacja Cancer Fighters ostrzega na portalu X przed oszustami podszywającymi się pod jej pracowników i próbującymi wyłudzać pieniądze. Organizacja poinformowała, że otrzymuje sygnały o fałszywych telefonach i wiadomościach z prośbami o wpłaty. Cancer Fighters podkreślają, że nie kontaktują się prywatnie z darczyńcami przez komunikatory ani numery prywatne i nie prowadzą zbiórek poza oficjalnymi kanałami.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: W Rosji, w obwodzie białgorodzkim, wykoleił się pociąg pasażerski. Jak ustalił portal MNS, rosyjski samolot zgubił bombę, która uszkodziła tory kolejowe. Do tego zdarzenia doszło 13 maja. Lokalne serwisy podały, że maszynista ostro zahamował, gdy zobaczył, iż brakuje około 2 metrów szyn. W pociągu znajdowało się 15 pasażerów. Jedna osoba potrzebowała pomocy lekarza.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.

0: Parasole przydadzą się. No i właśnie, co mam powiedzieć? Przelotny deszcz, informacje o nim meteorolodzy przekazują. Mało tego, wspominają nawet o tym, że burze mogą się pojawić. Takie chmury, które mogły coś takiego przynieść, dziś już pojawiały się w okolicach Cieszowic, Kędzierzyna Koźla czy Strzelec Opolskich, ale obecnie chyba takich, że tak powiem, atrakcji nie ma. A co na termometrach? Ile w naszym regionie? 15 stopni w Nysie i Kluczborku, a 16 w Namysłowie, w Brzegu, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Moi drodzy, przypominamy, noc muzeów, również w Radiu Opole. Mamy dla was sporo atrakcji na ten czas. Można nas odwiedzić. Są jeszcze miejsca na wejścia o 22 i 23, a szczegóły na www.radioopole.pl.

Mówiłem wcześniej o pomyśle jednego biletu na jedną podróż, unijnym pomyśle. Nie bez powodu podkreślam unijnym, bo teraz też o nowych pomysłach, o przepisach, za którymi stoi Unia Europejska. Zapowiadane są kolejne działania przeciwko platformom społecznościowym, które zdaniem Brukseli szkodzą dzieciom i młodzieży. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia pracuje nad regulacjami dotyczącymi modeli działania mediów społecznościowych. Podejmujemy działania przeciwko TikTokowi, jego uzależniającemu designowi, niekończącemu się przewijaniu, powiadomieniom, push i tak dalej. To samo dotyczy Meta, ponieważ uważamy, że Instagram i Facebook nie przestrzegają obowiązującego u nich minimalnego wieku 13 lat. Wszczynamy postępowanie przeciwko X za rozpowszechnianie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Badamy platformy, które pozwalają dzieciom wpadać w tak zwane królicze nory szkodliwych treści. Podczas szczytu poświęconego sztucznej inteligencji i dzieciom, odbywającego się w Kopenhadze, Ursula von der Leyen mówiła ostatnio, że to europejskie instytucje, a nie technologiczne firmy, mają wyznaczać zasady działania internetu. Twoje Radio Pole, na naszych zegarach już tylko 18 minut dzieli nas od 16.

Żyjemy w takim ciekawym czasie, kiedy dziś wiadomo, co na pewno wydarzy się jutro. To przynajmniej jeśli chodzi o cyferki, które pojawią się na pylonach przy stacjach benzynowych. Drodzy kierowcy, jutro 95 maksymalnie za 6,39, 98 za 6,98, a diesel za 6,85. Więcej informacji dla kierowców, ale już nie o cenach paliw, to w autopilocie Radia Opole chwilę przed godziną 16, a o 16 kolejne dziś wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Tuż przed godziną 16 zaczynamy informacje drogowe o sytuacji w Opolu. Najtrudniejsze punkty to obwodnica północna Opola, Nysy Łużyckiej w obu kierunkach, Bohaterów Monte Cassino do Zimskiej Oleska na wylotówce w kierunku Zawady, Wojska Polskiego Piastowska i Częstochowska do Witosa. Tutaj stoicie. Ale najważniejsze informacje są dla kierowców jadących bo próbujących jechać po autostradzie A4, ponieważ tam, przypominam, w rejonie Rzędzi-Wojowicy doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki jadącej w kierunku Katowic. Ta przewróciła się w poprzek jezdni i zablokowała pasy zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Przypominamy, kierowcy powinni korzystać z wytyczonego objazdu przez węzeł Brzeg, jeżeli jadą od strony Wrocławia w kierunku Katowic, a jeżeli jadą w kierunku Wrocławia, to wjeżdżamy na węźle Opole Zachód i drogami krajowymi 4694. Jedziemy w kierunku Brzegu, później wracamy na czwórkę właśnie na węźle Brzeg. W przeciwnym kierunku kierunek odwrotny.
1: Radio Opole. Jedź dalej.
12: Drodzy kierowcy, oczywiście możecie liczyć na Radio Opole. Kolejne informacje z dróg naszego regionu za pół godziny. A teraz na zegarach już 16.
13: Posiadał znaczne ilości narkotyków, a także je sprzedawał. W Opolu ruszył proces Daniela N. Proboszczowie z konkursu. Nowości w archidiecezji lubelskiej. Rośnie bilans ofiar po ataku w Kijowie.
1: Wiadomości Radia Opole.
12: Prosimy o szczegóły. Zaprasza Joanna Matlak.
13: Przed sądem okręgowym w Opolu ruszył proces Daniela N., oskarżonego o handel narkotykami, udzielanie substancji psychoaktywnych osobom małoletnim oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków i amunicji. Akt oskarżenia przedstawił prokurator Robert Garbowicz z prokuratury okręgowej w Opolu.
14: Oskarżam Daniela o 8 czynów. Pierwszy to jest zarzut zbrodni popełnionej w okresie od października do listopada 2024. 2024 roku w Kędzierzynie Koźlu dotyczącej udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wskazanej osobie małoletniej środków odurzających i substancji psychotropowych. To jest czyn z artykułu 59 ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
13: Kolejne zarzuty obejmują m.in. posiadanie i sprzedaż substancji psychotropowych innym osobom. Ostatni z zarzutów dotyczy nielegalnego posiadania amunicji. Mężczyzna podczas pierwszego terminu rozprawy przyznał się do stawianych mu zarzutów, a drugi termin procesu wyznaczono na 16 czerwca.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: W Kijowie rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku. Spod gruzów wydobywane są kolejne ofiary śmiertelne. Według najnowszych doniesień jest ich 7. Ponad 40 osób odniosło rany. W nocy z 13 na 14 maja Rosjanie uderzyli w ukraińską stolicę za pomocą dronów i rakiet. Była to część zmasowanego, trwającego ponad dobę rosyjskiego ataku na Ukrainę.
2: Wśród zabitych cywilów jest 12-letnie dziecko. Dzieci, w tym jedno niemowlę, są też wśród rannych. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Początkowo donoszono o 10 poszukiwanych osobach. Według najnowszych danych służb ratunkowych za zaginionych uważa się około 20 cywilów. Ogółem do zmasowanego ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 1500 uderzeniowych dalekosiężnych bezzałogowców i ponad 50 rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
13: A piątek, czyli dzień jutrzejszy, w Kijowie ogłoszono dniem żałoby. W archidiecezji lubelskiej zmieniają się zasady wyboru proboszczów. W parafiach, gdzie ich brakuje, mogą być wybierani na drodze konkursu. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. O szczegółach Tomasz Maczulski z Radia Lublin.
15: W telegraficznym skrócie, w parafiach, w których nie ma proboszczów, mogą zostać ogłoszone konkursy na to stanowisko. Jest jednak pewne ale. Kandydat musi spełnić szereg wymagań, mówi kanclerz lubelskiej kurii, ksiądz Adam Jaszcz.
16: Na przykład opinia dziekana jest potrzebna, ale też wymagamy tego wszystkiego, co pokazuje nam osobowość kandydata, czyli wykształcenie, które zdobył, jakiś pomysł na parafię, które będzie miał.
15: Jednak ksiądz profesor Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w całym pomyśle widzi pewne zagrożenia.
17: Konkursem na urząd proboszcza wiąże się też ryzyko menedżerskiego podejścia do parafii. To nie jest do końca związane z duchem kościoła.
13: Proboszczowie poszukiwani są m.in. do parafii świętej Agnieszki w Lublinie czy do parafii świętego Ducha w Chełmie.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
13: Zmiany prawa, które ogranicza dostęp do bezpłatnej opieki medycznej niepracującym Ukraińcom, domaga się Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Organizacja, wspierana przez inne stowarzyszenia pomagające uchodźcom, skieruje w tej sprawie list otwarty do rządzących. Według niej ograniczenia dotykają najsłabszych: osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i starsze.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
12: Zbyt wiele się nie zmienia, jeśli chodzi o pogodę w naszym regionie, bowiem ciągle zachmurzenie miejscami się utrzymuje, ale są też takie miejsca, gdzie trochę więcej przejaśnień się pojawia. Sprawdźmy, co obecnie gdzieś w okolicach Głogówka, między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem, mogą takie ogniska burzowe się tworzyć, bo przed burzami też meteorolodzy dziś ostrzegają. Temperatury 17 to najwyżej w Kędzierzynie Koźlu, 16 teraz na termometrach w Opolu, Brzegu i Namysłowie, 15 stopni notujemy w Nysie, w Kluczborku i w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Wiatr, on zazwyczaj słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, wieje z południa i południowego zachodu, ale właśnie, gdyby miały te burze się pojawiać, to wtedy prędkość wiatru będzie wzrastać nawet do 65 km na godzinę. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, to Twoje Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
4: Warsztaty, festyn, a może koncert?
3: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
5: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacje elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Drodzy amatorzy aut elektrycznych, a konkretnie tu chciałbym zwrócić się do tych, którzy czekali na Izerę. Czas na zmiany. Teraz czekać będziemy na efekty kolejnego projektu. Na drogach mają się te efekty, czyli pierwsze polskie seryjnie produkowane samochody elektryczne pojawić się za 3 lata. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Z kolei wczoraj podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Zawarły ją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka Electromobility Poland. Szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak ma nadzieję, że powstanie w Jaworznie hubu elektromobilności będzie krokiem milowym na drodze rozwoju tej branży w Polsce.
2: Dzisiejsza umowa 4,5 miliarda złotych wejścia kapitałowego Narodowego Funduszu to również pewnego rodzaju nowy mechanizm finansowania Narodowego Funduszu, który oczywiście możemy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast ten mechanizm daje nam również możliwość wsparcia rozwoju tej firmy jako współwłaściciel i taką rolę widzimy. I dzisiaj z pełnym przekonaniem jestem w stanie powiedzieć, że wspieramy kolejny kluczowy element rozwoju krajowego sektora nowych technologii.
1: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zwrócił uwagę, że od pierwszego dnia duży udział w produkcji będą mieli lokalni poddostawcy, w tym z Unii Europejskiej.
3: Local content około 70% od pierwszego dnia produkcji. To jest bardzo wysoka liczba, ambitna, ale też o to nam chodziło, żeby ten local content budować. Dzisiaj mamy finansowanie, mamy partnera, więc nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć fazę realizacji tego projektu.
1: Większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. To też warto zaznaczyć. No i co Państwo na to? Na te obietnice? Ile takich osób, którym na usta ciśnie się Tomaszowe, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę? No sam jestem ciekaw, jak to będzie. Oczywiście będziemy to śledzić i słuchaczy informować. A jakże?

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz o pomocy innym. Nie wymaga wielkiego zaangażowania, nie wymaga tego, by wiele czasu poświęcać, a można komuś uratować życie. Mowa o nagłośnionej ostatnio przy okazji akcji, za którą stoi Łatwogang, mowa o akcji rejestracji dawców szpiku. Z takimi akcjami, choćby na uczelniach, można spotkać się częściej i, co ważne, spotykają się one z bardzo dobrym odbiorem.
2: Zaczynam się interesować, też myślę, że to bardzo ważne, żeby pomagać innym, zwłaszcza, że to bardzo mały gest, który można uratować życie tak naprawdę.
3: Fajna inicjatywa i warto pomóc, bo jednak to się okazuje nie być takie straszne.
4: Dla nas to jest tylko 7 minut, a dla kogoś całe życie.
1: No 7 minut, właśnie to tak symbolicznie powiedziane, 7 minut. Chodzi o to, że naprawdę niewiele czasu potrzeba, by dołączyć do bazy. Można stacjonarnie, w czasie różnych akcji, można zamówić do domu specjalny zestaw, który potem odsyłamy i tak do bazy jesteśmy włączani. Nieważne w jaki sposób, ważne, że dzięki ludziom, którzy do bazy dawców szpiku dołączają, ratuje się ludzkie życie. Na przykład tylko dzięki dawcom z bazy DKMS Polska szanse na, jak to się mówi, drugie życie w 2024 roku otrzymało ponad 1500 osób, dokładnie

0: Zbliża się 16.30 w programie Radio Opole Czas. Informacje dla kierowców zaprasza Kuba Biel.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Jeżeli chodzi o ruch w Opolu, to wciąż spory. Piastowska, Nysy Łużyckiej na Zaodrze, Wrocławska do centrum, Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego i dalej Bohaterów Monte Cassino do Ozimskiej. Gesto także na wylotówkach z miasta, więc tracimy cenny czas. Natomiast najważniejsza informacja to ta dotycząca autostrady A4 w rejonie Rzędzi, Wojowic. Przypominamy, tam doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki jadącej w kierunku Katowic. Ta przewróciła się w poprzek jezdni, zablokowała pasy zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Są wytyczone objazdy dla jadących od strony Opola do Wrocławia. Skręcamy na Weźle Opole Zachód, później objazd drogami krajowymi 46-94 przez Brzegi z powrotem na czwórkę na Weźle Brzeg. Dla jadących w kierunku przeciwnym analogicznie ta droga objazdowa jest przeciwna, czyli zaczynamy od węzła Brzeg i później dalej 94-46 i Opole Zachód. Jedziemy dalej w kierunku Katowic.
1: Przekaż nam, co się dzieje na trasie. 774-541-541. Wiadomości Radia Opole.
3: 16.30 na zegarach. Daniel Klimczak, dzień dobry. Dwie osoby zostały ranne w wypadku wiatrakowca, który rozbił się pod Warszawą. Do zdarzenia doszło podczas lądowania na terenie klubu Port Baranów w powiecie grodziskim. Statek powietrzny zderzył się z ziemią i zapalił, jak powiedziała Katarzyna Zychę z Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim. Poszkodowanych jest dwóch mężczyzn.
4: Samodzielnie opuściło wiatrakowiec. Uznali jednak poparzeń i z obrażeniami ciała zostali przewieźni do szpitala.
3: Przyczyny wypadku ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: We wrześniu zakończy się modernizacja linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem. Obecnie dobiegają końca roboty na moście nad Małą Panwią. Oprócz tego zmodernizowanych zostanie 12 innych przepraw, 25 przejazdów kolejowo-drogowych i 9 przystanków. Odtwarzana jest też stacja w Jałowej oraz Mijanki w Kotorzu Małym i Tułach. W pracę na ponad 40-kilometrowej linii zaangażowano kilkuset ludzi i kilkadziesiąt maszyn. Jak informuje PLK, po ich zakończeniu z Opola do Kluczborka będzie można dojechać w 46 minut. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 17, to za pół godziny. W nich m.in. o planowanej renowacji dwóch egzemplarzy niezwykłej Biblii znalezionych na Opolszczyźnie.
5: Tam są ślady żerowania drewnojadów, jakieś gniazda pająków. Nie będę dalej mówić, bo nie chciałabym Państwa straszyć.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No ja też nie chciałbym Państwa straszyć. Patrzę na radar, jeśli chodzi o burzę. No nie, nie muszę straszyć. Ewentualnie gdzieś tam trochę więcej chmury w okolicach Zdzieszowic, Zawadzkiego się pojawia, ale to raczej bez tych zjawisk burzowych. Mimo wszystko ostrzeżenie przekazujemy, bo takowe

0: ciągle w prognozach utrzymują meteorolodzy z IMGW. Zachmurzenie, miejscami duże, miejscami większe przejaśnienia, ale te burze niewykluczone. Temperatury, ile teraz mamy na termometrach? 15 stopni w Kluczborku i w Nysie, reszta regionu to 16 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to jeszcze dodajmy, że wiatr jest słaby i umiarkowany okresami, tylko porywisty wieje z południa i południowego zachodu.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie teraz o pracy, ale też, a może przede wszystkim o tym, jak powiązana jest praca ze zdrowiem. To na przykładzie płci pięknej. Już nie tylko rodzina i relacje, ale praca oraz sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet. Tak wynika z raportu Fundacji Twarze Depresji. Przed laty to dla mężczyzn praca była źródłem stresu i trudności psychicznych, a kobieta była przede wszystkim matką Polką. Po roku 1989 następuje zmiana kulturowa. Tak mówi psychiatra dr Sławomir Murawiec.
1: Ta rola kobiety jako matki przede wszystkim i ogarniającej dom została zakwestionowana. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek. Przekaz medialny mówił: zacznij się realizować właśnie tutaj, w tej sferze zawodowej. Kobiety ruszyły do pracy.
0: 73% badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej trzy role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki, przyjaciółki. Prawie 60% odczuwa z tego powodu zmęczenie psychiczne, co trzecia ocenia poziom tego zmęczenia jako bardzo wysoki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, tak wskazuje prezes Fundacji Anna Morawska-Borowiec.
2: Coraz więcej z nas wie, jak ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zakładały maskę tlenową sobie, pooddychały powietrzem, zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi, i być dobrymi pracowniczkami, sąsiadkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej.
0: No, ja bym dodał, że trzeba dbać o siebie właśnie po to, by mieć siłę, by pomagać i dzieciom, i żonom, partnerkom, być dobrymi pracownikami, sąsiadami, przyjaciółmi, synami i tak dalej. Bo choć tu o paniach była mowa, to myślę, że śmiało moglibyśmy i w przypadku panów powiedzieć, przypomnieć, jaka rola w życiu jest nam dana i warto wypełniać ją jak najlepiej potrafimy. A dużo lepiej to wychodzi, gdy potrafimy też zadbać o siebie. No i tutaj nie ma chyba znaczenia, czy o kobietę, czy mężczyznę chodzi. Warto o tym pamiętać. Za 16 minut będzie godzina 17. To Twoje Radio Pole. Katrina and the Waves już teraz.

przed chwilą Julia Wieniawa, a za chwilę, no właśnie, Damian Sikorski, projekt już jutro na scenie w Studiu M imienia SBB, tutaj u nas w Radiu Opole. Za moment mała próbka tego, czego będziecie mogli oczekiwać jutro. No i to jest jeden z tych koncertów, na które zapraszamy naszych słuchaczy. No są już chyba marne szanse na to, żeby zdobyć wejściówkę, ale jest sposób na to, by wysłuchać tego koncertu. Mało tego, by ten koncert nawet obejrzeć. Jak? No to o tym za chwilę jeszcze powiem, a teraz mała próbka tego, co jutro.

0: patrzę wstecz, nie liczę.
1: Trochę alternatywy, takiej alternatywy za gości na naszej scenie w studiu M imienia SBB już jutro wieczorem. Zachęcam do tego, by posłuchać zarówno na antenie, jak i obejrzeć na www.radioopole.pl, bowiem będziemy ten koncert transmitować. To propozycja dla tych, którym nie udało się zdobyć zaproszeń. Gorąco zapraszamy. Damian Sikorski, projekt już jutro wieczorem.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.

0: reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
8: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
11: Jeżeli chodzi o Opole, to większość tras jest już przejezdna. Pewne utrudnienia jeszcze na Bohaterów Monte Cassino do ulicy Ozimskiej. No i może jeszcze wylotówka na Zawadę nieco bardziej zatłoczona. Poza tym już spokojniej. Niespokojnie natomiast na autostradzie A4. Przypominam, tam doszło do wypadku ciężarówki jadącej z Wrocławia w kierunku Katowic, która przewróciła się w poprzek jezdni i zablokowała pasy zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać do godziny 19. Wyznaczono objazd dla jadących w stronę Wrocławia. Zjeżdżamy na węźle Opole Zachód, później drogą krajową 46 i 94. Jedziemy przez Brzeg, gdzie wracamy z powrotem na czwórkę na węźle właśnie Brzeg.
12: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
13: No dziś po drogach naszego regionu po południu prowadził nas Kuba Biel. Dziękujemy bardzo. Na zegarach 17 i czas na wiadomości.
14: Nadleśnictwo Józefów podało szczegóły dotyczące zniszczeń na skutek pożaru w Puszczy Solskiej. W Ostródzie znaleziono zwłoki niemowlęcia. W serwisie też o dalszych losach zabytkowych Biblii znalezionych podczas remontu domu pod Namysłowem.
12: Wiadomości Radia Opole.
13: Zaprasza Daniel Klimczak.
14: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przekazała do renowacji dwa egzemplarze Biblii Brzeskiej z 1563 roku. Mowa o zabytkach znalezionych podczas remontu prywatnego budynku w miejscowości Krogulna. Proces odnawiania będzie czasochłonny. Każda z tych ksiąg będzie trochę inaczej konserwowana, zapowiada kierownik oddziału zbiorów specjalnych i zabytkowych w WPP Mirosława Koćwin.
15: Druga z Biblii, widzicie sami, jak się zachowała. Tam są ślady żerowania, drobnojadów, jakieś gniazda pająków. Jest jedna i druga po dezynfekcji w Archiwum Państwowym w Katowicach.
14: Dotacje na odnowienie ksiąg przekazało Ministerstwo Kultury oraz Samorząd Województwa. Łącznie to 171 tysięcy złotych, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kubalańca.
16: I projekt dwuletni, bo ta konserwacja tyle wymaga czasu. Dziękuję bibliotece, że jedna z tych biblii zostanie zdigitalizowana, więc nie tylko trafi zamknięte miejsce do Rogowa Opolskiego i tam będzie wśród innych białych kruków, ale przede wszystkim będzie można ją przedstawić szerokiej publiczności.
14: Makabryczne odkrycie koło Ostródy w Szambiarce w Giedrzwałdzie. Znaleziono martwy płód. Na miejscu pracują służby. Zwłoki dziecka zostały zabezpieczone do sekcji.
12: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
14: Prawnik Lubelszczyzna, Nadleśnictwo Józefów podało końcowe dane dotyczące obszaru pożaru w Puszczy Solskiej. Wczoraj wieczorem zakończono obloty dronem, powiedział Radiu Lublin zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Adam Kraj. Raczek.
0: Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładna do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
14: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie pracę nad usuwaniem spalonego drzewostanu. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać zdrowym skupiskom drzew.
17: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
14: Mundurowi z Opola zatrzymali 19-latka, który posiadał marihuanę i e-papierosy bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze podejrzewali nastolatka o związek z przestępczością narkotykową, stąd też zatrzymali go w centrum Opola, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
18: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim 8 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci przeszukali jego mieszkanie. Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności 19-latka zostały oszacowane na blisko 26 tysięcy złotych.
14: 19-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Głównymi tematami rozmów były gotowość Polski do przyjęcia dodatkowych wojsk USA, współpraca w zakresie surowców krytycznych, rozwój Polski jako hubu LNG, a także partnerstwo w energetyce jądrowej. Radosław Sikorski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła również kwestii, tu cytat, uciekinierów przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Rozmowę tę ocenił jako bardzo dobrą. A Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych minister kultury Marta Cienkowska. To reakcja na imprezę techno, która odbyła się przy pałacu w ostatni weekend. Wydarzenie to mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym.
17: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Zaczynamy od tego, co na radarach. Jeśli chodzi o, bo taką ewentualność meteorolodzy w prognozach dopuszczali, burze, no to w naszym regionie obecnie jest spokojnie, ale gdzieś tak za godzinę, półtorej godziny, gdzieś w okolicach Paczkowa, Otmuchowa, tam coś może się pojawić takiego burzowego. No i idzie tutaj od strony Czech, od strony też województwa dolnośląskiego. Ale na razie cieszymy się w wielu miejscach promieniami słońca i temperaturami na dość takim przyzwoitym poziomie, bo nawet 17 stopni teraz w Kędzierzynie Koźlu, 16 mamy w Opolu, w Strzelcach Opolskich, Klucz, Borku, w Brzegu i w Namysłowie, a 15 na termometrach w Nysie.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, czyli u nas w składzie bez zmian. A co za chwilę? Za chwilę jeszcze o mobbingu i jeszcze jedna odsłona tego tematu w czwartkowe popołudnie w Radiu Opole.

0: Od dawna to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
11: Pamiętasz tę piosenkę? Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ostatnio w czwartkowym popołudnie rozmawiamy o mobbingu, o nim i o tym, jak z nim walczyć, jak sobie z nim radzić, opowiadają nam specjaliści, wśród których nadinspektor Dawid Rusak z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. I dziś jeszcze jedna odsłona właśnie takich informacji. Mówiliśmy ostatnio o różnych sytuacjach, kiedy pracownicy zgłaszają się ze skargą do PIP-u. Dziś kontynuujemy ten wątek, bazując na danych z ubiegłego roku.
2: Odnosząc się jeszcze do danych statystycznych, na te 65 zgłoszeń w 2025 roku, w 58 przypadkach inspektorzy podjęli czynności kontrolne. I proszę sobie wyobrazić, że tylko połowa osób wyraziła zgodę na ujawnienie informacji, że kontrola została podjęta w wyniku ich skargi. I tylko 1/3 z tej połowy zgłosiła przed złożeniem skargi do inspekcji pracy problem pracodawcy. I tylko w 8 przypadkach ci pracodawcy przeprowadzili procedurę, która winna ustalić, czy dane zachowania mogą stanowić o mobbingu, czy nie. Więc to również dowodzi o tym, że te osoby boją się ujawnić w zakładzie pracy, boją się podzielić swoimi problemami z innymi, w trosce zapewne o pracę, jaką posiadają. Każdy z nas posiada pewne zobowiązania, krótko czy długoterminowe, jest odpowiedzialny za rodzinę i nie chce stracić pracy. Natomiast stara się uzyskać wszelką pomoc, między innymi zgłaszając się do inspekcji pracy. I niejednokrotnie w kontekście anonimowych zgłoszeń, jak Państwo widzicie, w większości przypadków podejmujemy czynności kontrolne, udaje nam się pomóc tym osobom.
1: No bo tak by było najlepiej, żeby ktoś, jeśli jest jakiś problem, no przede wszystkim poszedł, porozmawiał, ale no tak wchodzę trochę w buty tej osoby, która jest ofiarą mobbingu, no nie ma śmiałości, nie ma odwagi, nawet nie ma ochoty iść i rozmawiać z tym szefem czasem.
3: Przede wszystkim, jeżeli już mówimy o osobie doznającej mobbingu, to zazwyczaj jest to osoba, która jest pozbawiona, czuje się już pozbawiona sprawczości i czuje się już taka i zmęczona i psychicznie, i fizycznie, bo tak jak powiedziałam, zgłoszenia są tego typu, że nawet somatycznie bardzo często ludzie chorują, więc psychicznie czują niemoc i faktycznie jest bardzo potrzebne jakiekolwiek wsparcie. I tutaj też cieszę się, że jest tutaj pan z Państwowej Inspekcji Pracy. Ale chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, ponieważ dobra fundacja, faktycznie nie ma informacji, który pracodawca gdzieś tam ile spraw tych o mobbing miał bądź nie miał. Natomiast dobra fundacja działa systemowo. Oprócz tego, że też ma, że tak powiem, swoje 5 groszy włożyła w powstanie nowego prawa, bo tam eksperci pracowali też nad tym, to dodatkowo na terenie Dolnego Śląska i co mi się marzy, żeby to było też na terenie naszym, firmy, dobra fundacja pomaga wprowadzać procedury antymobbingowe i też jakby honoruje specjalnym certyfikatem firmy, które właśnie dbają o to, żeby edukować swoich pracowników, którzy wprowadzają dobre praktyki. I nasze opolskie firmy też mogą zdobyć taki certyfikat, ale to już jest na przyszłą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu, więc tyle na razie mogę powiedzieć.
1: To znakomicie, czyli trochę to odwracamy, nie piętnujemy i nie przylepiamy łatki takiej, że tu był mobbing, tylko dajemy certyfikat, że w tym, a tym zakładzie pracy przeprowadzono szkolenie związane z tym, jak przeciwdziałać mobbingowi.
3: Tutaj tak, szkolenie to jest jedna rzecz, natomiast drugą rzeczą jest to, że żeby otrzymać taki certyfikat, to też pracodawca musi się wykazać działaniami na rzecz właśnie tego, żeby mobbingu nie było. Musi wykazać, co robi, żeby mobbingu w firmie nie było, więc myślę, że to też jest dobry kierunek.
1: Powoli musimy kończyć, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo być może słuchają nas takie osoby, które mobbingu doświadczają albo są przeświadczone, że są ofiarami mobbingu. Gdyby ktoś skontaktował się z dobrą fundacją, mówiliśmy tutaj o tych zgłoszeniach mailowych, no to jak to jest? Ktoś odpowiada? Jeśli tak, no to w jakim czasie można? Czy to jest szybki kontakt? No bo przecież ja jutro muszę iść znowu do tej pracy.
3: Proszę pamiętać, że fundacja, w dużej mierze w fundacji są wolontariusze, są to eksperci, ale wolontariusze, którzy poświęcają czas na to, żeby pomóc, więc też proszę uzbroić się w cierpliwość, natomiast na pewno każde zgłoszenie trafia do osoby, która właśnie po kontakcie decyduje się, w jaki sposób pomóc.
1: Mówiła Marzena Sedlaczek, związana z dobrą fundacją pomagającą ofiarom mobbingu. Jeszcze jedna odsłona naszej rozmowy, to za chwilę proszę pozostać z Radiem Opolem.

0: I powracamy, czas na jeszcze jedną część rozmowy o mobbingu, o pomocy ofiarom mobbingu. Marzena Sedlaczek z Dobrej Fundacji Pomagającej Osobom Mierzącym się z Mobbingiem mówiła wcześniej o tym, jak można się zgłosić po pomoc, ale nie tylko fundacja, bo warto przypomnieć, do pomocy mamy też odpowiednie instytucje.
1: Właśnie też mamy inspekcję pracy i myślę, że można zadziałać dwutorowo.
0: Można? Panie
2: inspektorze? Oczywiście, nawet należy w tego typu sytuacjach w taki sposób zadziałać. Również jesteśmy otwarci, również edukujemy. W 2025 roku na bazie doświadczeń inspektorów pracy główny inspektor pracy wydał specjalny poradnik, który stanowi zbiór dobrych praktyk. Dobrych praktyk, z którymi spotykali się inspektorzy w trakcie kontroli. I staramy się tymi pozytywnymi przykładami dzielić z innymi. Ten poradnik można pobrać na stronie internetowej Inspekcji Pracy i można wprowadzić te najlepsze procedury we własnym zakładzie pracy.
0: A jeśli chodzi o te zmiany, które niesie nam 2026 rok, zmiany w prawie, to co one oznaczają dla Państwowej Inspekcji Pracy?
2: Oznaczają przede wszystkim nowe obszary, w których będziemy musieli się wykazać w sposób niezwykle efektywny z uwagi na liczbę inspektorów pracy. Bo pamiętajmy, że w skali całego kraju inspektorów pracy jest około 1600, więc jest to liczba w odniesieniu do osób pracujących niezbyt wygórowana. Nowe obowiązki w kontekście umów cywilnoprawnych, nowe rozwiązania, nowe narzędzia w rękach inspektorów pracy, które będą zmierzały do zmian takich umów cywilnoprawnych w umowę o pracę, to jest bardzo istotne. Nowe przepisy wejdą w życie 8 lipca. Do tego dochodzi szereg innych norm, które mają zapewnić wszystkim osobom świadczącym pracę na terytorium naszego kraju takie warunki, które będą przede wszystkim zgodne z literą prawa, a także bezpieczne.
0: Czas nam ucieka, ale no ja muszę o to zapytać pani mecenas jeszcze właśnie, bo skoro tutaj padły te umowy cywilnoprawne, to czy jeśli ktoś jest związany umową cywilnoprawną z pracodawcą, czy też może być ofiarą mobbingu?
3: Znaczy się, jeżeli chodzi o kwestie związane z mobbingiem i o dochodzenie spraw przed sądami, no to tutaj jasno nam kodeks pracy precyzuje, że muszą to być osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, ponieważ one podlegają pod przepisy dotyczące kodeksu pracy.
0: Czyli tutaj nie ma żadnych wątpliwości. A jeśli chodzi o te zmiany, które ten 2026 rok niesie, bo ja tutaj pytałem pod kątem Państwowej Inspekcji Pracy, a tak okiem prawnika, to co, jakie są te najważniejsze zmiany?
3: Jeżeli chodzi o te, w mojej ocenie przynajmniej, te najważniejsze zmiany, które niesie nam projekt tej ustawy, to przede wszystkim myślę i mam nadzieję, że tak będzie, to budowanie tej szerszej świadomości o tym, czym ten mobbing jest. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, że pracodawcy dostosują się do tych nowych zasad, czyli do wprowadzenia tych takich mierzalnych, efektywnych działań, które mają temu mobbingowi przeciwdziałać w środowisku pracy, to myślę, że pracownicy będą mieć też większą świadomość tego, czy jakieś zjawisko mobbingiem jest lub nie jest. Musimy też pamiętać o tym, że ten projekt ustawy, jeżeli oczywiście te przepisy wejdą w życie, one dadzą pracodawcom taki okres przejścia.

0: częściowy na dostosowanie tego wszystkiego do zastosowania tego u siebie w przedsiębiorstwach. Przepisy będą mówiły, że pracodawcy mają na to 6 miesięcy, natomiast to nie oznacza, że już jakby nie mamy się tym tematem interesować. Myślę, że teraz już pracodawcy powinni podjąć jakieś kroki w kierunku tego, żeby zastanowić się, jakie procedury wprowadzić, żeby rzeczywiście efekt był taki, jaki jest zamierzony, czyli żeby minimalizować, bo całkowicie wyeliminować się oczywiście nie da, żeby minimalizować w środowisku pracy te zjawiska mobbingu.
1: Wspomniała Pani na koniec o efektach. Ja mam nadzieję, że efektem naszej dzisiejszej rozmowy będzie to, że mogliśmy służyć pomocą nie tylko pracownikom, którzy mogą stać się albo są ofiarą mobbingu, ale również i pracodawcom, bo i wiele do nich właśnie adresowanych tutaj uwag, informacji się pojawiło. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Dziś w naszym studiu gościli pani mecenas Justyna Kryczka-Derda, pani Marzena Sedlaczek. Dobra fundacja, warto zapamiętać, dobra fundacja, wyszukać w sieci, oni też służą pomocą, podobnie jak Państwowa Inspekcja Pracy, której reprezentantem w naszym studiu był nadinspektor pracy Dawid Rusak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Twoje Radio Opole. Radio Opole.

0: Twoje Radio Pole, minęła nam już 17.30, najwyższy czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: W czasach podróbek i różnego rodzaju przebierańców okazuje się, że ogromną karierę robi przedrostek pseudo. Zwróciłaś uwagę? Mamy takie tytuły: rozbita fabryka tytoniu pseudokibiców, pseudonauka, po czym poznać, że wciskają ci kit, albo pseudoekologia niszczy gospodarkę. No, można powiedzieć, że kariera takich określeń jest w jakiejś mierze odpowiedzią na zjawiska wzięte z naszego życia codziennego. Przedrostek pseudo, prefiks, pochodzi z greki, od pseudes, oznaczał fałszywy, nieprawdziwy, pozorny. A więc w języku polskim oznacza coś rzekomego, udawanego, nieautentycznego, no właśnie ten pseudonaukowy, czyli no tylko udający naukowy.
3: I stąd wywodzi się pseudonim, czyli to jest fałszywe nazwisko, jakby tak dokładnie tłumaczyć dosłownie,
2: tak,
3: prawda?
2: Bo udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Mm. Czasem oznacza to także kogoś właśnie podszywającego się pod określoną rolę, stąd mówimy pseudoekspert. Czy pseudodziennikarz? No nie, miejmy nadzieję, że tak. Nie musimy mówić. Prefiks pseudo stosuje się do rzeczowników i wtedy mamy pseudoartystę, pseudolekarza, ale też i do przymiotników. Stąd mamy właśnie ten pseudonaukowy albo pseudointeligentny, bo nawet z takim się spotkałem określeniem. Może to mieć wydźwięk neutralny, gdy pojawia się na przykład w artykule naukowym, ale może mieć i chyba zdecydowanie częściej ma wydźwięk pejoratywny, czyli taki negatywny. Najczęściej bowiem podważa pewną autentyczność lub kompetencję.
3: No więc chyba tylko ten pseudonim pozostał na gruncie takim neutralnym, no bo najczęściej używają go artyści, pisarze, aktorzy, no którzy chcą, nie wiem, lepiej brzmieć i to nie niesie za sobą jakichś pejoratywnych odczuć. Natomiast to pseudo troszkę pełni taką samą rolę jak pato, który też ta cząstka doczepiana do różnych dziedzin zwraca uwagę na złą jakość, też na udawanie.
2: Nieprawdziwość.
3: Tak, nieprawdziwość, nieprawidłowość. Mówi się pato streaming, pato deweloperka. Ja się zastanawiam, czy to nie jest znak naszych czasów, że coraz częściej dodajemy właśnie takie cząstki.
2: Ale o ile nie ma chyba problemu ze zrozumieniem znaczenia, o tyle pojawiają się problemy, jeżeli chodzi o pisownię. Pisownia łączna, czyli najczęstsza i poprawna, to pseudo zapisujemy razem z wyrazem. Stąd mamy pseudonim wspomniany przez ciebie, ale mamy też pseudoklasyczny czy pseudoartysta. Tutaj nie ma rozdzielenia, zapisane jest to razem. Możemy też, rzadziej się to spotyka, ale poprawnie zapisać, wykorzystując łącznik stosowany, gdy drugi człon zaczyna się na przykład wielką literą. Pseudo, kreseczka, Polak albo pseudo Ziemianin. Dlaczego nie? Chodzi też, albo gdy chodzi o wyraz obcy lub skrót. Pseudo, kreseczka, IT, kreseczka, owiec. To taka zbitka bardzo karkołomna, więc musi się albo być zlepione, albo połączone kreseczką.
1: Na końcu języka.

Ostatnio w czwartkowe popołudnie sporo było o mobbingu, o tym, w jaki sposób walczyć z mobberem, z mobbingiem. I jeśli chodzi o całość tej rozmowy, której ostatnie fragmenty dzisiaj wybrzmiały, no to zachęcamy gorąco do odwiedzenia strony www.radioopole.pl. Tam zakładka Twoje Radio Opole i tam cały zapis naszej rozmowy z ekspertami. Gorąco zachęcam. Za 7 minut będzie 18.

0: Ta nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie.
2: 14 maja w kalendarzu, Dzień Farmaceuty. Tak tylko podpowiadam, gdyby ktoś jeszcze dziś do apteki się wybierał. 18 na zegarach.
3: Poszukiwany przez prokuraturę Marcin Romanowski przerywa milczenie.
4: Walka o Polskę trwa i będzie trwać do zwycięstwa.
3: Trudnicy strażacy będą się szkolić przy użyciu symulatora pożarów, a w kulturze m.in. zaproszenie na wystawę w Centrum Przesiadkowym w Opolu.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Na wiadomości zaprasza Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Trwa przeładunek ładunku z ciężarówki na A4. Jak wiecie z wiadomości, przed 14 na wysokości Magnuszowic doszło do przewrócenia się pojazdu. Autostrada jest obecnie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazd drogami krajowymi numer 94 i 39.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Marcin Romanowski opublikował w internecie nagranie, w którym krytykuje prokuraturę. Były wiceminister sprawiedliwości, podobnie jak Zbigniew Ziobro, wyjechał z Polski. Obaj do niedawna przebywali na Węgrzech, uzyskali tam azyl polityczny. Kilka dni temu Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Nie ma informacji o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego. Więcej na ten temat wie Daria Kania.
6: Marcin Romanowski nie zdradza, gdzie się znajduje. Przekonuje jedynie, że trwa walka o Polskę i deklaruje, że nie cofnie się w tej walce ani o krok. Działania prokuratury nazywa represją.
4: Walka o Polskę trwa i będzie trwać. Aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska.
6: Polityk Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prędzej czy później staną przed wymiarem sprawiedliwości.
7: Nie da się uciec. I pan Romanowski też nie ucieknie.
8: Jest europejski nakaz aresztowania. Tylko pytanie, kiedy to nastąpi? Wiem, że służby bardzo intensywnie działają.
6: Działa również prokuratura, zapewnia prokurator Anna Adamiak.
9: Prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
3: A na wyposażenie prudnickiej straży pożarnej trafiły interaktywne makiety domu oraz przydomowego schronu. Symulatory te będą wykorzystywane podczas szkoleń dla dzieci i dorosłych, mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Prudniku, starszy kapitan Wojciech Majerek.
10: To urządzenie, które pozwala zobrazować sytuacje, w których najczęściej dochodzi do pożarów, miejsce naszego zamieszkania. Mamy tam przedstawione m.in. uszkodzone gniazdka, listwy zasilające, nieprawidłowo ładujące urządzenia elektryczne, nowe technologie w postaci paneli fotowoltaicznych, których nieprawidłowy montaż oraz podłączenie może prowadzić do pożaru.
3: Na zakup symulatorów prudnicka straż otrzymała 100 tysięcy złotych z budżetu powiatu. To jedyna jednostka w regionie wyposażona w takie instalacje.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: 17-latek, który chciał wyłudzić pieniądze metodą na policjanta, trafił do aresztu. Mieszkaniec Śląska wyłudził od seniorki z Głubczyc 19 tysięcy złotych. Został jednak zatrzymany na gorącym uczynku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
11: Działania doprowadziły do zatrzymania 17-letniego mieszkańca Śląska tuż po tym, jak odebrał on pieniądze od pokrzywdzonej. Wcześniej kobieta w rozmowie telefonicznej prowadzonej rzekomo z policjantem była przekonywana, że pieniądze są potrzebne w związku z wypadkiem spowodowanym przez jej córkę. Przekazanie pieniędzy miało uchronić córkę przed tymczasowym aresztowaniem.
3: 17-letni Kacper N. przyznał się do oszustwa, grozi mu 8 lat więzienia.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Sąd apelacyjny w Warszawie do 27 maja przerwał rozprawę w sprawie wokalisty Michała Wiśniewskiego. Muzyk w pierwszej instancji został skazany na 1,5 roku więzienia za wzięcie prawie 3 3 milionów złotych pożyczki na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Prokuratura chce utrzymania wyroku, a obrońcy uniewinnienia. Michał Wiśniewski po wyjściu z sali sądowej mówił dziennikarzom, że jest niewinny.
12: To, co podnieśliśmy w apelacji, czyli złożenie wszelkiego rodzaju poręczeń, przecież niepodrabianych dokumentów skarbowych, PIT-ów, świadczy o tym, że taka rzecz nie mogła nawet mieć miejsca, bo nie my podejmowaliśmy tę decyzję.
3: Michał Wiśniewski pożyczkę w Skok Wołomin wziął w 2006 roku. Nieprawomocny wyrok w jego sprawie zapadł 3 lata temu.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Już jutro o 18 w biurze wycieczek artystycznych mieszczącym się na parterze Centrum Przesiadkowego w Opolu odbędzie się otwarcie wystawy Martyny Cisińskiej. Wystawa zatytułowana Kim chciałeś być jest opowieścią o marzeniach, pamięci i codzienności zapisanej w przedmiotach. Artystka łączy animację, kolaż i asamblaż, tworząc barwny świat zbudowany z rzeczy pozornie niepotrzebnych. Wystawa będzie czynna do 14 czerwca, a wstęp na nią jest darmowy. Zmieniamy temat. Również jutro w studiu M imienia SBB Radio Opole wystąpi kompozytor, multiinstrumentalista i dziennikarz muzyczny Damian Sikorski. Artysta zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej Wiosna oraz najnowszego wydawnictwa zatytułowanego Tysiące chwil. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale już o 19 można będzie posłuchać rozmowy z artystą w audycji Audiokracja Tomasza Wojtyłki. Pierwszą godzinę wydarzenia będziemy transmitować w programie Więcej Kultury oraz streamować na stronie internetowej Radia Opole. Ponownie zmieniamy temat. 3 spotkania autorskie odbędą się w najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu z okazji Dni Opola. Pierwsze to spotkanie z Arturem Andrusem, które rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Wolności. Drugie również o 12, ale skierowane dla młodych czytelników i odbędzie się ono w wypożyczalni dla dzieci na ulicy Minorytów 4. Będzie to spotkanie z Sylwią Winnik o jej najnowszej książce zatytułowanej Wanda Panda. Spotkanie trzecie to spotkanie z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim oraz Olgą Leonowicz wokół ich wspólnej książki zatytułowanej Partnerstwo. Początek tego spotkania to godzina 16, a miejsce to Plac Wolności.
5: Pogoda.
2: Zachmurzenie w naszym regionie, miejscami duże, miejscami przejaśnienia, chwile ze słońcem, ale niewykluczone też burze. I tak patrzę na radarze, Stobrawski Park Krajobrazowy, te okolice. W okolicach pokoju mogą właśnie takie burzowe chmury się gromadzić obecnie. Co na termometrach? 15 stopni w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 16 w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. Co czeka nas w nocy? Od 7 do 9 stopni to na termometrach. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to duże, całkowite opady deszczu, ale także burze są możliwe. Tak ma być w nocy, a jutro też sporo chmur na niebie. Pod koniec dnia ponoć większe przejaśnienia. Jeśli chodzi o opady deszczu, no jutro niech nikogo nie zdziwią. Niewykluczone, że również zagrzmi. A na termometrach jutro od 13 do 15 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No i jeszcze tak w ramach uzupełnienia informacji o pogodzie, to dodam, że kiedy te zjawiska burzowe, no to chyba dla nikogo nie jest to zaskoczeniem. Może też prędkość wiatru wzrastać i to tak dość mocno. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, w tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

czwartek w kalendarzu, a to akurat ten dzień tygodnia, w którym w Twoim Radiopole więcej uwagi poświęcamy na sprawy, które w orbicie zainteresowań pracodawców i związkowców. Tak też będzie dzisiaj. Już za kilka minut antenę oddam Joannie Matlak, która, no właśnie, z kim dzisiaj się spotka, jakie tematy podejmie. Wszystko wyjaśni się już za kilka minut. Proszę pozostać z nami, z Radiem Opole.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Pracodawcy, Związkowcy, Wspólna Sprawa. A dzisiaj w studiu Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj mamy dwa tematy. Porozmawiamy o Zielonym Ładzie, ale też o tym, że coraz więcej emerytów wciąż pracuje. Zacznijmy od tego punktu numer jeden, bo 20 maja odbędzie się protest przeciwko Zielonemu Ładowi w Warszawie. Także delegacja opolska jedzie do Warszawy. Właściwie wiele razy rozmawialiśmy o Zielonym Ładzie na naszej antenie, ale powiedzmy, przypomnijmy,

0: naszych pracowników i obywateli, bo płacimy więcej, bo jest coraz większe bezrobocie i coraz więcej ludzi traci miejsca pracy. I to jest jeden z punktów, dlaczego jedziemy do Warszawy, ograniczyć, zahamować wzrost bezrobocia i zwolnień grupowych, które zaczęły się dziać również i na Opolszczyźnie. I mamy te przykłady jak gdyby namacalne. I tutaj tylko krótka statystyka. Od 2024 roku na Opolszczyźnie ubyło nam ponad 1000 miejsc pracy. A nie mam statystyki, która by mówiła, że na Opolszczyźnie utworzono kolejne 1000-2000 miejsc pracy.
1: Mhm. A przypomnijmy, które sektory, które branże są takie najbardziej wrażliwe?
0: Wszystkie branże energochłonne i tutaj mogę wspomnieć branżę hutniczą, zamknięcie walcowni Rurandżej. 450 ludzi. Przeniesienie produkcji, generator produkcja do Niemiec, kolejne 200 miejsc pracy. Dzisiaj dzieją się rzeczywiście zwolnienia w Adient, w Brzegu i tam planowanych jest do redukcji kolejnych 600 osób. I jeżeli mamy też zamknięty browar Namysłów, 120 osób i jakbym tak sumował to wszystko i to się dzieje na naszych oczach i my się z tą polityką nie zgadzamy. Drugi ważny aspekt, pani redaktor, szanowni państwo, to jest to, że ten ETS-2, ten najgorszy, który ma wejść, ma obciążyć budżet Polski jedynie o 3 biliony złotych, powtarzam, 3 biliony złotych, które my z naszych kieszeni i państwowych będziemy musieli wydać od 2027 roku do 2035 roku na przystosowanie naszej produkcji, naszych domów, wymianę okien i całe tą otoczkę. Jaki kraj, a szczególnie Polska, która jest na dorobku, na to stać? I tu, pani redaktor, wchodzi kolejny bardzo ważny aspekt. Mamy za granicą wojnę i ona pośrednio kosztuje każdego Polaka bardzo duże środki finansowe. I my to ponosimy w formie pomocy, wsparcia i innych rzeczy i cen, które się zadziały. Kolejnym, dzisiaj takim na bieżąco tematem to jest rosnące koszty paliwa. No pani redaktor, my to widzimy, odczuwamy to w swoich portfelach, a to tylko taki konflikt tam na Bliskim Wschodzie, gdzie się tam cieśnina Ormuz zamknęła i nie można paliwa transportować. Więc tych zagrożeń jest dużo. Ja się tak zapytam wszystkich, a skąd mamy wziąć na to środki finansowe? Polskie społeczeństwo jest bardzo rozwarstwione. Te osoby, które mają dzisiaj dużo pieniędzy, dawno zainwestowały w fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii i jest im lżej. Ale 80% społeczeństwa jest na to niegotowych. To wszyscy ci, którzy mieszkają w dużych miastach, w blokach. Czy nasze bloki są przygotowane do zeroemisyjności? Nie. I to wszystko na kogo spadnie? Na spółdzielnie, na właścicieli tych mieszkań. A kogo oni obciążą? Obywateli. Więc jedziemy protestować, żeby zatrzymać to zielone szaleństwo.
1: Mhm. Ale zatrzymać i całkiem jakby to wykluczyć? Czy może jakoś ograniczyć, złagodzić?
0: No pani redaktor, wiele krajów próbuje to robić w Unii Europejskiej, bo to jest narzucone prawo przez Unię Europejską niby dla naszego polepszenia nam komfortu życia, ale kosztem drenacji naszych portfeli i zubożenia naszego społeczeństwa. I taki przykład podaję cały czas tych ludzi, którzy nie mają ani fotowoltaiki, nie ocieplonych domów i to wszystko. Kto im na to da? Skąd będą na to środki finansowe przy naszych w miarę niskich dochodach, patrząc w przekroju Unii Europejskiej? Przecież my cały czas jesteśmy dalej na dorobku, a do tego dochodzą te problemy z utratą miejsc pracy i tej branży energochłonnej, stalownictwo, hutnictwo, węgiel i te wszystkie inne rzeczy. Nie stać nas. Po prostu to nie jest żadne straszenie. I my jako społeczeństwo mamy prawo, ja to uważam, że bardzo jasne, wypowiedzieć się w tej kwestii. Czy chcemy pozwolić na drenaż naszych kieszeni poprzez zgodę na tą politykę klimatyczną, chorą, narzuconą przez Unię Europejską, czy my mamy powiedzieć nie, zmieńcie to, dostosujcie

0: My chcemy w miarę dobrze, godnie żyć, nie kosztem wyrzeczeń, kosztem zubożenia i innych rzeczy.
1: Ale to nie jest tak, że te wyrzeczenia są trochę właśnie wpisane w to? To znaczy nawet jeżeli wydłużymy ten czas, chociażby, no bo jest redukcja emisji na przykład tam do roku 2030 i dalej, prawda?
0: Tak.
1: Więc chodzi o to, że jeżeli wydłużymy ten czas nawet tam o kolejne lata, no to i tak będziemy mieli wyrzeczenia.
0: No ale pani redaktor, właśnie o to mi chodzi, że cały świat ma to gdzieś, mówiąc brzydko.
1: Mhm.
0: Chiny, Amerykanie i cały świat, tylko Europa oszalała przez tych, no nie powiem, ale zidiociałych ekologów, którzy narzucają nam te trendy. To co, Europa, która emituje maksymalnie 7% gazów cieplarnianych, uzdrowi cały świat, a cały świat się rozwija. A koszt jest jeden. Jak najtańszy koszt energii elektrycznej. I to chcę wytłumaczyć. My dzisiaj przegrywamy produkcję. Dlaczego? Bo koszty wytwarzania i koszty energii elektrycznej mamy jedne z najwyższych w Europie. Jesteśmy na trzecim miejscu od końca. Jak będziemy konkurencyjni w stosunku, już nie porównuję, że trzykrotnie niższe ceny energii są w Chinach. O połowę niższe koszty energii są w Stanach Zjednoczonych. No z kim mamy konkurować i czym, skoro ceny materiałów, surowców są takie same, bo baryłka czy dla Polski, czy dla Francuza kosztuje ropy oczywiście te 120-100 dolarów.
1: Mm-hmm. To ja zapytam tak, czy transformacja energetyczna jest potrzebna?
0: Na pewno tak, bo musimy iść w tym kierunku. My tego nie negujemy, nigdy żeśmy nie negowali. Tylko czy nas stać na tą transformację energetyczną? Ja odwróciłem pytanie.
1: Mm-hmm.
0: Dlaczego? Bo nas nie stać. Bo nie mamy żadnej elektrowni atomowej. Wszystkie te źródła alternatywne, one po części uzupełniają, ale nie zastępują stabilizatorów takim jak my musimy powiedzieć jasno i Unia to musi zrozumieć. Dla nas głównym stabilizatorem energii elektrycznej jest energia węglowa, bo do tego jesteśmy przygotowani, tak mamy stworzoną infrastrukturę. I to jest dla nas, dla Polaków, bo mamy węgiel, umiemy z niego produkować prąd w miarę dobry i stabilny.
1: Pan też powie, to też się kiedyś skończy i też dopłacamy.
0: No ale to pani redaktor, no to więc gdybym miał już dzisiaj zamiennika w postaci dwóch elektrowni atomowych, które by zabezpieczyły 40-50% naszego zużycia, wtedy bym był spokojny.
1: Mhm.
0: Ale to się nie dzieje.
1: Ale to sugeruje pan, że powinniśmy się bardziej skupić na energii pozyskiwanej właśnie z elektrowni atomowych, a nie pakować, przepraszam za kolokwializm, pieniądze w OZE?
0: Ale pani redaktor, a dlaczego nie można zrobić tego mikstu?
1: Mhm.
0: Tu mamy gwaranta, a tu możemy uzupełniać. Taki jest problem. Wytworzenie energii z elektrowni atomowej można sobie regulować.
1: Mhm.
0: Z elektrowni węglowej już nie. One piece są ruszają wszystko i to chodzi. I wtedy można ten miks zastosować. A ja inaczej nie widzę, ja tego nie widzę. I dlatego będziemy w Warszawie, ale jedno chcę powiedzieć. Myśmy w ostatnich dniach od poniedziałku do i wtorek odwiedziliśmy naszych senatorów. I prosiliśmy ich o to, żeby zagłosowali za tym referendum, żeby dali możliwość, mówię tu o polskich senatorach, żeby dali możliwość wypowiedzenia się obywatelom.
1: To ja tylko dopowiem, uzupełnię, bo może słuchacze jeszcze nie słyszeli, nie wiedzą. Jest taki postulat ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, aby przeprowadzić referendum w sprawie polityki klimatycznej, no ale żeby referendum w ogóle mogło się zadziać i wydarzyć, zgodę musi wyrazić Senat, stąd, jak rozumiem, wizyta u senatorów.
0: Tak.
1: Tak.
0: I to zrobiliśmy. Nasi senatorowie bardzo tak ogólnie, ale przychylnie patrzą na nasz wniosek, ale też zasłaniali się, że oni są w danym ugrupowaniu politycznym, to co im nakaże partia, to mówię z wyraźnym naciskiem na partię, na interes i rząd, to oni tak zagłosują, bo tak jest. Pani redaktor, my już nauczeni doświadczeniem Solidarność, pamięta pani, w 2012 roku złożyła ponad 1,5 miliona podpisów do Sejmu o referendum w sprawie wieku emerytalnego.
1: Mhm.
0: Wie pani, gdzie te wnioski wylądowały? W niszczarce na dokumenty i wtedy usłyszeliśmy po raz pierwszy jak gdyby prawdziwą twarz premiera Tuska. Każdy pętak, mówiąc do naszego przewodniczącego Piotra Dudy, każdy pętak może sobie zebrać 1,5 miliona podpisów, a ja i tak zrobię, jak będę chciał. Dzisiaj poszliśmy troszeczkę inną drogą. Mhm. Udało nam się przekonać pana prezydenta i podpisaliśmy w 2025 roku, w lutym, 13 chyba lutego, porozumienie, że pan prezydent to zrobi. On to zrobił. Czy to przyniesie efekt, czy osiągniemy sukces? Nie wiem. Jestem pełen obaw, ale nie można tego i nie można społeczeństwu odmówić prawa do decydowania o tym, czy chcą płacić więcej. I stąd nasza obecność 20 w Warszawie.
1: A jaka jest mobilizacja ze strony Opolszczyzny na ten
0: protest? Powiem, że ja jestem zawsze zadowolony i dumny z naszych członków związku. Na chwilę obecną mamy prawie 750, podchodzi pod 800, wyjeżdża nas 17-18 autokarów i zawsze jesteśmy tam, gdzie się w obronie naszych praw, naszych interesów, bo to jest dla nas najważniejsze. Wie pani, czego chcemy uniknąć? Żeby ktoś nie powiedział w przyszłym roku, a gdzie wyście byli? Mm-hmm. Coście zrobili, żeby nie ponosić wyższych kosztów? A my to robimy. My o tym głośno mówimy i wołamy. Chcemy referendum, chcemy, żeby to obywatele zdecydowali. Tak jest w demokracji, a nie partiokracja czy inne układy. Co mnie zmartwiło? Bo jeden z senatorów powiedział takie słowa. Ale czy wy państwo wiecie, że rezygnacja z polityki i Zielonego Ładu i z tych ETS-ów to jest wyjście z Unii Europejskiej? On nas straszy? Czy my chcemy wyjść z Unii Europejskiej? Nie.
1: Tylko zmienić tę politykę klimatyczną.
0: Zdjąć obciążenie z obywateli. Mhm. I obywatele to muszą mieć tego świadomość, miałem do tego pełny wybór. Dlatego Solidarność, a szczególnie nasza Opolska, będzie tam obecna,
1: jest
0: będzie
1: aktywna.
0: Widoczna i chcemy
1: w Warszawie będzie.
0: Wesprzeć. Niestety te wszystkie działania i przede wszystkim działania pana prezydenta, który chce, żeby to obywatele się na ten temat wypowiedzieli. Mhm.
1: No to protest wiemy 20 maja, czy będzie referendum, to zobaczymy. Przejdźmy proszę do drugiego tematu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że rośnie liczba pracujących emerytów. W ostatnich 10 latach liczba aktywnych zawodowo seniorów wzrosła o blisko 53%. Wśród aktywnych zawodowo emerytów przeważają kobiety. Jeśli chodzi o województwo opolskie, to tutaj co 16 pracujący w województwie to emeryt. Skąd taka duża liczba, panie Grzegorzu?
0: Pytanie jest i odpowiedź jest bardzo prosta. Emeryci pracują, bo muszą. Bo mają niskie emerytury. To jest pierwsza odpowiedź, która od razu nasuwa mi się po zadaniu tego pytania. Druga, że też zmienia się trend. Ktoś chce być czynny zawodowo, to jest czynny zawodowo. I dzisiaj ZUS tego nie podał, ale sam moment przejścia kobiet, bo była taka w miarę stabilizacja na rynku pracy, wydłużał się przejście na emeryturę. U kobiet to było 62, prawie 2 lata. Kobiety zdecydowały się złożyć wniosek na emeryturę, bo takie jest prawo dzisiaj pracownika. A mężczyźni robią to mając 65 i 5 miesięcy, czy nawet 66 lat, bo czują się jeszcze na siłach, żeby pracować. Mhm. I pozwólmy im to zachować, to prawo, do dobrowolnego momentu odejścia na emeryturę lub podjęcia zatrudnienia po przejściu na to zasłużone, wypracowane ciężko świadczenie. No to tak to wygląda. Pani redaktor, ja też i w rodzinie, i mam osoby, które mówią, dzieci wyfrunęły z gniazdka, nie mam co robić, no to wrócę do pracy, mam jakieś inne zajęcie. Ale chcę powiedzieć na koniec, tak nie na koniec, ale oczywiście, że ja się cieszę, że nasi emeryci są aktywni. Bo jeżeli ktoś jest aktywny, to pokazuje też jego siłę zdrowia, stan zdrowia, mniej chorują. I dla mnie to jest naprawdę też taka satysfakcja. Chcę, mogę i będę pracować, ale nie będę zmuszony, żebym nie był tylko zmuszany, że zmusza mnie do tego niska emerytura.
1: Czyli żeby za tym stały inne powody niż ta potrzeba finansowa.
0: Niż dorabianie do niskiej emerytury.
1: A będzie wzrastała ta statystyka? Bo jak się tak myśli o kryzysie demograficznym i tym, że coraz więcej jest po prostu w społeczeństwie osób starszych, seniorów.
0: Nie wiem.
1: Wychodzi
0: Panie
1: na to, że tak.
0: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Różne są zakusy. My dalej jako Solidarność optujemy za tą opcją, żeby pracownik miał możliwość również po wypracowaniu, czy tam kobieta 35, mężczyzna 40 lat, żeby on decydował, czy chce przejść na tą emeryturę, na to świadczenie, które wypracował, czy nie. My o tym cały czas mówimy, bo jest wiele grup zawodowych, które są też, no tu co ukrywać, przepracowane, zmęczone. A do tego, pani redaktor, naprawdę dochodzi nam jeszcze wzrost bezrobocia. I to jest nasza obawa. My dzisiaj na Opolszczyźnie już wchodzimy prawie pod 7% bezrobocia. To jest dla nas duże zagrożenie. Dawno takiego wskaźnika nie było. 6,8 jest na chwilę obecną. Więc ci ludzie też, bojąc się o utratę pracy, chcą mieć jakieś stałe świadczenie. A jeszcze dochodzi jeden element, bo tu emeryci to jest naprawdę nasze też oczko w głowie, ale co będzie z młodymi ludźmi, którzy stracą pracę i znowuż zostaniemy, oni wyjadą za pracą do innych krajów, a kto będzie pracował na obecny system emerytalny? Bo to też jest istota rzeczy. Wiele składowych, które wpływa na te działania. Ale ja się cieszę, że mogą, mówię, nie muszą, ale mogą pracować, że są aktywni i tutaj naprawdę te rozwiązania, żeby wynikały tylko z chęci i z możliwości zdrowotnych, to będzie wszystko
1: dobrze. Na
0: pewno
1: jest też taka część, która pracuje, bo lubi, bo chce się czuć przydatna.
0: No i ja tak
1: albo coś, nie ma innych zajęć.
0: Albo nie ma innych zajęć. Ja to też doceniam i szanuję. To jest decyzja pracownika. To jest decyzja pracownika. Pozwala mi zdrowie. Uważam, że czuję się jeszcze potrzebna w swoim miejscu pracy. Jak najbardziej. Nikogo nie wolno zmuszać do przejścia na emeryturę. On pracownik. Lub trzeba zrobić wszystko, żeby ten pracownik miał możliwość również dopracowania do osiągnięcia wieku emerytalnego, żeby mu 3-4 lata przed przejściem na emeryturę nie zamknęli zakładu albo nie wyprowadzili produkcję gdzie indziej.
1: Tak, bo to też takie sytuacje bywają. Dziękuję pięknie, będziemy obserwować te statystyki i oczywiście je komentować w naszym programie. Grzegorz Adamczyk był z nami, wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności. Kłania się Joanna Maczak. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Zbliża się 19. Po 19 oczywiście audiokracja, na którą zaprosi Was Tomek Wojtyłko, a po 20 w Radiu Opole audycja Więcej Kultury i Folwark Zwierzęcy. To w kontekście tego, co ma do zaproponowania Opolski Teatr Lalki i Aktora. Gośćmi Mariusza Majerana będą Konrad Dworakowski, dyrektor teatru, oraz aktorka Anna Wieczorak. A w wieczornym programie po 21 Katarzyna Zawadzka w rozmowie ze swoim gościem powróci jeszcze do sukcesu zbiórki Łatwo Ganga. Paweł Oliwa, on audycję realizuje i jeszcze pozostaje na posterunku. Ja natomiast udanego wieczoru i dobrej nocy oczywiście życzę, zapraszając tym samym na nasze kolejne spotkanie jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole oczywiście najświeższe informacje.
1: W Sejmie ponownie dyskutowano o kryptowalutach. Opolska Izba Rolnicza świętuje swoje 30-lecie.
2: To oni reprezentują interesy rolnika.
1: W tym serwisie także o nowym mieszkańcu opolskiego ZOO.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od polityki. Burzliwa debata podczas drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej kryptowalut. Sejm odesłał do dalszych prac w komisji projekt ustawy regulującej rynek. Wiodącym projektem ustanowiono wcześniej rządowy. To jeden z czterech zgłoszonych w pierwszym czytaniu. Dyskusji przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
4: Podczas debaty pełnej okrzyków i kłótni najwięcej słów było oskarżających politycznych przeciwników. Zbigniew Kuźmiuk z PiS mówił, że to rząd dopuścił do działania zonda krypto, a dziś
5: nie chce żadnych poprawek w odniesieniu do swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
4: Politycy koalicji rządzącej oskarżali prawicę o torpedowanie prac parlamentu z powodu powiązań z rynkiem kryptowalut.
6: Na granicy szaleństwa,
4: mówił Sławomir Nitras z KO.
6: Część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko powiązaniami z branżą krypto.
4: Przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki ubolewał, że posłowie przyjęli nieliczne prezydenckie poprawki. Ostrzegał też przed kolejnym wetem.
1: Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem jeszcze na tym posiedzeniu.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Izba Rolnicza w Opolu świętuje 30-lecie działalności. W wydarzeniu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym towarzyszyła uroczystość nadania sztandaru. O działalności instytucji mówi jej wiceprezes Łukasz Smolarczyk.
7: W wielu aspektach ta izba jest łącznikiem między rolnikami a rządzącymi. Pozwala rozwiązywać bieżące problemy. Ostatni przykład nieszczęścia, jakim była powódź, pozwoliło wiele spraw naprawdę rozwiązać i pomóc lokalnym rolnikom.
1: Więcej na temat obchodów i wyzwań, z jakimi mierzą się delegacje izby, będzie można usłyszeć w sobotnim Agroradio po godzinie 6.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: Nie było amerykańskiego pytania o chińską pomoc w sprawie Iranu. Przywódcy obu krajów rozmawiali dziś m.in. o wojnie w Iranie i blokadzie cieśniny Ormuz. Wydarzenia te śledzi Jan Pachlowski.
8: Według słów szefa amerykańskiej dyplomacji, Trump przypisywał Chinom zasługę w doprowadzeniu Iranu do negocjacji na temat rozejmu. Marco Rubio dodał, że władze Chin ponownie sprzeciwiły się pracom Teheranu nad bronią nuklearną. Podkreślił również, że oba kraje są zgodne w kwestii przyszłości cieśniny Ormuz. Strona chińska oświadczyła, że nie popiera militaryzacji cieśniny ani wprowadzenia systemu opłat. Takie jest też nasze stanowisko, mówił w NBC News. Poinformował także, że Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali również o Tajwanie. Według komunikatu wydanego przez Pekin, Xi miał ostrzegać, że napięcia wokół tej wyspy mogą zagrozić wzajemnym relacjom, a nawet prowadzić do starć i konfliktów, jeśli sprawa nie zostanie potraktowana z należytą dbałością.
1: A w opolskim ZOO pojawił się samiec pampasowca grzywiastego, znany szerzej jako wilk grzywiasty. Do stolicy regionu przybył z Francji. Pracownicy ZOO liczą, że nowy mieszkaniec skradnie serce samicy Izy, mówi jeden z nich, Marceli Bruj.
9: Na razie samiec przebywa osobno, aklimatyzuje się. Za kilka dni będziemy pierwsze próby dokonywać łączenia powoli z samicą. Zobaczymy, jak będą na siebie reagować. Z natury są to zwierzęta dosyć spokojne, więc mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie dobrze. No i jak się dobiorą w fajną parę, ułoży im się wszystko, to mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie może będziemy spodziewać się młodych.
1: Zwierzęta te żyją w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii. Ich cechą charakterystyczną są długie nogi, które pomagają im w poruszaniu się między wysokimi trawami. Zmarł były senator i twórca filmowy Krzysztof Piesiewicz, poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat. Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim, autor scenariuszy, które na trwale zapisały się w historii kina, napisała w mediach społecznościowych marszałek. A kierowcom przypominamy, nie przejedziecie na czwórką w obu kierunkach na odcinku między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Trwa tam przeładowywanie towarów przewróconej na 217 kilometrze ciężarówki. Policja wyznaczyła objazdy drogą krajową 46, a także 94 i 39. Objeżdżać się ten odcinek możecie także obwodnicą Niemodlina, następnie przez obwodnicę Grodkowa i wojewódzką 401.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują 16 stopni Celsjusza, no i niewykluczone, że w ciągu najbliższych godzin wystąpią przelotne opady deszczu. Deszcz towarzyszyć może nam aż do końca tygodnia. Na zbliżający się weekend przesadnie ciepły nie będzie, bo temperatura nie przekroczy 14 stopni. W poniedziałek jeszcze pochmurna aura, natomiast we wtorek słońce wyjdzie zza chmur i możemy spodziewać się wtedy nawet 21 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Najlepsza muzyka oczywiście też w Audiokracji, którą dzisiaj zaczynamy z Barbarą Wrońską i rzecz jasna zachęcamy Państwa, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: Audiokracja.
1: Jeżeli ktoś słuchał audiokracji w zeszłym tygodniu, to może kojarzy zespół, którego przed chwilką słuchaliśmy. Jeżeli nie, to spieszę z wyjaśnieniem, że to Babies Bezek z Holandii. Grupa, która z jednej strony inspiruje się do inspiracji, odwołuje się do inspiracji latami 80., do takich wibracji postpunkowych, dancepunkowych. Z drugiej strony jest też w tym erudycja, odwoływanie się do choćby muzyki tanecznej lat 80., 90. To wszystko jest przefiltrowane też przez współczesną wrażliwość. No i do czego zaraz przejdziemy. Grupa stara się, żeby publiczność była różnorodna i żeby fani różnorodnej muzyki mogli podczas ich koncertu dobrze się bawić, no ale też posłuchać muzyki, której na co dzień by nie słuchali. Zespół Babies Bezek w zeszłym roku odwiedził festiwal Colors of Ostrava. Miałem przyjemność się wtedy z nimi spotkać, a jako że przed nami kolejna odsłona tego muzycznego święta, to wracamy do tego, co działo się niecałe 12 miesięcy temu w Ostrawie i porozmawiałem wtedy z zespołem tuż przed ich koncertem, w ramach którego dominowała przede wszystkim płyta Slightly Hysterical Girl with Pearls. No i a propos przywołanego wątku publiczności, to byłem ciekaw, czy rzeczywiście oni widzą taki płodozmian, widzą, że na ich koncert przychodzi bardzo dużo osób i one są z różnych światów, czy ich czasami zaskakuje to, kto przychodzi na ich koncerty.
2: To, co lubimy najbardziej w mieszaniu tylu różnych gatunków, to to, że mamy bardzo różnorodną publiczność. Zauważamy, że wspiera nas szczególnie dużo kobiet i społeczności queer. Wydaje mi się, że to słabo reprezentowana grupa słuchaczy. Czuję, że do nich przemawiamy dzięki różnorodnym inspiracjom, które wykorzystujemy. Jednym z założeń grupy jest to, żeby fani rocka potańczyli, a osoby, które lubią imprezować, które dużo tańczą, doceniły też taki rockowy, gitarowy charakter grupy. Jestem ciekaw, czy oni traktują to jako takie wypychanie ze strefy przyzwyczajeń, ze strefy komfortu. Wypychanie ludzi ze strefy komfortu to to, co powinieneś robić jako artysta. To jedyny sposób, żeby eksplorować nowe terytoria i zapoznać ludzi z czymś nowym, więc zdecydowanie to coś, co robimy. A propos wątku erudycyjności, to oni się bardzo często przyznają do konkretnych artystów czy konkretnych dekad i jestem ciekaw, czy trudno jest robić muzykę, w której pojawiają się takie bardzo konkretne kierunki, jeżeli chodzi o to, co się tworzy, a jednocześnie zachować swój charakter, być oryginalnym jak zespół Babies Bezek.
1: Jeśli podążasz za własną wizją i korzystasz z wyjątkowego zbioru inspiracji, które wykorzystujesz, i jeśli pozwolisz, żeby to wypływało ze szczerych intencji, zawsze to będzie osobiste i tym samym wyjątkowe. Spytałem ich też o spotkanie w ramach grupy, dlatego że każdy z artystów, który tworzy Babies Bezek, ma inny background, inne tło muzyczne. Mano Holestel przede wszystkim był kojarzony z Moskowik Dance Band, czyli z grupą, która gra muzykę inspirowaną afrobeatem. Ewa Winbergen realizuje się w takim dosyć mrocznym singer-songwritingu. Z kolei Liselott Elzinga pochodzi z punkowego świata i czy oni czują, że wspólny zespół pozwala im na stworzenie muzyki, no, której by się nie dało stworzyć pod innymi śródami.
2: Yeah, for sure. Z pewnością. Mam również swój solowy projekt, w którym też piszę własną muzykę. Granie w tym zespole jest dla mnie mocno inspirujące. Wykorzystujemy instrumenty, czerpię z koncertowej energii tego zespołu i z pewnością zabieram ją ze sobą do innych przedsięwzięć. No to skoro wiemy, co muzykę Babies Besek daje granie pod wspólnym szyldem, wracamy do ich drugiej płyty, konkretniej do utworu Blush.

0: Cały czas słuchamy zespołu Babies Beshek, który odwiedził w zeszłym roku festiwal Colors of Ostrava. No i miałem przyjemność wtedy spotkać się z zespołem, porozmawiać z nimi o ich twórczości, o łączeniu inspiracji z przeszłości z czymś współczesnym, o zabawie konwencją, bo to jest też zespół, który jest bardzo spójny wizerunkowo, bo też są związani ze środowiskami pasjonatów mody. Także oglądanie ich na żywo też jest ciekawym przeżyciem. No ale przede wszystkim słuchanie ich dostarcza ciekawych emocji, o czym za krótką chwilę. Spytałem ich też o miejsca, w których występują. Przyznawali, że dla nich jest bardzo ważne, żeby czerpać z miejsc, gdzie grają. Tuż po polskim, tuż po czeskim koncercie grali podczas festiwalu Ladu w mieście, także odwiedzili też Polskę. No i byłem ciekaw, czy dla nich te spotkania są ciekawe, czy one wnoszą coś ciekawego do ich muzyki, do ich koncertów. Miejsca, do których podróżujesz i to, co widzisz jako artysta, czyni cię lepszym w tym, co robisz. Czyni cię lepszym w twojej pracy. Tylko dlatego, że spotykasz tylu różnych ludzi, poznajesz tyle różnych kultur. To niewyczerpane źródło inspiracji. A propos występów na żywo, to grupa, mimo że bazuje w dużej mierze na automatach perkusyjnych, nie mają bębniarza takiego z krwi i kości na żywo, kogoś, kto tylko siedzi, powiedzmy, w tym perkusyjnym departamencie, to jednak grają bez pętli, to wszystko ma bardzo żywy, ciekawy charakter. No i też ktoś, kto odpowiada za kwestie sprzętowe, brzmieniowe w zespole, za tego typu koncepcje, czyli Mano Holestele, sugerował, że on lubi zmieniać setup, konfigurację instrumentów nie tylko przed nagrywaniem kolejnych płyt, no ale też nawet w trakcie trasy, w trakcie koncertów. I byłem ciekaw, czy to jest jego taki sposób, patent na to, żeby dobrze się bawić w trakcie występów, żeby zachować świeżość.
1: Yes, it is, yes.
0: Tak, zdecydowanie. Frustrując resztę zespołu, zmieniam wszystkie instrumenty co jakieś 3 miesiące, nawet na żywo. Żeby koncerty były ciekawe, staramy się zawsze poszukiwać nowych sposobów na zagranie piosenek. Staramy się też odkrywać na nowo starsze utwory na kolejne trasy. No i zespół przyznaje, reszta zespołu, że rzeczywiście tak jest.

Poszukujemy też instrumentów, które umożliwiają zrobienie tego, co chcemy na scenie. To niezłe poszukiwania. Tak, staramy się znaleźć odpowiednie instrumenty, żeby móc organicznie grać na elektrycznych instrumentach, a to bywa trudne, ale warto do tego dążyć. Byłem ciekaw a propos zmian tej spontaniczności na scenie, czy publiczność mocno wpływa na to, czy podążają za danym pomysłem, za danym rozwiązaniem, czy nie, czy jednak eksperymentalny charakter grupy powoduje, że aż tak się starają nie poddawać temu, czego wymaga publiczność, co jej się podoba. Wydaje mi się, że wiemy przed publicznością, czy coś zadziała, czy nie. Zdajemy sobie sprawę na scenie bez reakcji publiczności, czy coś działa, czy nie. No i na koniec rozmowy nawiązałem do utworu Seiza z ich ostatniej, jak do tej pory, płyty, czyli The Slightly Hysterical Girls with Pearls. No bo wydaje mi się, że ten utwór jest szczególnie ciekawy w kontekście już przywołanego wątku zderzania ze sobą różnych muzycznych światów, bo z jednej strony ma jakiś taki mroczny charakter, odwołujący się może trochę nawet do Depeche Mode, a z drugiej strony pod spodem pojawia się lekko dancehallowy beat i faktycznie jest pomost pomiędzy rzeczami z różnych światów, z różnych dekad. I byłem ciekaw, czy to jest coś, co zespół będzie chciał rozwijać w przyszłości, czy w ogóle nie ma jakichś takich koncepcji, jak chce łączyć te wątki, w którą stronę chce zmierzać. Tak jak mówiłem, mamy sporo różnych inspiracji. Słuchamy też oczywiście współczesnej muzyki. Dążymy do brzmienia, które nam się w danym momencie podoba, które może wynikać z czegokolwiek, co poznaliśmy. To może być nowa albo stara muzyka. No to skoro wywołaliśmy Seize, to na koniec spotkania z Babies Bezek ten właśnie utwór.

0: Koncertowe studio M imienia SBB.
1: No i wszystko jasne, zaraz odniesiemy się do tego, co w Radio Pole jutro, ale jeszcze nawiązując do Mobiego, którego przed chwilką słuchaliśmy, to stwierdziłem, że skoro dzisiaj wróciliśmy do zeszłorocznej odsłony Colors of Ostrava, którą odwiedził zespół Babies Bezek i słuchaliśmy sobie rozmowy z tą grupą, to też warto sprawdzić, co w Czechach będzie działo się w tym roku. A jeżeli chodzi o główne gwiazdy, to wystąpi m.in. 21 Pilots, Teddy Swims, Lord LP, Skank Anansi, Tomora, Baby Lasagna. To jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, no ale nie zabraknie też Mobiego. Wróciliśmy do płyty Wait For Me sprzed kilkunastu lat, no i Moby, tworząc ten album, przyznawał, że zainspirował go David Lynch i jego przemowa, i Moby poczuł, że chce nagrać płytę bez oglądania się na wymogi rynku, bez zastanawiania się nad tym, czy płyta się sprzeda, czy nie. Na pewno niekomercyjne podejście do muzyki ma Damian Sikorski i to właśnie on wystąpi jutro w studiu M imienia SBB. Nie obijamy się, staramy się do tematu podchodzić ambitnie. I mimo, że w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Amfiteatrze jest bardzo duży koncert na Dni Miasta, czyli Opole Mystic 30, zespół Organek wystąpi m.in. ze Spiętym, z Belą Komoszyńską, z Piotrem Roguckim, z Czesławem Mozilem, z Fiszem czy Arturem Andrusem, to my zachęcamy, żeby uczestniczyć w obu wydarzeniach. Na Upartego jest to możliwe. Koncert w Amfiteatrze o godzinie 21, a o godzinie 20 w Radio Pole wystąpi Damian Sikorski i jego projekt. Damian to jest jeden z tych ornitologów, którzy mogą polatać, dlatego że kojarzymy go jako głos radiowej czwórki, gdzie bardzo pomaga debiutantom, jest m.in. pomysłodawcą i twórcą audycji i serii płyt Będzie Głośno, no ale z drugiej strony Damian Sikorski, zanim zaczął współpracować z czwórką, był kojarzony jako basista, był aktywnym muzykiem, występował m.in. z grupą Quidam, później już w czasach pracy radiowej jako basista współpracował m.in. z zespołem Hempgru, występując z weteranami rapu w trakcie koncertów. No ale też powołał do życia swój autorski projekt, gdzie jest autorem repertuaru, producentem, kompozytorem, autorem tekstów, który zaprasza wyjątkowo utalentowanych wokalistów do zaśpiewania tych piosenek, a w studiu M imienia SBB oprócz Damiana Sikorskiego wystąpią Paulina Penelów-Krzemińska, czyli wokalistka, Michał Kowalonek do nas wróci, który był u nas z duetem Kępiński-Kowalonek. Tym razem wystąpił u boku Damiana Sikorskiego. Pojawi się też Weronika Wyka, czyli skrzypaczka i wokalistka. Na gitarach i klawiszach zagra Szymon Pałys. Na perkusistą jest Tomek Maniak. Damian Sikorski będzie promował drugą płytę swojego projektu, zupełnie nową, zupełnie świeżą, która nazywa się Tysiące chwil. Oczywiście tradycyjnie można słuchać koncertu na antenie Radia Opole. Transmisja w audycji Więcej Kultury po 20. Po godzinie 19 Damian odwiedzi Audiokrację i opowie o swojej muzyce. Można zobaczyć też stream na stronie internetowej Radia Opole, a jeżeli ktoś chciałby się rozeznać, oczywiście już tylko w kwestii miejsc awaryjnych, to może pisać na adres koncert@radio.opole.pl, bo oczywiście ze względu na kameralną przestrzeń studia M nie jesteśmy w stanie wpuścić za dużo słuchaczy, no ale na takie miejsce rezerwowe szansa jest. Przypominam, Damian Sikorski ze swoim projektem wystąpi jutro w studiu M, a my słuchamy sobie utworu Dziękuję.

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

To był Damian Sikorski i jego projekt. Damian wystąpi jutro w studiu M imienia SBB. Na koniec audiokracji zapowiedź też związana z piątkiem. Tym razem fonograficzna, dlatego że Daria ze Śląska powraca z trzecią płytą, która nazywa się Halo, co jest grane. Daria nie szczędziła słuchaczom Radia Opole i nie tylko emocji, dlatego że dzieliła się ze światem singlami. No i ostatni z utworów, który to wydawnictwo zapowiada jeszcze przed premierą, to Nie masz sił, to płacz. Tym utworem kończymy audycję. Dziękujemy za program, który zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Słuchacie nas w czwartek, 14 maja. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifacy. Dziś przypada także Dzień Farmaceuty. Na zegarach już prawie 20. W Opolu odbyła się 25. edycja Igrzysk Bez Barier.
1: Bardzo super. Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze.
0: Rośnie liczba ofiar po rosyjskim uderzeniu na Kijów. W tych wiadomościach także o planach budowy nowej farmy wiatrowej w regionie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od południa województwa. W okolicy wsi Prężynka pod Prudnikiem może powstać farma wiatrowa. To nie pierwsza próba realizacji takiej inwestycji w gminie Lubrza. Są dwie firmy, które interesują się tym terenem, mówi Radio Opole wójt Damian Drabik.
3: Największy kontakt mamy z jedną firmą. Byli obecni na sesji, były rozmowy też prowadzone z radnymi. Planowane było 23 turbiny, z czego ma powstać 17. Czy dojdzie to do skutku, na razie jest ciężko powiedzieć, ponieważ firma jest na etapie uzyskania zgody środowiskowej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody mogliby się starać o pozwolenie na budowę.
0: W sąsiedztwie gminy działa już farma wiatrowa Szybowice, gdzie także funkcjonuje 17 turbin. Z tego tytułu wpływy podatkowe do budżetu Prudnika wynoszą blisko 3 miliony złotych rocznie.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: W Opolu odbyła się 25. edycja Igrzysk Bez Barier. W imprezie wzięło udział ponad 700 podopiecznych z 48 ośrodków, zarówno z województw opolskiego, jak i śląskiego. Po raz pierwszy jest nas tak dużo, mówił prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Gerard Halama.
4: Zawsze jest to pięciobój sportowy w kategorii, można powiedzieć, strzeleckiej, bo będą strzelania w pewnym stopniu z pistoletu. Też slalom, zwiedzamy Opole, w tle Wieża Piastowska. Jeszcze są dwie konkurencje, dart i rzut piłką tenisową do olbrzymiej bramki.
0: A jakie emocje towarzyszyły zawodnikom? O to pytała ich Monika Matuszkiewicz-Biel.
5: Bardzo fajnie, super było.
6: Piłkę na ten życzenie, tak, i kopały.
7: I co było najlepsze?
6: Wszystko.
5: Najwięcej punktów zdobyłeś, tak?
6: Tak.
7: Jak to się robi?
6: Nogą.
5: Należy dużo trenować, wiele uśmiechu, a wszystko pójdzie dobrze.
1: Bardzo super. Rzucałem piłkami, wszystko poszło mi dobrze. Trenował super, 6 sekund czy jakoś tak.
7: No właśnie, a co było najtrudniejsze?
1: Rzut piłką. Raz udało się, raz nie.
0: Zmieniamy temat. W warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego po raz pierwszy w Polsce oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej do polskich ksiąg. To efekt najnowszych wyroków sądowych, które nakazują uznawanie takich związków zawartych w państwach Unii Europejskiej. O szczegółach Piotr Durys.
8: Transkrypcja stała się faktem, choć polskie urzędowe formularze wciąż nie mają rubryk dla osób tej samej płci. System wymusił kompromis, tłumaczy pełnomocnik małżonków, adwokat Artur Kula.
9: Małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa. Jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce kobieta.
8: Decyzja o wpisaniu związku do polskiego rejestru zapadła w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że miasto wykonuje wyroki.
10: Po prostu będę wykonywał te orzeczenia, natomiast liczę oczywiście na to, że to rozporządzenie, które rząd przyszykował, będzie jak najszybciej.
8: Pary, którym w przeszłości odmówiono przepisania zagranicznego aktu, mogą teraz złożyć dokumenty ponownie.
0: I jeszcze za granicę. Do 10 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na Kijów. Mer stolicy Ukrainy przekazał, że rannych zostało 46 osób. W miejscu zawalenia się części bloków, który uderzyła rosyjska rakieta, wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Na miejscu jest Mateusz Czmiel.
11: Liczba ofiar może wzrosnąć, bo jak przekazali ratownicy, wciąż nie ma kontaktu z blisko 20 osobami. Ich pracę obserwują mieszkańcy, którzy czekają na wieści o swoich sąsiadach.
12: Dużo was szkoju.
11: To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie. Nie mam słów. Sami jesteśmy z Charkowa. Byliśmy pod okupacją. Widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć. To było straszne. Leżeliśmy w domu. Nagle usłyszeliśmy świst i rakiety. Cały dom się trząsł. Okna same się otworzyły. Bardzo się baliśmy. Potem zobaczyliśmy w wiadomościach, że trafiony został sąsiedni budynek. Wszystko wydarzyło się tak blisko.
0: Piątek ogłoszono dniem żałoby w Kijowie.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w regionie 4. 14 stopni, przynajmniej tyle jest w jego stolicy. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami jednostajne opady deszczu, lokalnie zanikające burze. W czasie tych burz spadnie do 15 mm wody, na termometrach zobaczymy od 7 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia także będzie padać deszcz, ale od czasu do czasu, zwłaszcza pod koniec dnia, większe przejaśnienia. No i dosyć chłodno, bo do 15 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
14: Reklama.
2: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

0: Więcej kultury.
1: W audycji Więcej kultury witam Państwa Mariusz Majeran, a w naszym dzisiejszym czwartkowym programie spotkamy się z Konradem Dworakowskim, dyrektorem Opolskiego Teatru Lalki i aktora, ale także reżyserem najnowszej premiery, która dziś właśnie ma miejsce w Opolskim Teatrze Lalki i aktora, a jest to sztuka na podstawie powieści George'a Orwella Folwark zwierzęcy. Będę także gościć Annę Wieczorek, aktorkę, która w tym przedstawieniu występuje, ale jest również współautorką adaptacji tej sztuki. No i zaprosimy Państwa na Noc Kultury, która w Opolu już najbliższą sobotę. Będziemy także mówić o edukacji w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, w czwartego to będzie się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora premiera Folwarku Zwierzęcego według powieści George'a Orwella w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Z panem dyrektorem i reżyserem rozmawiamy o tej sztuce.
2: No na pewno nie będzie to odpowiedź na kluczowe pytania, które tutaj zadajemy, bo one po prostu odpowiedzi chyba, gdybyśmy ją znali, to pewnie żylibyśmy w innym świecie. Natomiast na pewno tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć ideę i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami, z umowami, które podejmujemy. No i przede wszystkim tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem potrafimy zniszczyć i zdewaluować. Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo ten proces zupełnie inaczej się zapowiadał, jeśli chodzi o to, jakie wątki będziemy poruszali, niż w efekcie się stało, dlatego że to, co jest szczególnie jakby eksponowane u Orwella i we wszystkich realizacjach, czy w ogóle w rozmowach o Orwellu najczęściej podejmowane, to są te postulaty i to, jak każdy z nich się kolejno dewaluuje, jak się zwierzęta sprzeniewierzają jakby tym swoim postanowieniom. Tymczasem myśmy, pomimo tego, że to było pierwszym z kluczy, zrezygnowaliśmy z eksponowania tego. Raczej staramy się na mechanizmach, w jakich zmienia się władza, w jakich zmienia się struktura, ustrój tej społeczności i to stało się chyba główną naszą myślą, czy głównym wątkiem, który podejmujemy, to właśnie jak to przebiega, jakimi narzędziami, jaką socjotechniką, jakim językiem, jak się ten język dewaluuje też, jak się zmienia, jak się psuje, jak się marnuje idea, na tym się skupiliśmy. Tak, no gdyby nie był aktualny, to byśmy tego nie podejmowali, więc oczywiście jest to dla nas ważne i pewnie znajdziemy tutaj echa bardzo różnych konfliktów, bardzo różnych debat w tym. To myślę, że my przede wszystkim rozmawiamy o czymś, co prawdopodobnie się nigdy nie skończy, ponieważ to jest tak właściwość gatunkowa nasza. My zresztą tutaj ten język jest częścią narracji, on się u nas psuje też w tym spektaklu. On się zaczyna być coraz bardziej zwierzęcy, w efekcie wręcz staje się po prostu chrząkaniem, bo to, od czego zaczynamy psucie świata, czyli od tego, jak zaczynamy się komunikować, co mówimy do siebie, jak do siebie mówimy, jak się porozumiewamy. No i tutaj wykonaliśmy małą woltę, bo rzeczywiście u nas na poziomie języka idzie to ku zezwierzęceniu, chociaż na poziomie historii oczywiście utrzymujemy fabułę zgodną z zamierzeniami Orwella, czyli zwierzęta stają się coraz bardziej ludzcy, no ale to na tej przewrotności polega ta metafora, że w gruncie rzeczy u nas na poziomie języka to się odwraca. To jest właśnie to, co jest w metaforze tego języka, który się psuje na koniec spektaklu.
1: Gdyby pan mógł jeszcze przedstawić autorów.
2: Oczywiście pracujemy w zgodzie z oryginałem Orwella, ale adaptację tego tekstu napisaliśmy wspólnie z Anią Wieczorek, aktor zespołu. Kompozycję przygotował Piotr Klimek, scenografię Marika Wojciechowska, czyli to jest taki skład, który jest i dość dobrze znany w Opolskim Teatrze Lalek i w różnych konfiguracjach, a już na pewno w tym teamie, w którym tutaj pracujemy.
1: I też spora grupa aktorów.
2: Tak, mamy 8 aktorów. Czy mam się wszystkich wymienić z nazwiska? To najpierw dziewczyny Ania Wieczorek, Rywka Gorzkowska, Mariola Ordak, Świątkiewicz i teraz chłopaki. Jak się mówi do siebie Dziki, Gorzko, to trudno to wymienić. Ale tak, jest oczywiście Łukasz Bugowski, Kuba Mieszała, Krzysiek Jarota. Gościnnie z nami zagra Bartek Śledź, tegoroczny dyplomant wrocławskiej AST. Jeszcze kogoś mamy? Kogoś pominąłem. Dziki. I Staszek Michalski. Tak, też świeży nabytek teatru. Tak, my będziemy oczywiście ten spektakl proponowali także widzowi szkolnemu, ponieważ to pozostaje w lekturach, jak sądzę. Natomiast ponieważ ja z założenia staram się nie kategoryzować tak, szczególnie przy takich tematach teatru na dziecięcy, młodzieżowy czy dorosłych, no myślę, że partnerem naszym jest także, nie wiem, na przykład 15-latek tutaj, czy odbiorcą tego spektaklu, ale nie traktujemy go jako widza młodszego, czy jakby innej, z innej grupy niż widz dorosły, dlatego że to są tematy, które obserwujemy wszyscy się z tym językiem spotykamy. Jestem też zdania, że pracując z młodzieżą i chcąc być z nimi szczerym, unikanie, czy jakoś formatowanie tego języka pod nasze wyobrażenia, jakim językiem oni się posługują, albo jakim powinni się, nie daj Boże, posługiwać. Znaczy, nie daj Boże, gdyby to było nasze wyobrażenie, a nie prawda o tym języku, to myślę, że żebyśmy tego widza nie zjednali sobie, a myślę, że ten temat jest na tyle czytelny i w swojej konstrukcji, że użycie języka takiego, który oni znają, którym się posługują i który jest dla nich też częścią narracji, czy częścią obrazu tego świata, częścią obrazu tego języka, jakim się porozumiewamy, że po prostu powinien być w swojej właściwej formie tutaj, a nie w żaden sposób ugładzonej. On bardzo brutalny nie jest. Może z tych scen gdzieś tam się pojawia jakieś takie skojarzenie. On nie jest też w tym kierunku przez nas kształtowany, żeby był brutalny. Zdarza się także, że jest ostry. Nie są to duże zmiany w stosunku do oryginału Orwella, bardziej wynikające z jakichś improwizacji, które podczas pracy powstawały, ale myślę, że tutaj większym zagadnieniem jest to, jak on przestaje być komunikatywny, albo jak zaczyna być kłamliwy w tym. I ta zmiana jest o wiele bardziej brutalna niż samo słownictwo, które w tym jest.

0: Anna Wieczorek, aktorka, która także w tym spektaklu występuje, ale też przygotowałaś adaptację tej sztuki na potrzeby sceny.
1: To znaczy nie przygotowałam jej samodzielnie. To była współpraca dramaturgiczna z Konradem, reżyserem i autorem tekstów piosenek w tym spektaklu, więc wspólnie z nim tak pracowaliśmy nad dramaturgią. I bardzo jestem wdzięczna za możliwość tej współpracy i za to, że zostałam do niej zaproszona, bo to była piękna przygoda.
0: To jest wspaniała książka, dosyć trudna. No właśnie, jak się ją czytało na nowo, żeby to przenieść później na deski teatru?
1: Orwell jest napisany dość prostą literaturą. To znaczy, słowa są proste, ale jest bardzo literacki i przeniesienie tego na deski, tam gdzie właściwie literackość albo staje się poezją, ale w działaniu ją trudno przekuć, było dużym wyzwaniem. Wydaje mi się, że się nam udało, bo właściwie skupiliśmy się na tym, co Orwell zarysowuje w całości, a u nas to się skupiło na poszczególnych scenach, czyli degradacja języka, degradacja pięknej idei, do której wszyscy są zdolni. Są zdolni się zebrać i to stworzyć, a potem są zdolni też to zniszczyć, zdeptać i zmieszać z błotem. Więc tak to wyglądało.
2: A jak się gra?
1: Trudno. Jest to ogromne wyzwanie aktorskie. Mam nadzieję, że podołam. Jestem pewna, że moi koledzy podołali, bo widzę ich na próbach i myślę, że piękne role zrobili. Ciężko powiedzieć, czy Orwell jest niewspółczesny sam w sobie, bo nawet ciężko powiedzieć, czy nadal jest aktualny. Mam wrażenie, że on jest zawsze aktualny i to jest przerażające. I wolałabym, żeby tak nie było i żebyśmy opowiadali o historii, a nie o teraźniejszości. Ale współczesny jest na pewno język. On się pojawia też dosłownie, bierzemy fragmenty Orwella, ale jest parę takich skrótów myślowych, które są mocnym uwspółcześnieniem. Pojawia się też takie współczesne słownictwo. No i cała aranżacja tutaj, kostiumy i barierki, które się nam wszystkim kojarzą z wieloma buntami i jakby cała oprawa plastyczna wydaje mi się, że jest bliższa temu, co tu i teraz, niż temu, co było, kiedy Orwell pisał Folwark zwierzęcy. Ale no i też wydaje mi się, że spojrzenie w głąb postaci każdej z nich, że to nie jest tak, że one są bajką, jak z bajki zwierzęce, jak to Orwell podpisał w podtytule, tylko że one są z krwi i kości. Bez względu na to, czy ludzkiej, czy zwierzęcej, to je boli, to one cierpią, one żałują, tęsknią, marzą i myślą o tym, co zrobić z tym, z tą piękną ideą, która zaczyna się kruszyć.

0: pierwszy jako instytucja bierze udział, bo Radio Opole oczywiście towarzyszy Nocy Muzeów od wielu lat, ale w tym roku będzie można wejść nocą do radia i to jest wspaniałe. Świetny program, bardzo rozbudowany. Startujemy w sobotę o godzinie 18 i otwieramy nasze drzwi w instytucjach i będziemy czynni do minutę przed północą, a szczegóły znajdą Państwo na nocmuzeów.opole.pl, a także na wielkich plakatach w całym mieście.
1: Michał Grocholski, Muzeum Śląsko-Opolskiego. Co nas czeka podczas Nocy Muzeów?
2: No, podczas Nocy Muzeów oczywiście zapraszamy do nas, do gmachu głównego, do kamienicy czynszowej, do studni czerpalnej. Przez całą noc do 23.59 bez biletów. Otwieramy się o godzinie 18. No, ale oprócz tego o godzinie 18 i 19 zapraszamy na warsztaty plastyczne. Są jeszcze ostatnie wejściówki, więc trzeba zadzwonić do kasy albo podejść do nas, kupić, albo przez internet można nabyć te wejściówki. O godzinie 20 do godziny mniej więcej 21.30, 21.00 będzie oprowadzanie kuratorskie pani dyrektor Iwony Solisz, która jest także kuratorką wystawy Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Winterbergów. Na to bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo kto nie widział tej wystawy, no to uważam, że koniecznie trzeba zobaczyć, a tym bardziej, że wystawa jest czynna tylko do końca maja, więc to właściwie już taki trochę ostatni gwizdek. O godzinie 21.45 na schodach przed naszym muzeum będzie pokaz tańca i ruchu z ogniem w wykonaniu Teatru Manticora. Halo, halo, tu pokaz ognia. Pod takim tytułem będzie to się odbywać. No i to się odbywa u nas, ale także zachęcam do przejrzenia naszej strony internetowej i zobaczenia, co się odbywa no chyba w najdalszym miejscu Nocy Muzeum w Opolu, czyli w naszym oddziale w Górze Świętej Anny, bo tam bardzo, bardzo ciekawy program, między innymi pokazy żywych zwierząt czy escape room.
3: Ksiądz Wojciech Lipa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu. W tym roku w czasie Nocy Muzeów oczywiście jest do dyspozycji wszystkich odwiedzających ekspozycja stała, sala rzeźby gotyckiej, sala ciemna, sala eucharystyczna, ale mamy także prezentację dyplomów tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. U nas jest malarstwo i rzeźba, bardzo wysoki poziom tegorocznych prac. Zapraszam.
1: Doktor Renata Kobylarz-Buła, wicedyrektorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Pani dyrektor, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych również otwiera się w Noc Muzeów. Czego możemy się spodziewać?
4: Możemy się spodziewać przede wszystkim wystaw, bo to jest istota muzeum. Wystawa stała o miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, ale tym, co gdzie chcemy przyciągnąć uwagę, jest wystawa czasowa pod tytułem Szancer, wyobraź sobie. To wystawa o człowieku niezwykłym, niezwykłym artyście, rysowniku, o jego pracach, które wzbudzają do dzisiaj trochę taką, są takim powrotem do przeszłości, są taką trochę nostalgiczną podróżą dla nas wielu, którzy pamiętają rysunki w książkach Jana Brzechwy czy Andersena. Szancer, człowiek niezwykły, ale to też człowiek, który żył w trudnym czasie, czasie wojny, czasie okupacji i ta jego twórczość pozwalała mu jemu samemu przetrwać, znieść łatwiej trudy wojenne, a w powojennej rzeczywistości stawała się dla wielu taką odskocznią od szarej rzeczywistości. I to po tej wystawie będziemy oprowadzać. Na tej wystawie również będą się odbywać rozmaitego rodzaju aktywności, chociażby warsztaty teatralne dla najmłodszych. Pierwsze o godzinie 18, drugie o godzinie 19, które poprowadzimy wspólnie z panem Dariuszem Różańskim, mimem, również nauczycielem z naszego opolskiego MDK-u. Również nieco starszych i młodszych zaprosimy na takie spotkanie, którym trochę przewrotnie zatytułowaliśmy o tym, że pan Kleks czyta. Ja nie będę zdradzać szczegółów, bo jest to właśnie ta niespodzianka. No i nie może zabraknąć Akademii pana Kleksa. Też klasyka, powrót trochę do przeszłości, taki nostalgiczny. Mamy w końcu kolejne produkcje w tym temacie. My wracamy do tej pierwszej, która rzeczywiście bardzo mocno nawiązuje też do twórczości Jana Marcina Szancera. No i wreszcie dla najbardziej zainteresowanych historią, historia radia w czasie II wojny światowej w obozach jenieckich. O tym dr Piotr Sanek od 20 do 20.30.
5: Ewa Olbryt, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. My zgodnie z naszym tematem przewodnim, czyli Halo, Halo, tu Ptasie Radio, zapraszamy do Muzeum Wsi Opolskiej na spotkanie z naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Przede wszystkim będzie to spotkanie z członkami fundacji Wkoło Natury, którzy zaprezentują swoje ptaki, czyli sowy, pójćki i płomykówki, ale nie tylko. Ornitolodzy opowiedzą trochę o tych zwyczajach. Będzie można posłuchać muzyki ptaków, nocnej muzyki ptaków, a dla najmłodszych przygotowaliśmy spotkania warsztatowe, które również będą pod znakiem

0: Naszym tytułem przewodnim imprezy organizowane, czyli malowanie ptaków z drewna, wzór opolski, a także czytanie bajek Tuwima właśnie w Tasie Radio. Także serdecznie zapraszam do muzeum. W świetle lamp naftowych prezentujemy się wyjątkowo.
1: Katarzyna Rząsa, Instytut Śląski. Zapraszamy w tym roku na warsztaty odlewnicze, warsztaty artystyczne oraz warsztaty leksykalne. W Instytucie będzie można również zobaczyć film Historie ze szkła wyczytane, które są takim dokumentem przedstawiającym życie po wojnie w Laskowicach.
2: Dzień dobry Państwu. Galeria WBP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Galeria WBP, czyli wystawy. Zaprezentujemy Państwu dwie wystawy. Pierwsza to są dyplomy 2026 uczniów z Liceum Plastycznego, połączone z kuratorskim spacerem. Druga wystawa wykonana jest przez uczniów z Liceum dla Dorosłych ze Szkoły Żak. Jest to wystawa florystyczna, opowiadająca i w kierunku idąca Dnia Matki. Zapraszamy do ogrodów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w którym odbędą się warsztaty florystyczne. W nowej części biblioteki odbędzie się występ muzyczno-taneczny grupy wielokulturowe z Gosłowiki. Zaprezentują repertuar muzyczny w języku angielskim, niemieckim i również taniec regionalny. W nowej przestrzeni również wypożyczalnia czeka na Państwa z różnymi atrakcjami, strefa gier i wystawa. Bardzo ciekawa wystawa, Opolska Biblioteka Cyfrowa, jako przykład biblioteki cyfrowej w Polsce.
3: Dzień dobry, Dominika Springer, również Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ale zamek w Rogowie Opolskim, czyli zupełnie nowa lokalizacja na mapie Nocy Muzeów, do której serdecznie Państwa zapraszam po raz pierwszy. Prawdopodobnie również najdalej wysunięty punkt Nocy Muzeów lub jeden z najdalej wysuniętych. Zaczynamy o godzinie 16 właśnie z tego powodu, że jesteśmy kawałek dalej. Będziemy mieli dla Państwa liczne atrakcje do godziny 21.30. Od godziny 16 do 21.30 co pół godziny zapraszamy na specjalne zwiedzanie zamku wraz z pokazaniem nowej, dotychczas niedostępnej dla zwiedzających części, przejściem krużgankami, zejściem basztą. O godzinie 19 zaczniemy zupełnie specjalną odsłonę zwiedzania. Będzie to nocne zwiedzanie zamku z lampionami przy przyćmionym świetle, więc mam nadzieję, że zapewni dużo ciekawych wrażeń. Zwiedzaniu będą towarzyszyć liczne wydarzenia towarzyszące. Będzie rycerska osada rzemiosł i tradycji prowadzona przez Opolskie Bractwo Rycerskie, gdzie będzie sobie można popróbować zarówno rzeczy kreatywnych, manualnych, tworzenia różnych rzeczy, kaligrafii, rozwiązywania zagadek, jak i rzeczy bardziej wymagających zaangażowania aktywnego, poćwiczenia sobie różnego typu zbrojami, broniami i tak dalej. Oraz warsztaty kreatywne dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć różnego rodzaju akcesoria związane z kulturą średniowiecza. Na niektóre wydarzenia te związane właśnie z warsztatami obowiązują zapisy, także bardzo zachęcamy. Natomiast znaczna część wydarzeń ma charakter otwarty, można w każdym momencie dołączyć do wydarzenia. Zapraszamy serdecznie.
4: Sławomir Kieler, zastępca redaktora naczelnego Radio Opole. Jako radio jesteśmy oczywiście instytucją nowoczesną, niekoniecznie muzealną, natomiast mieścimy się w bardzo pięknym, historycznym budynku, który już sam w sobie warto zwiedzić. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Radio Opole, będzie miał okazję zwiedzić radio od kuchni, znaczy odwiedzić wszystkie studia, a nawet pomieszczenia, które, jeżeli ktoś pojawia się w radio jako gość, to nie ma okazji ich odwiedzić, zobaczyć. Będzie możliwość, żeby wejść do fonoteki, czyli do naszego archiwum dźwięków, tak to nazwę. Będzie można zobaczyć, jak wygląda praca realizatora na żywo, jak pracują dziennikarze, ale Radio Opole ma też do zaoferowania trochę więcej, ponieważ od zawsze towarzyszymy Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki. Mamy szereg nagrań, które są właściwie jedyne w swoim rodzaju. Nie ma ich nigdzie poza Radiem Opole. Co więcej, mamy też takie taśmy matki płyt, które już dzisiaj są uznawane za kultowe. Między innymi płyty Helicopters, Johna Portera. Mamy też Muzeum Techniki, gdzie będzie można zobaczyć analogowe urządzenia. Będzie można to wszystko zobaczyć. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam.

0: proszę Państwa, i mój gość Józef Chyży, edukator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I chcemy Państwu powiedzieć, co się dzieje w Galerii Sztuki Współczesnej, bo galeria edukuje cały czas. Mimo że jak Państwo może będą koło głównego budynku przechodzić, to on jest w remoncie, ale działa. Galeria działa.
1: Działamy nieustannie i mamy szereg działań edukacyjnych, takich wiosennych, a w najbliższym czasie to chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na warsztaty, które tradycyjnie organizujemy z okazji Dni Opola i pomimo tego, że my jesteśmy w remoncie, to te warsztaty odbędą się w Urban Labie w sobotę 16 maja o godzinie 11 i będą to takie warsztaty na temat asamblażu, czyli takiego przestrzennego kolażu. Warsztaty pod tytułem Sklej się na nowo, zanim ktoś zrobi to za ciebie. I będziemy w zasadzie tak snuć wyobraźni na temat zawodów przyszłości i tego, czym my możemy się zająć w przyszłości, jak będziemy wyglądać, czym będziemy się zajmować i będziemy robić takie portrety, takie wizerunki trochę związane z przyszłością, a bezpośrednio będziemy się inspirować wystawą Martyny Cisińskiej Kim chciałeś być, którą otwieramy w piątek na dole w Centrum Przesiadkowym, więc my tak bezpośrednio będziemy nawiązywać do prac Martyny, do jej filmu wideo i zrobimy sobie w nawiązaniu właśnie do tego warsztaty, taką kontynuację, taką naszą wersję tego, co zrobiła Martyna. Więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział w warsztatach, to należy się zaopatrzyć w bezpłatną wejściówkę, która jest do odbioru i w budynku Art. Galerii Sztuki Współczesnej i w naszej siedzibie tymczasowej w Opolaninie, wejście od bloków. Tam jeszcze zostały ostatnie wejściówki, one są bezpłatne, należy się zaopatrzyć w nie.
0: Przed nami Dzień Dziecka, czy również z tej okazji jakieś warsztaty, jakiś konkurs, coś się dzieje?
1: Warsztatów może nie mamy, ale oczywiście jest wiosna, więc u nas rusza konkurs. To jest w ogóle już taki stały rytm edukacyjnych u nas. W poniedziałek ruszyliśmy i ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs, kolejną edycję, którą organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc musi być trochę i designersko, i trochę samochodowo, i trochę sztuki, więc my też te różne światy łączymy. Dlatego temat konkursu brzmi Samochód, który oddycha, mobilne wnętrza przyszłości przyjazne dla Ziemi. Czyli no zadanie tym razem jest dosyć trudne. Jak zrobić pojazd przyszłości? Jak go zaprojektować, żeby on był przyjazny dla Ziemi? Żeby on był oddychający, żeby on może był latający. Ale to już to zadanie zostawiamy dzieciom w wieku od 6 do 9 lat. Więc czekamy na zgłoszenia, czekamy na takie zgłoszenia prawie końca wakacji, bo to 24 sierpnia, ale ja bym Państwa serdecznie zachęcał, żeby już się nad tym tematem pochylić i już zbierać jakieś pomysły, inspiracje, a później to zrealizować, bo wiadomo, że czas wakacyjny to jest czas wyjazdów i później rozluźnienia, więc może będzie ciężko. Czasami łatwiej jest zrobić te prace do końca roku i je przynieść do nas albo przysłać. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie www.galeriaopole.pl. Tam jest pełen opis jak gdyby założeń konkursowych, jest szczegółowo opisany ten temat, więc odsyłam i dzieci, ale szczególnie rodziców, bo tutaj Wasza pomoc będzie bardzo potrzebna, żeby tutaj te prace odpowiednio opatrzyć we wszystkie załączniki i do nas pełną dokumentacją dostarczyć. Pracę robimy w formacie A3. Technika jest zupełnie dowolna, aczkolwiek to nie mogą być jakieś wyklejanki, gotowce, tylko oczywiście różne techniki rysunkowo-malarskie, można je wszystkie ze sobą mieszać i na takie prace czekamy. Konkurs jest ogólnopolski, więc zapewne będzie bardzo dużo zgłoszeń, ale zawsze się niezmiernie cieszymy, jak mamy taką silną reprezentację opolską. Bo tutaj dzieci z Opolszczyzny nigdy nie zawodzą i zawsze mamy ich bardzo, bardzo dużo. To jest też apel do szkół, do nauczycieli, może plastyki. Mogą też taki temat zrealizować w szkole i później te najciekawsze prace dostarczyć albo wysłać do nas, bo bardzo często też mamy zgłoszenia właśnie ze szkół. Nie tylko to jest inicjatywa rodziców, ale też nauczycieli, więc zachęcamy. Poza tym u nas są wspaniałe nagrody, więc to już w ogóle tym nie muszę zachęcać, że główna nagroda to jest wspaniały rower.
0: Pomalowany przez ciebie.
1: Nie pomalowany przeze mnie, ale...
0: Były deskorolki.
1: Deskorolki były, tak. Deskorolki co roku dzieci dostawały pomalowane przeze mnie. Natomiast w tym roku główna nagroda to będzie wspaniały rower. No i w ogóle u nas są świetne nagrody, super wystawa i wspaniałe święto sztuki dziecięcej, które już będzie we wrześniu, ale do 24 sierpnia czekamy na pracę.
0: Dzieci mają dużą wyobraźnię, zresztą ty pracujesz z nimi, można powiedzieć, na co dzień, organizując różne warsztaty i no chyba myślę, że podołają temu tematowi, połączą i ekologię, i samochód, i sztukę w jedno.
1: Oczywiście, ja zawsze staram się dawać zadania trudne, bo łatwe zadania są nudne, a my nudnych zadań nie lubimy, więc to tak, żeby się zmobilizować, pomyśleć i później jeszcze nadać temu ciekawą, plastyczną formę, bo to nie o to chodzi, że tylko pomysł musi być ciekawy, ale jeszcze musi być to odpowiednio zilustrowane w ciekawy sposób, więc konkurencja na pewno będzie bardzo duża, więc zachęcamy dzieci z Opolszczyzny i z całej Polski do wzięcia udziału w naszym konkursie.
0: Czy coś jeszcze edukacyjno-warsztatowo?
1: Jeszcze mogę zaprosić szczególnie grupy zorganizowane, przedszkolne i szkolne, na wystawę do nas, bo mamy teraz wystawę, która zawsze się cieszyła tak edukacyjnie dużą popularnością, bo to jest wystawa Salon Wiosenny, czyli taka wystawa bardzo przyjazna, przystępna i taka wystawa interdyscyplinarna, gdzie możemy też zobaczyć różnorodność prac artystów od rysunków poprzez animację, malarstwo, rzeźbę w różnych materiałach. Więc jest tam przekrój wszystkiego i tematów, i technik. Więc zapraszam na oprowadzenie po takiej wystawie połączone z warsztatem malarskim pod tytułem Kałuża koloru. Więc będziemy i malować, i będziemy też rozmawiać o sztuce. Mamy jeszcze ostatnie wolne terminy na maj, mamy jeszcze jakieś terminy na czerwiec, więc jeśli ktoś z Państwa nauczycieli chciałby się wybrać na taką wycieczkę do nas, to serdecznie zapraszamy. My działamy, mamy siedzibę tymczasową w Opolaninie na górze, dosyć dużą przestrzenną salę, więc serdecznie zapraszamy. Wracamy dalej do naszej takiej edukacji na wystawach, bo nie chcielibyśmy, żeby Państwo, a szczególnie młodzi odbiorcy, o nas zapomnieli przez czas remontu.
0: No nie, lepiej nie. A szczegóły Państwo znajdą na stronie internetowej Galerii Sztuki Współczesnej. Tam są wszystkie daty, namiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dziękuję bardzo. Józef Chyży był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Moja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 21 na zegarach. Można już zgłaszać pomysły w ramach budżetu obywatelskiego Opola.
1: Śledźcie Państwo stronę internetową miasta.
0: W tych wiadomościach serwis sportowy Kuby Biela. A jeśli planujecie podróż A4, dajcie głośniej. Mamy dla Was najważniejsze doniesienia z tejże właśnie drogi.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania i zaczynamy od dobrej informacji dla kierowców. Zakończyło się usuwanie ciężarówki, która blokowała ruch na opolskim odcinku A4. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, w miejscu zdarzenia ustawiono tymczasowe bariery. W kierunku Katowic może jeszcze występować zator, jednak wkrótce korek powinien zostać rozładowany.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Jeszcze do 28 maja można zgłaszać pomysły w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Tym razem do wydania jest 8 600 000 zł, z czego 2 miliony na projekty ogólnomiejskie, a na dzielnicowe 6 600 000, mówi naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu Dorota Piechowicz-Witoń.
1: 13. edycja, co pokazuje, że no już mamy tą historię budżetu obywatelskiego. Śledźcie Państwo stronę internetową miasta, no i zachęcamy w 13. edycji wnioskodawców do tego, żeby cały czas korzystać z konsultacji już z wydziałami merytorycznymi, które przewidujemy, że z tematem tym są związane.
0: Zmieniamy tematy. Przyszli adepci budownictwa, mechaniki i branży elektrycznej rywalizowali w 13. regionalnym konkursie wiedzy i umiejętności BHP. Ponad 50 uczniów mierzyło się z testem dotyczącym zagadnień teoretycznych. Później przyszedł czas na sprawdzenie sił w praktyce.
3: Pytania głównie dotyczyły utrzymania bezpieczeństwa na stanowisku pracy, elementów związanymi z pracownikami młodocianymi. I jak na stanowisku jest porządek, to i w głowie jest porządek, da się skupić na pracy.
4: Przede wszystkim ochrona własna, czyli okulary, rękawiczki i takie rzeczy. Trzeba na pewno to posiadać, no bo zdrowie własne jest na pierwszym miejscu zawsze.
0: W tym roku do konkursu przystąpiły 4 branże, mówi nadinspektor pracy Dawid Rusak.
5: Budownictwo, obsługa maszyn, pojazdy samochodowe i branża elektryczna. Często inspektorzy pracy podejmują czynności po zaistnieniu wypadku przy pracy i niejednokrotnie wypadki dotyczą branż, w których dzisiaj uczniowie zmagają się. Nadal branża budowlana przoduje w tych haniebnych statystykach.
0: W ubiegłym roku na Opolszczyźnie 3 osoby straciły życie w wypadku przy pracy. Z kolei 23 osoby uległy ciężkiemu zdarzeniu wypadkowemu.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Osoby, u których rozpoznano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia. Co roku diagnozę słyszy około 2000 nowych pacjentów i w niektórych placówkach są trudności z kwalifikacją do terapii. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
6: Mniejsze zadłużone szpitale mają problem z prowadzeniem programów lekowych. Tak było m.in. w Skarżysku Kamiennej, mówił prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć.
7: Firma powiedziała, że nie ma gwarancji wypłaty za dostarczone leki. W związku z tym trzeba było tych pacjentów skierować do innych placówek i to się udało.
6: To nie rozwiązuje problemów, dodaje dr Iwona Rościszewska-Żukowska, kierownik Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
8: Przenoszenie pacjentów do większych placówek jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę te duże szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych.
6: Chorzy na SM wymagają ciągłej terapii, a leczenie powinno być wdrożone jak najszybciej.
0: I wracamy do regionu. Mundurowisk Kluczborka zatrzymali zawodowego kierowcę, który nie powinien wsiadać za kierownicę. W trakcie rutynowej kontroli nabrali oni podejrzeń, że 34-latek może znajdować się pod wpływem środków odurzających, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska.
9: Z auta wydobywał się specyficzny zapach. Mężczyzna został poddany badaniu, który wykazał obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie marihuanę oraz akcesoria służące do jej zażywania. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
0: 34-latkowi grozi grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz do 3 lat więzienia.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
10: Kuba Biel, dobry wieczór. Piłkarze Odry Opole rozegrają w sobotę 16 maja o godzinie 19.30 wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna w ramach 33. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie są już pewni utrzymania i nie mają szans na awans do strefy play-off. Natomiast gospodarze walczą o pozostanie na zapleczu ekstraklasy. Podczas przedmeczowej konferencji trener Piotr Plewnia podkreślał jednak, że jego zespół nie zamierza kalkulować.
11: Dla nas mecz z Łęczną przede wszystkim jest o to, żeby grać o pełną pulę, Interesuje nas tylko i wyłącznie zwycięstwo z Łęczną, które na pewno będzie bardzo trudne, bo Łęczna ma swoje inne cele i na pewno do ostatniego gwizdka będzie walczyło też o taki sam wynik dla siebie.
10: Plewnia zwrócił także uwagę, że obecna sytuacja w tabeli pozwala klubowi stopniowo przygotowywać się do kolejnego sezonu. Trener przyznał, że niemal wszyscy zawodnicy są do dyspozycji sztabu szkoleniowego, a rywalizacja o miejsce w składzie trwa. Pierwszy gwizdek spotkania Górnik Łęczna Odra Opole zabrzmi w sobotę 16 maja o godzinie 19.30. Amerykanka Coco Gauff awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. W półfinale Gauff wygrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-4, 6-3. Finałową rywalką Coco Gauff będzie Iga Świątek lub Elina Świtolina. Hokeiści Colorado Avalanche awansowali do finału konferencji zachodniej Ligi NHL. W piątym meczu półfinałowym po dogrywce pokonali Minnesota Wild 4-3 i w całej serii triumfowali 4-1. Ich kolejnego rywala wyłoni rywalizacja w parze Vegas Golden Knights – Anaheim Mighty Ducks. Na razie rycerze prowadzą 3-2. W lutym minęły 4 lata od militarnej agresji Rosji na Ukrainę. Wtedy rozpoczęło się też wykluczanie Rosji oraz współpracującej z nią w kontekście wojny Białorusi ze sportowej rywalizacji międzynarodowej. Takie zalecenia wydał Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który teraz częściowo wycofuje się z tych deklaracji. Na razie odwilż dotyczy białoruskich sportowców, ale na horyzoncie jest też powrót zawodników i zawodniczek z Rosji. Tak przynajmniej twierdzi minister sportu Federacji Rosyjskiej i szef tamtejszego Komitetu Olimpijskiego Michał Dziegtiajrow. W wywiadzie dla agencji TASS poinformował, że zarówno on, jak i prawnicy Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nawiązali kontakt z administracją MKOL. Rozmowy się toczą, a Rosjanie przygotowują się do tegorocznych Igrzysk Młodzieży oraz Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles.
2: Pogoda.
0: To będzie kolejna deszczowa noc na opolszczyźnie. Miejscami może nawet zagrzmieć. Jutro w ciągu dnia także spodziewamy się deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni. Teraz w Opolu mamy 12.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Mój koniec świata był 863 dni temu.
13: Pierwsza myśl.
14: Dlaczego ja?
15: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
14: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
13: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
17: Pamiętasz tę piosenkę?
18: Jesteś legiem.
17: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
19: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
20: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
21: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
22: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
20: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
2: Reklama społeczna.
23: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
23: Po reklamie.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ta audycja właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad ogromnym sukcesem zbiórki internetowej Łatwo Ganga, bo jej rezultat wprawił w osłupienie organizatorów, obserwatorów akcji, także takie osoby, które nigdy wcześniej o TikTokerze nie słyszały. Fenomenem tego zjawiska zajmiemy się w rozmowie z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego Adamem Drosikiem, który jest także dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Będzie o tym, jak działają współczesne media. Czy da się wyjaśnić, dlaczego właśnie ta akcja charytatywna spośród wielu innych prowadzonych w internecie uzyskała tak spektakularny rezultat, o tym także w programie. A na początek trochę informacji. Przed nami Noc Muzeów, która będzie się działa w bardzo wielu miejscach w Polsce. Oczywiście także w Opolu, w najbliższą sobotę, w tym w Radiu Opole, które będzie można po zmroku zwiedzać. I jeszcze trwają zapisy na takie wycieczki, więc warto śledzić informacje na stronie internetowej Radia Opole. Tam podany jest dokładny adres mailowy i numer telefonu, pod który można się zgłaszać. A my też zaglądamy do Warszawy, bo w ogóle radiofonia w Polsce obchodzi jubileusz stulecia i również Polskie Radio w Warszawie w czasie Nocy Muzeów będzie pokazywać swoje kulisy. Zwiedzających oprowadzą przewodnicy, którzy pokażą zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości 77-85, jak i budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. O tym wszystkim mówi Małgorzata Małaszko-Stasiewicz z Archiwum Polskiego Radia.
1: Polskie Radio uczestniczyło w Nocy Muzeów, ale zawsze poza swoją siedzibą. A w stulecie otwieramy nasze siedziby, żeby pokazać to, czego na co dzień nie widać, a też i nie zawsze słychać. Bo nie tylko programy, nie tylko korytarze, które prowadzą do studiów emisyjnych, bardzo różnych programów, bo i jedynki, i radia dzieciom, i czwórki, i radia kierowców. Ale to nie tylko to, również to, czego nie słychać, czyli labirynty archiwum z różnymi skarbami.
0: I tam w Warszawie zwiedzający będą mogli dotrzeć do niedostępnych na co dzień zakamarków głównej siedziby przy Alei Niepodległości. To są miejsca, w których przechowywane są taśmy, rękopisy. To jest także przestrzeń, w której dokonuje się takich profesjonalnych rekonstrukcji archiwalnych nagrań. Tam też zaplanowano wyjątkową grę kosmiczną Audionauci. Uczestnicy w specjalnych goglach i z joystickami w rękach będą wcielać się w rolę kosmonautów, poszukując ukrytych dźwięków i historycznych nagrań. Zaś w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można posłuchać koncertów m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Te wszystkie atrakcje oczywiście w najbliższą sobotę w Polskim Radiu w Warszawie, ale także w Radiu Opole sporo się będzie działo. Mamy jeszcze wolne miejsca na niektóre grupy, które chciałyby pojawić się w Radiu Opole po godzinie 22-23. Jeszcze w sobotę można się zapisać na zwiedzanie także Radia Opole. W Pradze rozpoczął się festiwal Świat Książki, największy czeski festiwal literacki połączony z targami. Jak co roku nie brakuje na nim polskiej literatury od reportażu i fantastyki po komiks oraz książki dla dzieci.
2: Z czeskimi czytelnikami spotka się Aleksandra Wojtaszek, która opisała mniej znane oblicze Chorwacji, kraju od lat popularnego wśród czeskich turystów, mówi Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze.
3: Przyjedzie Joanna Kuciel-Frydryszak, której książka Służąca do wszystkiego właśnie teraz akurat aktualnie jest wydana po czesku. Literatura dla dzieci polska jest w Czechach bardzo znana i będzie autorka Pucia, który jest bohaterem w Polsce, ale on już jest bohaterem jako Pecia, również w Czechach. Jest to bardzo popularna seria logopedyczna i to jest seria, która rzeczywiście jest wydawana w dużym wydawnictwie, w dużych nakładach. Nawet już teraz mieliśmy pytanie, czy film, który jest w Polsce, będzie też w Czechach od jednej czeskiej czytelniczki, czyli to rzeczywiście jest rozpoznawalne.
2: Festiwal potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tegorocznego Świata Książki jest Europa i jej historia, a jednym z zagranicznych gości imprezy jest historyk Timothy Snyder. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: No a my przypominamy też, że w Opolu już za niecały miesiąc także wielki festiwal książki, który w tym roku odbędzie się po raz 10 jubileuszowo. Data tegorocznego festiwalu książki to 12, 13, 14 czerwca. Jest wielu znamienitych gości, ich nazwiska pojawiają się już w internecie, ponieważ zostały oficjalnie ogłoszone. A my za chwilę będziemy prezentować zapowiedzianą już rozmowę o fenomenalnej, zaskakującej zbiórce Łatwo Ganga na cele charytatywne na rzecz dzieci chorych na nowotwory. doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego Adam Drosik będzie gościem programu. Porozmawiamy o tym, jak to się stało, że tak spektakularny sukces udało się odnieść właśnie temu TikTokerowi i kim jest taka osoba, to też oczywiście wyjaśnimy, a przynajmniej spróbujemy zastanowić się nad tym.
4: 103,2 Radio Opole.
0: Dzisiaj będziemy mówić o fascynującym zjawisku, też bardzo dobrym społecznie, jakim była zbiórka Łatwo Ganga w internecie. 282 miliony złotych uzbierano podczas tej akcji. O tym, jak to wydarzenie oddziaływuje na nas i co doprowadziło do tego, że ta zbiórka stała się tak głośna i popularna, o to dzisiaj będę pytać doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Opolskiego Adama Drosika i dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
0: Zjawisko, którym się ekscytujemy, na które patrzymy z zadziwieniem, a starsze pokolenie też spoglądając na zbiórkę Łatwo Ganga uświadamia sobie, że trochę do końca nie rozumie, czym dzisiaj żyje świat młodych ludzi. Ale wszyscy są zafascynowani tym, jak wielką popularność zdobył ten 23-latek i jak bardzo dzięki temu można pomóc dzieciom chorym na raka.
5: No i tak, i tu mamy właściwie kilka poziomów, które chyba jednak na potrzeby naszej rozmowy trzeba rozdzielić, no bo z jednej strony mamy, i tu musieliby się wypowiadać eksperci medyczni, czy realnie ta kwestia dotycząca dofinansowania, czy finansowania zwłaszcza chorób nowotworowych i profilaktyki chorób nowotworowych, szczególnie dotycząca dzieci, w jakim jest stanie i czy to, jak to wygląda, jak te pieniądze są potrzebne, czy są potrzebne dodatkowe, jak je rozdzielić teraz, no bo tutaj ten sukces był. No i na tym, o tym nie mam zielonego pojęcia. Natomiast to, ale to jest jedna część. Druga, i to jest chyba najfascynujące, to co pani redaktor wskazała, czyli ten element nowych mediów, przestrzeni nowych mediów, w którym żyje młode pokolenie, no, takie boomersy jak my, dowiadują się o Łatwo Gangu, które jest no, osobą bardzo znaną wśród młodych. Żeby była jasność, ja też się o nim dowiedziałem w ramach tej akcji.
0: Uf.
5: Więc od razu to zaznaczę. Zresztą ja o bardzo wielu rzeczach dotyczących trendów w nowych mediach dowiaduję się albo od moich dzieci, albo od moich studentów, gdzie przy pracach magisterskich oni wskazują pewne elementy, ja ich się wtedy ładnie pytam, kto to jest i tak dalej, i oni wiedzą, że ja jestem boomersem, więc pozwalają sobie tutaj na dużo różnych fajnych, śmiesznych komentarzy, a jeszcze celowo używając ich języka, jeszcze bardziej podkreślam moją boomerskość, więc ja nie jestem w tej bańce. Większość z nas, może nawet bardzo zdecydowana większość z nas, słuchaczy Radia Opole, nie jest w tej bańce. Natomiast to, co się udało tutaj, to wyjść poza tą bańkę Łatwo Gangowi i to jest fascynujące. Dlaczego ta akcja się udała? Nie mam zielonego pojęcia. Ponieważ nie była to pierwsza, ale pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast tak, to jest inny sposób korzystania z mediów, funkcjonowania w nich, który dominuje w młodym pokoleniu, no i tym, które jest troszkę starsze, nadal bardzo młode, troszkę starsze niż młode, ale już zupełnie inaczej konsumuje media, zupełnie inaczej na nie patrzy. No i o tym trzeba pamiętać i to w tej akcji bardzo mocno się uwypukliło.
0: No bo to jest też interesujące, czym Łatwo Gang zajmował się wcześniej. On debiutował na TikToku w 2021 roku. Jest znany na przykład z takich akcji jak zbieranie największej ilości serduszek pod zdjęciem, gdzie opublikowana jest jego stopa, tak? Albo z próby dotarcia rowerem do Afryki, czy przejścia w ciągu dnia 100 tysięcy kroków. Podobno się nie udało za pierwszym razem.
5: Tak, no i teraz tym żyje internet, media społecznościowe, właściwie tak, bo to też nie cały internet, prawda? Tym żyją media społecznościowe, tym żyją TikTokerzy, YouTuberzy w dużej części, zwłaszcza ci, którzy generują ogromne zasięgi, no to oni takie właśnie wyzwania, jak to ładnie określają, challenge, tworzą. Często jest to wzorowane na tym, co płynie od tych globalnych dominatorów tej przestrzeni, tam też ta dynamika zmian jest ogromna. Pamiętajmy, że dzisiejszy potentat za chwilę może być już zapomniany, bo już wejdzie ktoś nowy. Tam dynamika zmian jest ogromna. Przetrwanie tam to już naprawdę takie potężne wieloryby nowych mediów są w stanie wytrzymać lata. No i teraz jak to ta działalność ma się do tej zbiórki, to jest jedna rzecz. Ja zadałbym jeszcze kolejne pytanie, co dalej? Co dalej z Łatwogangiem?
0: Podobno ma w serialu wystąpić Rodzinka.pl.
5: No cudownie, no będzie miał z czego żyć. Znaczy, przepraszam, tak to sprowadzam trochę, ale dużo o tym myślałem, przygotowując się też do naszej audycji. Przygotowywałem się, czytając o Łatwogangu, czym się zajmował pan Piotr, jak funkcjonuje. Wiem, jak funkcjonują biznesy w tej przestrzeni. No i rozumiem, że jest to pewien model biznesowy, robimy challenge, dzięki temu generujemy ruch, to powoduje, że mamy tą grupę tak zwanych followersów, czyli tą społeczność jakoś, w jakiś sposób tworzymy. Wchodzimy z nimi w głębokie interakcje, co pozwala no właśnie tą społeczność tworzyć. To tworzy, że nasz potencjał marketingowy zdecydowanie wzrasta. No i to otwiera szansę zarabiania poprzez różne formy, czy współprac, czy prowadzenia sklepu. Najczęściej tutaj dwa elementy wchodzą, czyli jakaś forma żywności, najczęściej napojów, albo jakichś batoników, no i oczywiście odzież, prawda? Z napisem tam i tutaj możemy wstawić sobie dowolnego influencerkę, influencera, prawda, youtubera, tiktokerkę i tak dalej, i tak dalej.
0: Wydaje się banalne i seryjne.
5: Tak, ale no, że przebić się w tym jest naprawdę ciężko, prawda? A chętnych jest też cała rzesza, więc doceńmy to tych, którym się udało, bo to jednak tworzyć te treści przy takim zalewie, pamiętajmy, że osób publikujących są miliony, a tylko nielicznym się udaje, prawda? No, a każdy chce. Dojść do tego momentu, w którym był Łatwogang, no bo to był potentat TikToka. To był potentat TikToka. Trochę niżej na Instagramie, YouTubie, ale to był potentat polskiego TikToka. A to niżej to jest tak, że na poziomie chyba drugiej dziesiątki był, prawda? Więc tu mówimy naprawdę o postaci potężnej w tej bańce mediów społecznościowych. Więc TikTok, no to już mocno młodsze pokolenie. No i tam funkcjonujący. No to jest naprawdę była postać. Mówię była, no bo dzisiaj to jest jeszcze większa postać wychodząca poza tą bańkę. I ten model biznesowy tam jest w ten sposób funkcjonuje, co jest absolutnie zrozumiałe i normalne. No i teraz mamy zbiórkę, która jest wspaniałym przedsięwzięciem społecznym, rewelacja. Dlaczego to się udało, nie mam zielonego pojęcia. No bo przecież takich zbiórek było dużo. One co chwilę się pojawiają. Dlaczego akurat to się udało w takiej skali, ciężko wyjaśnić. Na pewno powstaną analizy. Tu odwołałbym się do Karla Wajka i tworzenia sensów organizacji. Uwielbiam tą koncepcję Wajka, bo ona pokazuje, jak my retrospektywnie potrafimy wyjaśnić coś, co się zdarzyło. Łączymy kropki, oczywiście wstecz patrząc, i to nas doprowadza do pewnego elementu. I tutaj na pewno wielokrotnie będziemy mieli, że były przesłanki, które mówiły, że dokładnie tak będzie.
0: Wiemy, jaki jest efekt, więc zawsze się zgadza nasza teoria.
5: O to właśnie chodzi. Fantastyczne to jest. No, ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to się akurat udało. Ja studentom pokazuję na zajęciach zarządzania kryzysowego, czym generalnie naukowo się zajmuję od strony PR-owskiej. Bardzo pamiętną akcję z dosyć niefortunnym kartką z kalendarza przy jednego napoju energetycznego, która rzeczywiście była lekko obraźliwa. Afera wybuchła, kryzys wizerunkowy, tylko problem nie jest z tym, że to wybuchło, tylko kiedy to wybuchło. Bo to nie wybuchło od razu, tylko po 9 dniach. No i ja studentom wskazuję, nie wiem, dlaczego to wybuchło po 9 dniach, no bo to jest istotą jest tutaj nie, że to się zdarzyło i co się, tylko dlaczego tak późno? Przypadek. I tutaj chyba też dokładnie jest to samo. No nie jesteśmy w stanie dzisiaj wyjaśnić, dlaczego akurat to wygenerowało tak gigantyczny ruch. Oczywiście ktoś powie, no bo Łatwogang, on ma takie zasięgi, dobrze, ale inne akcje też były robione przez potentatów internetu, ale nie wygenerowały ćwierć miliarda złotych. No to są jakieś kosmiczne pieniądze. Oczywiście pewnym momencie mieliśmy już tą sytuację, że pojawiła się jedna znana osoba, kolejna, one generowały, później było dobrze być, w dobrym tonie było być, pojawić się tam, prawda? Pojawić się na antenie, pojawić się na antenie, w streamie, pojawić się w liście osób, które dały pieniądze, pochwalić się, że się dorzuciło, no i wtedy już mieliśmy spiralę i to się już toczyło. Zaistniało to, wyszło poza bańkę YouTube'a, poza bańkę TikToka, właściwie stream był na YouTubie, więc poza tą bańkę łatwo ganga i nagle to stało się powszechnie znane. Zaczęli wszyscy o tym mówić, no a teraz to też o tym rozmawiamy na antenie radia, więc tym bardziej pokazuje to, że ta bańka, która generalnie ogranicza, pękła. No i dzisiaj łatwo gang nie jest już tylko TikTokerem, jest kimś więcej, prawda? No jest postacią, która doprowadziła do tej akcji. A co dalej, to zobaczymy.
0: Takie ciekawe komentarze się pojawiały na temat popularności tej akcji, że w nas jako społeczeństwie jest ukryte pragnienie, ukryta tęsknota za wspólnotą, za jakimś rodzajem jednoczenia się, wyjścia ponad podziały.
5: No tak, ale znowu, niezgadzanie się ze sobą jest czymś absolutnie potrzebnym. Jak będziemy się ze wszystkim zgadzać i będziemy dążyć do takiej właśnie jedności, to będzie straszne, bo to będzie znaczyło, że jesteśmy identyczni. Przecież nie jesteśmy. Właśnie o to chodzi, żebyśmy się ze sobą nie zgadzali. Właśnie o to chodzi, żeby pani redaktor powiedziała, nie zgadzam się. Co więcej, żebyśmy pozostali w sympatii, nie zgadzając się. Bo przecież nie musimy się zgadzać na wszystko. Rzeczywiście chęć taka pomocy jest wpisana nie tylko w naszą kulturę. Przecież w islamie jałmużna jest częścią religii, prawda? Na islam jest tą religią taką, powiedzmy, przenikającą i państwo, i tą świecką część, i religijną, a tam jałmużna jest wpisana. Przecież w chrześcijaństwie jałmużna czy pomoc też jest wpisana, więc i te elementy religijne, ale nie tylko, też wychodząc poza religię, ta część jakby pomocowa jest czymś u nas, no, takim dobrze widziana, często wychodząca właściwie z dobroci serca, z takiej potrzeby jednak podzielenia się i wsparcia.
0: A to się łączy z jakimś takim trochę memicznym, plotkarskim charakterem tych zdarzeń, które działy się w mieszkaniu w kawalerce Łatwoganga, bo celebryci próbowali się pogodzić, zwaśnieni ze sobą. Małgorzata Kożuchowska zderzyła się ponownie z kartonami, jak to kiedyś było w serialu, z którego śmiała się cała Polska, z wypadku samochodowego, gdzie ginie jej bohaterka i zderza się z kartonami. Więc jakby taka bardzo rozrywkowa formuła, ale też prosta, trochę plotkarska, prawda, się pojawia w tym. Nie chcę tego oceniać jakoś pejoratywnie, tylko jakoś próbuję nazwać to zjawisko.
5: No, tam po prostu się działo dużo, no, trwało to 9 dni, prawda, no 222 godziny, dobrze pamiętam, prawda, więc no, tak, no to jest, no trzeba czymś wypełnić ten czas, w radiu byśmy powiedzieli antenowy, no tamten stream, 24 godziny na dobę, no to różne rzeczy się działy. Pamiętajmy też, że Łatwo Gang tworzył no właśnie takie treści lekkie, no tam nie było poważnej rozmowy, no bo też ci, którzy to śledzili na początku, to raczej no zdjęcie stopy robiło furorę. Hello, no zdjęcie stopy.
0: No właśnie tego nie rozumiem.
5: Ja też nie, ale to nie jest skierowane do nas. Natomiast później to gdzieś wyszło, no i tak, no publicznie trzeba się pogodzić, publicznie trzeba pewne rzeczy, bo to dobrze widziane. No bo jak ja mówię o tym, że mamy się nie zgadzać, to pewnie jestem jednym z nielicznych, którzy to podkreśla, że właśnie o to chodzi, żebyśmy się nie zgadzali.
0: Ale też nie można się nie zgadzać na siłę.
5: Ale rzeczywiście, że tak, ale zostanie przy swoim zdaniu nie jest niczym złym. Jeśli jest to wyargumentowane i tak dalej, tak samo nie jest niczym złym, że ktoś mnie przekona do swoich racji. Trochę bez sensu jest się kłócenie na siłę i jakieś obrażanie się, no bo to dla mnie to jest w ogóle strata czasu. Natomiast

0: wydarzeniem mediów społecznościowych, YouTube'a, TikToka, no bo powstawała w takim momencie, ci ludzie ją tworzyli. Jurek Owsiak to jest osobowość telewizyjna, a Łatwogang to jest osobowość TikToka, osobowość nowych mediów, osobowość internetowa. Wie, jak tym językiem mówić, wie, jak tym językiem się posługiwać, jak tym medium się posługiwać. Dokładnie tak samo jak Jurek Owsiak wie, jak to robić, jeśli chodzi o tą przestrzeń telewizyjną. I też jak popatrzymy, jak wyglądają akcje WOŚP-u, no to to jest takie nakręcanie się przez cały dzień. No tu mieliśmy nakręcanie się przez 9 dni, prawda? No, bardzo podobny de facto mechanizm, prawda, funkcjonowania, pojawiają się różne osoby, w różny sposób to chcą się pochwalić, tam aukcje, tutaj przychodzą ludzie, tutaj ktoś dorzuca, tu się ktoś łączy. Mechanizm jest zbliżony. Inne medium, inny lider, inaczej to będzie, ale mechanizm jest podobny.
1: Ale to młode pokolenie, to znaczy, że jest znudzone jakimś takim make-upowym stylem telewizji, gdzie wszystko jest bardzo mocno kontrolowane i szuka spontaniczności, autentyczności?
0: Nie wiem, znaczy przede wszystkim no, zmienia się kultura mediów, zmieniają się media, powstają nowe. Telewizja też zmieniała, jak się pojawiała, no to też zupełnie inaczej. Jak się rozwijała telewizja, wieszczono koniec radia. Jesteśmy w radiu i radio się trzyma bardzo dobrze.
1: Bardzo się cieszę z tego powodu.
0: Internet też miał wszystko wywrócić. No się okazało, że tak wywrócił, nie wywrócił. Czytanie miało zginąć, a trzyma się bardzo dobrze. No, książki nadal wydają, a niedaleko mamy bardzo dużą, bardzo dobrą drukarnię, która się trzyma bardzo dobrze, a za chwilę Festiwal Książki będzie przepiękny. Więc to też funkcjonuje. Więc ci wszyscy, którzy niosą tą informacji o potężnej zmianie, która już następuje, no jakoś tak nie do końca. Znaczy następują te zmiany, ale no, nie są może aż tak radykalne w postaci takiej, że nagle coś absolutnie ginie, co funkcjonowało.
1: Po prostu dzisiaj też już nie ma takich gwiazd mediów, które byłyby tak szeroko znane, są znane w swojej bańce.
0: To swoją drogą, no bo inaczej działa przestrzeń internetu. Przede wszystkim ona jest bardzo rozproszona. Profesor Nierenberg, jedna z gwiazd jakiś czas temu, TVP2 przede wszystkim, gwiazda ośrodka regionalnego w Katowicach, twórca tam, no to taka postać telewizyjna, prawda? Dzisiaj przeszacowny profesor. Natomiast pan profesor opowiadał, że on się gdzieś zatrzymuje i jakaś pani mówi, ja pana tam znam, tam z programu telewizyjnego, prawda? No bo te postacie telewizyjne, no były wszechoglądane. Też nie było zbyt wielu alternatyw, więc jeśli ktoś się pojawiał na tak potężnej antenie, jakim była swego czasu telewizja w Katowicach, ta regionalna, no to na Śląsku, aż tutaj, to była postać. Bo tam się koncentrowała uwaga. Internet trochę inaczej działa, no bo twórcą może być każdy. W mediach społecznościowych to dosłownie każdy. Wygenerowanie takich zasięgów, jakie ma Łatwogang, to tak łatwo nie jest. Ale obok niego jest jeszcze wielu, wielu innych twórców. Wielu o podobnych zasięgach i bardzo, bardzo, bardzo wielu od mniejszych, znacznie mniejszych, jeszcze bardziej znacznie mniejszych. No i tu tą rozpoznawalność, przebić się do opinii publicznej, czy do tego, tą rozszerzyć tą naszą bańkę, jest niezwykle, niezwykle ciężko. No i trzeba pamiętać o jeszcze jednym aspekcie technologicznym. Żeby dotrzeć kiedyś, nadal dotrzeć z radiem, z telewizją, z sygnałem, no to wystarczy włączyć ten kanał, no i ten linearny przekaz trafić na odpowiedni moment, trafić na pani audycję, żeby wysłuchać naszej rozmowy.
1: Ja mam wrażenie, że dzisiaj jak goście przychodzą do Radia Opole, to ten element, że to gdzieś będzie żyło w mediach społecznościowych, jest istotniejszy niż to, co się na antenie wyemituje. Taką mam intuicję, że jakby to szerzej oddziaływuje.
0: No tak, no bo łączymy te elementy, no ale kluczem jest tutaj, prawda, żeby wysłuchać rozmowy, no to okej, można mi dzisiaj gdzieś tam w mediach społecznościowych, no ale na antenie ona w którymś momencie leci. W przestrzeni internetowej ten przekaz linearny już nie istnieje, no bo te materiały możemy sobie odsłuchiwać, oglądać, kiedy tylko i wyłącznie chcemy. Następuje głęboka interakcja. Ona jest jednak tutaj kluczowa. w telewizji.

0: telewizji było to prawie niemożliwe, no bo jak robić tą interakcję? W radiu było trochę prostsze, no bo mógł ktoś dzwonić na antenę, się połączyć, gdzieś tą interakcję chociaż minimalnie można było robić. W prasie, no były te listy do redakcji, to one były tą formą interakcji. Dzisiaj interakcja może być dosłownie w trybie bieżącym, prawda? Natychmiastowe sprzężenie zwrotne. Reagować możemy na to, co ludzie piszą, w jaki sposób się to dzieje. Wielu patostreamerów wykonuje różne dziwne, często obrzydliwe rzeczy i ludzie za to płacą. Na bieżąco to właściwie jakby się dzieje, zbiórka pieniędzy. No, o tym w ogóle już nie mówimy, ale to też jest częścią tej rzeczy. Mówmy o tym, żeby to piętnować, prawda, i mówić, nie idźcie tą drogą. Natomiast ten sposób funkcjonowania się zmienia i dzisiaj, żeby osiągnąć pozycję łatwoganga na przykład, no trzeba połączyć wiele elementów, no ale forma przebicia, może inaczej, łatwiej zacząć, ale przebić się jest znacznie trudniej.
1: A co będzie teraz? Będą kolejni naśladowcy, czy w ogóle taka akcja na taką skalę 282 miliony złotych jest do powtórzenia? Będziemy za rok uczestniczyć w podobnej akcji? To jest możliwe?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Znaczy, oczywiście, że jest możliwe. No bo jeśli było raz, to czemu nie miałoby się powtórzyć? Natomiast teraz cokolwiek powiem, to dziwnie się może to zestarzeć. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, no bo wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wydaje mi się, że też w trudnej sytuacji postawił przed samego łatwoganga, no bo jak teraz wrócić do tych challenge'ów?
1: Z czego żył? Jakiegoś może prywatnego zarabiania też.
0: No właśnie. Z tego, co czytałem, to miał podpisaną współpracę z jednym producentem napojów. No i jakoś tak teraz, że chyba oddał honorarium, jeśli dobrze wyczytałem i jest to zgodne z prawdą, no bo jeszcze ma to wzmocnić jego wizerunek chyba takiego wolontariusza właściwie, osoby charytatywnie działającej. No dobra, no ale za każdym razem nie może oddawać swojego honorarium, no z czego będzie chłopak żył. No i co dalej? No trzeba się zajmować. No, podejmie kolejną akcję charytatywną, okej. No ale ona wygeneruje mniejsze pieniądze, 282 miliony złotych, to naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
1: To jest prawie 20 milionów więcej niż tegoroczny WOŚP.
0: No właśnie, prawda? I teraz jest pytanie, jak wygenerować a co będzie, jak wygeneruje mniejsze pieniądze? No to będzie to potraktowane jako porażka. W przypadku WOŚP-u co roku jest większa suma pieniędzy, prawda?
1: No tak mniej więcej.
0: No.
1: Ale to są sumy i tak zachwycające.
0: Oczywiście, ale chodzi o to, że cały czas jednak jest takie, znowu pobiliśmy rekord. Mhm. No tutaj ta poprzeczka poleciała tak wysoko do góry, że rzeczywiście, no ale tu też nikt nie mówił o jakiejś cykliczności. Nie wiem co dalej. Czy będą naśladowcy? Chciałem zauważyć, że takich akcji jest naprawdę dużo. Dlaczego ta się przebiła? Nie mam zielonego pojęcia.
1: Czyli naśladowcy już są, inni też
0: są. Są, znaczy chyba łatwogang był też naśladowcą, prawda, takich akcji. I super, że te akcje są, że to się dzieje, że jeśli ktoś ma potrzebę, rzeczywiście szuka takich i znajdują się osoby, które mówią, okej, wesprę cię, ponieważ stać mnie na to, żeby przekazać ci pieniądze, bo to jest szczytny cel, bo to jest ważne, bo to jest ten mój gest wobec ciebie, nie tylko, że cię popieram, nie tylko, że jestem z tobą, ale rzeczywiście to moje z tobą ma wymiar finansowy, no bo mnie na to stać na przykład, prawda, i mogę sobie na to pozwolić, albo mnie stać trochę mniej, ale przekażę ci 1 czy 2 złote, to też jest istotne, bo te mikrodatki też poprzez nowe możliwości przekazywania pieniędzy różną formą płatności elektronicznych, one bardzo ułatwiły funkcjonowanie. Prawda? Te skarbonki WOŚP-u są cały czas, one są już trochę taką trącą myszką, są taką tradycją. Tak, są taką tradycją, natomiast one powstawały w czasach, których były efektem swoich czasów. Dzisiaj, no, kto będzie stał i questował, prawda? Jeśli będziemy questować, no to chyba z terminalem, prawda? Albo nawet już bez terminala, no bo przecież można szybkimi przelewami poprzez aplikację tego dokonać. Nie potrzebujemy już nawet terminala płatniczego, żeby to zrealizować. Technologia poszła do przodu. Natomiast czy to ktoś powtórzy? Nie wiem. Wydaje mi się, że ten rekord może troszkę przetrwać.
1: Jurek Owsiak się zwrócił do Łatwoganga po tym sukcesie, mówiąc, że my się musimy od was uczyć. Zastanawiam się, jakie wnioski może wyciągnąć z tego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z tego sukcesu Łatwoganga.
0: No, WOŚP ma lidera, który jest osobowością telewizyjną. Rzeczywiście WOŚP jest też zupełnie inną formatem, prawda, funkcjonowania, ponieważ nie wspiera jednej, jest fundacją, nie wspiera jednej działalności. Co roku jakby jest gdzie indziej. Są to dzieci albo seniorzy w pewnym momencie się pojawili. W przypadku tutaj mamy wsparcie jednej fundacji, do tej pory raczej powiedzmy takiej średniej wielkości, z Dolnego Śląska, która stała się potężną dzięki tej wsparciu finansowemu i ogólnopolską. Większość ludzi się dowiedziała, że coś takiego istnieje w ogóle. Druga sprawa, WOŚP, jeśli ma przetrwać, to też będzie potrzebował takiej zmiany lidera, prawda? Czyli kogoś, kto rozumie tą i powoli będzie wchodził w tą przestrzeń takiego funkcjonowania, bardziej w przestrzeń internetowej niż telewizyjnej i internetowej. Tu raczej ten akcent będzie trzeba powoli zmieniać. Nie rezygnując z telewizji, bo to też cały czas jest potężne medium, prawda? Także o tym też pamiętajmy. Natomiast pewnie będziemy potrzebowali jeszcze czasu, żeby dogłębne analizy, skąd ten sukces akurat tej akcji charytatywnej Łatwoganga, skąd on zaistniał. Bo tak jak mówię, ona nie była ani pierwsza, ani jedyna. Natomiast pierwsza, która tak mocno oddziaływała i rzeczywiście wyszła poza bańkę mediów społecznościowych, bo tam algorytmy skutecznie potrafią pewne rzeczy trzymać. A tutaj one działały in plus, one rozszerzały pewne działania.
1: Po tym sukcesie Gazeta Wyborcza tak na gorąco też zbierała wypowiedzi młodych osób, dlaczego ta akcja zyskała taką wielką popularność. Oni mówili między innymi o tym, że ona jest zupełnie apolityczna, że Łatwogang nie jest w żaden sposób politycznie zaangażowany. Nie ma tutaj też wielkich spółek Skarbu Państwa, które się angażują w tą akcję i że to też zostało docenione, że to jest coś zupełnie jakoś jeszcze nieprzyporządkowane. I też odmawiał Łatwogang politykom, którzy chcieli się pojawić w jego studiu.
0: My mamy...
1: To jest może taki trochę grząski temat, ale wydaje mi się, że to też się pojawiło w dyskusji o Łatwogangu.
0: No tak, bo my w momencie, w którym osoby publiczne z tej przestrzeni sprawującej funkcje publiczne, jak się pojawiają, to zaraz zaczynamy doszukiwać się tutaj wszelkich jakichś podejrzeń i tak dalej. W efekcie sami jakby redukujemy pewien sposób funkcjonowania, bo też tą debatę publiczną sprowadziliśmy często do poziomu niezbyt dobrego, tak to nazwijmy, doszukując się po prostu już w tym osobie, która ma inne poglądy, właściwie jakiegoś wroga i dehumanizując to. I to z jednej i z drugiej strony, właściwie z każdej, to się następuje. Efekt jest później taki, że osoba publiczna, która ma wysokie poparcie społeczne, przecież wspierając akcję taką...
1: Nie powinna jej niczego odbierać, a może.
0: A wręcz powinna ją rozszerzyć, bo przecież gdyby w studiu Łatwoganga, w mieszkaniu Łatwoganga pojawił się prezydent z premierem i powiedzieli warto, to w czym problem?
1: Musieliby się oboje pojawić być może.
0: No idealnie, generalnie ja bym nie widział w tym nic złego. Chciałbym, żeby młodzi ludzie byli zaangażowani politycznie. Żeby czymś, jakąś taką wartością nie było to, że nie mam pojęcia o polityce, albo w ogóle, żeby polityki w tym nie było, znaczy właśnie takiej rozmowy o polityce bardziej. No bo dlaczego byś tak mówił? No, wszystko jest polityczne, to jest decyzja. Decyzja wymaga jakiegoś rozstrzygnięcia i ona ma jakieś konsekwencje zawsze. No i dobrze, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy umieli o tym rozmawiać i nie zgadzać się. Natomiast tak, no ciężko, żeby łatwo gang generował jakieś emocje polityczne, no bo on do tej pory realizował rzeczy, no zdjęcie stopy, no, challenge, wyzwania dla młodych ludzi, które miały generować ruch i to był pewien model funkcjonowania biznesowego również, a może w sporej części. Teraz jest to trochę inaczej. Czy to jest atrakcyjne dla polityków? No jest, no bo wiadomo, generuje to ogromny ruch, no to jak się pojawia, no to może trochę tej sławy spłynie na mnie. Ale łatwo gang też będzie musiał się zmierzyć z próbą wciągania go w jakieś wypowiedzi, które będą w różny sposób odczytywane, no bo stał się postacią już nie tylko TikTokerem, tylko no taką osobowością.
1: Czyli
0: dosyć
1: może
0: dużą.
1: Powinien korzystać z jakiegoś profesjonalnego doradztwa?
0: Czy wydaje mi się, że już korzysta.
1: Już korzysta.
0: No, zdecydowanie, patrząc na sposób działania, funkcjonowania, to już korzysta. Zresztą sam będąc, patrząc na drogę, jaką przeszedł i gdzie jest, no to widząc, że jest osobą wybitnie utalentowaną przy okazji.
1: A czy w takich liderach, no bo on stał się teraz liderem, my możemy też szukać w ogóle jakiegoś lustra tego, kim jako społeczeństwo jesteśmy, co mówi o nas taki lider?
0: No właśnie, czy on jest już liderem? Tego nie wiem. No, stał się na razie twarzą pewnej akcji charytatywnej, która się...
1: Powiodła.
0: Powiodła, to jest mało powiedziane. Znaczy, przebiła wszelkie sufity. Jeśli jakieś były, no to one już nie istnieją. Może stać się liderem, jeśli będzie chciał, to na pewno ma do tego wszelkie predyspozycje w tym momencie. W zasadzie predyspozycje w takim względzie, że wygenerował potężny ruch. Rzeczywiście teraz jest to spojrzenie, jest ogromna widoczność medialna. Cokolwiek zrobi, będzie to rozpatrywane, analizowane, oceniane. Będą i głosy za, i głosy przeciw i będzie prześwietlany na wszelkie możliwe sposoby, no bo na tym polega wysoka widoczność medialna. Ona to będzie generowała, więc każde potknięcie będzie głęboko rozpatrywane i pewnie nawet głębiej będzie się doszukiwać, się będzie głębi wielkiej, nawet jeśli jej tam nie będzie. No i to jest, ale to jest ten zaczyn do tego, żeby być liderem. Liderem, czyli robię coś, za mną ludzie pójdą, zrozumieją, co ja chcę, zaufają mi, będziemy funkcjonować w jakiejś przestrzeni. No i czy będzie, to zobaczymy.
1: No dobrze, ale społeczeństwo jakby dało mu możliwość pójścia w tym kierunku. To co to mówi o społeczeństwie, że akurat właśnie on stał się taką osobą? Czy jakoś odbija też cechy nasze społeczne albo nasze oczekiwania?
0: No właśnie, ale pytanie jest, czy...
1: Czy to jest przypadek czysty po prostu?
0: Czy to nie jest właśnie przypadek? Czy czysty przypadek, że... Czy ktokolwiek analizował, że to jest akurat... Łatwo gang. Czy ludzie, którzy w to wchodzili, rzeczywiście wiedzieli, kto to jest?
1: Ja pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu, jak Big Brothera, pierwszego w Polsce, wygrał Janusz Dzięcioł. Wszyscy mówili, że Polacy zobaczyli w nim takiego statystycznego, po prostu Kowalskiego, takiego trochę siebie. Czy dzisiaj w Łatwo gangu widzą kogoś, kto jest w jakiś sposób do nich podobny?
0: To trzeba byłoby przede wszystkim tych, którzy do tej pory oglądali te, chyba z 2 miliony ludzi miał followersów na TikToku Łatwo Gang, teraz ma już chyba ponad 3, więc to trzeba byłoby tutaj zrobić badania, co, dlaczego akurat tak duża oglądalność jest, czemu młodzi ludzie to oglądają, co w tym widzą, w jaki sposób konsumują, ale pamiętajmy, że ta konsumpcja mediów też jest niezwykle dynamiczna. Big Brother odcinek trwał godzinę, półtorej godziny, jakoś tak, prawda? Siadało się przed telewizorem i się spędzało tyle czasu. Materiały w mediach społecznościowych się skroluje, prawda? No, przerzuca się filmik za filmikiem. To są często dosyć krótkie formy wideo, które po prostu przelatują i obserwujemy multum takich zdarzeń, po prostu więcej osób również ogląda Łatwo Ganga niż kogoś tam innego, prawda? Ale to jest również, to nie jest tylko on, to nie jest jedyna postać, którą się ogląda, to nie jest ta koncentracja jak na Big Brotherze, a przecież naśladownictwo Big Brothera później było dosyć masowe. Zresztą do dzisiaj jest, tylko przeniosło się bardziej do przestrzeni internetowej. Więc to byłaby ta odpowiedź. Dlaczego to zaskutkowało? Znaczy, dlaczego to się powiodło aż tak? Naprawdę nie wiem. Znaczy, przypadek. Znaczy, ja stawiam, że to jest przypadek, że po prostu zadziałało wiele elementów. W którymś momencie takie bardzo głębokie analizy wykażą, co było może takim zapalnikiem, że to nagle wystrzeliło w którymś momencie, prawda? Pod koniec już akcji to było już taki tak mocno medialnie, ale co było wcześniej? Ten moment, w którym to nagle tak zaczęło wykraczać poza swoją bańkę, bo nie wiem, ile zakładali, że zbiorą. Z 5 milionów to i tak jest bardzo dużo, prawda? No bo fundacja chyba miała w sprawozdaniu 20 parę za zeszły rok, ale może się mylę, więc to, ale to nie były kwoty na poziomie takim, no, 280 milionów.
1: Może to też trochę ludzie z jednej strony mają poczucie szczytnego celu, wpłacali tak dla żartu, dla beki, dlatego że to jest tak partyzancki sposób, że zupełnie wykraczający poza to, co znamy i czym jesteśmy już znudzeni jakąś taką oficjalną, dużą narracją. Przez tradycyjne media prowadzoną.
0: Tak, tylko że pamiętajmy, że w przestrzeni internetowej zbiórki pieniężne dzieją się cały czas. Mhm. Prawda? Tego tam jest naprawdę dużo. I ludzie wpłacają mikrodatki, bo dzisiaj łatwo jest, tak jak wskazywałem, bardzo łatwo jest wpłacić bardzo małą sumę. Mhm. No, złotówkę, 2 złote. Mikrodatki zdemolowały sposób zbierania pieniędzy w kampaniach amerykańskich. Zdemolowały, dosłownie. Barack Obama zebrał na swoją kampanię, tą pierwszą kampanię, około $1 miliarda w sporej części przez mikrodatki, no mikrodatek tam jest do $200 liczone, od kilkuset tysięcy wyborców. Wcześniej to duzi wpłacali dużo. Teraz się okazało, że dużo ludzi może wpłacać mało, a będzie to więcej niż ci duzi, którzy wpłacą dużo. Przestrzeń internetowa to umożliwiła. Właśnie to kliknięcie, wpłacasz pieniądze, szybki przelew bankowy.
1: To trochę jest też analogiczne do tego, jak nasze emocje działają, prawda? Mogę to zrobić szybko, tak. Więc jak ktoś zbudzi emocje, to szybko wpłacam.
0: Tak, to jest właśnie ten mechanizm i tej masowości, bo mogę to zrobić wszędzie. Mogę oczywiście wrzucić do puszki tę, nie wiem, złotówkę, no ale musi być ta puszka koło mnie. Mhm. Muszę być w tym miejscu, gdzie jest ta puszka. Teraz ta puszka jest wszędzie, ona jest w naszym telefonie, a przecież właściwie każdy ma telefon, każdy może zrobić
1: blika szybkiego.
0: Szybkiego blika, prawda? I to może być poziom 50 groszy złotówki, 2 złotych, 5 złotych. No i ktoś powie, ale co to jest tam ta złotówka? Ale złotówka od 1 miliona osób?
1: No to jest ogromna kwota.
0: To jest już ogromna kwota, prawda? No a w pewnym momencie weszli tam duzi gracze, którzy wpłacali już naprawdę wielkie kwoty. I one podbijały, prawda? No.
1: I też chcieli przebić swoją widoczność, żeby ich kwota była widoczna, musi być większa.
0: Ale oczywiście. No i to nakręcało. To już później w dobrym tonie było być tam. Mhm. No i to spowodowało, to wygenerowało te 280, ponad 280 milionów. Natomiast i bardzo dobrze, że taką kwotę zebrano, szczytny cel.
1: Boże, jakby nie był szczytny.
0: Nie, no wtedy by tyle też nie zebrał, wtedy by nie zebrał. Bo jednak te nieszczytne cele też zbierają i one też generują jakieś kwoty, nie takie, znacznie mniejsze, ale jednak też zbierają. Więc pamiętajmy, że przestrzeń internetowa właśnie taki sposób finansowania przez odbiorców działa, no. To wpłać na moje materiały pieniądze jest czymś normalnym w przestrzeni internetowej. Podobał ci się mój materiał, no to wesprzyj mnie, prawda? No to się wspiera. Są z wszelkiego rodzaju zbiórki na różnego rodzaju przedsięwzięcia, w treści tworzone cyklicznie w sieci, więc ta kultura zbierania pieniędzy, czy generowania poprzez treści jakichś wpłat na nowe produkcje, na jakieś przedsięwzięcia, również na przedsięwzięcia charytatywne, funkcjonuje. Ona do tej pory nie wygenerowała jednorazowo takiego przychodu. No i to jest szczególne. Natomiast sam mechanizm jest tam dosyć dobrze i zakorzeniony, i rozbudowany. No i technologia bardzo mocno pozwala i ułatwia tutaj funkcjonowanie. No gdyby to miałby być klasyczny przelew bankowy, nawet dokonywany poprzez bankowość elektroniczną, to mogłoby to trochę utrudniać, prawda? No, taka forma...
1: Jesteśmy wygodni.
0: Jesteśmy wygodni, no ale ta wygoda tutaj pomaga, prawda? No, ten puszczenie tego blika to jest 2-3 kliknięcia, prawda? I to jest ile czasu nam na to potrzeba? Parę sekund dosłownie.
1: Spoglądam na czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ten temat będzie jeszcze analizowany i będzie fascynował. No i zobaczymy, co się stanie z Łatwogangiem, jak rozwinie dalej swoją działalność, czy będzie szedł w stronę społeczną, czy nie. Myślę, że te pytania pozostają z nami.
0: Pozostają, no absolutnie, no bo dzisiaj wypowiadanie się z jakimś takim pewnością, co będzie, zapewne byłoby widowiskowe. Natomiast no, moja rzetelność naukowa mówi, no nie wiem, znaczy ja się przyznaję, że nie wiem, w którą, oczywiście, że mnie to fascynuje, w którą stronę to pójdzie, bo też z takim zjawiskiem w przestrzeni internetowej jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc mamy pioniera czegoś tak wielkiego i to jest fascynujące. Cudowne jest, że ta akcja i tak szczytny cel aż tak bardzo się udał i to jest rewelacja. Niech teraz mądrze wydadzą te pieniądze. Niech mądrze się rozliczą. To jest też ważne, żeby jeszcze bardziej, tak, żeby uwiarygodnić to działanie. To jest niezwykle ważne. Ale o to zadbają bardzo mądrzy ludzie i wiemy, że to będzie się dobrze toczyło, no bo już się toczy, bo fundacja bardzo szybko podjęła kroki. Natomiast tak, jest to fascynujące, w którą stronę nas to zaprowadzi. I warto o tym rozmawiać i warto, nawet nie wchodząc w tą przestrzeń internetową, jeśli ktoś nie ma ochoty, to warto słuchać o tym, warto przynajmniej starać się zrozumieć, co fascynuje młode pokolenie, jak oni konsumują media, jak ważne one są dla nich, no bo to choćby pozwala zrozumieć świat tych młodych ludzi, którzy może z tego wyrosną, może to z nimi pozostanie. To się okaże, prawda? No ale ważne jest, żeby nie zamykać się w tej swojej bańce. W naszym przypadku, nie wiem, bardziej tradycyjnej przestrzeni medialnej, no, a tam algorytmicznej, która gdzieś tam ich ogranicza. Warto ze sobą rozmawiać.
1: Dlatego bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Opolskiego Adam Drosik i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu dzisiaj był gościem programu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. 22 na zegarach. Śledczy przygotowali wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Ten wniosek jest, ale mamy oczywiście dylemat.
0: Mundurowi z Olesna zatrzymali matrymonialnego oszusta. Mężczyzna ukradł partnerce oszczędności życia. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radio Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy, od tego zaczynamy. Poinformował o tym w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślił, jego wysłanie będzie możliwe prawdopodobnie we wrześniu. Wtedy sąd ma ostatecznie rozpatrzyć decyzję o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS.
1: Poleciłem prokuratorom, żeby jak najszybciej go sformułowali i dzisiaj mam informację, że ten wniosek jest, ale mamy oczywiście dylemat, bo mamy umowę ze Stanami, która mówi, nie potrzeba prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Wystarczy nam to pierwszoinstancyjne. Ale mamy z drugiej strony praktykę, którą ja znam, bo mam właśnie sędziów, którzy pracowali przy tych ekstradycjach i oni mówią, że jednak sądy federalne mogą od nas tego wymagać.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości do USA.
2: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
0: 50-latek skradł serce mieszkanki powiatu oleskiego, a następnie jej oszczędności. Mężczyzna szybko jednak wpadł w ręce mundurowych, mówi aspirant Marek Kotara z oleskiej policji.
3: Śledczy potwierdzili, że odpowiedzialnym za przestępstwo jest 50-letni partner kobiety. Mężczyzna bez jej wiedzy zabrał gotówkę i pojechał w trasę ciężarówką. Kryminalni namierzyli 50-latka podczas postoju na jednym z parkingów w województwie dolnośląskim. W pojeździe znaleźli blisko 200 tysięcy złotych. W toku czynności wyszło na jaw, że mężczyzna przekazał część skradzionego gotówki członkowi swojej rodziny. Funkcjonariusze odzyskali całość skradzionego mienia i przekazali właścicielce.
0: Zatrzymanemu złodziejowi grozi 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich polityka, przedstawiciele Konfederacji poparli pomysł przeprowadzenia referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej oraz systemu ETS. Opolski działacz ugrupowania Karol Tobolak wskazywał, że obecne regulacje Unii negatywnie wpływają na polski przemysł.
4: Zgadzamy się z postulatem przeprowadzenia referendum. W przypadku pytań, które zostały zadane, możemy mieć pewne wątpliwości, jednakże faktem bezsprzecznym jest to, że w obecnej sytuacji ETS będzie godził w portfele Polaków.
0: W wiadomościach teraz kultura. Prudnik zaprasza na noc muzeów. Piątkowe imprezy organizowane są pod hasłem Kresy Wyobraźni. Równolegle odbywać się będą w dwóch obiektach. O 18:00 w Arsenale rozpocznie się wernisaż opolskiego artysty Mariana Molendy, zapowiada Magdalena Kokocińska z Muzeum Ziemi Prudnickiej.
5: Zaprezentujemy jego rzeźby oraz relief. Będzie również możliwość porozmawiania z artystą. W Arsenale będzie można również zobaczyć wystawę Pamięć przywieziona w walizkach. Jest to wystawa wspomnieniowa, kresowa. Natomiast w Galerii Sztuki Hanny Bakuły będzie do zobaczenia wystawa Grafik Marka Szagala i również tam odbędą się warsztaty inspirowane twórczością Marka Szagala.
0: Wystawa Grafik jednego z najwybitniejszych twórców awangardy XX wieku będzie dostępna dla zwiedzających od 19:00. Wstęp na wszystkie prudnickie imprezy piątkowej nocy muzeów będzie bezpłatny. I jeszcze za granicę. Do 16:00 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na rejon Darnecki w Kijowie. Wśród ofiar są dwie dziewczynki w wieku 12 i 15 lat. Blisko 60 osób zostało rannych. Jak przekazał mer Kijowa Witalii Kliczko, atak na stolicę Ukrainy był największym tego typu zdarzeniem od początku wojny.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 22:00.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю на хвилях Радіо Ополе. З вами Олександра Піаста. Інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Абсолютний антирекорд. Від початку вчорашньої доби Росія випустила по Україні 1560 дронів і десятки ракет. А в ніч на 14 травня здійснила наймасовішу ракетно-дронову атаку від початку повномасштабної війни. Основний удар прийшовся по Києву і столичній регіону. Ворог атакував також Одеську, Полтавську, Харківську, Сумську, Івано-Франківську, Житомирську та Хмельницьку області. У Києві пошкодження та руйнування зафіксовані у кількох районах. У Дарницькому після влучання ракети обвалився під'їзд житлового будинку. Під завалами опинилися люди. Вдень було відомо про щонайменше 5 загиблих, у тому числі 12-річну дівчинку та та понад 40 постраждалих. ДСНС інформувало також про мінімум 20 зниклих безвісти. Упродовж дня на місці тривали аварійно-рятувальні роботи за участі кінологів. В повітряних силах зазначили, загроза ударів залишається. У Херсоні сьогодні окупанти двічі атакували FPV-дронами автівки міжнародної гуманітарної місії, що перебували в корабельному районі міста. Під удар потрапили автомобілі управління ООН з координації гуманітарних справ, які забезпечують підтримку мешканців прифронтової зони. В машині були профільний керівник управління ООН та ще 8 співробітників організації. Ніхто не постраждав, представників місії вчасно евакуювали. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни не могли не знати, яку машину вони атакують. Тим часом у Пекіні відбулася зустріч китайського та американського лідерів. Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп обговорили ситуацію на Близькому Сході, Корейському півострові та російську війну проти України. Про це повідомило китайське телебачення CCTV. Деталі розмови сторони не розкрили. Також Пекін і Вашингтон домовилися розвивати так звані конструктивні стратегічні стабільні відносини між двома країнами. Повітряні сили Польщі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у Балтійському морі. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Як йдеться у повідомленні, цей випадок демонструє чергові агресивні дії Російської Федерації. Таким чином росіяни випробовують європейські системи протиповітряної оборони. Польоти без активованих транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків. На будь-яку таку провокацію будуть негайно реагувати польські пілоти, зазначив Косиняк-Камиш. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
2: Погода.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 12 stopni, tej nocy zmarzniemy, jeśli się dobrze nie ubierzemy, na przykład na spacer z psem, bo na termometrach od 7 do 9 stopni, do tego spodziewamy się deszczu i miejscami także może zagrzmieć. Jakby tego było mało, to tym zjawiskom może towarzyszyć wiatr, który będzie obniżać temperaturę odczuwalną, wiać z prędkością do 75 km. Będzie także jutro, bo w ciągu dnia w piątek także spodziewamy się opadów, także miejscami może zagrzmieć. No i także niezbyt wysokie wartości na termometrach, bo do stopni 15.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat w pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Na ogół ludzie narzekają, że świat dziadzieje, że wszystko się stacza, że nie ma autorytetów, gubimy wartości, że żyjemy bez ideałów. A ja bym chciał dzisiaj trochę w drugą stronę, właśnie tak bardziej może wzniośle, a prawdę mówiąc historycznie. Bo mimo tego utyskiwania myślę, że żyjemy w lepszych czasach niż na przykład 30, 40 albo 50 lat temu. Mam tu na myśli dziedzinę, która jest twoją specjalizacją. Terapię uzależnień. I myślę, że dzisiaj ludzie, którzy uwikłali się w jakieś uzależnienia, w problemy, mają dużo większe możliwości wsparcia u fachowców, bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie, z ogromnym doświadczeniem, chociażby właśnie jak Marek Łabudziński, i mogą liczyć właśnie na to, że wyjdą z tego. Oczywiście, o ile sami będą chcieli i będą trochę pracować. Więc czym się różni ta skala możliwości dzisiaj, w roku 2026, w porównaniu z tym, co było na przykład 25 lat temu, gdy zaczynałeś swoją drogę zawodową, kończyłeś studia, a jeszcze tym, co znałeś z opowiadań, na przykład sprzed 30-40 lat, gdy takich ludzi jak ty, nie wiem, czy w ogóle w Polsce mieliśmy możliwość spotkać.
2: Dobrze, że sprecyzowałeś, że to będzie o terapii i o zmianach w terapii, takich niemalże historycznych, a nie o tym, że świat w ogóle dziadzieje, bo byś ze mną nie porozmawiał za dużo, bo bym też pewnie głównie narzekał, bo ja się jestem w stanie podpisać, że ten świat nie idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o takie czynniki, które wpływają na kondycję psychiczną. Tak,
1: tak, a o tym wiele razy mówiliśmy i między innymi może ta skala zjawiska tych uzależnień jest niczym innym jak dowodem na tę hipotezę. No ale nie będziemy dziś utyskiwać, wręcz przeciwnie. Myślę, że tak trochę nawet ku pokrzepieniu serc możemy powiedzieć, jakie ogromne mamy możliwości w porównaniu z tym, co było właśnie 20, 30, 40 lat temu. Więc proszę cię tak najdalej historycznie, jak sięgają twoje wspomnienia, albo znasz historię z opowiadania, albo ze swoich wyobrażeń, jeszcze jak chodziłeś do średniej szkoły, jak nie wiem, czy nawet myślałeś, żeby być terapeutą uzależnień.
2: To rzeczywiście, to taka już epoka bardzo dawna, bo ja bym to musiał chyba trochę przełożyć na takie osobiste doświadczenia i na taki swój rozwój zawodowy, tak? No bo ja z tej perspektywy mogę o tym powiedzieć. Nie wiem, jak bym to widział, będąc 30 lat temu dojrzałym terapeutą z takim doświadczeniem, jak mam dzisiaj. Pewnie bym to postrzegał trochę inaczej, ale generalnie, jak ja zaczynałem pracę w uzależnieniach, moją pierwszą pracą to był ośrodek Stowarzyszenia Monar. Właściwie jeszcze pod koniec studiów, bo ja jeszcze się nie obroniłem, a już zacząłem pracę, bo wtedy tak można było. Nie było żadnych regulacji takich formalnych, prawnych, związanych z takim zawodem, który właściwie, no, trudno powiedzieć, że to był wtedy zawód, jak terapeuta uzależnień. Zresztą do niedawna jeszcze, jeśli ktoś chciał zostać terapeutą uzależnień, to po prostu sobie wydrukował na drzwi taką zawieszkę i już był. W tym całym historycznym rozwoju, no to jest kilkanaście lat, kiedy ustawowo, że tak powiem, mamy tą kwestię unormowaną. W każdym razie, jak ja zaczynałem pracować, to najczęściej terapeutami uzależnień to były osoby, które wcześniej same skończyły leczenie. Zresztą w dużej mierze Stowarzyszenie Monar i początek Monaru, czyli lata, powiedzmy, 80., tak jak powstawały ośrodki Stowarzyszenia Monar zakładane przez Marka Kotańskiego, no to one były zakładane właśnie w taki sposób, że w jednym ośrodku pewne osoby kończyły leczenie, jakoś wtedy leczenie trwało 2 lata, nie rok, było długie, ale wtedy to też byli zupełnie inni pacjenci, to były osoby dużo starsze niż tak statystycznie starsze niż ci aktualni pacjenci, to były osoby uzależnione najczęściej od polskiej heroiny podawanej dożylnie, więc no to był zupełnie inny świat, ta scena narkotykowa absolutnie inaczej wyglądała i doświadczenia tych pacjentów były też zupełnie inne, no ale oni kończąc leczenie, często trochę na takiej zasadzie kuli śniegowej, tak? Chcieli to oddawać, co zdobyli, chcieli pomagać innym ludziom, no i powstawały kolejne ośrodki, a oni byli, że tak powiem, tymi osobami, które no, stanowiły kadry w tych ośrodkach. Oczywiście ktoś tam zostawał dyrektorem, czy kierownikiem, czy liderem społeczności, czyli takim, powiedziałbym, ordynatorem. Ktoś, kto miał już większe doświadczenie, już staż w tej swojej trzeźwości, już, że tak powiem, gdzieś tam pracował w jakimś innym ośrodku, ośrodku, no i on tworzył nowy ośrodek i brał do kadry osoby, które skończyły leczenie, które były neofitami. Rzadko na wtedy pojawił się ktoś, kto był, nie wiem, psychologiem, tak, albo był po resocjalizacji, tak, bo oczywiście takie osoby też były, ale myślę sobie, że jak ja zaczynałem pracę, to jednak część kadry, nawet większa część kadry, to były osoby, które po prostu były neofitami, tak, nie miały kierunkowego wykształcenia, natomiast znały na wylot Monar.
1: Dla młodszych słuchaczy ukłon uczynię, a kim był ten osławiony Marek Kotański? Bo nasze pokolenie doskonale wie, pamięta, natomiast wielu młodych ludzi, gdy tak wymieniasz w biegu, może coś jakiś tam Kotański, co takiego? Wydaje mi się, że to jest absolutnie postać kluczowa i bardzo ważny moment, żeby o tym też powiedzieć. Bo dla jednych to był anioł, dla innych diabeł, człowiek wspaniały albo jakiś szarlatan. On miał też taką swoistą osobowość niejednoznaczną, ale ciebie dzisiaj jako właśnie człowieka, który metodycznie się uczył do tego zawodu, później specjalizował się w terapii uzależnień, właśnie trochę tak dla przypomnienia o Marku Kotańskim. Tak bez specjalnej rocznicy, ani okoliczności.
2: Bo jak mówisz o tym, że wiesz, dla innych szarlatan, dla innych specjalista, na pewno był osobą charyzmatyczną. Ja jak sobie obserwuję różne takie postaci, o których można powiedzieć, że są charyzmatyczne w tym, co robią, tak, to myślę sobie, że właściwie każda taka postać ma co najmniej, jest odbierana co najmniej w takie, albo przez część osób właśnie tak skrajnie, tak, że albo go całkowicie akceptuje i się z nim identyfikuje, albo absolutnie uważam, że to, co robi, jest nieodpowiednie i niewłaściwe. I myślę, że Marek Kotański się dokładnie z takimi trudnościami też przynajmniej na początku, chociaż myślę, że przez cały czas funkcjonowania borykał. Marek Kotański to założyciel Stowarzyszenia Monar, to psychiatra, który wymyślił, znaczy nie wymyślił, bo wzorce już były gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, ale wprowadził, zaadaptował to do warunków polskich jeszcze za czasów głębokiej komuny, żeby narkomanię, czyli chorobę związaną z uzależnieniem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol wtedy, wyprowadzić z zakładów psychiatrii, czyli wyprowadzić ze szpitali psychiatrycznych, ponieważ w tamtych czasach, w latach 80. narkomanię leczono tylko i wyłącznie w zakładach psychiatrycznych. Były jakieś tam placówki, jakieś takie, powiedziałbym, poradnie, ale one raczej dotyczyły osób cierpiących na alkoholizm, a nie na narkomanię. Narkomanów leczono w psychiatryku, z uwagi oczywiście też na różnego rodzaju takie dodatkowe objawy, które można było zdiagnozować jako zaburzenia psychiatryczne, więc generalnie no, takie osoby leżały na oddziale, dostawały leki, tak, no i tam sobie trwały i były. Oczywiście jak wychodziły, to wracały do nałogu, więc to taka, no trudno to było nazwać terapią.
1: No ale czekaj, dlaczego mówisz oczywiście wracały do nałogu? No przecież jeżeli ktoś idzie do szpitala na zapalenie płuc, zostaje wyleczony, to oczywiście jest zdrowy zazwyczaj, a nie oczywiście popada na jeszcze głębsze zapalenie płuc.
2: No, w zapaleniu płuc tak, w narkomanii już niekoniecznie, bo jeśli ktoś jest uzależniony od substancji uspokajających i nasennych i idzie do szpitala i ma głód narkotykowy, więc lata na wysokości sufitu i żeby go uspokoić, dostaje leki uspokajające i nasenne w ilości takiej, żeby no, nie robił zadymy, no to później jak on z tego szpitala wychodzi, no to on wychodzi i znowu ma głód, więc nie ma dostępu do leków uspokajających i nasennych, więc znowu przyjmuje heroinę. I no, takie to były czasy, no tak to wyglądało na tej narkomanii, nikt się tam specjalnie na wtedy nie znał, było paru specjalistów, którzy, że tak powiem, mieli jakieś doświadczenia, no między innymi Marek Kotański, nie tylko on oczywiście, ale on jako pierwszy wpadł na taki pomysł, że okej, skoro to nie działa i my widzimy, że to nie działa i że ci ludzie, że tak powiem, w tych szpitalach psychiatrycznych też są traktowani jako tacy pacjenci, że tak powiem, trochę gorszego sortu. Bo no oczywiście nawet dziś wiele osób ma takie myślenie, że sami sobie to zrobili, tak, że sami sobie do tego doprowadzili i właściwie sami są sobie winni w związku z tym, co nas interesuje, że oni są w takim stanie, w jakim są, byleby nam nie szkodzili. Tak? Więc generalnie to były czasy, gdzie chodziło o izolowanie ich od tak zwanych normalnych ludzi. Marek Kotański stworzył pierwszą społeczność terapeutyczną w Polsce, czyli zabrał tych ludzi, tych pacjentów ze szpitala do takiego miejsca, że tak powiem, oddalonego trochę od dużych miast, tworzył taką, bym powiedział, trochę, no dziś powiemy społeczność terapeutyczną, wtedy byśmy mówili społeczność terapeutyczną, ale coś na kształt takiej komuny, gdzie ludzie mieszkali ze sobą, razem żyli, razem pracowali, zarabiali na swoje utrzymanie, tak, a jednocześnie, że tak powiem, trwali tam przez te 2 lata, no i się zmieniali.
1: Ale rozumiem, że tam abstynencja była absolutna, bo o tym nie ma co gadać.
2: Warunek był taki, że oni muszą być trzeźwi. Mają dach nad głową, mają jedzenie, są terapeuci, też właśnie neofici, ale też specjaliści, byli też jacyś lekarze, tak, którzy przecież im pomagali wychodzić z tych najtrudniejszych sytuacji. Niemniej jednak to była podwalina, że tak powiem, współczesnego systemu Monar, czyli sieci ośrodków, do tego sieci poradni, które, że tak powiem, wspierają osoby uzależnione. Więc Marek Kotański jest tak naprawdę twórcą Monaru i osobą, która wprowadziła czy stworzyła w Polsce system terapeutyczny oparty o metodę społeczności terapeutycznej, która do dzisiaj funkcjonuje i też u nas w ośrodku w Graczach, który jest oczywiście ośrodkiem Stowarzyszenia Monar. Więc no, gdyby nie Kotański, to najprawdopodobniej ten system leczenia osób uzależnionych w Polsce no nie wyglądałby tak, jak wygląda dzisiaj, a ja uważam, że wyglądał całkiem nieźle. To znaczy w porównaniu z wieloma innymi krajami sądzę, że różnorodność oddziaływań, czy różnorodność ofert, jakie mamy dla osób uzależnionych, jest stosunkowo duża i to jest raczej taka, jeśli byśmy popatrzyli na ten wątek pomocy medycznej w ten sposób, no to raczej to jest taki dostęp, jest niskoprogowy, czyli dosyć łatwo jest się dostać do specjalisty terapii uzależnień, dosyć łatwo jest się dostać do placówki, które świadczą pomoc w tym zakresie.
1: No i bardzo ważne, że odkleiła się ta etykieta psychiatryka. Mimo wszystko, ja tu zwracam uwagę, że jeżeli ktoś trafi na taki oddział, to nikt nie ma prawa negatywnie w jakikolwiek sposób go klasyfikować. Natomiast tutaj było podwójnie. Mało, że ten psychiatryk to był tak na cenzurowanym, to jeszcze do tego psychiatryk i jeszcze narkoman, czyli ktoś najgorszy z najgorszych.
2: No wiesz, to były też szpitale psychiatryczne w PRL-u, więc to też były trochę inne szpitale psychiatryczne niż te, które są teraz, tak?
1: No. Bardziej mi tak, wiesz, to nie wiem dlaczego, ale mam skojarzenia z Sołżenicynem i najgorszymi psychuszkami Związku Radzieckiego. Ja oczywiście wiem, że to jest przerysowane, ale jest taki rys niestety pewnego rodzaju, no nie wiem jak to elegancko powiedzieć, mało doskonałego, mniej humanitarnego ośrodka.
2: Powiedziałbym tylko tyle, że raczej prawa pacjentów nie były specjalnie eksponowane wtedy.
1: Wspiąłeś się na szczyty eufemizmów, no ale dobrze, niech będzie.
2: W każdym razie Kotański jakby stworzył pierwszy ośrodek Stowarzyszenia Monar, pierwszy ośrodek oparty właśnie o metodę społeczności terapeutycznej. Oczywiście, co warto powiedzieć, to był ośrodek typu takiego drug-free, więc tam właściwie w ogóle nie brano jakichkolwiek leków, łącznie z takimi lekami, które wtedy były popularne, jak etopiryna, tak, przeciwbólowe. Raczej starano się, to były naprawdę skrajne sytuacje, kiedy ktoś brał jakieś leki, czy jakieś antybiotyki, ale na pewno leki takie uspokajające, nasenne, takie klasycznie psychiatryczne nie były dostępne w tych ośrodkach. Więc jeśli ktoś musiał brać takie leki, to on wracał, że tak powiem, bardziej w ten wątek psychiatryczny do szpitala i dopiero po odbytej terapii, jak już tam był zaleczony, z powrotem jakby do ośrodka. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej, tak? No bo biorąc pod uwagę, jakie dziś dominują narkotyki, jakie powodują efekty takie dodatkowe, oczywiście przykre, chorobowe, te psychiatryczne, no coraz większa grupa pacjentów wymaga też leczenia psychiatrycznego, takiego farmakologicznego, więc no tyle, już jakby takie ośrodki, gdzie w ogóle nie ma leczenia psychiatrycznego, raczej nie mają racji bytu, bo jest stosunkowo niewielu takich pacjentów, którzy nie wymagają dodatkowego leczenia i opieki psychiatrycznej. No, każdy ośrodek, zresztą to wynika z kontraktu, dzisiaj musi mieć lekarza psychiatrę, tak, musi mieć pielęgniarkę, która wydaje leki, no to wynika jakby z przepisów prawa, tak. No ja się z tym akurat zgadzam, bo ja jako terapeuta uzależnień bardzo często nie znam się na tych objawach takich psychiatrycznych, medycznych, tak, na których się zna psychiatra. Ja często nie wiem, jak zareagować i nie wiem, co jest, że tak powiem, chorobowe, a co wynika tylko z tego, że pacjent jest w okresie odstawienia, a co może wynika z jego konfabulacji i prób manipulacji. Mi jest trudno to ocenić, choć oczywiście łatwiej po 25 latach niż wcześniej, ale mimo wszystko wolę się odwoływać jakby do specjalisty w tym przedmiocie. Natomiast jak zadałeś pytanie o to, jak się zmieniał w ogóle system pomocy osobom uzależnionym, no to wiesz, był taki czas, ja wtedy byłem jeszcze małym dzieckiem, albo w ogóle mnie nie było, gdzie o narkomanii się w ogóle nie mówiło.
1: To jak ty byłeś małym dzieckiem, to o narkomanii mówiło się z największą grozą. No bo tak się składa, że ja trochę więcej lat liczę od ciebie i w średniej szkole, czyli to jeszcze późny Gierek, to już wiesz, wieje grozą. Ja pamiętam, że były takie miejsca na mapie powyżej Wrocławia. Nie powiem nawet na jaką literkę, żeby nie stygmatyzować. To był ośrodek polskiej narkomanii. Jak ktoś stamtąd przyjeżdżał, to naprawdę mamusie chowały dzieci, żeby nie zarazić na odległość narkotykami.
2: Wiesz, ja myślę sobie, że bo ja później nawet taką, jak byłem tym młodym terapeutą, nawet taką mapę sobie robiłem, rozumiesz, na czerwono sobie zaznaczałem takie kropki na mapie i to powiem ci, że w każdym województwie było takie gniazdo, tak?
1: W stronę KGHM-u, wiesz?
2: To wiadomo, że tak, bo to do dzisiaj jest takie zagłębie, taki trójkąt, że tak powiem, gdzie jednak tej narkomanii jest bardzo dużo i no, spora grupa pacjentów też stamtąd przyjeżdża, więc rzeczywiście są takie plamy na mapie Polski, gdzie ta narkomania jakoś tak bardziej rozbuchała niż gdzie indziej. No niemniej jednak to były czasy, kiedy narkomania ewidentnie była imperialistyczna, tak, i w Polsce się raczej nie mówiło, że w ogóle jest i raczej się ją chowało przed opinią publiczną, w związku z tym też nie było systemów pomocowych. Tak, dlatego między innymi upychano tych narkomanów do psychiatryków, bo nie bardzo było wiadomo, co z nimi robić. Powstał Monar. I to właściwie był taki pierwowzór współczesnych, dzisiejszych ośrodków w Polsce, takich stacjonarnych, bo oczywiście nie wszystkie ośrodki są prowadzone przez Stowarzyszenie Monar, ośrodków jest bardzo dużo, a część z nich tylko prowadzi Monar. Ale na kanwie tego, rozwijania tych ośrodków, też zaczęły się pojawiać takie potrzeby, żeby no jednak powstawały też miejsca, gdzie ci pacjenci będą w jakiś sposób, no nie wiem, diagnozowani, ale też motywowani, takie punkty, do których oni będą mogli przyjść, tak, i się zgłosić, powiedzieć, otóż ja mam taki problem, nie wiem, co ze sobą zrobić. Więc zaczęły powstawać takie punkty konsultacyjne, czyli miejsca, do których, które były właśnie niskoprogowe, łatwo było się dostać, można było wejść z ulicy bez żadnych skierowań, wcześniejszych zapowiedzi, dzwonienia i tak dalej. Po prostu wchodził, tam siedział chłop, który był terapeutą, tak o sobie mówił, choć najczęściej to też był właśnie jakiś były pacjent neofita, bo to były takie czasy. I on, że tak powiem, z nim rozmawiał, motywował go, wysłuchiwał go, proponował mu jakąś formę terapii. Szybko się okazało, że ośrodki to nie są dla

0: zapewniony socjal, więc nie było takiej potrzeby, żeby oni jechali na drugi koniec Polski, a wtedy ośrodków powiedzmy w Polsce było 2, 3, 4, więc ta dostępność do ośrodka też była taka bardzo ograniczona. Więc jak już się ktoś dostawał do tego ośrodka, to ja pamiętam, to już wtedy, wiesz, no 2000 rok, to może nie był początek Monaru, tak? To już Monar był ogromną organizacją, ale wtedy terapia jeszcze trwała 2 lata. No jak już się ktoś dostał do ośrodka, bo ośrodków było mało, więc był, że tak powiem, no było duże zapotrzebowanie, no to już się trzymał tego ośrodka kurczowo, to już naprawdę, jak wiesz, no nie bardzo, nawet jak miał kryzys, to starał się zębami ugryźć w tym, żeby nie wyjechać, żeby go ten głód, ta narkomania nie wyciągnęła, bo trudno się było po prostu dostać. To było jakoś tam szanowane przez te osoby uzależnione. Więc powstawały ośrodki, powstawały punkty konsultacyjne, powstawały poradnie i dopiero po 2000 roku zaczęto mówić o potrzebie, no jednak, pewnej specjalizacji w tym obszarze, tak? Ponieważ pojawiało się rzeczywiście sporo takich osób, które no, narkotyki widziały tylko w filmie jakimś kryminalnym, nigdy żadnego narkomana nie spotkały, a prowadziły terapię osób uzależnionych. No i, że tak powiem, ten rynek zaczął się psuć, znaczy ta branża zaczęła się psuć, bo właśnie pojawiało się sporo takich, no powiedziałbym, nie wiem, no, szarlatanów, dzisiaj byśmy powiedzieli. No i pojawiła się taka potrzeba realizowania, no weryfikowania tych terapeutów, tak? Czyli pojawiły się systemy szkoleń, te takie no, formalne egzaminy, które dawały uprawnienia do prowadzenia terapii osób uzależnionych. No i wreszcie pojawiła się ustawa, która to reguluje, więc dzisiaj bardzo dokładnie wiemy, że musimy przejść pewne no, szkolenie, wieloletnie szkolenie ze stażami, z superwizjami klinicznymi, tak, z różnymi egzaminami po drodze, na końcu zdać egzamin taki państwowy, centralny w Ministerstwie Zdrowia, tak, dostać certyfikat specjalisty terapii uzależnień i dopiero wtedy mogę, że tak powiem, prowadzić terapię osób uzależnionych. Więc to no, na przestrzeni lat, bym powiedział, z takiego najpierw niezauważania problemu, później pierwszych takich prób reagowania na problem narkomanii w Polsce, no, stworzyliśmy na dzień dzisiejszy system, który jest całkiem nieźle dostępny i chyba mocno taki urozmaicony, jeśli chodzi o formy terapii, bo taką podstawową formą to jest terapia indywidualna dostępna w poradniach uzależnień. Najpierw diagnostyka, później terapia indywidualna. Mamy wiele terapii grupowych na różnych, że tak powiem, poziomach wtajemniczenia, czyli jest taka terapia rozpoczynająca, później jest taka pogłębiona, tak i tak dalej, i tak dalej. No i najbardziej takim są oddziały dzienne oczywiście dla osób uzależnionych, czyli jeszcze wyższy level, no i najwyższy to jest ośrodek taki stacjonarny, czyli całodobowy ośrodek, w którym pacjent przebywa przez określony czas. No i ja akurat pracuję w ośrodku takim, no już, że tak powiem, najbardziej hardkorowym, chyba taka najmocniejsza, najbardziej intensywna terapia, czyli całodobowy ośrodek stacjonarny z programem długoterminowym, który trwa 12 miesięcy. No więc można powiedzieć, że to jest dla takich już no mocno wtajemniczonych osób uzależnionych, tak, które naprawdę mają za sobą sporo doświadczeń z narkotykami.
1: No to żeby podsumować ten wątek, a jeszcze przed tym, jak cię zaraz zaskoczę swoim błyskotliwym spostrzeżeniem i bardzo śmiałą hipotezą badawczą, to chcę, żebyś jednoznacznie powiedział, jesteś zadowolony z tego postępu, jaki nastąpił w ciągu tego ćwierćwiecza, jeżeli chodzi o poziom terapii, kompetencje terapeutów uzależnień, system w kontekście narkomanii głównie, no i alkoholu, bo to w parze niemalże idzie.
0: Wiesz co, mi jest trudno powiedzieć, czy jestem zadowolony. Ja chyba sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Znaczy uważam, że jakby było inaczej, to było źle. Dlatego, że narkomania jako zjawisko takie społeczne, ale też jako choroba jest takim zjawiskiem bardzo dynamicznym. Ona się bardzo mocno rozwija. No za mojej kariery, tak, zawodowej przez te 25 lat zmiany są ogromne. Jak sobie pomyślę, jaki pacjent był 25 lat temu, jaki jest dzisiaj, jakie narkotyki dominowały 25 lat temu, jakie dzisiaj, z jakimi problemami borykali się pacjenci 25 lat temu, a z jakimi dzisiaj, no, to jest przepaść, tak? Ile jest schorzeń takich towarzyszących dzisiaj, a o ile mniej tego było 25 lat temu, z jakim nastawieniem do terapii, motywacją, tak, doświadczeniami osobistymi przychodzili pacjenci 25 lat temu.

0: lat temu, a jacy dzisiaj, w jakim wieku i tak dalej. Więc to jest totalnie inny świat narkomanii. I my za tym światem, jako terapeuci, musimy też nadążać, więc my się musimy tego uczyć i myślę sobie, że to, co jest dzisiaj, ten system edukacji terapeutów, ale też później pewne wymagania takie związane z rozwojem zawodowym, z superwizjami, tak, z pewnym nadzorem, no to nas jednak przymusza do stałego dostosowywania siebie, swoich narzędzi, ale też programów terapeutycznych do zmieniającego się świata narkotykowego, no bo inaczej to my byśmy klepali jakąś tam stare schematy przekazywane z dziada, pradziada, ale one byłyby absolutnie nieadekwatne do tego, z czym mamy do czynienia, tak? Więc myślę sobie, że to, co dzisiaj dla mnie jako terapeuty jest istotne, to to, żeby być skutecznym. A żeby być skutecznym, no to ja muszę nadążać za tymi zmianami. No i wracamy do tematu pod tytułem Świat dziadzieje. No i my musimy, że tak powiem, trochę też za tym iść w taki sposób, żeby wiedzieć, jak reagować.
1: W tym dziadziejącym świecie. No ale poważnie mówiąc, powiedziałeś, że początkowo tymi terapeutami, no to byli tacy, w cudzysłowie powiem, trochę samozwańczy zapaleńcy, którzy wiedzieli, czym to pachnie, wiedzieli też, jaką drogę przebyli, no i trochę przez zasiedzenie, rozpoznanie bojem starali się być takimi dobrymi kolegami tych, którzy są jeszcze tymi w niedoli pozostawionymi. No i to trochę używając retoryki filmowej, chodzi mi tutaj o tytuł Policjanci i złodzieje, to tak trochę średnio to zabrzmi z punktu widzenia etycznego, ale ze złodzieja policjant. No bo będzie na pewno znał warsztat złodziejski, wiedział, jak to wszystko działa, no i jego w konia mało kto zrobi. To trochę na tej zasadzie się odbywało, chociaż mówię, nie strona tutaj ta etyczna, czy ta analogia taka filmowa chyba jest ważna, ale skuteczność. Czy nie masz wątpliwości co do akurat tej metody, że ktoś, kto przeszedł sam to piekło, nie do końca jeszcze, a w tamtych czasach tak było, przeszedł metodyczne szkolenie, studia i tak dalej, stawał się terapeutą?
0: Wiesz co, no dzisiaj tak, dzisiaj miałbym bardzo wiele zastrzeżeń do takiego podejścia, ale na wtedy nie było innego wyjścia, bo nie było żadnych specjalistów, nie było żadnych norm, które to regulowały i tak dalej, i tak dalej, a psychologowie czy psychiatrzy absolutnie nie rozumieli narkomanii. Oni sami nie mieli takich doświadczeń, więc zdawali się bardzo łatwo oszukiwać. Oni byli uczeni właśnie, że trzeba podążać za klientem, tak, że to tutaj pacjent, że tak powiem, on tutaj jak mówi, to pewnie prawdę mówi, tak? No, narkoman mówi prawdę na początku przynajmniej, albo w czynnym nałogu, no raczej jak się pomyli, albo jak chce coś załatwić, tak? To raczej ściemnia, kręci, kombinuje, manipuluje i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że ci specjaliści na wtedy, tak, dosyć łatwo dawali się tym manipulacjom, że tak powiem, no poddawali się temu, nabierali się, tak?
1: Z nim się nie chce wierzyć, no przecież sami to przeszli i wiedzieli, jak to się robi.
0: Ci, co przeszli, to nie, bo właśnie dlatego odwoływano się do zaleczonych narkomanów, ponieważ oni wyłapywali w lot te próby manipulacji.
1: No sami to robili, więc byli mistrzami świata.
0: Oni widzieli, że ktoś jest na głodach, tak, i w związku z tym, że tak powiem, udaje. Oni jakby czytali to, tak? I w tym byli ewidentnie dużo, dużo lepsi niż ci wykształceni specjaliści w postaci psychologów, czy psychiatrów, czy pedagogów. Ale też nie było innego wyboru, tak? Bo nie było kadry do pracy z osobami uzależnionymi. Tak? To było wtedy. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj trzeba być specjalistą terapii uzależnień, ewentualnie instruktorem terapii uzależnień, tak, i wtedy pod nadzorem specjalisty prowadzić terapię, bo jest taka możliwość. Natomiast trzeba mieć przygotowanie kierunkowe, tak, specjalista musi mieć studia wyższe kierunkowe, więc psycholog, pedagog, tak, musi skończyć taki kurs, powiedziałbym studia podyplomowe zakończone egzaminem i wtedy może prowadzić terapię osób uzależnionych. Co nie zmienia faktu, że ja dalej uważam, że neofici, a neofita to oczywiście nie zawód, to raczej doświadczenie życiowe, że neofici, czyli osoby z takim własnym, osobistym balastem doświadczeń związanych z używaniem narkotyków i wyjściem z tego, są dla mnie absolutnie, nie chciałbym powiedzieć, że nieodzowni, ale bardzo istotnym elementem zespołu terapeutycznego. Ale taka osoba musi być specjalistą terapii uzależnień. Czyli to, że on kiedyś miał takie doświadczenia, później się wyleczył, ale jeśli chce leczyć innych, niestety musi pójść na to szkolenie, musi je skończyć. I znam mnóstwo takich terapeutów, którzy dzisiaj są terapeutami, którzy właśnie przeszli taką drogę, czyli sami skończyli leczenie, po czym poszli na studia, albo najpierw skończyli szkołę średnią, później zdali maturę, poszli na studia, skończyli studia, poszli na szkolenie certyfikacyjne, skończyli to szkolenie certyfikacyjne. Trwało to 10 lat, więc mieli 10 lat doświadczeń trzeźwego życia po swoim zakończeniu swojego leczenia i oni zostawali terapeutami uzależnień. Ja bym powiedział, że to jakby jest specjalista, który jednocześnie ma osobiste doświadczenia w narkomanii i uważam, że to jest jego zasób, który on wykorzystuje w pracy i o tyle jest, że tak powiem, bardziej też czytelny dla aktualnie leczących się, jeśli wiedzą, że on ma takie doświadczenia, bo on też jakby, często pacjenci mówią, że oni mają takie poczucie, że ci ludzie ich rozumieją w różnych sytuacjach. Lepiej niż ci, którzy takich doświadczeń nie mają. Choć to się oczywiście zaciera. My w naszej kadrze mamy raz, dwa, trzy osoby na siedem. Trzy osoby, które są specjalistami i które mają osobiste doświadczenia z braniem narkotyków, z własną terapią i tak dalej, i tak dalej. I to czuć na zebraniach kadry, jak oni, że tak powiem, opowiadają o pacjentach i myślę, że oni dużo szybciej widzą niektóre takie zachowania właśnie manipulacyjne.
1: Ściemnianie.
0: Takie ściemnianie, jakby wyłapują to szybciej i ja bardzo często odwołuję się do ich, no nie wiem, nazwę to tak brzydko, czutki takiej, tak? Takiej, nie wiem, intuicji.
1: Mnie się to określenie bardzo podoba. Czutka terapeutyczna.
0: Oczywiście to jest, wiesz, no kurczę, powieści muchu i paproci, ale generalnie no, coś takiego jest, że oni, że tak powiem, jednak czytają trochę inaczej tych naszych pacjentów niż ja, który nie mam takich doświadczeń, tak, z nałogowym braniem narkotyków i z własną terapią i tak dalej, i tak dalej.
1: Żebyś nie był odosobniony, to też podam taki przykład. Mam kolegę, którego znam już kilkanaście lat i podam tylko, że w wieku lat 30 miał skończoną szkołę podstawową i już szedł rozstać się z życiem. Chodziło głównie o alkohol wtedy, ale jakoś tak się złożyło, że coś go tknęło, z życiem się nie rozstał, rozstał się natomiast z alkoholem, innymi rzeczami. Skończył szkołę zawodową, później technikum, zdał maturę, skończył studia, jest świetnym terapeutą. No, co tak popatrzyłeś? Też znam takiego człowieka i wiem, że jest bardzo szanowany wśród ludzi, którzy właśnie mają skłonności czasami do takiego lawirowania z prawdą.
0: Nie, bo nie zadałeś pytania, tak sobie pomyślałem, że chcesz się pochwalić, że masz takich znajomych. Ja też mam takich znajomych, to nie nic nadzwyczajnego. I ci powiem tak, specjalista terapii uzależnień. Można powiedzieć, że wśród nas są osoby, które właśnie mają takie osobiste doświadczenia z nałogiem, są osoby, które jakby zupełnie nie mają takich doświadczeń, są od zawsze abstynentami i mi jest chyba, trudno byłoby mi powiedzieć coś takiego, że nie wiem, jedni są lepsi od drugich, albo ci są bardziej profesjonalni, a ci mniej, bo są bardziej intuicyjni. To chyba tak nie działa, wiesz. Ja myślę sobie, że my pracujemy z człowiekiem. No tak się składa, że z człowiekiem, który jednocześnie jest uzależniony. Ale mimo wszystko pracujemy z człowiekiem. I każdy z nas poprzez te własne osobiste doświadczenia życiowe jednak jest inny. Ma trochę inne przekonania, trochę inne poglądy, trochę inny temperament, trochę inaczej interpretuje niektóre zjawiska, trochę inaczej podchodzi, trochę inaczej rozmawia, trochę inaczej buduje relacje z ludźmi. I moje obserwacje ewidentnie pokazują, że to, czy ktoś jest neofitą, czy nie jest neofitą, ma wtórne znaczenie, jeśli chodzi o jego skuteczność w prowadzeniu pacjenta, w takim przeprowadzeniu pacjenta przez proces terapeutyczny. Ale na pewno osobom, które mają takie osobiste doświadczenia też z własnej terapii, tak myślę, że im jest po prostu w niektórych sytuacjach łatwiej. Także jakby szybciej rozumieją niektóre zjawiska i to tyle, aż tyle albo tylko tyle, ale to nie oznacza, że oni są, nie wiem, skuteczniejsi. Tak? Czyli jakbyśmy mieli sobie na efektywność przełożyć to, co my robimy, to wcale bym nie powiedział, że oni są jakoś, nie wiem, lepsi w tym co robimy. Tak? Niemniej jednak ja uwielbiam korzystać z ich doświadczenia, często, że tak powiem, ich podpytuję, jak oni to widzą, po to na przykład, żeby zweryfikować własne obserwacje.
1: Zdarzyło się właśnie tak praktycznie, że ktoś ci powiedział, Marek, chodź na stronę, ten tam ściemnia. Ja takiego wielkiego uproszczenia dokonuję, ale właśnie ktoś, kto miał to doświadczenie osobiste z terapeutów, czasami właśnie tak, może nie przy pacjentach, ale wziął cię na stronę i pewną rzecz ci wskazał.
0: Wiesz, 2 czy 3 audycje temu rozmawialiśmy, pytałeś o coś, co u nas jest standardem w ośrodku, czyli o zebranie kliniczne, zebranie kadry. No generalnie zebranie kadry na tym właśnie polega, że my, że tak powiem, omawiając pacjentów, mówimy o tym, jak my interpretujemy zachowania pacjentów.
1: Czyli patrząc takim świeżym spojrzeniem, obcym okiem inaczej mówiąc.
0: Tak, czyli każdy z nas coś zauważa i my, rozmawiając o danym pacjencie, z imienia i nazwiska, wnosimy do tej dyskusji swoje obserwacje, ale jednocześnie też interpretujemy to, czyli jakby myśląc oczywiście pod kątem tego, jak spowodować, żeby ten jego pobyt tutaj w tej naszej placówce był jeszcze bardziej, no nie wiem, taki rozwojowy dla niego, skuteczny, tak żeby on się jeszcze więcej rzeczy nauczył, które później może wykorzystać w życiu, które mu się przydadzą do tego, żeby walczyć z głodem, walczyć z nawrotami, żeby lepiej sobie, że tak powiem, funkcjonować, nie? Ale żeby zbudować taki obraz tego pacjenta i żebyśmy mieli wspólny obraz tego pacjenta, tak? Czyli żebyśmy podobnie reagowali jednak w różnych sytuacjach, musimy go omówić. Ale każdy z nas trochę inaczej go widzi, tak? Więc my musimy wypracować jakby wspólny punkt widzenia i sobie parę rzeczy potłumaczyć. I tutaj się ujawniają te różnice, tak? Na co zwraca uwagę specjalista, psycholog, tak, który jakim on językiem operuje, omawiając pacjenta, a na co zwraca uwagę specjalista, pedagog, który jednocześnie jest neofitą, tak, i sam miał takie doświadczenia i podobne doświadczenia życiowe, nie tylko z samym braniem narkotyków, ale też z funkcjonowaniem w pewnych środowiskach, tak, grupach i tak dalej, i tak dalej. Więc my się tymi spostrzeżeniami wymieniamy i im większe różnice w naszych osobistych doświadczeniach, im więcej, że tak powiem, różnic w postrzeganiu tego pacjenta, tym prawdopodobniej widzimy go z różnych perspektyw, tak? Więc budujemy sobie bardziej rzeczywisty jego obraz, nie? Bo bardziej go poznajemy. Bo gdybyśmy wszyscy, że tak powiem, widzieli, a nie, ten to jest taki, taki, taki, taki, no to najprawdopodobniej niewiele byśmy z tego wyciągali, tak? No to właściwie nie musielibyśmy pracować w zespole, wystarczyłoby, jak mamy tak samo, to jeden by wystarczył, nie?
1: No to w finale audycji pozwolę sobie na odniesienie się do twoich słów. Może cię rozbawię, może sprowokuję do ciekawych przemyśleń i wypowiedzi jak zwykle. Otóż w pierwszej połowie audycji powiedziałeś, że gdy terapia drzewiej trwała 2 lata, tych ośrodków było bardzo mało, były na wagę złota, to wtedy ci pacjenci trzymali się tego rękami, nogami, pazurami. Czyli wniosek taki można by wyciągnąć. Teraz, kiedy tych ośrodków jest dużo, to łatwiej im jest porzucać, bo jak nie u ciebie w Monarze, w Graczach, to pojedzie sobie gdzie indziej albo jeszcze gdzie indziej jeszcze. No coś, co trochę ma wspólnego z teorią wpływu, że jak czegoś jest mało, to jest bardziej cenione. No to teraz wytłumacz, jak to jest. Może trzeba by ograniczyć. Ja tak trochę może z przymrużeniem oka mówię to, ale gdyby było mniej tych ośrodków niż teraz, to by panowie bardziej może cenili, może by mniejsze mieli skłonności do przerywania tych terapii i opuszczania ośrodków. Co się zdarza, sam przyznajesz.
0: Zapewne nie miałeś takiej intencji, ale wróciłeś do tego dziadzenia świata. Że taki, no, taki,
1: przyznaję, nie przyświecał mi ten cel.
0: Neologizm, dziadzenie świata. Wiesz, co jest największym, z mojej perspektywy, takim kłopotem pewnym cywilizacyjnym? Że ten rozwój nasz jako społeczeństw powoduje, że życie jest coraz łatwiejsze. Znaczy, że łatwo nam przychodzą różne rzeczy. Tak, że kiedyś trzeba się było bardziej postarać, że wiele rzeczy materialnych i niematerialnych kosztowało nas więcej. Trzeba było wydać więcej wysiłku z siebie, wydać więcej energii i mam wrażenie, że wtedy myśmy bardziej szanowali. To można przełożyć nawet na takie prozaiczne rzeczy, jak, nie wiem, wyposażenie AGD w domu.
1: No dobrze, ale teraz ktoś, kto pracuje w korporacji, to by powiedział, panie Marku Łabudziński, co pan gada? Przyjdź pan do mojej korpo, pan się dowiesz, jakie ja flaki wyprówam. Nie tak jak pan tam po 8 godzin kiedyś pracował, ja tu po 18 godzin i to jeszcze końca nie widać, a szef jest niezadowolony, a ja mam kredyt na dom, na samochód, dzieci, rodzina, 500 zajęć pozalekcyjnych. No i to usłyszysz.
0: To nie zmienia zupełnie mojego stanowiska, że jakby jest łatwiej, no bo skądś taki pomysł, żeby tak żyć, nie? Skądś jakiś pomysł, żeby te kredyty i tyle tych rzeczy nakupować, żeby trzeba było pracować 18 godzin, bo to jest dostępne, bo można. I myślę sobie, że to tak jest. Tych ośrodków jest dużo, one są łatwo dostępne i często bywa tak, że no, rzeczywiście pacjenci, no nie chciałbym powiedzieć, że nie szanują, tak, bo to nie jest, że nie szanują, ale że tak powiem, nie są do końca zdecydowani na podejmowanie takiej formy terapii, która jest jednak długoterminowa, która jest jednak wymagająca zaangażowania, tak?
1: Tak, a wtedy były 2 lata, przypomnijmy.
0: Tak jest, ale wtedy osoby uzależnione od heroiny, które jechały do ośrodka, bardzo często mając jakieś współistniejące choroby zakaźne, tak, związane z podawaniem sobie, wymienianiem się tam strzykawkami, igłami, oni jechali, bo oni mieli absolutnie świadomość, że jak nie pojadą, to być może kolejnego weekendu już nie dożyją. Tak? I oni naprawdę byli panicznie przestraszeni. Im zależało na tym, żeby nie umrzeć, mówiąc już tak bardzo wprost. Dzisiaj przyjeżdża człowiek, który nie ma 35 lat jak wtedy, tylko ma 21 czy 23 lata. Zaczął brać różne tam świństwa, jak miał lat 15. On nie ma żadnych doświadczeń z dojrzałego, dorosłego, odpowiedzialnego życia. Do tej pory rodzice go w jakiś sposób tam mu pomagają, finansują i tak dalej, i tak dalej. I on przyjeżdża, nie mając jakby aż tak bolesnych, negatywnych doświadczeń z braniem narkotyków, bo nawet jak ma jakieś psychozy, to go pogotowie zgarnia z przystanku, zawozi go do szpitala, tam go przypinają albo dają go na oddział, poleży 2 tygodnie, że tak powiem, za cudze pieniądze, ustawią go na lekach, on wychodzi i jest w prawie funkielnówka i znowu sobie może brać narkotyki, tak? Więc to są oczywiście, jak my o tym mówimy, to można powiedzieć, że są bolesne doświadczenia, ale z jego perspektywy, no jakoś się cmyknęło po raz kolejny, tak? Jakoś się udało, więc ich motywacja do leczenia jest zupełnie inna niż tych sprzed 25 lat. I myślę sobie, że to trochę wynika z tego, że oni nie mają takich osobistych doświadczeń w aż tak dotkliwych konsekwencjach, więc mogą sobie, że tak powiem, jeszcze tym szastać. No mają całe życie przed sobą, tak? Oni się nie boją narkomanii. I to różni pacjenta dzisiaj od pacjenta sprzed 25 lat. Tamten był spanikowany. On wiedział, że umiera. A ten dzisiaj w większości w głowach ma tak, że no owszem, no jest dużo niefajnych konsekwencji prawnych, społecznych, jakichś tam socjalnych, tak, ma długi, ale generalnie narkotyki to fajna zabawa. Oni mają raczej tak w głowach. Dlatego myślę sobie, no nie do końca szanują, tak, też tą terapię i to, co my im jakby w ogóle system oferuje, tak, pomocowego.
1: No tak, ale żeby nie było tak zabawnie, właśnie ludycznie i lajtowo, to te narkotyki zabijają. Postawmy kropkę nad i, żeby nie było wątpliwości, że teraz to są takie inne, a kiedyś to były takie mordujące. Łącznie z tą słynną heroiną, która nie jest narkotykiem. To też zabija. Wiele razy o tym mówisz.
0: Znaczy, to bez wątpienia. No, ja myślę sobie, że dzisiaj umiera z powodu narkomanii dużo więcej ludzi niż umierało wtedy i narkomania jest śmiertelną i dożywotnią chorobą, tak? Natomiast ja raczej mówię o stosunku, jaki mają ci ludzie, a nie o prawdzie na ten temat, tak? O tym, co oni mają w głowach. Oni się po prostu tego nie boją, bo nie mają takich doświadczeń. Jak już mają takie doświadczenia, to najczęściej na terapii już jest za późno.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą, jak zwykle myślę, że pożyteczną rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia i pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. A ja zachęcam ewentualnie do napisania w razie pytań, jakiejś wątpliwości, ewentualnie prośby o wsparcie. Zawsze polecam swój adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Dobrej nocy.
2: Terapeuci.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 23 na zegarach, czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości. Wciąż nie widać końca sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Złem w tym przypadku jest postawa Bogdana Święczkowskiego.
0: Jest apel o łatwiejszy dostęp do opieki medycznej dla niepracujących obywateli Ukrainy. W tym serwisie powiemy też o krowich trojaczkach, które przyszły na świat w naszym regionie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dwoje sędziów dopuszczonych do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym zapowiedziało, że wstrzyma się od udziału w rozprawach do czasu dopuszczenia wszystkich nowych członków Trybunału. To efekt wtorkowego orzeczenia, w którym uznano, że wybór nowych sędziów został przeprowadzony niezgodnie z Konstytucją. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekonuje, że za obecną sytuację odpowiada prezes TK Bogdan Święczkowski.
1: Dobro zwycięża nad złem. Złem w tym przypadku jest postawa Bogdana Święczkowskiego, najbardziej lojalnego współpracownika, być może nawet i przyjaciela Zbigniewa Ziobry. Jeżeli sobie pomyślimy, gdzie jest Ziobro, jak uciekł przed odpowiedzialnością, to możemy sobie wybrać wtedy mniej więcej odpowiedzi, z jakiego środowiska pochodzi pan Bogdan Święczkowski.
0: Obecnie czworo z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie może wykonywać obowiązków. Jak wiecie z wiadomości, na początku maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące dopuszczenie wszystkich nowych sędziów do pracy.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Polskie Forum Migracyjne domaga się zmiany prawa, które ogranicza dostęp do bezpłatnej opieki medycznej niepracującym Ukraińcom. Organizacja skieruje w tej sprawie list otwarty do rządzących. Więcej na ten temat wie Anna Orzeł.
3: Restrykcyjne przepisy dotyczą głównie osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych. Z myślą o nich fundacja zorganizowała zbiórkę na pomagam.pl, ale na tym nie poprzestanie, zapewnia szefowa organizacji Agnieszka Kosowicz.
4: Należy zmienić prawo. Chciałabym wierzyć, że ta sytuacja obecna jest efektem nie dość starannego przemyślenia czy pośpiechu w tworzeniu prawa, a nie złej woli.
3: Celem zbiórki jest 1,5 miliona złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację najbardziej potrzebujących.
0: Wracamy do regionu. Na fermie ośrodka hodowli zarodowej w Biedrzychowicach Głogówek przyszły na świat krowie trojaczki. To wyjątkowe wydarzenie w przypadku bydła, zwłaszcza, że są to trzy byczki. Ostatnie trojaczki w naszej hodowli mieliśmy 20 lat temu, mówi prezes OHZ Głogówek Arkadiusz Korzuszko.
5: Zwierzęta są w dobrej kondycji. One teraz są na preparacie medycznym zastępczym, dobrze się chowają. Takie narodziny zawsze odbijają się szerokim echem ze względu na to, że to nie jest sytuacja powtarzalna, bo jeżeli chodzi o ciąże bliźniacze, to bliźniaki na przykład występują przynajmniej 4 razy do roku. Na trojaczki trzeba czekać. To wszystko zależy od szczęścia. Akurat takie szczęście teraz mieliśmy.
0: Ośrodek na Opolszczyźnie jest największym w kraju centrum hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej. Dostarcza także zarodowy materiał hodowlany do produkcji trzody chlewnej i znajduje się na liście strategicznej spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Piłkarze Odry Opole rozegrają pojutrze wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna w ramach 33. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie są już pewni utrzymania i nie mają szans na awans do strefy play-off. Natomiast gospodarze walczą o pozostanie na zapleczu ekstraklasy. Podczas przedmeczowej konferencji trener niebiesko-czerwonych Piotr Plewnia podkreślał, że zespół nie zamierza kalkulować.
6: Dla nas mecz z Łęczną przede wszystkim jest o to, żeby grać o pełną pulę. Interesuje nas tylko zwycięstwo z Łęczną, które na pewno będzie bardzo trudne, bo Łęczna ma swoje inne cele i na pewno do ostatniego gwizdka będzie walczyło też o taki sam wynik dla siebie.
0: Pierwszy gwizdek w spotkaniu Górnik Łęczna Odra Opole już w sobotę o 19:30.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, lokalnie zanikające burze. W czasie tych zjawisk spadnie do 15 mm wody. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, do tego wiatr słaby i zmienny, ale w czasie burz porywisty. Jutro w ciągu dnia chłodno, bo do stopni 15 i także spodziewamy się deszczu. Ode mnie dziś to wszystko. Kończąc swój dyżur, tradycyjnie życzę państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Czekaj na wiatr, piękny duet Mieczysław Szcześniak i Anna Maria Jopek. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach. Ty przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Za chwilę powiem co w programie, ale ci artyści nieprzypadkowo, bo właśnie trwa tydzień eurowizyjny i zanim powiem co dokładnie w programie, to teraz przed nami Alicja Szemplińska w piosence Pray i to z tą piosenką będzie reprezentowała nasz kraj na Eurowizji w finale. Trzymam mocno kciuki, a teraz już Pray na antenie Radia Opola. Ja zaraz do Państwa.

Alicja, dokładnie Alicja Szemplińska, która w sobotę będzie reprezentowała z tą piosenką nasz kraj na Eurowizji. Być może ta piosenka to nie idealna propozycja do tej audycji, ale wydaje mi się, że taki tydzień eurowizyjny nie może pozostać bez echa w audycji muzycznej, gdzie także znalazłam konteksty związane z poezją śpiewaną. Otóż, drodzy słuchacze, okazuje się, że przecież nie od razu na Eurowizji wielki show piosenki w większości po angielsku, bo przecież na Eurowizji na samym początku to było takie dosyć kameralne, no w takim wydaniu oczywiście eurowizyjnym wykonania. Pojawiały się ballady, pojawiały się piosenki w językach ojczystych i nie było inaczej też, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście dzisiaj pojawi się kultowy przebój Edyty Górniak, który przecież był po polsku, napisany przez Jacka Cygana, a to jest taka perełka. I także na Eurowizji chociażby pojawił się Mieczysław Szcześniak z piękną poezją i bardzo takim poetyckim utworem Przytul mnie mocno, i ta propozycja również się pojawi. Na Eurowizji wystąpiła także z lekko folkową muzyką, ale jednak z takim poetyckim tekstem Magdy Czapińskiej, Anna Maria Jopek, która już za moment, no i przecież Justyna Steczkowska wcale nie po raz pierwszy na festiwalu Eurowizji pojawiła się z Gają, tylko wcześniej wykonała bardzo poetycką piosenkę pod tytułem Sama. I dzisiaj właśnie takie konteksty w audycji. Zostańcie ze mną. Już teraz przed nami Ale jestem, Anna Maria Jopek, a potem Justyna Steczkowska, ale w zupełnie innej odsłonie niż pojawiła się na Eurowizji. Zostańcie z Radiem Opole, to audycja we wszystkich dźwiękach Ty.

Daj mi chwilę, Justyna Steczkowska w audycji We wszystkich dźwiękach ty. To artystka, która w zeszłym roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. No ale dzisiaj w takim klimacie związanym z poezją śpiewaną pomyślałam, że Gaja to być może nie do końca odpowiednia piosenka. A przecież Justyna Steczkowska wiele lat temu po raz pierwszy, kiedy wystąpiła na Eurowizji, prezentowała taką piosenkę trochę folkową, trochę blisko poezji śpiewanej. No i dlatego też dzisiaj pojawiła się w programie, ale chciałam zaprezentować Państwu taką bardziej subtelną odsłonę tej artystki. Również artystka, która pojawiła się na Eurowizji w takiej odsłonie związanej z poezją śpiewaną, z taką klasyczną balladą, była Kasia Kowalska. To był wtedy 1996 rok. Kasia Kowalska zaprezentowała piosenkę Chcę znać swój grzech. Zupełnie inna twarz Kasi Kowalskiej. Sama artystka napisała tekst właśnie na Eurowizję. I wtedy, co ciekawe, można było zaobserwować w chórkach na przykład Dorotę Miśkiewicz. Takie to perełki. I dzisiaj dla Państwa za chwilę, już za moment te artystki, ale w innych odsłonach, bo wybrałam propozycję. To był Sen Kasi Kowalskiej, potem pojawi się Dorota Miśkiewicz w pięknej balladzie Gram o wszystko. I później pojawi się mężczyzna, o którym jeszcze powiem, który przecież też pojawił się na Eurowizji. Zostańcie z Radiem Opole.

Przytul mnie mocno. Piękna propozycja w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka. I ten utwór został zaśpiewany na Eurowizji przez Mietka Szcześniaka w 1999 roku. Bardzo ważna kompozycja, piękna moim zdaniem, taka też typowo polska. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, słowa napisał Wojciech Ziembicki i przepięknie zaśpiewał to Mieczysław Szcześniak. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj pojawiła się taka piosenka na Eurowizji, ale zaśpiewana być może też po angielsku, naprawdę, nie wiem, mam taką nadzieję, że mogłaby porwać publiczność właśnie, gdyby się wyróżniła, ale najpierw musiałaby dojść do finału, a to już zupełnie inna historia. Więc na Eurowizji pojawiały się takie perełki blisko poezji i dlatego dzisiaj, w związku z tym, że trwa ten tydzień eurowizyjny, dzisiaj postanowiłam w audycji We wszystkich dźwiękach Ty poszukać takich wątków eurowizyjnych. I bardzo mocnym wątkiem eurowizyjnym od wielu lat też jest przecież tekst Jacka Cygana i ballada wyśpiewana przez Edytę Górniak, czyli To nie ja byłam Ewą. Być może to nie do końca utwór pasujący do mojej nocnej audycji, ale postanowiłam, że skoro tydzień eurowizyjny, to możemy zrobić taki wyjątek i za moment właśnie Edyta Górniak z jej piosenką To nie ja byłam Ewą. I jeszcze chciałabym przypomnieć taką bardzo piękną balladę w wykonaniu tej artystki o tytule Dotyk. Ale zanim te piosenki, to teraz już przed nami duet, który gdyby pojawił się na Eurowizji, myślę, że mógłby mieć szansę. Dumka na dwa serca i oczywiście tutaj artyści, którzy pojawili się na scenie eurowizyjnej, czyli Mieczysław Szcześniak i Edyta Górniak, teraz na antenie Radia Opole w audycji We wszystkich dźwiękach Ty.

Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą. No absolutnie nie przez przypadek, bo trwa właśnie tydzień eurowizyjny i ja w audycji we wszystkich dźwiękach Ty też chciałam trochę odnieść się do tego i poszukałam takich kontekstów związanych z poezją śpiewaną. Tekst do tej piosenki napisał Jacek Cygan i mówię o tym też tak celowo, bo już za kilka dni, dokładnie w niedzielę, Jacek Cygan pojawi się w Opolu podczas Dni Opola i to w Muzeum Polskiej Piosenki. Będzie można przyjść na spotkanie, będzie opowiadał o piosenkach. Wszystkie trudne pytania zada mu Jarosław Wasik i wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi takie historie związane z piosenką i nie tylko, to warto się wybrać i może te konteksty eurowizyjne też się pojawią, skoro właśnie taki tydzień mamy. A trzeba przyznać, że nasza reprezentantka, mimo tego, że jej piosenka absolutnie nie jest związana z poezją śpiewaną, to jest wyjątkowo utalentowana i trzymam za nią mocno kciuki i ma duże szanse. Ale w związku z tym, że Jacek Cygan w Opolu, to na koniec naszej audycji teraz mam dla Was propozycje i teksty także tego autora w wykonaniu jego kompana, takiego stałego, jeśli chodzi o tworzenie piosenek, czyli to będą utwory w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego, Bez miłości i Intymnie.

Ty mnie, Ryszard Rynkowski. Tekst oczywiście do tej piosenki napisał Jacek Cygan, który pojawi się w Opolu już w najbliższą niedzielę. Można wybrać się do Muzeum Polskiej Piosenki na spotkanie autorskie i zanurzyć się w opowieściach związanych z piosenką i nie tylko. I także będzie można zobaczyć film, dokument, więc myślę, że to może być ciekawe spotkanie. Drodzy słuchacze, ja pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze dźwięki, które nawiązywały trochę do Eurowizji. Pojawiły się takie akcenty, a rzeczywiście można było przez lata tam też spotkać perełki polskie w języku polskim, które też nawiązywały do poezji. Bardzo Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Życzę Wam dobrej nocy. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia. A tymczasem list do Ciebie pisze Grażyna Łobaszewska, imię Tek Szcześniak.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: A w niej witamy serdecznie Małgorzatę Wojtanowską, dyrektor Liceum Plastycznego w Opolu, Annę Potocką, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Darię Nowak, uczennicę trzeciej klasy Liceum Plastycznego i Andrzeja Czyczyłę, rysownika i absolwenta liceum. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Okazja jest podniosła wręcz, 60 lat minęło i oczywiście nie będziemy całej historii przedstawiać, ale gdyby Pani dyrektor, tu się zwracam do dyrektor liceum, chciała tak króciutko przedstawić najważniejsze momenty w życiu szkoły, które chciałaby Pani jako zalety, jako wpływ na życie kulturalne Opola, to co by Pani wymieniła?
4: No to nie jest takie łatwe, ale zacznę od tego, co takie dramatyczne momenty może w życiu szkoły. Optymistycznym na pewno była przeprowadzka do nowego budynku, gdzie nabrali przestrzeni, nawet i w swoich pracach.
2: Bo pierwsza siedziba, czyli 59.
4: Ostatnie piętro szkoły muzycznej i piwnice szkoły muzycznej i piwnice bursy. Także ta sztuka trochę ale też
2: sztuka
4: były
2: na podnoszu.
4: Plusy, dlatego że zawsze towarzyszyły temu dźwięki muzyki, których może potem brakowało nam. I następny dramatyczny moment, który też miał wpływ, to powódź, która dotknęła tutaj nas wszystkich i długie odbudowywanie, gdzie bardzo wszyscy się ze sobą zżyli, bo wiedzieliśmy, że musimy na sobie polegać i no i dostaliśmy skrzydeł.
2: Po tej powodzi?
4: Bo to jak zawsze w trudnych warunkach sztuka się lepiej rozwija.
2: Właśnie kiedyś powiedzieliśmy, że tak paradoksalnie Opole wiele zyskało, a zwłaszcza Pasieka, bo niektóre budynki, które no już trochę zębem czasu były nadgryzione, no potem musiały się zmobilizować władze, żeby je odbudować.
4: Zresztą, to nie tylko władze, to myśmy dostawali pomoc z całego świata.
2: Ale też chwalono te instytucje jak szkołę muzyczną, liceum plastyczne, no i nas przy okazji i Radio Opole, że tak dzielnie się zachowaliśmy i tyle uratowaliśmy. Pamięta Pani, że to właśnie było siłami rąk tych samych pracowników, nauczycieli.
4: Tak, to było tak. To było w lipcu, kiedy myśmy tu przychodzili w gumiakach i tak żeśmy brodzili, uważając, żeby nie nadepnąć krokodyla, tudzież leżącego hipopotama na skrzyżowaniu.
2: No właśnie.
4: Także no, były dramatyczne i takie, surrealistyczne momenty.
2: Ale od tego czasu no, minęło trochę lat. Czy w ciągu tego okresu, od powodzi do teraz, jakiś taki przełomowy, albo przynajmniej mało przełomowy moment się zdarzył? Czy jakiś bodziec do zmian na przykład, jakiś wiatr w żagle zawiał?
4: Powiem tak, bo dzisiaj już też widziałam naszą wystawę dyplomową, bo od jutra zaczynamy egzaminy dyplomowe i myślę sobie, że takim zwrotnym momentem jest zawsze ten sam dzień co roku, czyli dyplomy naszych uczniów. One nas zaskakują, one dodają skrzydeł na pewno, bo no, świetne rzeczy powstają i prawdę mówiąc, no nawet nie oczekiwaliśmy, że to taki będzie efekt, a wyszło wspaniale. Więc myślę, że to co roku coś takiego się dzieje i jakby nie ma spokojnych momentów. Jak się tak rozpędzamy w kwietniu, to tak do samego końca, do czerwca. Cały czas są jakieś takie właśnie.
2: Zgodnie z tym hasłem, które mocne na ścianie budynku jest, że to jest szkoła kreatywna.
4: O tak, na pewno tak.
2: To może trochę urazić inne szkoły, bo wydawałoby się, że tylko w tej szkole są ludzie kreatywni, no ale bez kreatywności artysty nie ma. Podczas gdy, no powiedzmy, urzędnicy jakoś bez kreatywności mogą
4: to znaczy, ta
2: radę.
4: Kreatywność czasem nas gubi, bo oprócz przedmiotów artystycznych są też przedmioty ogólnokształcące, które wymagają dyscypliny, wymagają systematyczności, a to czasem się ze sobą kłóci.
2: To jest taka dziwna sytuacja, że te przedmioty, które są podstawowe w szkołach średnich, no takich powiedzmy normalnych, Tutaj są Michałkami. Bo o, nie. Coś, co ja oczywiście mówię w cudzysłowie, za chwilę to będę rozmawiała z uczennicą, ale w zasadzie istotą kształcenia w tej szkole to są właśnie sztuki.
4: No tak, mamy w statucie, ale to nie znaczy, że to przesłania wszystko, bo jedno drugim się karmi. To tak trzeba na to popatrzeć. I matematyk zaczyna malować, i ten, co maluje, zaczyna kochać matematykę. Ja myślę, że to raczej rozwija się coś w środku, które potrafi ogarnąć różne dziedziny. I raczej to jest fajne.
2: To teraz zapytam jednego z absolwentów, pana Andrzeja Czyczyłę, czy rzeczywiście ta, bo często artyści narzekali, że szkoła tłamsi ich. Jak na pana działała szkoła?
1: No, ja myślę, że to w naszym przypadku, mówię, Liceum Sztuk Plastycznych, tak wtedy nazywała się szkoła, absolutnie nie. Ja bym zaryzykował nawet takie twierdzenie, że była to szkoła autorska poprzez postaci profesorów, którzy wykładali. To były tęgie osobowości, a my byliśmy bardzo podatni na ich artystyczny urok. I dochodziło do takiego nawet plagiatowania w jakimś sensie, prawda, tych naszych mistrzów.
2: Czyli nie było takiego wtedy buntu, a co mi ten akademicki sztywniak będzie narzucał?
1: Nie, my byliśmy tak głodni i otwarci na rozwój, że proszę pamiętać, że ja tutaj mówię o przełomie lat 60. i 70. Polska spowita w takiej siermiężności, prawda, więc to była szkoła, która absolutnie się wyróżniała na tle innych. Powiem tak, że byliśmy chyba jedyną uczniowską formacją, która nie wstydziła się tarczy, bo i ta się różniła. Mieliśmy w kształcie palety, wtedy był obowiązek noszenia tarcz szkolnych, wszystkie z takim tradycyjnym kartuszem, a nasza się wyróżniała, bo była w formie palety. Więc to już nas wyróżniało i tak jak powszechnie już uczniowie innych szkół z powodu tam przypalenia papieroska czy coś tego i tak dalej chowali te tarcze, to myśmy się nią chełpili.
2: Bo to było jakby świadectwo przynależności do elity.
1: Tak, do jakiejś takiej szkoły niepowtarzalnej.
2: Pani Anna Potocka też jest absolwentką i to, co wyróżnia w tej chwili uczniów liceum, to są niezwykłe stroje. To takie malowane ptaki, co jest trudne do osiągnięcia w czasach, kiedy właśnie każdy może założyć na siebie cokolwiek. A jak sobie państwo radzili w czasach, kiedy no trudno było o takie oryginalne stroje?
3: Ale my też byliśmy uprzywilejowani, ponieważ na tle innych szkół to w naszym liceum chłopcy mogli nosić brodę, gdzie indziej nie mogli. Można było chodzić, dziewczyny mogły chodzić w spodniach, w innych szkołach nie mogły chodzić w spodniach, więc to już oprócz tarczy nas wyróżniało. No ale proszę pamiętać, no szkoła artystyczna, w związku z czym wiele pomysłów i niekoniecznie musi być to dostępne. Brało się maszynę do szycia i dziewczyny sobie coś tam poprzyszywały. Zresztą no chłopcy też ubierali się w taki inny, bardziej nonszalancki sposób niż reszta uczniów w mieście.
2: Czy to należało do dobrego tonu, żeby się właśnie w ten sposób wyróżnić? Czy raczej było to naturalną potrzebą ludzi, którzy tam się uczyli?
3: Naturalną. Myślę, że naturalną, ponieważ no, wszyscy, którzy poszli do liceum plastycznego, poszli z jakiegoś tam powodu. Mieli już poczucie jakiegoś tam piękna, jakiejś estetyki, a w szkole po prostu no, uczyli się. Mieliśmy takie przedmioty jak nawet pamiątkarstwo chyba było.
4: Specjalizacja.
3: Takie specjalizacja. W każdym bądź razie no, była działanie w miedzi, więc też się metaloplastyka, więc tutaj też uczyło się różnych technik. Generalnie wtedy uczono nas, byśmy byli na przykład dekoratorami w sklepach. Dlatego, że no pamiętajmy, artyści, którzy tutaj zaczęli zasilać nasze środowisko, w jaki sposób zarabiali. powstało liceum, zaczęli uczyć w liceum. Wcześniej ognisko, zaczęli uczyć w ognisku. Natomiast no, to nie wypełniało całego pensum i nie wszyscy mogli dostać zatrudnienie. Więc artyści dostawali zatrudnienie, na przykład przez miasto, duże zakłady pracy, dzisiaj byśmy powiedzieli, do malowania billboardów. Malowało się duże plansze z różnych okazji, wieszało się na różnych budynkach i właśnie w ten sposób cały
2: zarabiali.
3: Po prostu zarabiali.
2: Ale chyba za bardzo nie mogli poszaleć, bo zdaje się istniały jakieś takie surowe nakazy, bo no nie sądzę, żeby artyści malowali te rodzaje, fundusz czasów pracowniczych, czasami są jeszcze takie pozostałości, które są no brzydkie po prostu. No, czy były jakieś odgórne dyrektywy,
3: nie,
2: że ma pan pisać, albo pani...
3: Tutaj działa po prostu tak jak teraz, inwestor zamawiający, jeżeli ma... takie potrzeby, no to są takie potrzeby.
2: A jak się układały proporcje przedmiotów takich jak język polski, matematyka do innych? Czy to był program, który składał się z dwóch programów skomasowanych?
3: Myślę, że tak, dlatego że po prostu byliśmy normalnym liceum. Na początku było liceum, a później sztuk plastycznych. W związku z czym mieliśmy cały program liceum.
4: Plus
3: pracownie. Generalnie
4: jest ramówka, to znaczy jest ramowy plan nauczania, i który obowiązuje wszystkie szkoły artystyczne, który obejmuje taki sam program z przedmiotów ogólnokształcących, jak wszystkie inne licea, a my obciążeni jesteśmy dodatkowo, a czy to nie jest obciążenie, to jest przyjemny ciężar, godziny przedmiotów artystycznych, więc to jest na pewno różnica około 18-19 godzin w porównaniu z liceami.
3: No ale stąd... pięcioletnia szkoła wtedy była. No i praktycznie codziennie od 8 do 16
4: jeszcze
3: lekcje.
4: Jeszcze soboty były.
2: Czyli więcej lekcji niż więcej. Uczeń pozaartystyczny. To zapytam pani Darii, bo kiedy wchodzi się na stronę liceum, to właściwie głównie widzę zajęcia właśnie artystyczne. Więc mogłoby się takie odnieść wrażenie, że no już nie ma czasu na nic innego. Jak u pani wygląda taki dzień? No powiedzmy dziś. Jakie ma pani lekcje?
5: Dzisiaj akurat tak się składa, że mam głównie lekcje ogólnokształcące, bo plan jest tak ułożony, żeby one były...
2: Pogrupowane, tak?
5: Pogrupowane i też, żebyśmy nie siedzieli cały czas jednak nad tylko malowaniem i mieli jednak lekcje normalne, takie ogólnokształcące, ale plan jest elastyczny. To zależy praktycznie od dnia. Nie mogę powiedzieć, że mam tylko godziny artystyczne, na przykład od 8 do 10 codziennie, bo jest różnie.
2: A czy można na przykład u państwa mieć indywidualny tok nauczania dla uczniów wyjątkowych?
4: Oczywiście, że taka możliwość jest, ale jest to bardzo trudne, bo to wymaga ogromnej samodyscypliny. A z tą samodyscypliną nie jest
2: to
4: łatwo.
2: Jest młody
4: i czasem
2: wiek.
4: Krzywdę sobie można zrobić, myśląc, że sobie z tym wszystkim poradzę. Myśmy już mieli takie przypadki, że nie zawsze to tak wyszło dobrze.
2: Czyli nawet gdyby trafił się jakiś geniusz, na przykład rzeźbiarski, którego pasją jest rzeźbiarstwo i wszystko inne mu przeszkadza, to jednak państwo staraliby się, by też się wdrożył w taki w miarę normalny tok.
5: Matura musi napisać.
4: Oczywiście, że
5: matura
4: tak.
5: Jest.
2: No. A na maturze jak się układa ten stosunek przedmiotów tych podstawowych do artystycznych?
4: Takie są wymogi, jak wszędzie w całym kraju. Muszą obowiązkowo zdać język polski, język obcy i matematykę. To wszyscy. Kiedyś, jak wiemy, matematyka nie była obowiązkowa w liceach plastycznych.
3: Potem
4: potem
2: tak, bo to się zmieniało.
4: Nie była. Teraz znowu jest, ale znowu są głosy. My wiemy, że przychodzą takie głosy do Ministerstwa Kultury, bo my jeszcze podlegamy pod ministra kultury. My nie podlegamy pod ministra edukacji narodowej i to też nas różni, że no, trochę inaczej funkcjonujemy. Stąd, ale wszystkie sprawy związane z maturą są takie same jak we wszystkich innych szkołach.
2: Ja co prawda znam kilku ludzi artystycznie uzdolnionych, którzy są świetnymi matematykami poza tym, no ale wyobrażam sobie, że przychodzą właśnie tacy, którzy no są zupełnie ślepi, głusi na matematykę. I jak można takim ludziom uzdolnionym bardzo pomóc?
4: Obniża się wymagania z matematyki, indywidualnie się do ucznia podchodzi, a poza tym podstawowy poziom raczej powinno się zdać. On nie jest taki bardzo
1: zawyżony. Może powiem, jako ofiara tej martyrologii matematycznej, miałem poprawkę z trzeciej do czwartej, także coś na ten temat wiem, ale w sumie właśnie z racji tej, że dobrze sobie radziłem z przedmiotów artystycznych, więc...
2: Taka taryfa ulgowa troszkę była.
1: Było trochę, ale do pewnego stopnia. Jednak ambicją liceum było to, żeby ten absolwent wyszedł w miarę kompletny, prawda? To jest też
2: ważne.
1: Poza
2: tym zawsze jest taka możliwość, że zmieni zainteresowania, prawda? Że nagle zapragnie czegoś innego i wtedy te furtki byłyby zamknięte.
4: Raczej za odwrotną stronę.
1: Tak.
4: To znaczy ktoś myśli o karierze lekarza, matematyka,
2: A zostaje artystą. Tutaj mówiliśmy o osobowościach, które przewinęły się zarówno wśród wykładowców, jak i absolwentów. To może najwyższa pora, żeby wymienić. Kto dla pana wówczas był taką osobowością w latach 60., 70.?
3: Chyba wszyscy, którzy wykładali w naszym liceum.
1: Tak, tu nie chciałbym...
3: Mieliśmy taki garnitur nauczycieli, wychowawców, że praktycznie inni mogą nam zazdrościć.
1: Tak.
4: I tak zostało do teraz.
1: Powiedziałbym nawet tak, że rodziły się takie, można powiedzieć, nawet fankluby. Prawda?
2: Poszczególnych nauczycieli.
1: Tak. Ktoś tam, że tak powiem, lubił tą malarską frazę na przykład profesora Szczerby, ktoś inny przepadał za profesorem Budzkim, prawda? No to można by tu mnożyć.
3: Ale i tak byliśmy zaszufladkowani.
1: Tak,
3: prawda?
4: To były tylko... Specjalizacje was ograniczały.
3: Narzucony prowadzący pracownię. Na przykład klasy, nawet jak nie były duże, były dzielone na pół. Przykład pół klasy była uczona przez Alojzę Zacharską malarstwa, pół przez Mariana Szczerbę.
2: Czyli te fankluby mogły sobie działać, ale poza programem.
3: No ale tak się zdarzało, że jednak zawsze przypasił ten profesor, który prowadził pracownię. My mogliśmy tam czasami już w kolejnych latach troszeczkę zazdrościć tym, którzy mieli większy kontakt z Krzysiem Budzkim. Moim na przykład wychowawcą i nauczycielem malarstwa był Wincenty Maszkowski, bardzo oryginalny artysta i oryginalny człowiek. I to myślę, że każdy to pamięta. Poza tym byliśmy na ostatnim piętrze szkoły muzycznej. Było tylko 5 klas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekretariat, dwie toalety.
4: Taka kanciapka, gabinety,
3: gabinet dyrektora, a jeszcze wcześniej ucięty kawałek korytarza, żeby był pseudopokój nauczycielski. Także wszyscy żeśmy się znali, ale ponieważ, tak jak mówiłam, uczniów było mało, klasy były nieduże, byliśmy, że tak powiem, dobrze przypilnowani z każdego przedmiotu. Czy to była matematyka, chemia, fizyka, mówiliśmy o matematyce, ale tu jest cały program liceum. Chemia, fizyka, matematyka, język polski.
2: A jeszcze nie powiedzieliśmy o...
4: Właśnie, bo sobie przypomniałam, uczniowie zawsze mi mówili, jesteśmy tak prześwietlani, bo wszystko się o nich wie. To czasami nie jest tak dobrze.
2: No pewnie nie, ale dotąd nie powiedzieliśmy o przedmiotach, które uczą teorii sztuki czy historii sztuki, może tak, bo oczywiście artysta powinien być kreatywny, ale też powinien wiedzieć, co w trawie piszczy i co było przed nim.
3: Musieliśmy wiedzieć.
4: Tak. Historia sztuki ważnym jest przedmiotem.
3: Dlatego, że uczył nas Bogumił Buczyński. Tak. Świetny malarz, ale również wspaniały historyk sztuki, który no, konsekwentnie wpajał nam tą wiedzę. Zresztą chyba...
4: Jego szkoła to Jadzia Poliwoda.
3: Dokładnie.
4: Basia Jaskulska.
3: No więc... stąd może ja również poszłam na historię sztuki, bo potrafił tą swoją pasją no w jakiś sposób nas zainteresować, bo to trzeba było zainteresować, acz był troszeczkę podstępny i co jakiś czas były takie bardzo podchwytliwe, teraz byśmy powiedzieli quizy, ale to tak. Były testy. Takie, że w zasadzie, no, jeżeli miało się jakieś tam niedociągnięcia, to natychmiast
2: to nie były testy z kluczem.
3: To było to wyłapane.
1: Może zdradzę, przepraszam, wejdę w słowo, coś z warsztatu Bogumiła. Ja miałem tą przyjemność, że był jeszcze moim wykładowcą potem na studiach. Tak się złożyło w Cieszynie. I miał taką metodę pracy, że w pierwszej klasie zakładał, mieliśmy mieć do poszczególnych działów historii sztuki zeszyty, 16-kartkowe czyste zeszyty, gdzie byliśmy zobowiązani do kopiowania jakichś sztandarowych przykładów z danej epoki. Więc jak była tam jakaś Wenus Milo, jak wchodziliśmy do sztuki greckiej, no to były jakieś kory w zależności od, czy jesteśmy, w jakiej jesteśmy epoce, czy ołtarz pergamoński, jak jesteśmy w sztuce helenistycznej i tak dalej. I te zeszyty nas obowiązywały do piątej klasy, proszę sobie wyobrazić. I metodą Buczyńskiego taką powszechną było coś takiego, że myśmy się na przykład mogli spodziewać, powiedzmy, że przerobiliśmy paleolit, neolit i romanizm, powiedzmy, w pierwszej klasie, to on potrafił nam w drugiej klasie, pod koniec drugiej klasy zrobić z tego klasówkę. Zawsze żądał kompletnej wiedzy i cofał się z tymi kartkówkami. Tak przynajmniej było za moich
2: czasów.
1: Ale to
2: jest bardzo ciekawe, bo to też chcę zapytać przedstawicielkę tego najmłodszego pokolenia, bo mówi się czasami o współczesnych artystach, że konia to oni nie namalują, tylko namalują impresję tego konia, zgodnie z zasadą, jaki jest koń, każdy widzi. Chodzi mi po prostu o to, czy tym pierwszym krokiem ku własnej drodze artystycznej jest to, żeby umieć odwzorować rzeczywistość, czy w tej chwili to już nie funkcjonuje? To znaczy, gdyby pani musiała narysować, nie wiem, moją podobiznę, to zrobiłaby pani to, a potem ewentualnie poszalała z wyobraźnią.
5: To chyba zależy, czym się kto interesuje, bo ja w moim otoczeniu widzę osoby, które są właśnie zainteresowane bardziej akademizmem, a osoby, które idą właśnie w stronę tej takiej impresji. I jeżeli ktoś ma w głowie tylko ten akademizm, to będzie mu troszeczkę trudniej jednak przejść na taką wyobraźnię. Mm-hmm.
2: Ale czy ten akademizm to jest taki warunek sine qua non, to znaczy najpierw zostań akademikiem, porządnym rzemieślnikiem, a później się rozwijaj, czy raczej można w ogóle przeskoczyć ten etap?
5: Troszeczkę bym to połączyła, ponieważ my na przykład mamy duży nacisk na poprawne proporcje, jeżeli chodzi o postać. Jeżeli musimy narysować postać, to ona musi mieć proporcje. I nie możemy sobie poprzestawiać kończyn, no nie na tym etapie. Żeby móc poprzestawiać kończyny, wydaje mi się, że musimy znać podstawy, jak je dobrze narysować.
2: Czyli Picasso najpierw namalowałby kobietę, jaka jest, a potem by jej zmienił
5: tak
2: układ biustu na przykład.
3: No, ale to też wynika z programów. My też mieliśmy pracownię, mieliśmy martwą naturę, mieliśmy postać.
1: Oczywiście.
3: No,
2: Czyli to jest jakby abecadło takie artystyczne.
4: No, jest program, który tak samo jest obowiązkowy.
2: A pytam o to dlatego, że w tej chwili bardzo modne są różne przedsięwzięcia artystyczne, które trudno właściwie gatunkowo określić. Bo to jest połączenie różne. To nie jest ani rzeźba, ani plastyka, ani dzieło muzyczne. Tak zwane rozbudowane eventy. Czy państwo jakoś są w szkole też przygotowywani do tego, że w tej chwili jakby są inne oczekiwania od sztuki?
5: To ja to przedstawię na przykładzie zadania, które teraz robimy. Ja akurat mam zajęcia z malarstwa, z rysunku i malarstwa z profesorem Zbigniewem Natkańcem. I teraz pan od nas oczekuje, żebyśmy zrobili... szkicowaliśmy postać naszego kolegi z klasy i teraz na podstawie naszych szkiców musimy zrobić coś, co troszeczkę odbiega od tego akademizmu jednak. Mamy w cudzysłowie wolną rękę, ale jednak musi to być ta postać, albo przynajmniej fragment. I niby mamy jednak w dalszym ciągu ten akademizm, ale wchodzimy już troszkę w tą impresję, w to, co by nas bardziej mogło interesować, albo to, co teraz się robi. Znowu używając kolokwializmu.
2: Czy jest taki moment, czy pani przeżyła taki moment, że chyba ze mnie nie będzie żadnej artystki, a może ja nie mam wystarczających zdolności, a co ja będę po tej szkole robiła? Czy zdarzają się takie chwile zwątpienia i w jaki sposób te wątpliwości rozwiać?
5: Mi osobiście jest troszeczkę trudno, jeżeli chodzi o współczesne oczekiwania sztuki, ponieważ dużo bardziej podoba mi się to, co już robiono, czyli takie właśnie odwzorowywanie natury. A jeżeli chodzi o poprzestawienie kończyn na przykład, no to już mam jakby z tym taką trochę trudność. I wiem, że nie jest to może moim celem, gdzieś w mojej dalszej karierze, jeżeli takowa by była, żeby coś takiego robić. Bo po prostu nie potrafiłabym, nie czuję się z tym po prostu dobrze.
2: Pani dyrektor, to właśnie co z tymi ludźmi, którym w duszy gra coś, co już kiedyś było? Że przywiązują wielką wagę do koloru, do wszystkich tych rzeczy, które znamy z poprzednich epok. Czy oni jeszcze mają szansę we współczesnym świecie? Czy mogą wnieść coś nowego w coś, co było?
3: Oczywiście każdy ma szansę.
4: Absolutnie naturalne. Ja chciałabym wrócić jeszcze do jednej rzeczy. Mianowicie my jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie, co się dzieje w kraju, jeżeli chodzi o sztukę. Jeździmy na różnego rodzaju wystawy. Byliśmy na wystawie Mariny Abramowicz, więc uczniowie są na bieżąco z tym, co się w sztuce dzieje i muszą być do tego przygotowani. A czy to przyjmują, czy nie, to już jest prywatna sprawa, ale muszą to rozumieć. I ja myślę, do tego właśnie służymy i do tego ich przygotowujemy, żeby rozumieli te wszystkie działania, które się w sztuce dzieją. I fikołki w sztuce, i te
2: takie bardziej klasyczne, tradycyjne.
4: Tym bardziej, że my mamy programowe wycieczki, gdzie jeździmy Kraków, Warszawa, Italia, gdzie ten podstawowy kurs historii sztuki widzą na swoje oczy i mogą dotknąć Michała Anioła i Leonarda i
2: coś, co kiedyś
4: co
2: było
4: tylko
2: normalne w programie w ogóle średnich szkół.
4: To są piękne rzeczy, więc trudno mówić. Ja nie spotkałam ucznia, który powiedział, że nie, ja tego nie przyjmuję. Nie spotkałam swojej 30-ponadletniej historii, więc pracy w tej szkole.
5: A że pozwolę sobie nawiązać do tych przedmiotów ogólnokształcących, nasza szkoła jest o tyle ciekawa i różni się pod względem innych szkół na płaszczyźnie edukacji i przedmiotów rozszerzonych, bo my też je mamy, tylko nie mamy takich jakby narzuconych odgórnie jak w innych liceach, na przykład
2: zakresu materiału?
5: Nie, zakres jest, ale na przykład jest profil humanistyczny i to jest polski i historia rozszerzone. A u nas jest dowolność. Na przykład jestem na matematyce i historii, więc to są odrębne od siebie dziedziny, a jednak mam to, co mnie interesuje. I to właśnie, za to na przykład bardzo cenię naszą placówkę, ponieważ mogę się rozwijać w dwóch kierunkach, gdzie może nie miałabym takiej możliwości w innym liceum.
2: Niektórzy powiedzieli, że ma pani wykształcenie holistyczne, bo żadne z tych nie wyklucza, że może się pani zająć czymś innym.
4: Mają wolność wyboru.
2: Wystawa jubileuszowa pokolenia przedstawia różne pokolenia absolwentów, artystów, którzy przewinęli się przez liceum. Czy mogłaby pani powiedzieć, że jest jakiś taki znak charakterystyczny, jakieś takie piętno, które można powiedzieć tak, oni wyszli z opolskiej placówki?
3: Trudno powiedzieć. Ja ze swoim prawie 40-letnim doświadczeniem i jako absolwentka liceum plastycznego w niektórych pracach mogę odczytać echa na przykład Krzysia Budzkiego czy Bolka Polnara w późniejszym czasie, bo to było oczywiste, tym bardziej, że znałam z przeszłości, tak?
2: Czyli w szkole były mini szkoły, tak? Polnara,
3: to Buckiego. Różnie, to różnie bywało. Teraz na przykład no, widać to, no jakieś tam, że to mniej więcej, ja mogę powiedzieć, kto jest uczniem Zacharskiej, mimo że maluje abstrakcję. Ale kolor,
1: tak,
3: płaszczyzna, szczególna wrażliwość.
1: I tu można...
4: No, ona była ogromną osobowością, czy tak, jest.
3: Dokładnie.
4: Więc oni
3: i to nieważne, to nie o to chodzi, że to jest epigon, że skopiował, tylko że po prostu no, wiemy, czym...
1: Coś z metody pracy.
3: Dokładnie. Prawda? Polnar, Krzysiu Bucki.
1: Tak jest.
3: Prawda? Patrząc na pracę Krzysia Buckiego i Polnara, w życiu nie są do siebie podobni. Ale my, ja i Andrzej, my to widzimy.
2: To właśnie, jak się w tym gronie malarzy czuje rysownik?
1: Wie pani...
2: Bo pan podkreślił, że jest rysownikiem.
1: Nie, ja nie podkreśliłem, ja powiedziałem, że jestem rysownikiem i scenografem. Po prostu, no bo te dyscypliny po prostu codziennie
2: publikuję. A czy pan świadomie wybrał tę drogę? My mamy bardzo dużo tradycji, jeżeli chodzi o rysowników.
1: Tak, świadomie, absolutnie świadomie, dlatego że od czasów nawet licealnych miałam takie skłonności do takiego lekkiego rysunku.
3: Ja przepraszam, wtrącę bardzo lekkiego.
4: Satyrycznego.
3: Pamiętam karykaturę profesora Szczerby.
4: Ona dalej funkcjonuje.
3: Gdzie on rwał to, co mu zostało na głowie, a Andrzej to musiał się gdzieś schować, żeby mu przeszło. Natomiast i wszyscy uczniowie, i grono profesorskie po prostu tak chodzili, żeby dalej nie rozjuszyć profesora Szczerby, który bardzo tak poważnie podchodził do...
4: A chciałabym dodać właśnie, wiążąc to też również, że to, co jest najistotniejsze w szkole, i zresztą zawsze też tak uważałam, żeby w szkole pracowały po prostu osobowości. Uczniowie, jak się stykają z bardzo różnymi osobami, to jest tylko dla nich pobudzające. Stąd na przykład w tej chwili mamy nauczycieli

0: mamy 4 specjalizacje. Mamy i multimedia, mamy kostium, kreację wizerunku, mamy projektowanie zabawek. I ceramikę. I to jest tak szalenie różnorodna wystawa i to się udziela. W tej chwili widzę, że chodzą uczniowie sobie z innych klas i sobie dyskutują o tym. I naprawdę dyskutują, bo są i zwolennicy, i przeciwnicy. I to się jakiś taki twórczy ferment.
1: A przy okazji tutaj, jak pani wymieniła te kierunki, to one są dość pragmatyczne. To znaczy one rokują takie konkretne nadzieje finansowe, bo na to jest popyt.
0: One nie są przez nas wymyślane. To są kierunki, które są jakby odgórnie nam przekazane. My możemy sobie w nich wybierać. Mhm. A że jest taki wachlarz możliwości, to korzystamy z tego. Są szkoły, które tylko mają na przykład aranżację przestrzeni. Tylko. My mamy naprawdę, przez to, że mamy nauczycieli, którzy pokończyli różne kierunki, którzy są twórcami w różnych dziedzinach, takie prace mogą prowadzić, więc i ceramika, i techniki scenograficzne, co tutaj współpraca z teatrem nam świetnie wychodzi, właśnie przez to, że poszerzyliśmy tę specjalizację, a uczniowie świetnie się w tym realizują. Więc czy one są dobrze płatne i chwytliwe? Nie wiem. Oni są na tyle...
1: dobrze płatne. Chodzi mi o taki wymiar praktyczny, bo artysta, wiadomo, jest trochę skazany na życie niepewne, no, czy odniesie.
0: Oni są bardzo elastyczni, jeżeli chodzi, no, różne rzeczy w życiu mogą robić. Więc nawet jak, na przykład Konrad nasz Czerniek skończył ceramikę, robił, a jest w tej chwili dyrektorem kreatywnym i gry komputerowe, te postacie projektuje. Także tu oni nie są ograniczani.
1: Ja tutaj jednak na chwilę chciałabym wrócić do tego rysunku, bo mnie to osobiście bardzo interesuje. Pamiętam, kiedy sięgałam po różne pisma, kulturę, na przykład politykę, to pierwsze, co rzucało się w oczy, to były rysunki Mleczki, Czeczota, Sawki. I to jest, wbrew pozorom, z jednej strony wydawałoby się taka lekka dziedzina, a z drugiej, no jak wyrobić sobie własną kreskę, kiedy miało się tylu mistrzów przed sobą?
2: Najprościej to jest tak, że podszyć się pod kogoś, bo muszę pani powiedzieć, że zdarzało mi się na wystawach, a swego czasu brałem udział w dosyć licznych wystawach, że mylono mnie z Czeczotem. Ja to dzielnie przyjmowałem na klatę, jak to się mówi, tak, tego i tak. Oczywiście zawsze go o tym informowałem. Mówię, słuchaj Andrzeju, nie masz chyba nic przeciwko temu, jak mnie mylą, a ja dzielnie cię... Mówi, masz carte blanche, możesz mnie reprezentować. No i zdarzały się takie historie, że podchodzi jakaś pani, opowiada o jakiś piękny rysunek pan zrobił i opowiada rysunek Czeczota. Mówię, tak, przyjmowałem to dzielnie. Tak miałem w przypadku Andrzej Czyczyło. Stąd były te pomyłki. Ale ja myślę, że to nie jest... Po prostu wystarczy nie silić się na kogoś i to samo przychodzi. Powiem to najprościej. Każdy ma jakiś taki kod wewnętrzny, że wystarczy nie zagapiać się nawet na swojego mistrza i gdzieś się coś bardzo osobistego wtedy w kresce wykształca.
1: Jak wygląda współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi, czy w ogóle innymi instytucjami, bo no, w Opolu może atmosfera specjalnie nie jest artystowska. W związku z tym, jakie ma pani możliwości i możliwości uczniowie, żeby wywrzeć swoje piętno w mieście?
0: Ja myślę, że oni korzystają z tego, że możemy współpracować w ramach naszego środowiska artystycznego, ale wszędzie mamy przyjaciół i myślimy podobnie, więc to jest na pewno łatwiejsze. Świetnie nam się współpracuje z Galerią Sztuki Współczesnej, świetnie z teatrem.
1: A z Instytutem Sztuki Uniwersyteckim?
0: Oczywiście, tam
3: Wydziałem
0: Sztuki. No, dziekanem jest też nasza absolwentka, pani profesor, więc... I połowa grona pedagogicznego tam to są również nasi absolwenci. To tak jak sobie przychodzimy na wystawy, do galerii, to właściwie to jest spotkanie dobrych znajomych.

0: i kiedy mamy wspólne przedsięwzięcia, projekty i powiem szczerze, że kiedy przyjeżdżają goście, czy to z zagranicy, czy z innego miasta do nas, to zazdroszczą nam tego, że tak ta współpraca się układa.
1: No, o to zapytałam z pewną premedytacją, bo zastanawiam się, czy ktoś zasięga Państwa opinii, kiedy chodzi o jakieś estetyczne wrażenie, bo jest kilka miejsc w Opolu, które no wydają mi się po prostu brzydkie. I czy ktoś pytał plastyków, czy tak to powinno wyglądać?
0: Teraz u nas jest takie przekonanie, że śpiewać każdy może. I to pokutuje cały czas. Wiem, że mieliśmy taki pomysł stworzenia galeria jednego obrazu i zaproponować właścicielom, najemcom lokali wzdłuż krakowskiej, że my możemy wymieniać obrazy naszych uczniów, dyplomowe, te najlepsze, i możemy aranżować te wystawy. I możemy to robić cyklicznie. I powiem szczerze, że nikt nie był zainteresowany.
1: Ja o to pytam, bo ostatnio pojawiły się murale, tak zwane murale, i no, i tak się zastanawiam, pani jako młoda osoba, widziała pani mural na Piastowskiej, na tym budynku Urzędu Wojewódzkiego?
2: To jest tutaj koło pasów.
1: Patriotyczny mural.
2: Koło pasów.
1: Tak. Jak Owszem. Pani ocenia jako przyszły plastyk?
2: Tego muralu nie potrafię ocenić. Jest mi ciężko go ocenić, ponieważ mi osobiście troszkę temat tak jakby nie odpowiada.
1: No ale pomijając temat, ten patriotyczny,
3: ale
1: i treści ideologiczne.
3: Można, pomogę ci trochę tutaj odpowiedzieć. Jest, artysta jest zamawiający. Jak w każdej innej dziedzinie. Tak samo można postawić piękny dom jednorodzinny albo coś, na co nie możemy patrzeć.
1: No niby tak, tylko to jest dom jednorodzinny, czyli własność prywatna i razi oko tych tylko, którzy będą mijali ten dom. Natomiast tutaj jest malunek jakby oficjalny. Jest.
3: Ale ktoś go zamówił. Ktoś go zamówił i były wytyczne. Tak samo jest przy każdym innym muralu.
0: Tak.
3: Finanse. I tutaj artysta albo się zgodzi podjąć taki temat, albo nie.
1: Tutaj padła taka propozycja, już nie pamiętam, kto zgłosił, że powinien być ktoś w rodzaju plastyka miejskiego. Ja mam wiele wątpliwości do takich urzędników, którzy niczego nie załatwiają w gruncie rzeczy, ale co pani o tym myśli? Bo podobno taka funkcja jest w Krakowie,
3: jest,
1: i tam
3: potwierdzam.
1: Niczego nie zrobi się bez konsultacji z takim plastykiem. On musi swoim okiem rzucić i powiedzieć, tak, to będzie pasowało, to będzie dobrze wyglądało.
0: No to chyba wszędzie się sprawdza ten rodzaj działalności, że jest, ja bym to nawet określiła, że dobrze byłoby, gdyby była jakaś grupa, taka rada artystyczna, coś w tym sensie, która by czuwała nad estetyką, nad, żeby to się łączyło i z historią, z jakimś stylem, żeby nie było jakichś paskudstw. A tego jest bardzo dużo. Wystarczy popatrzeć na szyldy, wystarczy popatrzeć chociażby na wystawy. Jak jedziemy do Włoch, to we Florencji zawsze mówimy uczniom, patrzcie na wystawy, jak można ładnie to aranżować. Z jaką prostotą i z jaką elegancją. I no tego mi brakuje.
1: No czyli są szkoły, które...
3: Ale przepraszam, dlatego nas kształcono na takie osoby, które aranżują wystawy. Nasi absolwenci byli zatrudniani, nie wiem, w domu towarowym,
0: gdzie nie ma takiego etatu.
3: W każdym jakimś większym sklepie. To nie jest tak, że jak teraz, że z całym szacunkiem pani ekspedientka sobie tu powiesi, tu powiesi, tu powiesi, albo jeżeli to jest sieciówka, to mają narzucony szablon z góry. Tutaj na przykład w domu towarowym Ziemowit była w ogóle cała grupa plastyków. Bodajże
4: pracownia, tam była regularna pracownia.
3: Regularna pracownia. I tak. Oni robili szyldy, oni robili, nie wiem...
0: elementy dekoracji.
3: Dekoracji stoiska. To, co teraz powiemy, identyfikacji wizualnej. I
0: takie
3: również...
0: prace dyplomowe, bardzo dużo takich
3: dokładnie.
0: Było.
1: To trochę szkoda, bo wtedy było mało towaru, natomiast była ładna oprawa, a teraz bywa odwrotnie. Natomiast no, ja się zastanawiam, dlaczego u nas tak marnuje się talenty? No, są szkoły, które kształcą, wypuszczają uzdolnione

0: młodych ludzi i potem jakby nikt ani nie potrzebuje ich rady, nie ma właśnie takich zajęć, które by pozwalały zmienić oblicze naszych miast, które w powszechnym odczuciu są raczej brzydkie.
1: To nie od, nie od artystów to
2: nie,
1: zależy.
2: Nie, pani, to jest mechanizm jest bardziej złożony. Wystarczy mam tu na myśli w tej chwili drogę wjazdową do Zakopanego. Ile tam jest domków tak zwanych gargamelów, robionych na...
0: W samym Zakopanem też jest mnóstwo.
2: Tak, tak, tak. A to była przecież fantastyczna wystawa paryska, przedwojenna, gdzie inspirowana właśnie sztuką ludową.
0: Filozofia Stryjeńska to był złoty okres w ogóle.
2: Tak jest.
1: Nagrody
2: Więc
1: zdobywają.
2: To wszystko zależy...
0: Ale przymierzając, od kogo?
2: Tak, ale popatrzmy na design skandynawski. Spójrzmy, no nie wiem, czy nazwę tego sklepu mogę wymienić.
0: No oczywiście, no IKEA.
2: Spójrzmy na IKEA. No oczywiście. To się bierze z dobrze ułożonych relacji designerskich. W ogóle to jest kwestia kultury pewnej.
1: Wychowania
2: społeczeństwa.
1: Wrażliwości.
2: Pewnych rzeczy się na siłę nie...
3: No ale też współpracy z naturą.
2: Tak.
3: Tam wszystko jest bardzo przemyślane, bardzo proste.
1: Ale z drugiej strony nie na tyle proste, że ktoś postawi krzesło w jednym miejscu i to będzie minimalizm.
3: Ale na zewnątrz, mówię na zewnątrz, poza granicami Polski, no są ścisłe zasady.
2: Oczywiście.
3: W Szwajcarii, no nie zmienisz okna, bo wszystkie okna na tej ulicy są takie
0: podobnie
3: same.
0: W Niemczech, w wielu
3: tak
0: miastach.
3: Kiedyś u nas
0: dachów,
3: było.
0: Byle... No właśnie,
3: tak kiedyś u nas było.
0: Czyli nie ma współdziałania różnych czynników. No. Prawda? To znaczy szkoła sobie, potem życie sobie, władze sobie, mieszkańcy sobie, ci, którzy mają pieniądze sobie. Czyli nie ma jakby współdziałania różnych elementów.
2: No to jest sprawa właśnie architekta miejskiego, czy...
1: Decydentów.
2: Tak, decydentów, no. Ale to się wiąże szeroko rozumianą kulturą.
3: Ale też prawa. Kiedyś było tak, że jak się, no, idzie się do urzędu, do Wydziału Architektury, Urbanistyki, po pozwolenia na budowę. Tak, no, sprawdzają po płaskim, czyli plany. Plany budowlane, czy nie będzie to groziło zawaleniem, katastrofą budowlaną i tak dalej. Kiedyś urząd miał również wpływ na to, jaka będzie kolorystyka. Ja na przykład mieszkam w takiej dzielnicy domków, gdzie przed moim obecnym domem są takie kubiki z lat 70. Cztery ulice zostały zaprojektowane jako osiedle. Wszystkie domy identyczne. I jak się zmieniało okna, to trzeba było zmienić na takie, jakie było.
0: Ale co, czyli lepiej było w PRL-u niż teraz, kiedy mamy ustawę krajobrazową, która miała właśnie
3: Ale ustawa krajobrazowa nie ma nic wspólnego z architekturą i z wymianą okien. Ustawa krajobrazowa dotyczy reklam.
0: Ale nie tylko. Ona miała właśnie zmienić, między innymi dać narzędzia samorządom, żeby móc kontrolować to, co się buduje. Żeby nie było tak, że jest inwestor, są pieniądze, cieszymy się, a inwestor stawia coś obrzydliwego, niszcząc po drodze cały krajobraz wokół. Ona miała takie zamierzenie.
3: Na to nie odpowiem. Oczywiście my dyskutujemy w naszych kręgach. Galeria czasami stara się robić interwencje artystyczne w takich miejscach, by zwrócić uwagę na to, co się dzieje. I kiedyś przy takiej międzynarodowej interwencji artystycznej, gdzie i w Stawku Barlickiego wpuściliśmy Złote Rybki i na te już teraz naprawione schody na górce też artystki naklejały lusterka, żeby się odbijało. Czyli pokazywaliśmy te miejsca, gdzie wymagana jest jakaś sensowna interwencja.
0: A ktoś pytał państwa, czy podoba się wizja tego placu przed galerią?
3: Nikt nie musi nas pytać. Nikt nie musi nas pytać. Tak jak mówię, teraz jest, są zamówienia publiczne, jest inwestor, jest zleceniodawca i ten, co daje.
2: Jest architekt miejski. Nie wiem, chyba nie ma stanowiska w tej chwili plastyka miejskiego. Nie, był, nie na ma. Pewno był i to był w randze artysty plastyka. Mhm. Także to była osoba kompetentna, ale zdaje się, że nie ma. Jest architekt miejski, prawda? I tutaj jest ta bariera, no i decydent w zasadzie, który no, dopuszcza.
0: Znaczy u nas jest taka tendencja, że nawet jeżeli powstaną jakieś urzędy, to te urzędy potem gdzieś utykają, bo się okazuje, że właśnie jest sprzeczność interesów.
2: Ja wiem, wie pani, to jest zbyt złożona materia. Mówię, generalnie ja bym to ujął jednak jakoś kulturowo. No niestety, niestety. Wie pani, wystarczy spojrzeć na te ostatnie pomniki, które powstały w kraju. Wie pani, ja abstrahuję od sympatii politycznych, ale jako obywatel ja sobie nie życzę, żeby po prostu kiczem dewastowano majestat urzędu. W tym wypadku prezydenta, etc., prawda?
0: Ale może w ogóle kiczu nie powinno być.
2: No kiczu, tak. Więc nie interesuje, czy ktoś to zaakceptował ze strony, no, mówię tutaj o zleceniodawcy, prawda? Tylko ktoś powinien, to jest coś więcej,
0: jakąś
2: prawda?
0: Jakąś pieczę sprawować.
2: Oczywiście.
0: Tak jak powiedział kiedyś Stanisław Witkiewicz, że woli dobrze namalowaną główkę kapusty od źle namalowanej głowy Chrystusa. Bo coś w ten sposób jest. Wyrabiamy smak. To może zakończmy jakimś takim przyszłościowym akcentem. Jak pani widzi swoją przyszłość artystyczną po szkole?
1: Ja bardzo chciałabym pójść w kierunku architektury. Interesowałby mnie głównie Kraków, takie miejsca. Stąd też moje zainteresowanie wiążą się z matematyką, bo mówię, bardzo, bardzo ją lubię i tak dalej. A właśnie
0: podobno bardzo trudno jest dostać się na architekturę i trzeba wykonać mnóstwo projektów, które nawet na rok wcześniej trzeba zacząć. Czy pani jest do tego mentalnie przygotowana?
1: Tak, już nawet zaczęłam się interesować warsztatami, które wiem, że można, czy można wziąć udział w ten sposób. Już teraz w zasadzie. A to są, można powiedzieć, takie moje gdzieś marzenia. Został mi jeszcze rok. Będę teraz, w przyszłym roku będę bronić dyplom, będę miała maturę. To się wszystko może zmienić.
0: A już ma pani pomysł na pracę dyplomową?
1: Na pracę
0: z jakiej to będzie dziedziny?
1: Ja mam fotografię. Ze specjalizacji fotografii mam pomysł, czy się uda, zobaczymy, bo jest trudne, co sobie wymyśliłam, jest trudne, bo wiąże się z fotografią analogową, która zresztą bardzo mnie zainteresowała tutaj poprzez tą właśnie fotografię, specjalizację.
0: Może by pani została naszą opolską Zofią Nasierowską?
1: Wszystko się może zmienić. W dalszym ciągu nie zapieczętowałam swojej przyszłości, więc...
0: A furtek ma pani trochę otwartych, bo w najgorszym wypadku może pani zostać nawet księgową ze swoim zamiłowaniem do matematyki.
1: No, mogę też pójść w stronę historii. Mogę też zmienić całkiem swój pomysł, ponieważ szkoła nie zamyka mi furtek w żaden sposób. Jeżeli będę na tyle
3: Wszystkie
1: uparta...
3: Wszystkie uczelnie są otwarte.
1: Tak, jeżeli będę na tyle uparta i będę miała taką samodyscyplinę, to mogę pójść chociażby na medycynę, jeżeli będę miała taki pomysł.
0: No, to jest imponujące.
1: To jest kwestia samozaparcia. I własnych zainteresowań.
0: Czyli tu można wywnioskować między wierszami, że szkoła w niczym pani nie opaliła skrzydełek, tylko wręcz przeciwnie.
1: Ale absolutnie.
0: Da mnóstwo możliwości.
1: Tak, tak.
0: To podsumujmy tę jubileuszową poniekąd audycję. Czy kiedyś pani policzyła, ilu absolwentów już wypuściło liceum?
4: No, koło tysiąca.
0: Koło tysiąca?
4: Mhm. Koło tysiąca, bo od pewnego momentu mamy podwójne roczniki. Teraz nam się kończy ta i będzie już tylko jedna szkoła, ale no i powiem, że też tyle uczniów przeszło, jak ja mówię, to tak źle brzmi, ale tak przez moje ręce.
0: A czy wie pani, ilu kompletnie rzuciło sztukę? Zmieniło zainteresowania? Czy
3: trudno na
4: jakaś
3: to tak
4: bardzo trudno. To...
0: Ale czy to są częste przypadki, czy bardzo sporadyczne?
3: Powiem tak.
4: Zdarzają
3: to może
4: się.
3: Ja wiem lepiej.
4: Mamy zanotowane w Księdze Uczniów.
3: Dlatego, że absolwent nie robi tego, nie ma takiego obowiązku, że pani dyrektor, ja skończyłem architekturę.
4: Nie, nie mają obowiązku.
3: Dyrektor wie, że uczeń składał papiery i na tym się jego wiedza kończy. Są osoby, tak jak w innych zawodach, są weterynarze czy lekarze, którzy śpiewają, nie uprawiają zawodu, ten zawód jest dla nich martwy.
0: Wśród pisarzy mnóstwo lekarzy, jest jakaś taka prawidłowość.
3: Są osoby, które niekoniecznie muszą mieć studia artystyczne, ale też w tej, nazwijmy to masowej kulturze, znalazły swoje miejsca. My o tym nie wiemy, bo tak jak mówię, nikt się nie melduje. Tak?
4: Na wernisażu będziemy mieli możliwość zetknięcia się z takim przypadkiem, bo torty robi nasza absolwentka, ma zakład cukierniczy, ale robi przepiękne torty.
3: Cieszę się. I na to się szkoła przydała. Ten
0: no
3: zmysł.
0: To
3: ten
0: tort zmysł. Można zrobić estetycznie, a nie można estetycznie postawić jakiegoś budynku albo zagospodarować jakiejś przestrzeni.
4: Można, tylko trzeba chcieć.
0: No więc my chcemy i życzymy, aby szkoła wypuszczała jak najwięcej utalentowanych absolwentów, aby oni odnajdywali jakieś interesujące miejsce w swoim życiu. Przypomnę, okazją do dzisiejszego spotkania była 60. rocznica założenia Liceum Plastycznego w Opolu. To jest pełna nazwa?
3: Teraz jest całkiem inna. Wtedy było Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.
4: Teraz będzie Liceum Sztuk Plastycznych. 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych.
0: A przy tej okazji spotkaliśmy się z Małgorzatą Wojtanowską, dyrektor liceum oraz uczennicą tego liceum Darią Nowak, z Anną Potocką, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej i Andrzejem Czyczyłą, absolwentem i rysownikiem. Dziękuję Państwu bardzo.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ta audycja właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad ogromnym sukcesem zbiórki internetowej Łatwo Ganga, bo jej rezultat wprawił w osłupienie organizatorów, obserwatorów akcji, także takie osoby, które nigdy wcześniej o TikTokerze nie słyszały. Fenomenem tego zjawiska zajmiemy się w rozmowie z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Opolskiego Adamem Drosikiem, który jest także dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Będzie o tym, jak działają współczesne media. Czy da się wyjaśnić, dlaczego właśnie ta akcja charytatywna spośród wielu innych prowadzonych w internecie uzyskała tak spektakularny rezultat, o tym także w programie. A na początek trochę informacji. Przed nami Noc Muzeów, która będzie się działa w bardzo wielu miejscach w Polsce. Oczywiście także w Opolu, w najbliższą sobotę, w tym w Radiu Opole, które będzie można po zmroku zwiedzać. I jeszcze trwają zapisy na takie wycieczki, więc warto śledzić informacje na stronie internetowej Radia Opole. Tam podany jest dokładny adres mailowy i numer telefonu, pod który można się zgłaszać. A my też zaglądamy do Warszawy, bo w ogóle radiofonia w Polsce obchodzi jubileusz stulecia i również Polskie Radio w Warszawie w czasie Nocy Muzeów będzie pokazywać swoje kulisy. Zwiedzających oprowadzą przewodnicy, którzy pokażą zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości 77-85, jak i budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. O tym wszystkim mówi Małgorzata Małaszko-Stasiewicz z Archiwum Polskiego Radia.
2: Polskie Radio uczestniczyło w Nocy Muzeów, ale zawsze poza swoją siedzibą. A w stulecie otwieramy nasze siedziby, żeby pokazać to, czego na co dzień nie widać, a też i nie zawsze słychać. Bo nie tylko programy, nie tylko korytarze, które prowadzą do studiów emisyjnych, bardzo różnych programów, bo i jedynki, i radia dzieciom, i czwórki, i radia kierowców. Ale to nie tylko to, również to, czego nie słychać, czyli labirynty archiwum z różnymi skarbami.
1: I tam w Warszawie zwiedzający będą mogli dotrzeć do niedostępnych na co dzień zakamarków głównej siedziby przy Alei Niepodległości. To są miejsca, w których przechowywane są taśmy, rękopisy. To jest także przestrzeń, w której dokonuje się takich profesjonalnych rekonstrukcji archiwalnych nagrań. Tam też zaplanowano wyjątkową grę kosmiczną Audionauci. Uczestnicy w specjalnych goglach i z joystickami w rękach będą wcielać się w rolę kosmonautów, poszukując ukrytych dźwięków i historycznych nagrań. Zaś w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można posłuchać koncertów, m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Te wszystkie atrakcje oczywiście w najbliższą sobotę w Polskim Radiu w Warszawie, ale także w Radiu Opole sporo się będzie działo. Mamy jeszcze wolne miejsca na niektóre grupy, które chciałyby pojawić się w Radiu Opole po godzinie 22-23. Jeszcze w sobotę można się zapisać na zwiedzanie także Radia Opole. W Pradze rozpoczął się festiwal Świat Książki, największy czeski festiwal literacki połączony z targami. Jak co roku nie brakuje na nim polskiej literatury od reportażu i fantastyki po komiks oraz książki dla dzieci.
3: Z czeskimi czytelnikami spotka się Aleksandra Wojtaszek, która opisała mniej znane oblicze Chorwacji, kraju od lat popularnego wśród czeskich turystów. Mówi Lucja Zakopalowa z Instytutu Polskiego w Pradze.
4: Przyjedzie Joanna Kuciel-Frydryszak, której książka Służąca do wszystkiego właśnie teraz akurat aktualnie jest wydana po czesku. Literatura dla dzieci. Polska jest w Czechach bardzo znana i będzie autorka Pucia, który jest bohaterem w Polsce, ale on już jest bohaterem jako Pecia, również w Czechach. Jest to bardzo popularna seria logopedyczna i to jest seria, która rzeczywiście jest wydawana w dużym wydawnictwie, w dużych nakładach. Nawet już teraz mieliśmy pytanie, czy film, który jest w Polsce, będzie też w Czechach od jednej czeskiej czytelniczki, czyli to rzeczywiście jest rozpoznawalne.
3: Festiwal potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tegorocznego Świata Książki jest Europa i jej historia, a jednym z zagranicznych gości imprezy jest historyk Timothy Snyder. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: No a my przypominamy też, że w Opolu już za niecały miesiąc także wielki festiwal książki, który w tym roku odbędzie się po raz 10 jubileuszowo. Data tegorocznego festiwalu książki to 12, 13, 14 czerwca. Jest wielu znamienitych gości, ich nazwiska pojawiają się już w internecie, ponieważ zostały oficjalnie ogłoszone. A my za chwilę będziemy prezentować zapowiedzianą już rozmowę o fenomenalnej, zaskakującej zbiórce Łatwo Ganga na cele charytatywne na rzecz dzieci chorych na nowotwory. doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego Adam Drosik będzie gościem programu. Porozmawiamy o tym, jak to się stało, że tak spektakularny sukces udało się odnieść właśnie temu TikTokerowi i kim jest taka osoba, to też oczywiście wyjaśnimy, a przynajmniej spróbujemy zastanowić się nad tym.

0: dzisiaj będziemy mówić o fascynującym zjawisku, też bardzo dobrym społecznie, jakim była zbiórka Łatwo Ganga w internecie. 282 miliony złotych uzbierano podczas tej akcji. O tym, jak to wydarzenie oddziaływuje na nas i co doprowadziło do tego, że ta zbiórka stała się tak głośna i popularna, o to dzisiaj będę pytać doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Opolskiego Adama Drosika i dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
0: Zjawisko, którym się ekscytujemy, na które patrzymy z zadziwieniem, a starsze pokolenie też spoglądając na zbiórkę Łatwo Ganga uświadamia sobie, że trochę do końca nie rozumie, czym dzisiaj żyje świat młodych ludzi. Ale wszyscy są zafascynowani tym, jak wielką popularność zdobył ten 23-latek i jak bardzo dzięki temu można pomóc dzieciom chorym na raka.
1: No i tak, i tu mamy właściwie kilka poziomów, które chyba jednak na potrzeby naszej rozmowy trzeba rozdzielić, no bo z jednej strony mamy, i tu musieliby się wypowiadać eksperci medyczni, czy realnie ta kwestia dotycząca dofinansowania, czy finansowania zwłaszcza chorób nowotworowych i profilaktyki chorób nowotworowych, szczególnie dotycząca dzieci, w jakim jest stanie i czy to, jak to wygląda, jak te pieniądze są potrzebne, czy są potrzebne dodatkowe, jak je rozdzielić teraz, no bo tutaj ten sukces był. No i na tym, o tym nie mam zielonego pojęcia. Natomiast to, ale to jest jedna część. Druga, i to jest chyba najfascynujące, to co pani redaktor wskazała, czyli ten element nowych mediów, przestrzeni nowych mediów, w którym żyje młode pokolenie, no, takie boomersy jak my, dowiadują się o Łatwo Gangu, który jest no, osobą bardzo znaną wśród młodych. Żeby była jasność, ja też się o nim dowiedziałem w ramach tej akcji.
0: Uff.
1: Więc od razu to zaznaczę. Są, ja o bardzo wielu rzeczach dotyczących trendów w nowych mediach dowiaduję się albo od moich dzieci, albo od moich studentów, gdzie przy pracach magisterskich oni wskazują pewne elementy, ja ich się wtedy ładnie pytam, kto to jest i tak dalej, oni wiedzą, że ja jestem boomersem, więc pozwalają sobie tutaj na dużo różnych fajnych, śmiesznych komentarzy, a jeszcze celowo używając ich języka, jeszcze bardziej podkreślam moją boomerskość, więc ja nie jestem w tej bańce. Większość z nas, może nawet bardzo zdecydowana większość z nas, słuchaczy Radia Opole, nie jest w tej bańce. Natomiast to, co się udało tutaj, to wyjść poza tą bańkę Łatwo Gangowi i to jest fascynujące. Dlaczego ta akcja się udała, nie mam zielonego pojęcia. Ponieważ nie była to pierwsza, ale pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast tak, to jest inny sposób korzystania z mediów, funkcjonowania w nich, który dominuje w młodym pokoleniu, no i tym, które jest troszkę starsze, nadal bardzo młode, troszkę starsze niż młode, ale już zupełnie inaczej konsumuje media, zupełnie inaczej na nie patrzy. No i o tym trzeba pamiętać i to w tej akcji bardzo mocno się uwypukliło.
0: No bo to jest też interesujące, czym Łatwo Gang zajmował się wcześniej. On debiutował na TikToku w 2021 roku i jest znany na przykład z takich akcji jak zbieranie największej ilości serduszek pod zdjęciem, gdzie opublikowana jest jego stopa, tak? Albo z próby dotarcia rowerem do Afryki, czy przejścia w ciągu dnia 100 tysięcy kroków. Podobno się nie udało za pierwszym razem.
1: Tak, no i teraz tym żyje internet, media społecznościowe, właściwie tak, bo to też nie cały internet, prawda? Tym żyją media społecznościowe, tym żyją TikTokerzy, YouTuberzy w dużej części, zwłaszcza ci, którzy generują ogromne zasięgi, no to oni takie właśnie wyzwania, jak to ładnie określają, challenge, tworzą. Często jest to wzorowane na tym, co płynie od tych globalnych dominatorów tej przestrzeni. Tam też ta dynamika zmian jest ogromna. Pamiętajmy, że dzisiejszy potentat za chwilę może być już zapomniany, bo już wejdzie ktoś nowy. Tam dynamika zmian jest ogromna. Przetrwanie tam to już naprawdę takie potężne wieloryby nowych mediów są w stanie wytrzymać lata. No i tak, no i teraz jak to, ta działalność ma się do tej zbiórki To jest jedna rzecz. A ja zadałbym jeszcze kolejne pytanie, co dalej? Co dalej z Łatwogangiem?
0: Podobno ma w serialu wystąpić Rodzinka.pl.
1: No cudownie, no będzie miał z czego żyć. Znaczy, przepraszam, tak to sprowadzam trochę, ale dużo o tym myślałem, przygotowując się też do naszej audycji. Przygotowałem się, czytając o Łatwogangu, czym się zajmował pan Piotr, jak funkcjonuje. Wiem, jak funkcjonują biznesy w tej przestrzeni, no i rozumiem, że jest to pewien model biznesowy, robimy challenge, dzięki temu generujemy ruch, to powoduje, że mamy tą grupę tak zwanych followersów, czyli tą społeczność jakoś w jakiś sposób tworzymy. Wchodzimy z nimi w głębokie interakcje, co pozwala, no właśnie tą społeczność tworzyć. To tworzy, że nasz potencjał marketingowy zdecydowanie wzrasta. No i to otwiera szansę zarabiania poprzez różne formy, czy współprac, czy prowadzenia sklepu. Najczęściej tutaj dwa elementy wchodzą, czyli jakaś forma żywności, najczęściej napojów, albo jakichś batoników, no i oczywiście odzież, prawda, z napisem tam, i tutaj możemy wstawić sobie dowolnego influencerkę, influencera, prawda, youtubera, tiktokerkę i tak dalej, i tak dalej.
0: Wydaje się banalne i seryjne.
1: Tak, ale no, że przebić się w tym jest naprawdę ciężko, prawda? A chętnych jest też cała rzesza, więc doceńmy to tych, którym się udało, bo to jednak tworzyć te treści przy takim zalewie, pamiętajmy, że osób publikujących są miliony, a tylko nielicznym się udaje, prawda? No, a każdy chce. Dojść do tego momentu, w którym był Łatwogang, no bo to był potentat TikToka. To był potentat TikToka, trochę niżej na Instagramie, YouTubie, ale to był potentat polskiego TikToka. A to niżej to jest tak, że na poziomie chyba drugiej dziesiątki był, prawda? Więc tu mówimy naprawdę o postaci potężnej w tej bańce mediów społecznościowych, więc TikTok, no to już mocno młodsze pokolenie, no i tam funkcjonujący. No to jest naprawdę była postać. Mówię była, no bo dzisiaj to jest jeszcze większa postać wychodząca poza tą bańkę. I ten model biznesowy tam jest w ten sposób funkcjonuje, co jest absolutnie zrozumiałe i normalne. No i teraz mamy zbiórkę, która jest wspaniałym przedsięwzięciem społecznym, rewelacja. Dlaczego to się udało, nie mam zielonego pojęcia. No bo przecież takich zbiórek było dużo. One co chwilę się pojawiają. Dlaczego akurat to się udało w takiej skali, ciężko wyjaśnić. Na pewno powstaną analizy. Tu odwołałbym się do Karla Wajka i tworzenia sensów organizacji. Uwielbiam tą koncepcję Wajka, bo ona pokazuje, jak my retrospektywnie potrafimy wyjaśnić coś, co się zdarzyło. Łączymy kropki, oczywiście wstecz patrząc, i to nas doprowadza do pewnego elementu. I tutaj na pewno wielokrotnie będziemy mieli, że były przesłanki, które mówiły, że dokładnie tak będzie.
0: Wiemy, jaki jest efekt, więc zawsze się zgadza nasza teoria.
1: O to właśnie chodzi. Fantastyczne to jest. Ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to się akurat udało. Ja studentom pokazuję na zajęciach zarządzania kryzysowego, czym generalnie naukowo się zajmuję od strony PR-owskiej. Bardzo pamiętną akcję z dosyć niefortunnym kartką z kalendarza przy jednego napoju energetycznego, która rzeczywiście była lekko obraźliwa. Afera wybuchła, kryzys wizerunkowy, tylko problem nie jest z tym, że to wybuchło, tylko kiedy to wybuchło. Bo to nie wybuchło od razu, tylko po 9 dniach. No i ja studentom wskazuję, nie wiem, dlaczego to wybuchło po 9 dniach, no bo to jest istotą jest tutaj nie, że to się zdarzyło i co się, tylko dlaczego tak późno. Przypadek. I tutaj chyba też dokładnie jest to samo. No nie jesteśmy w stanie dzisiaj wyjaśnić, dlaczego akurat to wygenerowało tak gigantyczny ruch. Oczywiście ktoś powie, no bo Łatwogang, on ma takie zasięgi, dobrze, ale inne akcje też były robione przez potentatów internetu, ale nie wygenerowały ćwierć miliarda złotych. No to są jakieś kosmiczne pieniądze. Oczywiście w pewnym momencie mieliśmy już tą sytuację, że pojawiła się jedna znana osoba, kolejna, one generowały, później było dobrze być, w dobrym tonie było być, pojawić się tam, prawda? Pojawić się na antenie, pojawić się w streamie, pojawić się w liście osób, które dały pieniądze, pochwalić się, że się dorzuciło, no i wtedy już mieliśmy spiralę i to się już toczyło. Zaistniało to, wyszło poza bańkę YouTube'a, poza bańkę TikToka, właściwie stream był na YouTubie, więc poza tą bańkę łatwo ganga i nagle to stało się powszechnie znane. Zaczęli wszyscy o tym mówić, no a teraz to też o tym rozmawiamy na antenie radia, więc tym bardziej pokazuje to, że ta bańka, która generalnie ogranicza, pękła. No i dzisiaj łatwo gang nie jest już tylko TikTokerem, jest kimś więcej, prawda? No jest postacią, która doprowadziła do tej akcji. A co dalej, to zobaczymy.
0: Takie ciekawe komentarze się pojawiały na temat popularności tej akcji, że w nas jako społeczeństwie jest ukryte pragnienie, ukryta tęsknota za wspólnotą, za jakimś rodzajem jednoczenia się, wyjścia ponad podziały.
1: No tak, ale znowu, niezgadzanie się ze sobą jest czymś absolutnie potrzebnym. Jak będziemy się ze wszystkim zgadzać i będziemy dążyć do takiej właśnie jedności, to będzie straszne, bo to będzie znaczyło, że jesteśmy identyczni, a przecież nie jesteśmy. Właśnie o to chodzi, żebyśmy się ze sobą nie zgadzali. Właśnie o to chodzi, żeby pani redaktor powiedziała, nie zgadzam się. Co więcej, żebyśmy pozostali w sympatii, nie zgadzając się. Bo przecież nie musimy się zgadzać na wszystko. Rzeczywiście chęć taka pomocy jest wpisana nie tylko w naszą kulturę. Przecież w islamie jałmużna jest częścią religii, prawda? No, a islam jest tą religią taką, powiedzmy, przenikającą i państwo, i tą świecką część, i religijną, a tam jałmużna jest wpisana. Przecież w chrześcijaństwie jałmużna czy pomoc też jest wpisana, więc i te elementy religijne, ale nie tylko, też wychodząc poza religię, ta część jakby pomocowa jest czymś u nas, no, takim dobrze widziana, a często wychodząca właściwie z dobroci serca, z takiej potrzeby jednak podzielenia się i wsparcia.
0: Ale to się łączy z jakimś takim trochę memicznym, plotkarskim charakterem tych zdarzeń, które działy się w mieszkaniu w kawalerce Łatwoganga, bo celebryci próbowali się pogodzić, zwaśnieni ze sobą. Małgorzata Kożuchowska zderzyła się ponownie z kartonami, jak to kiedyś było w serialu, z którego śmiała się cała Polska, z wypadku samochodowego, gdzie ginie jej bohaterka i zderza się z kartonami. Więc jakby taka bardzo rozrywkowa formuła, ale też prosta, trochę plotkarska, prawda, się pojawia w tym. Nie chcę tego oceniać jakoś pejoratywnie, tylko jakoś próbuję nazwać to zjawisko.
1: No, tam po prostu się działo dużo, no, trwało to 9 dni, prawda, no 222 godziny, dobrze pamiętam, prawda, więc no, tak, no to jest, no, trzeba czymś wypełnić ten czas, w radiu byśmy powiedzieli antenowy, no tamten stream, 24 godziny na dobę, no to różne rzeczy się działy. Pamiętajmy też, że Łatwo Gang tworzył, no właśnie, takie treści lekkie, no tam nie było poważnej rozmowy, no bo też ci, którzy to śledzili na początku, to raczej, no, zdjęcie stopy robiło furorę. Hello, no zdjęcie stopy.
0: No właśnie, tego nie rozumiem.
1: Ja też nie, ale to nie jest skierowane do nas. Natomiast później to gdzieś wyszło, no i tak, no, publicznie trzeba się pogodzić, publicznie trzeba pewne rzeczy, bo to jest dobrze widziane. No bo jak ja mówię o tym, że mamy się nie zgadzać, to pewnie jestem jednym z nielicznych, którzy to podkreśla, że właśnie o to chodzi, żebyśmy się nie zgadzali.
0: Ale też nie można się nie zgadzać na siłę.
1: Ale rzeczywiście, że tak, ale zostanie przy swoim zdaniu nie jest niczym złym. Jeśli jest to wyargumentowane i tak dalej, tak samo nie jest niczym złym, że ktoś mnie przekona do swoich racji. Trochę bez sensu jest się kłócenie na siłę i jakieś obrażanie się, no bo to dla mnie to jest w ogóle strata czasu. Natomiast gdzieś ta potrzeba takiej właśnie wspólnotowości, no, nakręcała, prawda? No i dobrze, jeśli jakieś konflikty, które były bez sensu, zostały zażegnane, tym bardziej chwała i cześć Łatwo Gangowi, że do takich rzeczy doprowadził. Natomiast pamiętajmy, no było to wydarzenie medialne, no ono musi żyć swoją dynamiką, musi mieć pewne zdarzenia. Zresztą sam mechanizm bardzo przypomina inną zbiórkę, chodzi oczywiście o WOŚP, który też jest wydarzeniem medialnym. Oczywiście WOŚP jest wydarzeniem telewizyjnym przede wszystkim, no bo powstawał w erze telewizji, no a ta zbiórka była wydarzeniem mediów społecznościowych, YouTube'a, TikToka, no bo powstawała w takim momencie, ci ludzie ją tworzyli. Jurek Owsiak to jest osobowość telewizyjna, a Łatwo Gang to jest osobowość TikToka, osobowość nowych mediów, osobowość internetowa. Wie, jak tym językiem mówić, wie, jak tym językiem się posługiwać, jak tym medium się posługiwać. Dokładnie tak samo jak Jurek Owsiak wie, jak to robić, jeśli chodzi o tą przestrzeń telewizyjną. I też jak popatrzymy, jak wyglądają akcję WOŚP-u, no to to jest takie nakręcanie się przez cały dzień. No tu mieliśmy nakręcanie się przez 9 dni, prawda? No bardzo podobny de facto mechanizm, prawda, funkcjonowania, pojawiają się różne osoby, w różny sposób to chcą się pochwalić, tam aukcje, tutaj przychodzą ludzie, tutaj ktoś dorzuca, tu się ktoś łączy. Mechanizm jest zbliżony. Inne medium, inny lider, inaczej to będzie, ale mechanizm jest podobny.
0: Ale to młode pokolenie, to znaczy, że jest znudzone jakimś takim make-upowym stylem telewizji, gdzie wszystko jest bardzo mocno kontrolowane i szuka spontaniczności, autentyczności?
1: Nie wiem, znaczy przede wszystkim no, zmienia się kultura mediów, zmieniają się media, powstają nowe. Telewizja też zmieniała, jak się pojawiała, no to też zupełnie inaczej. Jak się rozwijała telewizja, wieszczono koniec radia. Jesteśmy w radiu i radio się trzyma bardzo dobrze.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu.
1: Internet też miał wszystko wywrócić. No się okazało, że tak wywrócił, nie wywrócił. Czytanie miało zginąć, a trzyma się bardzo dobrze. No, książki nadal wydają, a niedaleko mamy bardzo dużą, bardzo dobrą drukarnię, która się trzyma bardzo dobrze, a za chwilę Festiwal Książki będzie przepiękny. Więc to też funkcjonuje. Więc ci wszyscy, którzy niosą tą informacji o potężnej zmianie, które już następuje, no jakoś tak nie do końca. Znaczy następują te zmiany, ale no, nie są może aż tak radykalne w postaci takiej, że nagle coś absolutnie ginie, co funkcjonowało.
0: Po prostu dzisiaj też już nie ma takich gwiazd mediów, które byłyby tak szeroko znane, są znane w swojej bańce.
1: To swoją drogą, no bo inaczej działa przestrzeń internetu. Przede wszystkim ona jest bardzo rozproszona. Profesor Nierenberg, jedna z gwiazd jakiś czas temu, TVP2 przede wszystkim, gwiazda ośrodka regionalnego w Katowicach, twórca tam, no to taka postać telewizyjna, prawda? Dzisiaj przeszacowny profesor. Natomiast pan profesor opowiadał, że on się gdzieś zatrzymuje i jakaś pani mówi, ja pana tam znam, tam z programu telewizyjnego, prawda? No bo te postacie telewizyjne, no były wszechoglądane. Też nie było zbyt wielu alternatyw, więc jeśli ktoś się pojawiał na tak potężnej antenie, jakim była swego czasu telewizja w Katowicach, ta regionalna, no to na Śląsku, aż tutaj, to była postać. Bo tam się koncentrowała uwaga. Internet trochę inaczej działa, no bo twórcą może być każdy. W mediach społecznościowych to dosłownie każdy. Wygenerowanie takich zasięgów, jakie ma łatwo gang, to tak łatwo nie jest. Ale obok niego jest jeszcze wielu, wielu innych twórców. Wielu o podobnych zasięgach i bardzo, bardzo, bardzo wielu od mniejszych, znacznie mniejszych, jeszcze bardziej znacznie mniejszych. No i tu tą rozpoznawalność, przebić się do opinii publicznej, czy do tego, tą rozszerzyć, tą naszą bańkę, jest niezwykle, niezwykle ciężko. No i trzeba pamiętać o jeszcze jednym aspekcie technologicznym. Żeby dotrzeć kiedyś, dotrzeć z radiem, z telewizją, z sygnałem, no to wystarczy włączyć ten kanał, no i ten linearny przekaz trafić na odpowiedni moment, trafić na pani audycję, żeby wysłuchać naszej rozmowy.
0: Ja mam wrażenie, że dzisiaj jak goście przychodzą do Radia Opole, to ten element, że to gdzieś będzie żyło w mediach społecznościowych, jest istotniejszy niż to, co się na antenie wyemituje. Taką mam intuicję, że jakby to szerzej oddziaływuje.
1: No tak, no bo łączymy te elementy, no ale kluczem jest tutaj, prawda, żeby wysłuchać rozmowy, no to okej, można mi dzisiaj gdzieś tam w mediach społecznościowych, no ale na antenie ona w którymś momencie leci. W przestrzeni internetowej ten przekaz linearny już nie istnieje, no bo te materiały możemy sobie odsłuchiwać, oglądać, kiedy tylko i wyłącznie chcemy. Następuje głęboka interakcja. Ona jest jednak tutaj kluczowa. W telewizji było to prawie niemożliwe, no bo jak robić tą interakcję? W radiu było trochę prostsze, no bo mógł ktoś dzwonić na antenę, się połączyć, gdzieś tą interakcję chociaż minimalnie można było robić. W prasie no były te listy do redakcji, to one były tą formą interakcji. Dzisiaj interakcja może być dosłownie w trybie bieżącym, prawda? Natychmiastowe sprzężenie zwrotne. Reagować możemy na to, co ludzie piszą, w jaki sposób, się to dzieje. Wielu patu streamerów wykonuje różne dziwne, często obrzydliwe rzeczy i ludzie za to płacą. Na bieżąco to właściwie jakby się dzieje, zbiórka pieniędzy, prawda? O tym w ogóle już nie mówimy, ale to też jest częścią tej rzeczy. Znaczy nie, mówmy o tym, żeby to piętnować, prawda? I mówić, nie idźcie tą drogą. Natomiast ten sposób funkcjonowania się zmienia i dzisiaj, żeby osiągnąć pozycję łatwoganga na przykład, no trzeba połączyć wiele elementów, no ale forma przebicia, może inaczej, łatwiej zacząć, ale przebić się jest znacznie trudniej.
0: A co będzie teraz? Będą kolejni naśladowcy, czy w ogóle taka akcja na taką skalę 282 miliony złotych jest do powtórzenia? Będziemy za rok uczestniczyć w podobnej akcji? To jest możliwe?
1: Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Znaczy, oczywiście, że jest możliwe, no bo jeśli było raz, to czemu nie miałoby się powtórzyć? Natomiast teraz cokolwiek powiem, to dziwnie się może to zestarzeć. Wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, no bo wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wydaje mi się, że też w trudnej sytuacji postawił przed samego łatwoganga, no bo jak teraz wrócić do tych challenge'ów?
0: Z czego żył? Jakiegoś może prywatnego zarabiania też.
1: No właśnie. Z tego, co czytałem, to miał podpisaną współpracę z jednym producentem napojów. No i jakoś tak teraz, że chyba oddał honorarium, jeśli dobrze wyczytałem i jest to zgodne z prawdą, no bo jeszcze ma to wzmocnić jego wizerunek chyba takiego wolontariusza właściwie, osoby charytatywnie działającej. No dobra, no ale za każdym razem nie może oddawać swojego honorarium, no z czego będzie chłopak żył. No i co dalej? No, czym ma się zajmować? No, podejmie kolejną akcję charytatywną, okej, okay. No ale ona wygeneruje mniejsze pieniądze, 282 miliony złotych, to naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
0: To jest prawie 20 milionów więcej niż tegoroczny WOŚP.
1: No właśnie, prawda? I teraz jest pytanie, jak wygenerować co będzie, jak wygeneruje mniejsze pieniądze? No to będzie to potraktowane jako porażka. W przypadku WOŚP-u co roku jest większa suma pieniędzy, prawda?
0: No, tak mniej więcej. No. Ale to są sumy i tak zachwycające.
1: Oczywiście, więc. Ale chodzi o to, że cały czas jednak jest takie, znowu pobiliśmy rekord. Mhm. No tutaj ta poprzeczka poleciała tak wysoko do góry, że rzeczywiście, no ale tu też nikt nie mówił o jakiejś cykliczności. Nie wiem, co dalej. Czy będą naśladowcy? Chciałem zauważyć, że takich akcji jest naprawdę dużo. Dlaczego ta się przebiła, nie mam zielonego pojęcia.
0: Czyli naśladowcy już są, inni też
1: są. A czy chyba łatwogang był też naśladowcą, prawda, takich akcji. I super, że te akcje są, że to się dzieje, że jeśli ktoś ma potrzebę, rzeczywiście szuka takich i znajdują się osoby, które mówią, okej, wesprę cię, ponieważ stać mnie na to, żeby przekazać ci pieniądze, bo to jest szczytny cel, bo to jest ważne, bo to jest ten mój gest wobec ciebie, nie tylko, że cię popieram, nie tylko, że jestem z tobą, ale rzeczywiście to moje z tobą ma wymiar finansowy, no bo mnie na to stać na przykład, prawda, i mogę sobie na to pozwolić, albo mnie stać trochę mniej, ale przekażę ci 1 czy 2 złote, to też jest istotne, bo te mikrodatki też poprzez nowe możliwości przekazywania pieniędzy, różną formą płatności elektronicznych, one bardzo ułatwiły funkcjonowanie. Prawda? Te skarbonki WOŚP-u są cały czas, one są już trochę taką trącą myszką, są taką tradycją. Tak, tak, są taką tradycją, natomiast one powstawały w czasach, których były efektem swoich czasów. Dzisiaj, no, kto będzie stał i kwestował, prawda? Jeśli będziemy kwestować, no to chyba z terminalem, prawda? Albo nawet już bez terminala, no bo przecież można szybkimi przelewami poprzez aplikację tego dokonać. Nie potrzebujemy już nawet terminala płatniczego, żeby to zrealizować. Technologia poszła do przodu. Natomiast czy to ktoś powtórzy? Nie wiem. Wydaje mi się, że ten rekord może troszkę przetrwać.
0: Jurek Owsiak się zwrócił do Łatwoganga po tym sukcesie, mówiąc, że my się musimy od was uczyć. Zastanawiam się, jakie wnioski może wyciągnąć z tego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z tego sukcesu Łatwoganga.
1: No, WOŚP ma lidera, który jest osobowością telewizyjną. Rzeczywiście WOŚP jest też zupełnie innym formatem, prawda, funkcjonowania, ponieważ nie wspiera jednej, jest fundacją, nie wspiera jednej działalności. Co roku jakby jest gdzie indziej. Są to dzieci albo seniorzy w pewnym momencie się pojawili. W przypadku tutaj mamy no wsparcie jednej fundacji, do tej pory raczej takiej średniej wielkości, z Dolnego Śląska, która stała się no potężną dzięki tej wsparciu finansowemu i ogólnopolską. Większość ludzi się dowiedziała, że coś takiego istnieje w ogóle. Druga sprawa, WOŚP, no jeśli ma przetrwać, no to też będzie potrzebował takiej zmiany lidera, prawda? Czyli kogoś, kto rozumie tą i powoli będzie wchodził w tą przestrzeń takiego funkcjonowania bardziej w przestrzeń internetowej niż telewizyjnej i internetowej. Tu raczej ten akcent będzie trzeba powoli zmieniać. Nie rezygnując z telewizji, no bo to też cały czas jest potężne medium, prawda? Także o tym też pamiętajmy. Natomiast no pewnie będziemy potrzebowali jeszcze czasu, żeby dogłębne analizy, skąd ten sukces akurat tej akcji charytatywnej Łatwoganga, skąd on zaistniał. Bo tak jak mówię, no ona nie była ani pierwsza, ani jedyna. Natomiast pierwsza, która tak mocno oddziaływała i rzeczywiście wyszła poza bańkę mediów społecznościowych, no bo tam algorytmy skutecznie potrafią pewne rzeczy trzymać. A tutaj one działały in plus, one rozszerzały pewne działania.
0: Po tym sukcesie Gazeta Wyborcza tak na gorąco też zbierała wypowiedzi młodych osób, dlaczego ta akcja zyskała taką wielką popularność. Oni mówili między innymi o tym, że ona jest zupełnie apolityczna, że Łatwogang nie jest w żaden sposób politycznie zaangażowany. Nie ma tutaj też wielkich spółek Skarbu Państwa, które się angażują w tą akcję i że to też zostało docenione, że to jest coś zupełnie jakoś jeszcze nieprzyporządkowane. I też odmawiał Łatwogang politykom, którzy chcieli się pojawić w jego studiu.
1: No tak, my mamy...
0: To jest może taki trochę grząski temat, ale wydaje mi się,

0: osobie, która ma inne poglądy, właściwie jakiegoś wroga i dehumanizując to. I to z jednej i z drugiej strony, właściwie z każdej to się następuje. Efekt jest później taki, że osoba publiczna, która ma wysokie poparcie społeczne, przecież wspierając akcję taką...
1: Nie powinna jej niczego odbierać, a może.
0: No, a wręcz powinna ją rozszerzyć, no bo przecież gdyby w studiu Łatwoganga, w mieszkaniu Łatwoganga pojawił się prezydent z premierem i powiedzieli warto, to w czym problem?
1: Musieliby się oboje pojawić być może. Żeby...
0: No idealnie, generalnie ja bym nie widział w tym nic złego, chciałbym, żeby młodzi ludzie byli zaangażowani politycznie, żeby czymś, jakąś taką wartością nie było to, że nie mam pojęcia o polityce, albo w ogóle, żeby polityki w tym nie było, takiej rozmowy o polityce bardziej. No bo dlaczego byś tak mówił? Wszystko jest polityczne, to jest decyzja, decyzja wymaga jakiegoś rozstrzygnięcia i ona ma jakieś konsekwencje zawsze. No i dobrze, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy umieli o tym rozmawiać i nie zgadzać się. Natomiast tak, no ciężko, żeby Łatwogang generował jakieś emocje polityczne, no bo on do tej pory realizował rzeczy, zdjęcie stopy, challenge, wyzwania dla młodych ludzi, które miały generować ruch i to był pewien model funkcjonowania biznesowego również, a może w sporej części. Teraz jest to trochę inaczej. Czy to jest atrakcyjne dla polityków? No jest, no bo wiadomo, generuje to ogromny ruch, no to jak się pojawia, no to może trochę tej sławy wspłynie na mnie. Ale Łatwogang też będzie musiał się zmierzyć z próbą wciągania go w jakieś wypowiedzi, które będą w różny sposób odczytywane, no bo stał się postacią już nie tylko TikTokerem, tylko taką osobowością.
1: Czyli
0: dosyć dużą.
1: Powinien korzystać z jakiegoś profesjonalnego doradztwa?
0: Wydaje mi się, że już korzysta.
1: Już korzysta.
0: No, zdecydowanie, patrząc na sposób działania, funkcjonowania, to już korzysta. Zresztą sam będąc, patrząc na drogę, jaką przeszedł i gdzie jest, no to widać, że jest osobą wybitnie utalentowaną przy okazji.
1: A czy w takich liderach, no bo on stał się teraz liderem, my możemy też... szukać w ogóle jakiegoś lustra tego, kim jako społeczeństwo jesteśmy, co mówi o nas taki lider.
0: No właśnie, czy on jest już liderem? Tego nie wiem. Stał się na razie twarzą pewnej akcji charytatywnej, która się...
1: Powiodła,
0: to jest mało powiedziane. Przebiła wszelkie sufity. Jeśli jakieś były, no to one już nie istnieją. Może stać się liderem, jeśli będzie... chciał, to na pewno ma do tego wszelkie predyspozycje w tym momencie. W zasadzie predyspozycje w takim względzie, że wygenerował potężny ruch. Rzeczywiście teraz jest to spojrzenie, jest ogromna widoczność medialna. Cokolwiek zrobi, będzie to rozpatrywane, analizowane, oceniane. Będą i głosy za, i głosy przeciw i będzie prześwietlany na wszelkie możliwe sposoby, no bo na tym polega wysoka widoczność medialna. Ona to będzie generowała, więc każde potknięcie będzie głęboko rozpatrywane i pewnie nawet głębiej będzie się doszukiwać, się będzie głębi wielkiej, nawet jeśli jej tam nie będzie. To jest ten zaczyn do tego, żeby być liderem, czyli robię coś, za mną ludzie pójdą, zrozumieją, co ja chcę, zaufają mi, będziemy funkcjonować w jakiejś przestrzeni. No i czy będzie, to zobaczymy.
1: No dobrze, ale społeczeństwo jakby dało mu możliwość pójścia w tym kierunku. To co to mówi o społeczeństwie, że akurat właśnie on stał się taką osobą? Czy jakoś odbija też cechy nasze społeczne albo nasze oczekiwania?
0: No właśnie, ale pytanie jest, czy...
1: Czy to jest przypadek czysty po prostu?
0: Czy to nie jest właśnie przypadek? Czy czysty przypadek, że... Czy ktokolwiek analizował, że to jest akurat Łatwogang? Czy ludzie, którzy w to wchodzili, rzeczywiście wiedzieli, kto to jest?
1: Ja pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu, jak Big Brothera, pierwszego w Polsce, wygrał Janusz Dzięcioł i wszyscy mówili, że Polacy zobaczyli w nim takiego statystycznego po prostu Kowalskiego, takiego trochę siebie. Czy dzisiaj w Łatwogangu widzą kogoś, kto jest w jakiś sposób do nich podobny?
0: to trzeba byłoby przede wszystkim tych, którzy do tej

0: pory. Oglądali te, chyba z 2 miliony ludzi miał followersów na TikToku, Łatwo Gang, teraz ma już chyba ponad 3, więc to trzeba byłoby tutaj zrobić badania, co, dlaczego akurat tak duża oglądalność jest. Czemu młodzi ludzie to oglądają, co w tym widzą, w jaki sposób konsumują, ale pamiętajmy, że ta konsumpcja mediów też jest niezwykle dynamiczna. Big Brother odcinek trwał godzinę, półtorej godziny, jakoś tak, prawda? Siadało się przed telewizorem i się spędzało tyle czasu. Materiały w mediach społecznościowych się skroluje, prawda? No, przerzuca się filmik za filmikiem. To są często dosyć krótkie formy wideo, które po prostu przelatują i obserwujemy multum takich zdarzeń. Po prostu więcej osób również ogląda Łatwo Ganga niż kogoś tam innego, prawda? Ale to jest również, to nie jest tylko on, to nie jest jedyna postać, którą się ogląda, to nie jest ta koncentracja jak na Big Brotherze, a przecież naśladownictwo Big Brothera później było dosyć masowe. Zresztą do dzisiaj jest, tylko przeniosło się bardziej do przestrzeni internetowej. Więc to byłoby, to byłaby ta odpowiedź. Dlaczego to zaskutkowało? Znaczy, dlaczego to się powiodło aż tak? Naprawdę nie wiem. Znaczy, przypadek. Znaczy, ja stawiam, że to jest przypadek, że po prostu zadziałało wiele elementów. W którymś momencie takie bardzo głębokie analizy wykażą, co było może takim zapalnikiem, że to nagle wystrzeliło w którymś momencie, prawda? Pod koniec już akcji to był już taki tak mocno medialnie, ale co było wcześniej? Ten moment, w którym to nagle tak zaczęło wykraczać poza swoją bańkę. Bo nie wiem, ile zakładali, że zbiorą. Z 5 milionów to i tak jest bardzo dużo, prawda? No bo fundacja chyba miała w sprawozdaniu 20 parę za zeszły rok, ale może się mylę, więc to. Ale to nie były kwoty na poziomie takim, no, 280 milionów.
1: Może to też trochę ludzie z jednej strony mają poczucie szczytnego celu, wpłacali tak dla żartu, dla beki, dlatego że to jest tak partyzancki sposób, że zupełnie wykraczający poza to, co znamy i czym jesteśmy już znudzeni jakąś taką oficjalną, dużą narracją. Przez tradycyjne media prowadzoną.
0: Tak, tylko że pamiętajmy, że w przestrzeni internetowej zbiórki pieniężne dzieją się cały czas. Mhm. Prawda? No, tego tam jest naprawdę dużo. I ludzie wpłacają mikrodatki, bo dzisiaj łatwo jest, tak jak wskazywałem, bardzo łatwo jest wpłacić bardzo małą sumę. No, złotówkę, 2 złote. Mikrodatki zdemolowały sposób zbierania pieniędzy w kampaniach amerykańskich. Zdemolowały, dosłownie. Barack Obama zebrał na swoją kampanię, tą pierwszą kampanię, około $1 miliarda. W sporej części przez mikrodatki, no mikrodatek tam jest do $200 liczone, od kilkuset tysięcy wyborców. Wcześniej to duzi wpłacali dużo. Teraz się okazało, że dużo ludzi może wpłacać mało, a będzie to więcej niż ci duzi, którzy wpłacą dużo. Mhm. Przestrzeń internetowa to umożliwiła. Właśnie to kliknięcie, wpłacasz pieniądze, szybki przelew bankowy.
1: To trochę jest też analogiczne do tego, jak nasze emocje działają, prawda? Mogę to zrobić szybko, tak. Więc jak ktoś zbudzi emocje, to szybko wpłacam.
0: Tak, to jest właśnie ten mechanizm i tej masowości, bo mogę to zrobić wszędzie. Mogę oczywiście wrzucić do puszki tę, nie wiem, złotówkę, no ale musi być ta puszka koło mnie. Mhm. Muszę być w tym miejscu, gdzie jest ta puszka. Teraz ta puszka jest wszędzie, ona jest w naszym telefonie, a przecież właściwie każdy ma telefon, każdy może zrobić
1: blika szybkiego.
0: Szybkiego blika, prawda? I to może być poziom 50 groszy. Złotówki, 2 złotych, 5 złotych. No i ktoś powie, ale co to jest tam ta złotówka? Ale złotówka od 1 miliona osób?
1: No to jest ogromna kwota.
0: To jest już ogromna kwota, prawda? No a w pewnym momencie weszli tam duzi gracze, którzy wpłacali już naprawdę wielkie kwoty. I one podbijały, prawda? No.
1: I też chcieli przebić swoją widoczność, żeby ich płata była widoczna, musi być większa.
0: Ależ oczywiście. No i to nakręcało. To już później dobrze, w dobrym tonie było być tam. Mhm. No i to spowodowało, to wygenerowało te 280 ponad 280 milionów. Natomiast i bardzo dobrze, że taką kwotę zebrano, szczytny cel.
1: Boże, jakby nie był szczytny.
0: Nie, no to wtedy by tyle też nie zebrał, wtedy by nie zebrał. Bo jednak te nieszczytne cele też zbierają i one też generują jakieś kwoty, nie takie, znacznie mniejsze, ale jednak też zbierają. Więc pamiętajmy, że przestrzeń internetowa właśnie taki sposób finansowania przez odbiorców działa. No, to wpłać na moje materiały pieniądze jest czymś normalnym w przestrzeni internetowej. Podobał ci się mój materiał, no to wesprzyj mnie, prawda? No to się wspiera. Są z wszelkiego rodzaju zbiórki na różnego rodzaju przedsięwzięcia, w treści tworzone cyklicznie w sieci, więc ta kultura zbierania pieniędzy czy generowania poprzez treści jakiś wpłat na nowe produkcje, na jakieś przedsięwzięcia, również na przedsięwzięcia charytatywne, funkcjonuje. Ona do tej pory nie wygenerowała jednorazowo takiego przychodu. No i to jest szczególne. Natomiast sam mechanizm jest tam dosyć dobrze i zakorzeniony, i rozbudowany. No i technologia bardzo mocno pozwala i ułatwia tutaj funkcjonowanie. No, gdyby to miałby być klasyczny przelew bankowy, nawet dokonywany poprzez bankowość elektroniczną, to mogłoby to trochę utrudniać, prawda? No, taka forma...
1: Jesteśmy wygodni.
0: Jesteśmy wygodni, no, ale ta wygoda tutaj pomaga, prawda? No, ten puszczenie tego blika to jest 2-3 kliknięcia, prawda? I to jest ile czasu nam na to potrzeba? Parę sekund dosłownie.
1: Spoglądam na czas. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ten temat będzie jeszcze analizowany i będzie fascynował. No i zobaczymy, co się stanie z Łatwogangiem, jak rozwinie dalej swoją działalność, czy będzie szedł w stronę społeczną, czy nie. Myślę, że te pytania pozostają z nami.
0: Pozostają, no absolutnie, no bo dzisiaj wypowiadanie się z jakąś takim pewnością, co będzie, zapewne byłoby widowiskowe. Natomiast no, moja rzetelność naukowa mówi, nie wiem, znaczy ja się przyznaję, że nie wiem, w którą, oczywiście, że mnie to fascynuje, w którą stronę to pójdzie, bo też z takim zjawiskiem w przestrzeni internetowej jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc mamy pioniera czegoś tak wielkiego i to jest fascynujące. Cudowne jest, że ta akcja i tak szczytny cel aż tak bardzo się udał i to jest rewelacja. Niech teraz mądrze wydadzą te pieniądze. Niech mądrze się rozliczą. To jest też ważne, żeby jeszcze bardziej, tak, żeby uwiarygodnić to działanie. To jest niezwykle ważne. Ale o to zadbają bardzo mądrzy ludzie i wiemy, że to będzie się dobrze toczyło, no bo już się toczy, bo fundacja bardzo szybko podjęła kroki. Natomiast tak, jest to fascynujące, w którą stronę nas to zaprowadzi i warto o tym rozmawiać i warto, nawet nie wchodząc w tą przestrzeń internetową, jeśli ktoś nie ma ochoty, to warto słuchać o tym, warto przynajmniej starać się zrozumieć, co fascynuje młode pokolenie, jak oni konsumują media, jak ważne one są dla nich, no bo to choćby pozwala zrozumieć świat tych młodych ludzi, którzy może z tego wyrosną, może to z nimi pozostanie, to się okaże, prawda? No ale ważne jest, żeby nie zamykać się w tej swojej bańce. W naszym przypadku, nie wiem, bardziej tradycyjnej przestrzeni medialnej, no, a tam algorytmicznej, która gdzieś tam ich ogranicza. Warto ze sobą rozmawiać.
1: Dlatego bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Opolskiego Adam Drosik i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu dzisiaj był gościem programu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat w pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Na ogół ludzie narzekają, że świat dziadzieje, że wszystko się stacza, że nie ma autorytetów, gubimy wartości, że żyjemy bez ideałów. A ja bym chciał dzisiaj trochę w drugą stronę, właśnie tak bardziej może wzniośle, a prawdę mówiąc historycznie. Bo mimo tego utyskiwania myślę, że żyjemy w lepszych czasach niż na przykład 30, 40 albo 50 lat temu. Mam tu na myśli dziedzinę, która jest twoją specjalizacją. Terapię uzależnień. I myślę, że dzisiaj ludzie, którzy uwikłali się w jakieś uzależnienia, w problemy, mają dużo większe możliwości wsparcia u fachowców, bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie, z ogromnym doświadczeniem, chociażby właśnie jak Marek Łabudziński, i mogą liczyć właśnie na to, że wyjdą z tego. Oczywiście, o ile sami będą chcieli i będą trochę pracować. Więc czym się różni ta skala możliwości dzisiaj, w roku 2026, w porównaniu z tym, co było na przykład 25 lat temu, gdy zaczynałeś swoją drogę zawodową, kończyłeś studia, a jeszcze tym, co znałeś z opowiadań, na przykład sprzed 30-40 lat, gdy takich ludzi jak ty, nie wiem, czy w ogóle w Polsce mieliśmy możliwość spotkać.
2: Dobrze, że sprecyzowałeś, że to będzie o terapii i o zmianach w terapii, takich niemalże historycznych, a nie o tym, że świat w ogóle dziadzieje, bo byś ze mną nie porozmawiał za dużo, bo bym też pewnie głównie narzekał, bo ja się jestem w stanie podpisać, że ten świat nie idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o takie czynniki, które wpływają na kondycję psychiczną. Tak,
1: tak, a o tym wiele razy mówiliśmy i między innymi może ta skala zjawiska tych uzależnień jest niczym innym jak dowodem na tę hipotezę. No ale nie będziemy dziś utyskiwać, wręcz przeciwnie. Myślę, że tak trochę nawet ku pokrzepieniu serc możemy powiedzieć, jakie ogromne mamy możliwości w porównaniu z tym, co było właśnie 20, 30, 40 lat temu. Więc proszę cię tak najdalej historycznie, jak sięgają twoje wspomnienia, albo znasz historię z opowiadania, albo ze swoich wyobrażeń, jeszcze jak chodziłeś do średniej szkoły, jak nie wiem, czy nawet myślałeś, żeby być terapeutą uzależnień.
2: To rzeczywiście, to taka już epoka bardzo dawna, bo ja bym to musiał chyba trochę przełożyć na takie osobiste doświadczenia i na taki swój rozwój zawodowy, tak? No bo ja z tej perspektywy mogę o tym powiedzieć. Nie wiem, jak bym to widział, będąc 30 lat temu dojrzałym terapeutą z takim doświadczeniem, jak mam dzisiaj. Pewnie bym to postrzegał trochę inaczej, ale generalnie, jak ja zaczynałem pracę w uzależnieniach, moją pierwszą pracą to był ośrodek Stowarzyszenia Monar. Właściwie jeszcze pod koniec studiów, bo ja jeszcze się nie obroniłem, a już zacząłem pracę, bo wtedy tak można było. Nie było żadnych regulacji takich formalnych, prawnych, związanych z takim zawodem, który właściwie, no, trudno powiedzieć, że to był wtedy zawód, jak terapeuta uzależnień. Zresztą do niedawna jeszcze, jeśli ktoś chciał zostać terapeutą uzależnień, to po prostu sobie wydrukował na drzwi taką zawieszkę i już był. W tym całym historycznym rozwoju, no to jest kilkanaście lat, kiedy ustawowo, że tak powiem, mamy tą kwestię unormowaną. W każdym razie, jak ja zaczynałem pracować, to najczęściej terapeutami uzależnień to były osoby, które wcześniej same skończyły leczenie. Zresztą w dużej mierze Stowarzyszenie Monar i początek Monaru, czyli lata, powiedzmy, 80., tak jak powstawały ośrodki Stowarzyszenia Monar zakładane przez Marka Kotańskiego, no to one były zakładane właśnie w taki sposób, że w jednym ośrodku pewne osoby kończyły leczenie, jakoś wtedy leczenie trwało 2 lata, nie rok, było długie, ale wtedy to też byli zupełnie inni pacjenci, to były osoby dużo starsze niż tak statystycznie starsze niż ci aktualni pacjenci, to były osoby uzależnione najczęściej od polskiej heroiny podawanej dożylnie, więc no to był zupełnie inny świat, ta scena narkotykowa absolutnie inaczej wyglądała i doświadczenia tych pacjentów były też zupełnie inne, no ale oni kończąc leczenie, często trochę na takiej zasadzie kuli śniegowej, tak? Chcieli to oddawać, co zdobyli, chcieli pomagać innym ludziom, no i powstawały kolejne ośrodki, a oni byli, że tak powiem, tymi osobami, które, no, stanowiły kadry w tych ośrodkach. Oczywiście ktoś tam zostawał dyrektorem, czy kierownikiem, czy liderem społeczności, czyli takim, powiedziałbym, ordynatorem, ktoś, kto miał już większe doświadczenie, już staż w tej swojej trzeźwości, już, że tak powiem, gdzieś tam pracował w jakimś innym ośrodku, no i on tworzył nowy ośrodek i brał do kadry osoby, które skończyły leczenie, które były neofitami. Rzadko na wtedy pojawił się ktoś, kto był, nie wiem, psychologiem, tak, albo był po resocjalizacji, tak, bo oczywiście takie osoby też były, ale myślę sobie, że jak ja zaczynałem pracę, to jednak część kadry, nawet większa część kadry, to były osoby, które po prostu były neofitami, tak, nie miały kierunkowego wykształcenia, natomiast znały na wylot Monar.
1: Dla młodszych słuchaczy, ukłon uczynię, a kim był ten osławiony Marek Kotański? Bo nasze pokolenie doskonale wie, pamięta, natomiast wielu młodych ludzi, gdy tak wymieniasz w biegu, może coś jakiś tam Kotański, co takiego? Wydaje mi się, że to jest absolutnie postać kluczowa i bardzo ważny moment, żeby o tym też powiedzieć. Bo dla jednych to był anioł, dla innych diabeł, człowiek wspaniały albo jakiś szarlatan. On miał też taką swoistą osobowość niejednoznaczną, ale ciebie dzisiaj jako właśnie człowieka, który metodycznie się uczył do tego zawodu, później specjalizował się w terapii uzależnień, właśnie trochę tak dla przypomnienia o Marku Kotańskim, tak bez specjalnej rocznicy ani okoliczności.
2: Bo jak mówisz o tym, że wiesz, dla innych szarlatan, dla innych specjalista, na pewno był osobą charyzmatyczną. Ja jak sobie obserwuję różne takie postaci, o których można powiedzieć, że są charyzmatyczne w tym, co robią, tak, to myślę sobie, że właściwie każda taka postać ma co najmniej, jest odbierana co najmniej w takie, albo przez część osób właśnie tak skrajnie, tak, że albo go całkowicie akceptuje i się z nim identyfikuje, albo absolutnie uważam, że to, co robi, jest nieodpowiednie i niewłaściwe. I myślę, że Marek Kotański się dokładnie z takimi trudnościami też przynajmniej na początku, chociaż myślę, że przez cały czas funkcjonowania Borysa